0: To było wbrew rozkazowi. Dużo mieliśmy spotkań z Niemcami, bo Niemcy starali się czołg w jakiś sposób zatrzymać. Na szczęście nie mieli pepanców, o dziwo, także tylko moździerze nas okładały bez przerwy. Pamiętam, jak byłem po bitwie tam, poszedłem z Wańkowiczem oglądać, to droga czołgów była znaczona przez kratery wybuchów moździerzy. Jakby ktoś chciał zrobić znak, gdzie myśmy byli czołgami.
1: I wreszcie zaczął się dzień 17 maja. Wepchnął się pierwszy wypoczęty batalion, jeden z tych wypoczętych batalionów, majora Stańczyka, 16 batalion na wzgórze tak zwane Widmo. I nagle rozległy się strzały. Oni uderzyli na Niemców i wściekło furię Niemców z tego widma wyparli. Przeszedł przez nich drugi batalion, 17. Ten batalion 17 otrzymał jeden rozkaz tylko, jeden gwizdek. Naprzód! Nie ratować rannych, nie czekać na dociągających noszowo z amunicją. Iść przez pierwszą linię, zejść w tak zwaną Dolinę Śmierci między tymi dwoma liniami, uderzyć na tę drugą linię Gustawa. I oni poszli jak strzał. Trzeba było uściślić ten. Wtedy ruszono już skrwawiony 13 batalion. I ten 13 batalion w pewnym miejscu, kiedy trzeba było wyjść na kamienisko, gdzie szedł ogień broni malokalibrowej, gdzie była niechybna śmierć, no żołnierz zaległ. Dowódca, pułkownik Kamiński, mówił naprzód, mówił o Polsce. Nic to nie pomagało. Kamiński powiedział, ziemię będę gryzł, a pójdę. Poszedł z nim stary jego pocztowy, Marciszonok się nazywał, 50-kilkoletni, i opowiadał mi swoim kresowym językiem, że pułkownik padł i że kula gardło mu przestrzeliła. Nachylam się nad pułkownikiem, a pułkownik tak jakoś ci strogo na mnie patrzy się i mówi, Marciszonok, to za Polskę. Wtedy przez leżący batalion miał przejść ten 16 batalion majora Stańczyka i też zaległ. I tutaj major Stańczyk, góral, twarde chłopisko, stanął na cały wzrost. I jak mi potem jeden z żołnierzy opadał, my patrzymy, co? A pan major mówi, dobry znak, chłopcy, w gówno trafiłem, podnosi nogę, pokazuje. To my pomyśleli, jak stary takie pasy odwala, to widać nie tak źle i batalion ruszył.

0: Na górze było sporo bunkrów, które bardzo łatwo było naszym działem zniszczyć. Tam była dobra masakra.
1: W legendzie ludowej do człowieka, który się schronił nocną porą na chór kościoła, wspina się upiór, stawiając coraz wyżej trumny wywlekane z podziemi kościelnych. Tak polski czołg, mściciel, upiór dla piechoty, zdawał się wspinać po ciałach poległych towarzyszy, aby wziąć odwet straszliwy. Plunął raz. Poleciały głazy i fragmenty bunkrów. Pluje raz po raz. W powietrze wylatują jakieś belki, kamienie, siatka stalowa. Raz widać wyraźnie wyrzucone ciało ludzkie. I jak przebi śniegi pewnego słonecznego ranka, nagle przeprują powłokę śnieżną, tak kamienną powłokę przepruły zewsząd ukazujące się na kijach, na karabinach, na wyciorach zawieszone chusty, koszule, gacie.
0: Niemiecka teoria była, że czołgi nie będą mogły pokonać terenu, że teren był zanadto kamienisty, że teren był zanadto stromy, i że wobec tego nie ma się obawiać możliwości ruchu czołgów tam. Oni w ogóle nie bardzo myśleli, że będzie jakikolwiek ruch czołgów na Monte Cassino. Także droga, która była od naszego postoju pod szkarb widma, była właściwie

0: właściwie nie zaminowała. Tam były dwie czy trzy miny i na tym koniec. Reszta myśmy mogli spokojnie się poruszać tam, nie bojąc się min. Natomiast było bardzo dużo bunkrów i Niemców, piechoty niemieckiej, którzy obstrzeliwali nas bardzo sumiennie. Pamiętam, że z jakiegoś bunkra wyskoczył na mnie Niemiec ze szmajserem bodajże i zaczął strzelać po moim czołgu. Wyciągnąłem pistolet i zastrzeliłem dziada. Bez przerwy byli pod ogniem i myśmy bez przerwy strzelali. Myśmy wystrzelali 120 pocisków, dlatego że tyle było w moim czołgu. Iśmy wystrzelali, nie pamiętam, wiele skrzynek z amunicją do karabinów maszynowych. Większość Niemców, którzy byli w bunkrach, byli zabici, przeważnie zabici, niewiele rannych. Jakśmy się wydostali z tych na szczyt widma, tamśmy rozbili bunkry i wtedy Niemcy zaczęli się poddawać. Około 30 mi się zdaje, jak było. Oni obsiedli koło naszych czołgów, bo Niemcy inni strzelali na swoich własnych też już. Jeden z Niemców siedział za mną na wieży, na której myśmy mieli wieże otwarte. W takim terenie nie można było zamknąć klap i siedzieć w zamkniętym czołgu. Dowódca musiał być na zewnątrz, żeby po prostu widział, co się dzieje wkoło niego. Przez peryskop niewiele widać. Dlatego wiele z dowódców było rannych albo zabitych przez to, że on był odsłonięty. W każdym razie ten Niemiec siedział za mną na wieży. Dałeś jakiś Feldwebel, coś takiego niemiecki. Patrzyłem przez lornetkę. I tak ją troszeczkę odsuniłem. Coś mówiłem do tego Niemca, żeby się prawdopodobnie wyniósł z tej wieży. I w tym momencie strzał, lornetka mi z ręki wyleciała, a Niemiec był ranny w nogę. Pociskiem niemieckim. W końcu powiedziałem Niemcom, kazałem iść do tyłu, żeby się poddali gdzieś tyłu. Ja nie miałem ani szansy, ani ludzi, żeby ich pilnować. Powiedziałem, że poszli, a Niemcy spokojniutko, jako dobry żołnierz, truchcikiem z góry na dół polecieli i się poddali, rzeczywiście się poddali w miejscu wyjściowej naszej kompanii.
1: A tam na dole tymczasem odgrywa się ostatni akt dziejów upalonych zapałek. Podporucznik Besser, nie uzyskawszy tej szansy, by się wspinać na widmo, stoi pod nim w pogotowiu i ogniem wspiera działanie plutonu podporucznika Kochanowskiego. W pewnej chwili, a jest to już godzina 16, kapitan Dzięciołowski zjeżdża ku Besserowi, który z podchorążym Makochinem wyszedł z czołgu. Na czołgu kapitana Dzięciołowskiego starszy strzelec Tomborski wyrzuca wystrzelane skrzynki z amunicją, bo i czołg dowódcy nie tracił czasu. Nagle rozlega się huk, jęk. W następnej chwili, kiedy rozsiał się dym, widzi już wszystkich trzech rannych. Wciągnąć się zdążyli pod czołg, ale podporucznik Besser, pancerniak jeszcze z kampanii wrześniowej, z rozwalonym żołądkiem już kona. Było to niemal w tymże samym miejscu, do którego przed 5 dniami doczołgał się konający Białecki, drugi, który wyciągnął gwarantującą większe bezpieczeństwo opaloną zapałkę.

Ponieważ piechoty nie było, kapitan Dzięciołaski kazał mi się wycofać na miejsce naszej zbiórki. Zjechałem z góry. Na drugi dzień rano mieliśmy znowu wchodzić na górę. Ja się sam zgłosiłem, żeby iść pierwszym, bo znałem drogę. Wyjechałem na górę wraz z moimi trzema czołgami i zobaczyliśmy, że stamtąd, z tego szczytu góry, był doskonały obstrzał na Albanetę. To była farma, która leżała w dolince pomiędzy górami. Farma była bardzo umocniona i była punktem, jeden z wielkich punktów oporu niemieckiego. Naszym zadaniem było zdobyć Albanetę, nie tylko moim zdaniem, ale wszystkich naszych oddziałów. Dostać się na Albanetę, która zamykała drogę do klasztoru i później na Dolinę Liry. W tym momencie powstała myśl w mojej głowie, że można tym stokiem widma zjechać na Albanetę, a ponieważ Albaneta nie strzelała do mnie żadnymi działami Pepans, czyli moje czołgi były bronią bardzo dobro do opanowania Albanety, nic nam nie mogli zrobić. Wobec tego ruszyłem czołgiem, zacząłem jak gdyby kierować się na Albanetę. Mówię jak gdyby, dlatego że w tym momencie wjechałem na wypoczynkowy schron niemiecki, który się naturalnie zawalił. I mój czołg zrobił, jak Wańkowicz wyliczył, 7 koziołków z góry na dół, wpadł między Niemców.

wbił się działem w ziemię i zatrzymał się, leżąc na boku. Myśmy byli potłuczeni w środku, ponieważ byliśmy wyładowani pociskami elektryjskimi i do działa i do karabinów maszynowych. To wszystko się obracało razem z nami. Wszyscy z nas byli właściwie lekko ranni, to znaczy mieliśmy pobite nosy, podrywane uszy, palce połamane, żebra połamane, nogi pokaliczone. Właściwie nikomu się nic specjalnego nie stało. Ale będąc tak zszokowanym i tak pobitym, żeśmy wyskoczyli z czołgu i wszyscy, nie wiedząc, że nas cokolwiek boli, pognali na górę do naszych linii. I tam nas wzięli na nosze, odstawili nas do punktu opatrunkowego, no i do szpitala. Nawiasem mówiąc, jadąc do szpitala, myśmy byli nie tylko, że szokśmy mieli przez to spadnięcie z góry, ale jeszcze mieliśmy zatrucie gazami, bo przy strzelaniu specjalnie karabin się wydaje dużo tlenku węgla. Więc myśmy to mieli, z lekka wstrząs mózgu prawdopodobnie i zatrucie gazami. Jakśmy jechali sanitarką później, to co? Każdy punkt opatrunkowy, nasze ochotniczki przylatywały z kakao, kubkiem kakao. Ja miałem rozbite jeszcze czoło też, to miałem zasłonięte oczy, także ja widziałem tylko trochę na dole. Mnie prowadzili. Wszyscy myśleli, że jestem ślepy naturalnie. Więc taka każda pestka, jak myśmy mówili, z takim kakałem mnie pod nos. A mnie niedobrze. Proszę, żeby nie dawali nie wąchu, tylko kakao. Ale naturalnie człowiek się wymiotuje z miejsca, tak? Potem jedyną moją obroną przeciwko tym właśnie dobrym Samarytankom było to, że zacząłem kląć. Jak tylko widziałem babskie nogi, to kląłem bardzo brzydko i to wszyscy uciekali.

Mijała noc drugiego ataku. Zbliżał się świt, już zmobilizowano wszystkie siły. Ja wtedy wskoczyłem w jeepa i poleciałem do sztabu korpusu. Otóż zewsząd przychodzili wiadomości, że wysłany patrol został ostrzelany, że wysłany patrol został ostrzelany, wysłany patrol został ostrzelany. Wszędzie Niemcy się trzymają. I nagle, kiedy już był pełny dzień, donosi 12 pułkulanów podolskich, że wysłany patrol 10 żołnierzy z oficerem idzie i nie natrafia na sprzeciw i idzie na klasztor. I nagle rozlegają się dzwonki telefonów, sygnały radiowe, wszędzie donoszą, że patrole idą, że patrole idą, że nie ma oporu. Sformował się batalion 1-10 saperów, żeby iść na klasztor, rozczyścić miny. Ja poszedłem za nimi. Weszliśmy na klasztor, u progu klasztoru, rozbitego na pył, stała wielka, nadnaturalnej wielkości figura świętego z urwaną głową, z ręką wyciągnięto, z której urwana była dłoń, i tak ten kikut jakby nas witał, jakby groził, jakby ostrzegał w tym miejscu, o który walczyli alianci przez tyle miesięcy. Weszliśmy tym rumowiskiem klasztoru. Rozbiegli się saperzy za swoimi jakimiś saperskimi sprawami. Zostałem sam. Rozglądałem się naokoło. Zobaczyłem stopnie. Widać, byłem na wysokości pierwszego piętra zawalonego. Przecisnąłem się tymi stopniami w dół. Znalazłem się w ciemnym korytarzu sklepionych murów kilkometrowych, średniowiecznych. Posuwałem się po omacku niemal. Nagle zobaczyłem światełko pelgające na końcu. Kiedy się zbliżyłem, zobaczyłem, że to jest ołtarz, na którym plono 3 gromnice. Nie mogłem zrozumieć. Jakżeż to już jakiś ksiądz tu się dostał, odprawiam mszę? Podszedłem bliżej i zrozumiałem. Na złotoglowych ornatach leżało 3 spadochroniarzy niemieckich rannych, bo to oni bronili przed nami klasztor. Kiedy zobaczyli mnie, podnieśli.

0: jeśli twarze straszliwie wychudzone, z nerwowymi tikami, podobno karmiono ich jakimiś środkami dopingującymi i wyglądali jak trzy ranne jastrząbki. Byli nakryci kocami, wszystkie ich prawe ręce były pod kocem, rozumiałem, że trzymali w nich pistolet. Uspokoiłem ich, że Polacy nie zabijają jeńców. Spytałem, czy mają papierosy, mieli, czy mają wodę, koledzy zostawili. Poszedłem z powrotem, a tam już zobaczyłem tych chłopców, których co tylko widziałem na 593 z marsonowymi minami przy karabinach maszynowych, którzy już przyszli jako turyści generała Sikorskiego. Od razu zmienia się nastrój. Z tych groźnych, poddanych pod ogień żołnierzy to się robią młodzi chłopcy bezfrasobliwi.
1: Proszę pana, co się stało z czołgiem?
2: A czołg został tam leżeć.
1: I jest tam do dzisiaj?
2: No tak, jest do dzisiaj. On siedzi tam wbity lufą w ziemię. Z niego zapobliwi i mądrzy Włosi wyciągnęli silniki. Tam były dwa silniki diesla, które wyciągnęli, a sam samo żelazo zostawili.

To była audycja dokumentalna Co stało się z czołgiem? Jej autorzy to Tomasz Piotrowski i Janusz Deblesem. Tak kończy się noc z reportażem, już 19 maja. Proszę zostać z jedynką, rzecz jasna, zmrużyć oko i wrócić do nas rankiem, przed południem i być z programem pierwszym Polskiego Radia. Macha do Państwa Wojciech Błoński, ja się nisko kłaniam, Bartosz Panek. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie i współpraca sojusznicza w ramach NATO to zdaniem byłego szefa BBN Jacka Siewiery kluczowe tematy narady w kwaterze głównej NATO w Brukseli. W dzisiejszym spotkaniu weźmie udział generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
4: W przypadku Eurokorpusu czy europejskich sił podstawową kwestią jest nie tylko analiza zdolności europejskich, ale przede wszystkim odpowiedź na podstawowe pytanie, to znaczy jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności. Czy to w ramach NATO, czy to w ramach Eurokorpusu, czy w ramach innych struktur, które funkcjonują w Europie. Bo od zdolności, które afiliują państwa członkowskie, zaczyna się rozmowa o tym, co możemy zbudować.
3: W Polsce obecnie stacjonuje prawie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Nie jest wykluczone, że do naszego kraju trafi część wojskowych z Niemiec w ramach reorganizacji. Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau wydał polecenie, by amerykańska ambasada w Budapeszcie wystawiła wizę byłemu polskiemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze. Informację podał Reuters, powołując się na trzy źródła.
5: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wokół.

0: Polski, Polskie Radio.
1: Tymczasem prokuratura krajowa wzywa na przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą wyjaśnić okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do USA. Pomaganie osobom poszukiwanym jest nielegalne, komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
2: Zgodnie z kodeksem karnym jest to działanie zagrożone karą, jeżeli jest to przestępstwo. Więc jeżeli padła taka deklaracja ze strony pana redaktora Sakiewicza, że otóż jego telewizja, mając pełną świadomość, że Zbigniew Ziobro jest osobą poszukiwaną w Polsce, wspiera go, czy umożliwia poprzez różnego rodzaju triki formalno-prawne ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to ta sprawa musi przede wszystkim być wyjaśniona.
1: Posłanka PiSu Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom twierdzi, że nagonka na Ziobrę ma charakter polityczny.
3: Faktem jest, że on nie uciekł, tylko wyjechał. Wyjechał legalnie, bo posiadał legalne dokumenty tej podróży. A to, że w tej chwili rzucają się na Telewizję Republika, mówię rzucają się, bo trudno dookreślić, kto to robi, bo mamy do czynienia też z szeregiem prowokacji związanych z Telewizją Republika, z wejściami do mieszkań, czy tam do miejsc, gdzie są zarejestrowane biura. To wszystko jest bardzo istotne, ale to jest element pewnej całości.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Minister energii ogłosił nowe limity cen paliw. Dziś kierowcy zapłacą na stacjach maksymalnie 6 zł i 42 grosze za litr benzyny 95. Za litr 98-oktanowej zapłacą maksymalnie 6 zł i 97 groszy. Cena oleju napędowego nie może przekroczyć 6 zł i 85 groszy za litr. Limity cen są częścią rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzonego przez rząd po blokadzie cieśniny Ormus. Hodowla była zgłoszona, prowadzona legalnie i według policji doszło najprawdopodobniej do podpalenia. Wracamy do weekendowego pożaru w Jaśkowicach obok Byczyny w województwie opolskim, podczas którego spłonęło 11 psów, mówi starszy aspirant Katarzyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
4: Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, w chwili zdarzenia do domku nie był przyłączony prąd ani inne urządzenia elektryczne. Wszystkie psy, które zginęły w pożarze, były zaszczepione oraz posiadają wymagane dokumenty. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali niezbędne czynności w postaci dokumentacji fotograficznej oraz oględzin miejsca zdarzenia. Dodatkowo czynności prowadził biegły z zakresu pożarnictwa.
1: Straty oszacowano na 80 tysięcy złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od 4 stopni na zachodzie i Podhalu do 11 na wschodzie kraju. W dzień od 16 miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego na wysokości powyżej 1800 metrów.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
5: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
8: Radiowa Jedynka w nocy, Danuta Kryńska. Zapraszam do Radia Retro, a po najdawniejszych muzycznych wspomnieniach polecam płytę zespołu Mysłowic oraz po godzinie 4:00 fragmenty koncertu Nika Cave'a.
9: Panowie, prosimy.

Tak długo chwili tej czekałem, tak długo biegła każda myśl i nagle serce zrozumiano, że to się stanie dziś, że dziś spotkamy się nareszcie.

Ach, jaka ładna ta ulica, na skwerze stoi z piwem kiosk, a zaraz obok kamienica, gdzie mieszka miły ktoś. Na drugim piętrze drzwi mieszkanka, do drzwi tych pukam w serca rytm, lecz co za niespodzianka, nie czeka na mnie nikt. Wracam do domu tramwajem, o.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało, czyżbyś

0: Witam Państwa, Jan Zagozda. Piosenkę Jadę do Ciebie tramwajem śpiewał Zbigniew Kurtycz z zespołem Jerzego Grzewińskiego i było to nagranie z poznańskiej rozgłośni Polskiego Radia utrwalone na taśmie w 1958 roku. Dziś w Radiu Retro słuchamy piosenek Zbigniewa Kurtycza. Niestety nie ma go już wśród nas, ale zostały piosenki, które śpiewał z ujmującym uśmiechem i poczuciem rytmu. Posłuchajmy piosenki, którą Zbigniew Kurtycz poznał pewnie będąc w armii generała Andersa, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Oto amerykański standard Sheltona Brooksa zatytułowany Odkąd Cię Znam. Gra zespół Jerzego Grzewińskiego.
1: Odkąd Cię znam?

0: bo nikt nie umie kochać, turić, pieścić tak jak ty.
1: Jeszcze jeden przebój amerykański, melodyjny foxtrot Światło Księżyca, który Zbigniew Kurtycz nagrał z orkiestrą Waldemara Kazaneckiego w 1956 roku.

Zbigniew Kurcyż po powrocie do kraju osiadł w Krakowie. Tam zainteresował się nim wspaniały muzyk i multiinstrumentalista Kazimierz Turewicz. Z zespołem Turewicza w 1954 roku Zbigniew Kurcyż nagrał swoje pierwsze piosenki na płyty, których słuchaliśmy wczoraj. Po 4 latach, w roku 1958, ponownie z zespołem Kazimierza Turewicza Zbigniew Kurcyż nagrał 4 stare piosenki z lat 30. Posłuchajmy 2 z nich. Już taki jestem zimny drań i umówiłem się z nią na 9. Obie piosenki pochodzą z repertuaru Eugeniusza Bodo, którego Zbigniew Kurcyż poznał będąc w orkiestrze T-Jazz Henryka Warsa.

rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło. Już

że zdobędę w życiu wszystko, że usunę wszystkie w cień. No i prawdy byda blisko, ale w tym jest właśnie sęk. Przechodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk, już taki jestem.

to mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć? Powiem krótko i najprościej, śpiszę na nich do stukroci. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam.

7:04 jakaś podyta, 8:09 ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by

0: i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Przeboje Zbigniewa Kurtycza także w jutrzejszym Radio Retro. Gorąco polecam.
2: Jedynka. To jest radio.
1: Posłuchamy teraz prawie w całości płyty zespołu Mysłowic zatytułowanej Happiness is Easy. Nie nowa to płyta grupy Mysłowic, przeciwnie, obchodzi album dziś 20-lecie, czyli nagrana została jeszcze z Arturem Rojkiem. Płyta bardzo piosenkowa, zespół postanowił wrócić do melodyjnych kompozycji, co poskutkowało przebojami, jak choćby piosenka Mieć czy Być, czy Kilka uścisków, kilka snów.

Dwudziestolecie płyty Happiness is Easy zespołu Meslowitz. Dziś rocznica wydania albumu. Po godzinie czwartej posłuchamy fragment

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Będziemy pierwszym w Europie i trzecim na świecie takim ośrodkiem, tak o centrum serwisowym czołgów Abrams w Dęblinie, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Adam Leszkiewicz powiedział, że ta budowa wyróżni wojskowe zakłady lotnicze na tle Europy.
4: Będziemy pierwszym w Europie i trzecim w świecie takim centrum serwisowym, licencjonowanym przez firmę Honeywell, producenta silników, w zakresie właśnie silników AGT 1500, specjalne silniki o trochę takim lotniczym charakterze, w związku z tym te kompetencje mają wojskowe zakłady lotnicze.
3: Centrum serwisowe Abramsów ma być otworzone w 2028 roku. PGZ liczy na to, że w tym miejscu będą też remontowane czołgi z innych krajów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Andrzej Szary z NSZZ Policjantów powiedział Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze szczególnie czekają na kamizelki taktyczne. Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem, podkreśla związkowiec.
5: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
3: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest też zakup broni, amunicji, hełmów i sprzętu noktowizyjnego. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu w związku ze śmiercią 13-letniego chłopca. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany. Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt. Według wstępnych ustaleń doszło do awantury między dwiema grupami osób, a 13-latek miał zostać uderzony w głowę. Andrzej Poczobut zostanie przyjęty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z najwyższymi honorami, poinformował europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Wystąpienie dziennikarza i działacza polskiej mniejszości na Białorusi zwolnionego nie

0: Dawno z więzienia. Zaplanowano na środę, 17 czerwca.
1: Tak naprawdę będzie uhonorowany tak jak głowy państw czy premierzy rządów, czyli bardzo, bardzo prestiżowo. Andrzej Poczobut jako ten niezłomny i twardy bojownik o podstawowe prawa, to nazwisko znają i Hiszpanie, i Portugalczycy, jest tym, który dziś rozpoznawany jest w całym parlamencie.
0: Andrzej Poczobut jest ubiegłorocznym laureatem Nagrody Sacharowa, najważniejszej, którą przyznaje Parlament Europejski za walkę o wolność i demokrację. Dziś rozpocznie się kilkudniowe czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Jednostka zawinęła do portu w Rotterdamie.
2: Czyszczeniem statku zajmie się firma sprzątająca, specjalizująca się w zwalczaniu szkodników. Będzie to robić zgodnie z protokołem opracowanym przez holenderskie służby medyczne oraz Światową Organizację Zdrowia. Do sprzątania mają być użyte specjalne środki czyszczące. Materace i pościel mają zostać zniszczone. Członkowie załogi rozpoczęli wczoraj 6-tygodniową kwarantannę. Zaraz po ich przybyciu pobraliśmy krew. Wszyscy są bardzo zmęczeni. To były dla nich trudne tygodnie, ale nie mają żadnych objawów choroby, powiedziała Yvonne van Downhoven, dyrektor Miejskiej Służby Zdrowia w Rotterdamie. Członkowie załogi, którzy mieszkają poza Holandią, najbliższe tygodnie spędzą w kontenerach mieszkalnych postawionych w specjalnej strefie na terenie portu. Jak zapewniają służby, mają oni telewizor i dostęp do internetu. Posiłki gotowe do podgrzania dostarcza firma cateringowa. Mogą również wychodzić na zewnątrz, ale muszą mieć maseczki i zachować dystans. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna van Rooyen.
0: Cztery młode sokoły z lubelskiej elektrociepłowni zaobrączkowane i zważone. Pisklęta, Wandy i Czajnika to 3 samice i 1 samiec.
3: Niektórzy rozpoznają po tym, że samica bardzo krzyczy. Sławomir Sielicki z Towarzyszenia na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są.
0: Dzięki oznakowaniu ptaków i wyposażeniu ich w nadajniki telemetryczne będzie można śledzić dalsze losy młodych sokołów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: We wtorek na termometrach od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich Karpat do 21 na zachodzie i na wschodzie kraju. W Tatrach trudne warunki. Po intensywnych opadach śniegu Topr ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i to na wysokości powyżej 1800 metrów.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
6: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Już po oficjalnej premierze płyty zespołu T-Love i z udziałem Sarsy w piosence Mimo Wszystko. Premiera płyty odbyła się w marcu. Album jest mocno rock'n'rollowy, a nagranie z Sarsą chyba jako jedyne na płycie alright popowe. Przed świtem w jedynce powtórka z wydarzenia Miłego Sercu fanom Nicka Cave'a. 19 i 20 maja 1997 roku Nick Cave wystąpił w londyńskiej sali koncertowej Royal Albert Hall. Koncert był częścią trasy Cave'a i zespołu The Bad Seeds, podczas której artyści promowali album The Boatman's Call. W programie między innymi największy popowy przebój Cave'a, piosenka, którą w 1995 roku zaśpiewał w duecie z Kylie Minogue. W Royal Albert Hall Kylie Minogue zastąpił niemiecki muzyk Blixa Bucket.

protects me, and I do love her so. Thank you.

W radiowej jedynce o świcie słuchaliśmy fragmentów koncertu Nicka Cave'a i zespołu The Bad Seed. Wydarzenie odbyło się w Royal Albert Hall w

W Londynie 19 maja 1997 roku w ramach trasy promującej jedną z najbardziej docenianych płyt Nicka Cave'a zatytułowanej The Boatman's Call. Zaśpiewa jeszcze Leonard Cohen. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: They're talking in tone.
1: Myśli na dobry dzień.
2: Ksiądz Józef Tischner. Alfabet duszy i ciała. Prawda. Fundamentem Europy jest grecka teza, że istnieje różnica pomiędzy prawdą a nieprawdą. Tam, gdzie zamazuje się różnicę, myślenie właściwie buja w obłokach. Wtedy wszystko może być tak i wszystko może być nie. Logika europejska jest zaś logiką różnicującą prawdę i błąd. Poszukiwanie prawdy nie zaspokaja w nas żadnej potrzeby. Nie ma w nas potrzeby prawdy. Jest w nas pragnienie prawdy, ale prawda nie jest jedną z naszych potrzeb. Gdyby nie było w nas pragnienia nieskończonego, w ogóle nie bylibyśmy nastawieni na szukanie prawdy. Można, według mnie, rozważać problem prawdy jakby z dwóch perspektyw. W jednej z nich prawda jest

0: pojawi się jako właściwość sądu i najczęściej o nią właśnie chodzi. W drugiej jednak przeciwieństwem prawdy nie jest fałsz, lecz kłamstwo. Kłamstwo jest źródłem wielu iluzji. Wyobraźmy sobie epokę, w której żył Kartezjusz. Epokę podziału chrześcijaństwa, wojen religijnych lub też zwróćmy się ku naszym czasom, ku epoce propagandy i ideologii. Przychodząc na ten świat, wkraczamy od razu w iluzję, w kłamstwo. Aby udowodnić w sytuacji kłamstwa, nie wystarczy powiedzieć 2 plus 2 równa się 5. Potrzeba zupełnie innej metody. Należy mianowicie znaleźć jakąś wysepkę, na której kłamstwo nie ma nade mną władzy. Według mnie zatem problem prawdy to problem sposobu bycia, sposobu życia. Powiedz człowieku, jaką prawdę w sobie nosisz, a ja ci powiem nie tylko, kim jesteś, ale i to, czy w ogóle jesteś. Fragmenty książki księdza Józefa Tischnera Alfabet duszy i ciała czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
3: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
2: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
3: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Krill
2: i Aleksandra Tykarska.
1: Autopromocja.
4: Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Nadal nie wiadomo, czy i kiedy żołnierze amerykańscy przewidziani do rotacji pojawią się nad Wisłą. W środę do Warszawy przylatuje generał Dan Kane, jeden z ważniejszych oficerów amerykańskiej armii, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Dziś z kolei narada w kwaterze głównej NATO w Brukseli.
5: Generał Kane dziś przylatuje do Brukseli, by wziąć udział w naradzie szefów komitetów wojskowych w kwaterze głównej NATO. Na spotkaniu będzie również szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, który ma rozmawiać z generałem Kane'em na temat obecności wojsk amerykańskich w Polsce, która, jak mówi doradca prezydenta Karola Nawrockiego, Błażej Poboży, nie ulegnie zmianie.
6: Wojska w Polsce według deklaracji prezydenta Trumpa nie będą zmniejszane.
5: Również poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak jest przekonany, że mimo zamieszania związanego z kontyngentem wojsk amerykańskich w Europie, Polski ta sprawa nie dotyczy.
7: 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich pozostanie na terytorium Rzeczpospolitej. Natomiast stwierdzenie, że jest to zamieszanie, bardzo dobrze pasuje do tej sytuacji.
5: A to zamieszanie w środę będzie próbował w rozmowie z generałem Kane'em wyjaśnić wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Po południu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu debata o relokacji amerykańskich żołnierzy z baz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jedyne w Europie, a trzecie na świecie autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams powstanie w Dęblinie. To nie tylko dowód dobrych relacji polsko-amerykańskich, ale przede wszystkim zwiększenie obronności Polski, mówi premier Donald Tusk.
8: Dobra współpraca sojusznicza, najlepsze technologie, dobre uzbrojenie i najwyższe kompetencje. To jest klucz do sukcesu i tu mogę Państwa zapewnić, że polskie wojsko to jest właśnie to. Rodząca się potęga technologiczna, coraz lepsze wyposażenie i naprawdę nadzwyczajne kompetencje naszych żołnierzy i naszego dowództwa. Jestem z tego bardzo dumny.
4: Powstanie centrum to także nowe miejsca pracy. Według Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrudnienie znajdzie kilkudziesięciu inżynierów. Nawet 100 tysięcy kamizelek kuloodpornych może trafić do policjantów w ramach zakupów z funduszu SAFE. Pieniądze mają trafić też do służb podległych MSWiA.
9: Środki z sejf pomogą doposażyć służby mundurowe, mówił ostatnio szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt.
9: A według policyjnych związkowców sprzętem pierwszej potrzeby są kamizelki taktyczne.
11: Wiem, że nawet te kamizelki są już testowane.
9: Mówi Andrzej Szary z NSZZ Policjantów.
11: I praktycznie są na ostatnim

0: etapie, żeby je zalegalizować i wprowadzić do użytku.
1: Dziś takie wyposażenie nie jest jeszcze standardem.
0: Albo mają kupione za własne pieniążki, albo po prostu jeden drugiemu pożycza. I tak nie powinno być. Kamizelki te keflarowe, lekkie, nie te ciężkie, jak również te taktyczne by się nam przydały, bo można sobie wyobrazić napastnika z nożem, który zaatakuje policjanta, który nie ma tej kamizelki.
1: Finalnie każdy policjant w patrolu miałby mieć taką ochronę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: MSWiA podało, że w ramach SAFE w planach jest zakup dla służb broni, amunicji, hełmów, kamizelek, kuloodpornych, termowizji i noktowizji. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w tzw. sprawie dwóch wież nie odbędzie się 20 maja. Stołeczna prokuratura otrzymała od pełnomocnika zwolnienie lekarskie. Sprawa dotyczy planowanej budowy dwóch wieżowców w centrum stolicy. Austriacki biznesmen twierdzi, że nie otrzymał wynagrodzenia za projekt i poniósł straty finansowe. W sprawie pojawiają się również wątki dotyczące możliwych nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym. Wraca sprawa łódzkiego adwokata od strumien na kółkach. Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku będzie mógł wyjść warunkowo z więzienia dopiero po odbyciu 3/4 kary. Tak zdecydował sąd w Olsztynie. O szczegółach Katarzyna Piasecka.
3: Przypomnijmy, adwokat w marcu został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Hrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
2: Komisja penitencjarna w czwartek zdecyduje, do którego zakładu karnego trafi mecenas. Ministerstwo Zdrowia chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych. Zmiany dotyczą m.in. egzaminowania i kształcenia z naciskiem na umiejętności praktyczne, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Zmiana dotyczy specjalizacji, ponieważ chcemy też wzorem innych zawodów medycznych ujednolicić zasady odbywania specjalizacji. Specjalizacja będzie trwała 4 lata, będzie kończyła się egzaminem praktycznym.
2: Nowa ustawa nadaje pielęgniarkom dodatkowe uprawnienia. Będą mogły kierować pacjentów na określone badania diagnostyczne, przepisywać leki, stwierdzić zgon w opiece paliatywnej oraz orzekać o czasowej niezdolności do pracy, czyli wystawiać L4 do 5 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W dzień od 16 stopni miejscami na północy i obszarach podgórskich w Karpatach do 21 stopni na zachodzie i na wschodzie kraju.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
6: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
7: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: A na zegarze już 7 minut po godzinie 5.
5: Agrofakty.
8: Przed mikrofonem Justyna Golonko zapraszam, a zaczynamy agrofakty od rynku drobiu, bo polscy producenci drobiu alarmują, że rosnący import taniego mięsa z Chin może mocno uderzyć w europejski rynek. Jak podaje portal spożywczy.pl, eksport chińskiego drobiu do Europy wzrósł w ciągu kilku lat kilkukrotnie. Branża obawia się więc coraz większej presji cenowej i problemów dla polskich firm. W stadninie koni Janów Podlaski trwają przygotowania do tegorocznej aukcji koni pełnej krwi arabskiej Pride of Poland. Najtrudniejszy jest wybór koni aukcyjnych. Wytypowaliśmy na aukcję Pride of Poland 5 koni, mówi prezes stadniny Weronika Sosnowska.
9: Oczywiście

0: Lista koni aukcyjnych jest wybrana i właściwie kończąc jedną aukcję, od razu w głowie rodzi się pytanie, co przeznaczymy na sprzedaż za rok. Więc to układanie tej listy trwa tak naprawdę wiele miesięcy i kierujemy się głównie tym, żeby ta oferta była i atrakcyjna z jednej strony dla potencjalnych klientów, a z drugiej strony pracujemy nad odbudowaniem rodzin żeńskich w Janowie Podlaskim, więc nie chcemy, żeby cała struktura hodowlana była w jakiejś sposób zachwiana.
1: A dziś w Janowskiej Stadninie ważny dzień, bo zaplanowano sesję zdjęciową koni, które będą wystawiane właśnie na aukcji Pride of Poland. Lista koni aukcyjnych powinna być upubliczniona jeszcze w maju, a aukcja odbędzie się oczywiście w Janowie Podlaskim 9 sierpnia. A teraz powiemy o tym, co zgłaszamy jako konsumenci do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, bo co roku do inspekcji trafia ponad 1000 zgłoszeń o jakości żywności w obrocie. Ponad połowa sygnałów dotyczy sklepów detalicznych i producentów. Rośnie też liczba zgłoszeń od gastronomii i sprzedaży żywności w internecie. Tomasz Matusiak.
2: Konsumenci najczęściej zwracają uwagę na niewłaściwą jakość handlową artykułów rolno-spożywczych podczas dokonywania zakupów, mówi Katarzyna Piotrowicz, dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej w IHARS.
3: Najczęściej zgłaszane przez konsumentów nieprawidłowości dotyczyły niepełnego lub wprowadzającego w błąd oznakowania produktów, braku w ogóle oznakowania w języku polskim na tych produktach, braku zadeklarowanego składnika w produkcie lub potrawie, a także mieli wątpliwości co do kraju pochodzenia. Co do tego kraju pochodzenia najczęściej zgłoszenia dotyczyły świeżych owoców i warzyw. Co do innych produktów były to mięsa i przetwory mięsne, przetwory mleczne, miód, przetwory owocowo-warzywne, pieczywa czy też jaja, jeżeli chodzi o potrawy oferowane w gastronomii.
2: Ponad 700 zgłoszonych spraw IHARS weryfikuje w kontrolach urzędowych. Reszta trafia m.in. do sanepidu. Tutaj urzędnicy zwracają uwagę przede wszystkim na sposób przechowywania żywności, dodaje Agata Kubel-Grabał z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Dbamy o to, żeby żywność po prostu była bezpieczna. Można zgłaszać do inspekcji sanitarnej takie sytuacje, kiedy na przykład widzimy, że w sklepie żywność jest przeterminowana, przetrzymywana w niewłaściwych warunkach, widzimy, że owoce, warzywa są nieświeże. Takie rzeczy można zgłosić, jest do tego specjalny formularz na stronie sanepid.gov.pl i wtedy takie zgłoszenie jest kierowane od razu do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
2: Paulina Sobiesiak-Pęszko z Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt podkreśla, że Polacy zwracają dużą uwagę na jakość kupowanej żywności.
5: Chcemy żywności świeżej, bezpiecznej, dobrej jakości. Badania też pokazują, że konsumenci chcą zdecydowanie bardziej zróżnicowanego sąsiedztwa żywnościowego, większej dostępności świeżych produktów i tych lokalnych kanałów sprzedaży. No a obecna infrastruktura często nam tego nie zapewnia. Ważne jest to, żebyśmy w tej rozmowie o jakości żywienia nie przerzucali wyłącznie odpowiedzialności na jednostkę.
2: Z danych IHARS wynika, że ponad 53% zgłoszeń dotyczy sklepów detalicznych, natomiast ponad 32% skarg odnosi się do konkretnych producentów.
1: Jeszcze na koniec Agrofaktów dwa słowa o ważnym naborze. Rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za płody rolne od niewypłacanej firmy skupującej, będą mogli składać wnioski o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa dwa razy w roku. Tak poinformował resort rolnictwa. Nowe przepisy wprowadzają dodatkowy termin naboru od 1 lipca do 31 sierpnia. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Za dziś bardzo dziękuję, Justyna Golonko. Kolejne Agrofakty jutro o tej samej porze.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Bryan Adams, tyle lat już na scenie, kolejny raz zagra w Polsce, dokładnie 11 grudnia w tym roku w Gliwicach.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: Dzień dobry we wtorek, to jest 19 dzień maja, 139 dzień roku, do końca roku 226 dni. Słońce wzeszło o 4:35, zajdzie o 20:30, zatem dzień potrwa 15 godzin i 55 minut i będzie krótszy od najdłuższego o 52 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 13. Imieniny obchodzą Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, Potencjana, Pudencjanna, Pękosław, Pękosława, Teofil i Urban. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Tak się zastanawiam, zakładam, że są Państwo, przynajmniej niektórzy mocni, w teleturnieju Jaka ta melodia. Zawsze podziwiam zawodników, którzy potrafią po jednej nutce wpaść na to, co to za wykonawca, nawet nie znając nazwy wykonawcy. Wystarczy im jedna nutka. Zatem teraz w przedporadnym treningu Szarych Komórek dla znawców i koneserów zobaczymy, kto zgadnie po jednej nutce. Mam prośbę do naszego Wojtka zza szyby, naszego realizatora, żebyśmy tak z podkładem zeszli tak do minimum. O, jeszcze mniej. Zatem czas. Jedna nutka. Poproszę raz jeszcze. No, czytaj.

Jedna nutka sprawi, że ktoś zadzwoni i poprawnie odpowie. 22 139 22 02. Cóż to za artysta? Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 21 minut po godzinie 5. Rozpoczynamy nasze poranne raportowanie. Pan Maciej wczoraj rozpoczynał swoją trasę w Kamieniu Ząbkowickim, kierunek Belgia, a no ale zdaje się, że wciąż do tego celu nie dotarł.
1: Dzień dobry, z tej strony Maciej, okolice Bielefeldu, Niemcy, 8 stopni, mokro, pochmurno, nie ma takiej fajnej jakiejś pogody. A ja co, w drodze do tej Belgii. Także miłego dnia.
2: Witam wszystkich serdecznie. Robert Oława. Na Dolnym Śląsku mamy chłodno dzisiaj, 4 stopnie. Przestało padać, czyste niebo, wypowiada się piękny dzień. Wszystkim życzę miłego dnia, szerokości i dużo, dużo uśmiechu. Hej.
0: Dzięki wielkie, pan Robert, a wcześniej pan Maciej. Pan Marek, z kolei nasz słuchacz z Małopolski, jest dobrej myśli co do wzrostu.
3: Cały tydzień zapowiada się słonecznie, więc... Drzewka, roślinki będą pięknie rosły. Niestety drzewka przemarznięte w tym okresie chłodu, więc owoców nie będzie. Życzę wszystkim miłego dnia. Ukłony dla wszystkich. Pozdrawiam, Marek.
0: Jak zawsze kłaniamy się także i panu. Proszę na siebie uważać i na pasażerów szerokości. Pan Zdzisław, nasz Zdzisław Pogodny. Szanowni państwo, ile to jest milimetr? Milimetr to jest tyle, co nic, ale taki milimetr też jest ważny. Bardzo ważny w kontekście tego, co w ziemi i pod ziemią.

0: ziemię.
1: Wczoraj spadł 1 mm deszczu. Dobre i to. W maju do intensywnego rozwoju wegetacji i roślin każdy 1 mm deszczu jest potrzebny, niezbędny. Pięknie przemieszczają się ślimaki, winniczki, wilgi śpiewają tak jak kosy. Pozdrawiam pana Darka i Krzysztofa Monterów, a stara mądrość ludowa. Deszcz majowy i łzy panny młodej niedługo trwają.
0: Przepraszam, najmocniej rozbawił mnie pan. Wczoraj nie było starej mądrości, a dzisiaj proszę, bardzo proszę, jaka życiowa, prawda? 22 139 22 02. Szkoda, że w tych mądrościach ludowych tam ani słowem o panu młodym nie wspominają. Panowie za to, oni już tacy, przepraszam, że znaczy absolutnie wieku nie wypominam, na pewno są młodsi ode mnie, panowie z ptasim chórem za oknem.
2: Witam serdecznie. Paweł Schyłma. No dzisiaj 10 stopni u nas. Coś się zbiera na deszcz. Chyba będzie padać, ale dopiero gdzieś w południe. W tej chwili chyba wszystkie kosy się obudziły, bo pięknie śpiewają.
3: Dzień dobry panie redaktorze, Marcin z Połeśka się kłania. Godzina 3:40, czas do pracy, jeśli wcześniej. W Połysku aktualnie nie było zachmurzone. 9 stopni. Ma być około 17. Słonko ma się też pokazać. Dobrego dzionka wszystkim życzę i pozdrawiamy was z Jankiem Kosem. Dobrego dnia.
0: Z Jankiem Kosem pan powiada, tak? Jak to szło? Podejrzewam, że deszcze niespokojne to nie jeden z naszych słuchaczy odgadłby po jednej nutce. No to przypomnijmy sobie tę jedną, którą prezentowaliśmy państwu kilkanaście minut temu. Poproszę raz jeszcze, panie Wojtku, za szyby. Jeszcze raz jedna nutka. No to w takim razie sprawdźmy, co panu świta?
4: Dzień dobry, Darek Dużego. No odpowiadam na pytanie po tej jednej nutce, to chyba chodzi o Briana Adamsa, chociaż mówię to nie dlatego, że rozpoznałem tą melodię. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Pudło, jeszcze pan?
5: Kojarzy mi się z River, Eye of the Tiger, ale nie wiem, czy to...
0: Eye of the Tiger pan powiada, to posłuchajmy tego początku. Ja wiem, o co panu chodzi. O ten jeden akcencik, który za chwilę. To nie to samo, nie. Panom już dziękujemy. No, 22 139 2202, ale już widzę, że są poprawne odpowiedzi. O tym już niebawem.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 5:32. Była jedna nutka, raz jeszcze poprosimy. To nie była podpowiedź, ale cieszę się, że wśród słuchaczy radiowej jedynki są koneserzy cięższego brzmienia. Ten gatunek ma swoją nazwę, trash metal. Trash metal, zatem bardzo proszę, panowie.
1: Dzień dobry, zgaduję po jednej nutce, to będzie Metallica, Master of Puppets. Pozdrawiam.
2: Dobry, jest to utwór Metallica, Master of Puppets. Pozdrawiam, bardzo proszę o pszenicę.
3: A jedna nutka to Metallica, utwór Master of Puppets.
4: Halo, halo, witam, z tej strony Piotrek Bojama. Odpowiadam na pytanie. Moim zdaniem jest to utwór Metallica, Master of Puppets. Pozdrawiam.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Metallica, Master of Puppets. Widzimy się na Śląskim. Pozdrawiam.
0: Czyli cztery razem w sumie. Master of Puppets to jest

Utwór, którego nie może zabraknąć na żadnym koncercie Metaliki. Dziś na Stadionie Śląskim po 18 latach przerwy ponownie pojawi się Metalika. Rozmawiałem ze znajomymi, miejsca noclegowe w Chorzowie praktycznie się skończyły. Organizatorzy spodziewają się, że w tym wydarzeniu weźmie udział jakieś 70 tysięcy osób. No i zapowiadane jest... Ja powiem dyplomatycznie, ograniczenia w ruchu będą i zmiany w komunikacji miejskiej. No szalam się szykuje w okolicach stadionu, pewnie niemały paraliż. Posiadacze biletów, co ważne, do których zaliczam się ja wraz ze swoją latoroślą, tą starszą, skorzystają z bezpłatnych przejazdów. To jest ważna informacja. No to co? Widzimy się. Widzimy się wieczorem o 20:30. Moim zdaniem to jest największe wydarzenie trash metalowe w Polsce tego roku. Metallica uwielbia przyjeżdżać do naszego kraju. To nie jest, nie ma w tym cienia przesady. Zatem co? Widzimy się. Już za chwilę szczegóły zdradzi nasz katowicki rap.

0: Dzień dobry, Mosina pod Poznaniem, raport pogodowy. Dzisiaj u nas 8 stopni, jest dość wilgotno po wczorajszych opadach. Dzisiaj nie pada, niebo jest trochę zachmurzone, ale widać na horyzoncie już taką bezchmurną pogodę, słońce gdzieś tam się przebija. I dzisiaj zapowiadają u nas około 20 stopni i cieplutko, więc chyba idzie już w dobrą stronę ta pogoda. Dobrego dnia dla wszystkich, pozdrawiam, Magdalena.
1: No i chciałoby się zapytać, jaka pogoda w Chorzowie? No, spoglądam, szanowni państwo, na mapy pogodowe. No ma być 20 stopni, jakieś 20 stopni i trochę słońca, trochę chmur, więc tak pewnie idealnie dla wszystkich tych, którzy pojawią się. No już w zasadzie, pewnie już w tej chwili są kolejki. Jeśli ktoś stoi w kolejce przed Stadionem Narodowym, proszę dać znać 22 139 22 02, bo wiem, że są tacy, którzy potrafią. Czy jest z nami pan Michał z Siemianowic? Panie Michale, gdyby była możliwość, to ja bym chętnie u pana nocleg opłacił, żeby była jasność. Jeśli ma pan jakąś wolną miejscówkę, to proszę dać.

0: I to nie jest tak, szanowni państwo, że Metallica potrafi tylko łoić na tych swoich wiosłach. Jak państwo słyszą, to czasem są bardzo zgrabne. Mówię nie w swoim imieniu, ale w tych trochę starszych słuchaczy, którzy nie przepadają za cięższym brzmieniem, że to są naprawdę fajne, wpadające w ucho riffy. Obiecałem państwu szczegóły od naszego katowickiego reportera. Panie Arturze, proszę.
1: Metallica występowała w Polsce łącznie 14 razy, z czego w samym Chorzowie aż trzykrotnie. Pierwszy koncert w naszym kraju thrash metalowy zespół zagrał 35 lat temu, podczas festiwalu Monsters of Rock na Stadionie Śląskim, u boku takich zespołów jak AC/DC i Queensryche. Kolejne koncerty odbyły się w 2004 i 2008 roku. Teraz, po 18 latach, zespół wraca rozgrzać serca polskich fanów ciężkiej muzyki. Wszystkie koncerty zespołu gromadziły w Chorzowie dziesiątki tysięcy fanów. Nie inaczej będzie tym razem. Organizatorzy spodziewają się pełnej frekwencji porównywalnej do wcześniejszych występów stadionowych zespołu.
0: Tyle Artur Zubek z Radia Katowice. Otwarcie bramy o godzinie 16, koncert Metalliki o 20.30. Koniec zaś po 23.00.
2: Polskie Radio. Jedynka.
0: 5.40 to są, no to jeszcze nie są sygnały, szanowni państwo, ale w sygnałach chciałbym z państwem porozmawiać o tym, czy państwa latorośle wyrastały w tych klimatach muzycznych, państwa klimatach, i czy razem chodzicie na koncerty.

0: No, wieczorem to się będzie działo, szanowni państwo, na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Największe wydarzenie thrash metalowe tego roku. Ja puszczałem państwu jedną nutkę, dosłownie jedną nutkę flagowego utworu Metallica, czyli Master of Puppets. No i jednak ten telefon w sprawie utworu Survival daje mi trochę do myślenia.
1: Dzień dobry panie redaktorze, Marcin się kłania

0: ten pierwszy akord brzmi jak Eye of the Tiger Survivor. Pozdrawiam cię, Putko.
1: Eye of the Tiger. No to porównajmy sobie raz jeszcze te dwie nutki. Jedna z Eye, druga z Master. I druga. A? Jednak się różni, jak się teraz człowiek wsłucha. No ale tak na pierwszy rzut ucha to rzeczywiście mieli państwo rację, że to jest bardzo, bardzo podobne. Sonda teraz uliczna w sprawie Dnia Dobrych Uczynków. Zapytaliśmy, czym dla ludzi. Zapytaliśmy, czym dla mieszkańców Warszawy jest ten dzień, Dzień Dobrych Uczynków i czy sami starają się robić coś dobrego na co dzień.
2: Dlaczego warto robić dobre uczynki?
3: Dlaczego? Nie wiem.
2: A zrobił pan ostatnio jakiś dobry uczynek?
3: Staram się co chwilę robić.
2: Na przykład?
3: Robię zakupy chorej babci, uważam to za dobry uczynek.
2: Dlaczego warto robić dobre uczynki?
4: Bo dobro wraca.
2: A zrobiła pani ostatnio jakiś dobry uczynek?
4: Takie drobne uczynki, ja to w miejsce ustąpię w autobusie, jak widzę kogoś, jakąś panią starszą czy z dzieckiem. Ważna jest wrażliwość na drugiego człowieka i to na pewno kiedyś się zawsze zaowocuje.
2: Dlaczego warto robić dobre uczynki?
5: Bo tak jest dobrze.
2: A proszę powiedzieć, zrobił pan ostatnio jakiś dobry uczynek?
5: Nie, nie przypominam sobie.
2: A pani?
6: Ja dbam o męża.
2: A jak pani o niego dba?
6: Codziennie, bo to jest najważniejsze, a nie od czasu do czasu.
2: Dlaczego warto robić dobre uczynki?
6: Żeby być dobrym człowiekiem. Żeby być dobrym człowiekiem i żeby tak wewnętrznie czuć, że komuś pomagam, robię dobro czy niedobro, no i tyle.
1: No i na przykład taki dobry uczynek przygarnąć zmarzniętego redaktora wieczorem przed północą w okolicach Chorzowa. Albo Siemianowic, panie Michale. Odpłacę się, żeby nie było. Za 14 minut, godzina 6.

0: Polskie Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką. Za 10 minut godzina 6 o 20.30. Największe wydarzenie thrash metalowe tego roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zespół Metallica, legenda thrash metalu. Wybieram się tam właśnie, nie tylko ja, bo wiem, że wielu naszych słuchaczy. No i tak z głupia front klepnąłem, że szukam noclegu i zapytałem naszego stałego słuchacza, pana Michała z Siemianowic, bo z Chorzowa do Siemianowic to jest rzut beretem, jakieś 6 kilometrów. Zapytałem, czy pan Michał mnie przemanosuje.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, tu Michał z Siemianowic. Byda bardzo zaszczycony, bo ja właściwie na noc idę do roboty. No i tego, i mieszkanie będzie wolne i może pan z moją być. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Kocham pana, panie Michale. Prawda jest taka, że jadę z synem, więc to byłby problem. Bo Metallica, szanowni państwo, to jest taki zespół, który łączy pokolenia. Na ich koncertach rzeczywiście fani z tym wielkim stażem bawią się ramię w ramię z nastolatkami.

0: Autopromocja.
1: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem, czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna, ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Już 30 czerwca 2026 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi portal Rolnika, platformę, która zbierze w jednym miejscu najważniejsze sprawy związane z prowadzeniem gospodarstwa, wnioski, historia płatności, korespondencja, mapa działek, kalendarz naborów i aktualności. Wszystko dostępne na komputerze, tablecie i telefonie. Portal Rolnika. Jedno miejsce na wszystkie sprawy gospodarstwa. Więcej informacji na portalrolnika.gov.pl. Produkcja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia Portal Rolnika, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama. Radio Kierowców.
4: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na pierwszy dzisiaj drogowy raport jedynki. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Na kilometrze 320, to jest w miejscowości Brodowo, obowiązuje ruch naprzemienny. I do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Autostrada A4 w Dolnośląskiem na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic jest zakorkowana w kierunku Drezna, a przybywa samochodów także w województwie lubuskim i na A2 i na autostradzie A18 w pobliżu Świecka oraz niedaleko Olszyny w stronę Berlina. Jak zwykle o tej porze zakorkowana jest droga krajowa numer 61 na Mazowszu pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Spory ruch obserwujemy także na innych trasach w regionie, chociażby na Krajowej Siódemce przed Warszawą od strony Płońska, także na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem a Stolicą

oraz na Krajowej 79 w pobliżu Piaseczna. Remontowana jest droga krajowa nr 45 pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym. Jezdnia jest tam zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Jeszcze województwo małopolskie, a tam już dużo wolniej jedzie się m.in. na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny. Podobnie na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. 22 513 11 11 to numer do Rady Kierowców. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.

0: Jest 6:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Agencja Reutera ujawnia, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wyjechać do USA. Miał dostać wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji.
0: Jeden z czołowych amerykańskich generałów na rozmowach w Brukseli. Europa i Polska czekają na wyjaśnienia w sprawie redukcji amerykańskich wojsk na Starym Kontynencie.
1: Są zarzuty dla 4 mężczyzn zatrzymanych po tragicznej śmierci 13-latka na Mazurach.
2: No nie do pomyślenia to, co się stało.
3: Nie ma już go dzisiaj z nami.
0: Na początek nowe ustalenia w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.
1: Jak podaje Reuters, były minister sprawiedliwości uzyskał wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji.
0: Agencja informuje, powołując się na 3 źródła, że w sprawę zaangażowany był też ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Tom Rose.
1: Co jeszcze wiadomo w tej sprawie? O tym z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Zbigniew Ziobro wizę uzyskał przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera, który zapowiadał, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania. Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano. Rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Biały Dom nie odpowiada na pytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: I przypomnijmy, że polskie władze skierowały do Amerykanów notę z pytaniem o to, w jaki sposób były szef resortu sprawiedliwości znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
1: Odpowiedź jest spodziewana na dniach i od jej treści ma zależeć, czy strona polska wystąpi do Waszyngtonu o pomoc w ściganiu Zbigniewa Ziobry.
0: Ilu żołnierzy, skąd i ewentualnie dokąd?
1: Nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
0: Dla Polski kluczowa jest sprawa ich dalszej obecności nad Wisłą. Podkreślają to i władze, i eksperci.
1: Szczegóły możemy poznać po rozmowach w Brukseli. Dziś będzie tam jeden z czołowych amerykańskich generałów.
0: Bo najgorsza jest niepewność, tak mówi w rozmowie z Polskim Radiem generał Paweł Pruszyński.
5: Nikt jednoznacznie nie wypowiedział się, że jakiekolwiek będzie zmniejszenie.
1: Dla byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacka Siewiery sprawa jest szersza.
0: Rozmowa z amerykańskim generałem powinna dotyczyć także relacji w NATO.
6: Jeżeli dowiadujemy się o zmianach w ostatniej chwili, na pewno nie jest to optymalna metoda pielęgnowania tej relacji.
1: W ubiegłym tygodniu kilka amerykańskich portali przekazało informacje na temat wstrzymania rotacji amerykańskich wojsk do Polski.
0: Skąd taki ruch? Oto generał Dan Kane będzie pytany jutro w Warszawie.
1: Są zarzuty w związku z tragiczną śmiercią 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach.
0: 4 zatrzymanych w tej sprawie mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Grozi im do 20 lat więzienia.
1: Kętrzyńska prokuratura skierowała już do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanych.
0: A mieszkańcy gminy Barciany uczcili pamięć 13-letniego Mikołaja na mszy w intencji chłopca.
7: Szok, no. Nikt się nie spodziewał.
2: Grzeczny, spokojny z tego, co wiem. No nie do pomyślenia to, co się stało. Ja mam wnuczkę w tym wieku, także nie wyobrażam sobie, żeby coś takiego miało miejsce.
3: Był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. Nie ma już go dzisiaj z nami.
1: Tragedia rozegrała się w sobotę. Nad jeziorem miało dojść do awantury 2 grup osób.
0: Policja na prośbę prokuratury nie ujawnia szczegółów, ale chłopiec miał zostać mocno uderzony w głowę.
8: To są aktualności jedynki.
1: Po kilku dniach walki o jego życie i kilku operacjach poprawia się stan zdrowia młodego żużlowca, który miał poważny wypadek na torze w Gnieźnie.
0: 19-letni Patryk Budniak został już wybudzony ze śpiączki farmakologicznej.
1: Utalentowanego żużlowca czeka długa rehabilitacja, ale ma ogromne wsparcie.
0: W ramach zbiórki na jego leczenie zebrano już ponad 470 tysięcy złotych, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski.
9: Akcja

0: która była zapoczątkowana na 50 tysięcy, praktycznie osiągnięta w 50 minut, więc można powiedzieć, że każdy tysiąc w ciągu minuty wpływał. To niezwykle ważne, bo ten proces do pełnej sprawności powrotu rehabilitacji to żmudny proces.
1: Do wypadku młodego żużlowca doszło 10 maja.
2: W trakcie wyścigu sportowiec zderzył się z innym zawodnikiem, a potem uderzył w bandę i betonową trybunę.
1: Na koniec o tym, by ważyć słowa, zwłaszcza gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo.
2: Dwójka pasażerów nie została wpuszczona na pokład samolotów po tym, jak podczas odprawy na lotnisku Chopina w Warszawie zażartowali, że mają w walizkach ładunki wybuchowe.
1: 39-letni mężczyzna miał lecieć do Bułgarii, 73-latka podróżowała do Tunezji.
2: Oboje nie tylko pożegnali się z urlopem, Straż Graniczna ukarała ich też mandatami.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Rafał Bała, dzień dobry. Zapraszam na wiadomości sportowe. W najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek nadal jest trzecia. Prowadzi niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. Maja Chwalińska, która w tym zestawieniu jest 116, pokonała wczoraj francuskiej Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju French Open. Aby znaleźć się w zasadniczej części paryskich zmagań, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. Światowa Federacja Zarządzająca Gimnastyką poinformowała, że zniosła wszelkie ograniczenia nałożone na rosyjskich i białoruskich sportowców, zezwalając im na powrót do zawodów pod flagami narodowymi. To następstwo zalecenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które utorowało białoruskim sportowcom drogę do powrotu na pełnych prawach do rywalizacji międzynarodowej. Ostateczna decyzja została pozostawiona w gestii federacji sportowych. W wytycznych MKOL była mowa jedynie o Białorusinach. Władze gimnastyczne postanowiły jednak, podobnie jak zarządzający zapasami czy pływaniem, dołączyć do tego grona Rosjan. Będą więc mogli startować w narodowych barwach oraz usłyszą swoje hymny podczas ceremonii wręczania medali. Arka Gdynia nie utrzymała się w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 33. kolejki przegrała na własnym boisku ze zdegradowaną już wcześniej Termaliką Nieciecza 2-3. Trener gospodarzy Dariusz Banasik był bardzo rozczarowany.
4: Jest nam bardzo przykro, bardzo smutno. Wiem, jak to się wszystko skończyło i przede wszystkim chcę tutaj w swoim imieniu, w imieniu piłkarzy, no wszystkich tutaj w klubie przeprosić, też kibiców. Po prostu nie daliśmy rady i Arka od nowego sezonu jest w pierwszej lidze, ale to jest wspaniały klub, świetne miasto i myślę, że tutaj ten klub zasługuje, kibice zasługują na to, żeby jak najszybciej wrócić do Ekstraklasy.
3: Ostatnia kolejka 23 maja. Wszystkie mecze rozpoczną się o 17.30, a będziemy je relacjonować w Studio S13. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiec w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Pogoda.
1: Najchłodniejszy poranek na południowym zachodzie, tu od 3 do 5 stopni, podobnie miejscami na nizinie szczecińskiej, a najcieplej teraz na południowym wschodzie oraz w centrum do 11 stopni. W dzień zachmurzenie umiarkowane, ale chwilami dłużej czekają nas przelotne opady deszczu. Po południu znowu mogą pojawić się burze na południowym zachodzie i na północnym wschodzie.
5: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Klimat.
1: Bez smogu o poranku. Wszędzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, a wyjątkiem jest Szczecin. Tu powietrze jest umiarkowanej jakości. Tylko 4% prądu pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Prawie w całym kraju utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach. Na szczęście w większości jest ono małe.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super

0: niskich cenach.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
7: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
8: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Polski Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 19 dzień maja, 139 dzień roku, do końca roku 226 dni. Słońce wzeszło o 4.35, zajdzie o 20.30. Dzień potrwa 15 godzin i 55 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 52 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i minut 13. Imieniny obchodzą Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, Potencjana, Pudencjanna, Pękos, Sław, Pękosława, Teofil i Urban. I wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No już tylko godziny zostały o 20.30 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Największe wydarzenie trash metalowe.

0: Legendarna Metallica po raz kolejny zagra w Polsce. Na ich koncerty chodzą ojcowie z synami, dziadkowie z wnuczkami. Są takie ikony, które gromadzą na swoich koncertach pokolenia. Patrz, AC/DC, Iron Maiden, czy jeśli chodzi o nasze rodzime podwórko, to Kult czy Jam. W tym kontekście chciałem zapytać Państwa, czy chodzą razem na koncerty ze swoimi dziećmi, wnukami, albo czy chodziliście, no i czy wasze latorośle wyrastały w tych waszych klimatach muzycznych. Kaset czy płyt ojca można było słuchać swego czasu podczas mycia samochodu. Tak było kiedyś. Szczota, wiadro i szorowanie karoserii. Teraz samochód oddaje się do profesjonalnej myjni albo do samochodowego, uwaga, spa.
1: Dbać trzeba, kupować środki jakieś dobre, piorące i dbać o niego. Najważniejsze dbać.
2: Być na myjni, pewnie używać pewnego programu do zmywania.
3: Generalnie to regularnie staram się stosować powłoki typu wosk i co roku nakładam ceramikę.
0: To ma nawet swoją specjalną nazwę, na pewno Państwo słyszeli, bo tego różnego typu oferty można znaleźć w sieci. Detailing i jeszcze może być tak zwane, to jest moje stwierdzenie, foiling, bo są te folie, które niektórzy naklejają na karoserię i różne powłoki, które się nakłada i na szyby, i na blachy, i to niemało kosztuje. Zatem ile wydajemy na zabiegi upiększające nasze auto? I czy my czasem tutaj w tym nie przesadzamy? Ciekaw jestem Państwa opinii. 22 139 22 02. Ciekawi jesteśmy także opinii naszych gości. Karol Surówka będzie ich przepytywał, czyli o 7.15 Andrzeja Śliwkę, posła PiSu, o 8.15 Marka Borowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej. A i jeszcze jedno, dzisiaj wtorek, czyli kolejny odcinek naszej radiopowieści Pociąg do Jedynki. Powiem krótko, ta powieść nabiera tempa i to jakiego. Daniel Wydrych, kłaniam się.

0: Dzień dobry. Ja bardzo chciałam pozdrowić pana rektora i powiedzieć, że to właśnie dzięki niemu poznałam Metallicę w latach liceum i do dzisiaj, jak słucham, to wracam pamięcią i wspomnieniami do tych lat i miałam okazję zobaczyć Metallicę w Paryżu na stadionie Odlot. Pozdrawiam, Ania.
1: Pani Aniu, jak ja pani zazdroszczę zobaczyć Metallicę w Paryżu. No ale w Chorzowie też niczego sobie nie wiem, jaka akustyka w Paryżu, natomiast Chorzów bardzo sobie chwalą fani nie tylko cięższej muzyki, bo i tej popowej. Świetna akustyka na stadionie w Chorzowie.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Detailing, foiling i tak dalej, czyli ile wydajemy na zabiegi upiększające nasz samochód, to też nieprzypadkowo, bo w kalendarzu świąt nietypowych dzień mycia samochodów. To chyba idealna pogoda w Warszawie, bo lada moment zacznie padać. To jest tak zwana uroczystość wszystkich kierowców, którzy zwłaszcza wiosną toczą trudne boje z wszechobecnym pyłem, kurzem osadzającym się na karoserii. No późnym latem także, jeśli z Nadafryki coś tam do nas przyleci. No i właśnie, jak sobie z tym radzić?
3: Chyba istotna jest regularność w tym wszystkim, prawda? No i też to użytkowanie, jakieś takie bieżące wrzucanie śmieci i tak dalej. Więc myślę, że to jest kwestia tego typu kultury, zachowania i właśnie bieżącej eksploatacji.
4: Jakie ma pan sposoby, żeby utrzymać czystość swojego auta na dłuższy czas?
5: Po pierwsze myjnia, bo to jest najczęstsze. Po drugie samodzielnie myję, jak przyjeżdżam do rodziców akurat na jakieś święta, na wakacje. I środki czystości.
6: I trzymać go w garażu, nie jeździć.
4: Jaki jest wtedy sens posiadania samochodu?
6: No nie ma żadnego. Dbać, trzeba kupować środki jakieś dobre, piorące i dbać o niego. Najważniejsze dbać.
7: Być na myjni i pewnie używać pewnego programu do zmywania.
8: Unikanie może takich wyjazdów pogody, o ile się da. Taką pogodę, co no, pada deszcz albo śnieg, tak.
9: Generalnie to regularnie staram się stosować powłoki typu wosk. I co roku nakładam ceramikę, żeby efekt się utrzymywał przez dłuższy czas oraz żeby wszystkie zanieczyszczenia się nie osadzały.
4: A ta ceramika, co to jest?
9: Ceramika to jest taka specjalna powłoka ochronna, która ma bardzo dobre właściwości ze względu na to, że dzięki temu nie osadza się bardzo kurz, pył, cały brud. Ona jakby stwarza taką śliską warstwę, gdzie wszystko traci przyczepność.
4: Co z takimi sytuacjami, że my rzeczywiście myjemy codziennie, dbamy, a rano na drugi dzień i tak on cały jest w kurzu i takich wiosennych pyłkach.
6: No to trzeba codziennie dbać o niego, tak?
10: Szkoda się denerwować takimi rzeczami.
11: Oj, po prostu trzeba być osobą cierpliwą moim zdaniem i nic więcej tu się nie zaradzi.
4: A jak być cierpliwym?
11: Trzeba się tego uczyć. Podobno dzieci uczą cierpliwości.
5: To jest fragment natury. Nie ma co się buntować przeciwko naturze.
4: To jak osiągnąć taki stan spokoju?
5: Zaakceptować naturę. I zalecam każdemu.
12: Trzeba po prostu z tym żyć.
3: To jest zderzenie losowe i może wtedy to jest okazja, żeby pojechać ponownie na myjnię i poznać jakąś nową, fajną osobę, nawiązać nowy kontakt. Tak więc nic przypadkiem się nie dzieje akurat tutaj.
1: A tego to akurat nie znałem. Ciekawe. Czyli taka randka w myjni albo przy myjni. Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców wpadnie do nas za godzinę i ciut. Po 7:40 porozmawiamy o tym, ile my kierowcy potrafimy wydawać na upiększające zabiegi nasze auto. Naprawdę czasami są to kwoty idące w tysiące. Jedna z naszych rozmówczyń, Michała Szarka powiedziała, że dzieci potrafią uczyć cierpliwości. Oj tak. A potem te dzieci zabierają swoich rodziców.

0: rodziców na koncerty. Albo odwrotnie, rodzice na koncerty.
1: Panie redaktorze, KSU, zespół KSU, legenda Bieszczad, legenda punk rocka, łączy pokolenia. Z córeczką na kilku koncertach już. Michał, dziękuję.
0: Dzięki wielkie, panie Michale. To potwierdza to, o czym mówię, że są takie ikony, które przyciągają pokolenia. Że ojciec z synem albo dziadek z wnuczkiem, wnuczką na takim koncercie się pojawiają.

0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. No i gdzie? No i gdzie ten koszyczek?
1: To jeszcze nie teraz, ja proszę pana. Teraz powinnam przyjść z masłem, ale stwierdziłam, że za dużo tych rekwizytów by było.
0: Znaczy też nie chcemy za dużo zdradzać w naszym studiu Justyna Golonko i Piotr Balasz. Proszę pana, wie pan, że nasza radiopowieść Pociąg do jedynki nabiera tempa.
1: I to jak?
0: Co się dzisiaj będzie działo w odcinku? Mój Boże, pan się nawet nie spodziewa tego.
2: To dobrze, że siedzę.
0: Będą dramatyczne, dramatyczne sceny. To wszystko dzięki panu Rafałowi.
1: Pan Rafał? Tak, ja panu Rafałowi dziękuję.
0: Tak, tak. Rzeczywiście trzeba stwierdzić, że Justyna się po metodę Stanisławskiego. Tam ona tak się wciela po prostu tak jeden do jednego w swoją rolę. A gra siebie samą.
1: Można?
2: No, najlepsza rola do zagrania.
0: Ale tam wychodzi z tego, że nas coś łączy.
1: Jeszcze tego nie wiem. Też się z tego śmiałam właśnie, jak to zobaczyłam.
0: Szanowni państwo, ten kolejny odcinek po godzinie 8:40 na żywo, żeby była jasność, odcinek, takie parasłuchowisko w naszym studiu. Wspomniałaś o maśle.
1: Wspomniałam o maśle, bo tutaj przyszłam z taką informacją, bo my zazwyczaj, jak ja się tu pojawiam i mówię, o, masło tanieje, masło jest jeszcze tańsze, promocja. Troszeczkę się z tego oczywiście jako konsumenci cieszymy, ale spożywcy, sprzedawcy, nasi polscy już się z tego nie cieszą. Z tych promocji, o tym mówimy teraz w
0: Mówimy o konkretnej promocji, bo dwie sieci sprzedają masło po, uwaga,

0: 88 groszy.
1: Tak, i 99 groszy są też takie promocje. No i Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców SPOEM złożył zawiadomienie do UOKiK-u w sprawie promocji na masło w największych sieciach handlowych. I to już jest kolejne zawiadomienie w tej sprawie.
0: Tak, bo tam jest ta promocja polega na tym, że kupujesz 3 kostki za 80, znaczy każda po 88 groszy.
1: No i co mówią spożywcy? Że oczywiście to zaburza zasady uczciwej konkurencji i osłabia mniejsze sklepy. I polscy sprzedawcy chcą kontroli polityki cenowej największych sieci handlowych, bo uważają, że to są bardzo zaniżone ceny. Różnica względem średniej ceny rynkowej, bo taką znalazłam, ona wynosi w marcu 2026 roku około 5 zł za kostkę. No to jest ogromna różnica przecież, jak patrzymy na to, co się dzieje. No i co? I sprzedawcy nasi, handlowcy mówią o tym, że nasze polskie sklepy upadają z racji tego, że idziemy i kupujemy w takich dyskontach, bo idziemy niby tylko po masło, a wiadomo, że nie o masło tu chodzi, bo masło jest przy okazji, masło nas przyciąga, kupujemy inne rzeczy. I ja na koniec tylko powiem, że codziennie 30 tradycyjnych sklepów upada, a w ciągu roku to jest 2000 małych sklepów, które po prostu są zamykane z racji tego, tej konkurencji uczciwej czy nie, to nie nam to oceniać. Tym się zajmie UOKiK.
0: No, należy mieć to na uwadze oczywiście. Jeśli ktoś ma do wyboru masło za 88 groszy, no to wiadomo, że wybierze to tańsze. Powiem wam szczerze, nigdy nie trafiłem na te, znaczy w sensie trafiłem na promocję, natomiast te półki już zawsze były
1: one
0: puste.
1: One zazwyczaj są puste, tak. Bardzo szybko to się rozchodzi.
0: Tak. Prawdopodobnie pracownicy wykupują.
1: Jest taka możliwość.
0: Justyna Gronko, dzięki.
1: Dziękuję.
0: 6:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
2: To zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau pomógł Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, ustaliła agencja Reutera. To on miał polecić wydanie i zatwierdzenie wizy dla polityka PiSu.
3: Christopher Landau uzasadnił pilność interwencji względami bezpieczeństwa narodowego. O jakie względy chodzi, nie poinformowano.
2: Są zarzuty w sprawie śmierci 13-latka z gminy Barciany na Mazurach, którego ciało znaleziono w sobotę wieczorem. Czterech mężczyzn odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
4: No nie do pomyślenia to, co się stało.
2: Jest wniosek o areszt dla całej czwórki. Dagmara Pawełczyk-Woicka, kierująca pracami Krajowej Rady Sądownictwa, zrezygnowała z funkcji przewodniczącej. To dobra informacja, komentuje publicysta Jan Ordyński.
5: I to ona jest jedną z tych osób, która właśnie ten wymiar sprawiedliwości niszczyła, firmowała, będąc sędzią.
2: Amerykanie wstrzymają planowany na dziś atak na Iran. Donald Trump wyjaśnia, że podjął decyzję na prośbę przywódców Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Powodem są toczące się negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego. Warszawskie lotnisko Chopina na drugim miejscu w Europie to pod względem punktualności w rankingu Air Advisor wyprzedza nas tylko Sztokholm.
6: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego.
2: Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.

0: Pogoda.
1: Piotr Balasz wciąż w naszym studiu. Wczoraj były te ostrzeżenia synoptyków, takie właśnie o tej porze się pojawiły. Coś się z tego sprawdziło? Bo takie były dość niepokojące.
2: Tak, tak, tak. Te burze na szczęście oszczędziły i wschodnią, i centralną Polskę. Na pewno nie były tak niszczycielskie. A dzisiaj są nowe alerty, nowe ostrzeżenia dotyczące burz. Tym razem mają pojawić się na północnym wschodzie, czyli Podlasie, Suwalszczyzna, i południowy zachód, czyli Dolny Śląski, Opolszczyzna.
1: Dzięki wielkie. A czy w Chorzowie będzie padać? Może pan?
2: Może pokropić, może pokropić.
1: Z mojej prognozy wynika, że nie będzie kropić, że będzie słońce, ale przekonamy się, jak to wyjdzie, to wszystko w praniu. Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. Z tymi komunikatami, szanowni państwo, jest tak, że no właśnie bardzo często, że lepiej dmuchać na zimne i ostrzec tych, którzy będą albo w drodze, no albo na przykład będą myć samochód. Bo nie mają państwo wrażenia, że to jest tak jak z myciem okien, jak człowiek umyje okna, na przykład na święto, to zaraz zaczyna padać deszcz, podobnie jest z samochodem. Umyłeś i chwilę po tym, jak już tam wytarłeś tę ostatnią plamkę po wodzie, no to zaczyna kropić.
3: Panie redaktorze, ja to tak, tylko do tego trzeba się tak przyłożyć, do tego, że tak powiem, systemu mycia samochodu. To jest taki własnoręczny putting. Putting się nazywa własnoręczny. Szmatka, pasta jakaś polerująca i poszli nasz, jak to się mówi, na wojsku się mówiło, na szmatę. Pozdrawiam, hej.
1: Czyli putting, panie Wiesławie, mamy putting, detailing, jeszcze foiling. 22

0: 39 22 02. To jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Sprawdźmy, co wydarzyło się.
1: 19 maja, kalendarz jedynki.
2: To jest bardzo stary pociąg, słynny tylko z telewizji, z opowiadań, z prasy. No wnętrze, piękna sprawa. Kandelabry, te siedzenia, te oparcia, te wszystkie dywany, no w ogóle wystrój wnętrz.
1: W 1977 roku zakończył się ostatni regularny kurs Orient Expressu na trasie Paryż-Stambuł.
3: Budził czytelnika solidarność z bohaterami. Potrafi tak pokazać swoich bohaterów, kreśli takie portrety duchowe bohaterów, które są i skomplikowane, i bogate, i przekonują do siebie czytelnika.
1: W 1965 roku zmarła Maria Dąbrowska, powieściopisarka, eseistka, dramatopisarka i tłumaczka. W 1962 roku, podczas imprezy z okazji zbliżających się 45. urodzin prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, Marilyn Monroe wykonała dedykowany mu utwór Happy Birthday to You. Rok 1939. W Paryżu zostaje podpisany protokół o natychmiastowej pomocy francuskich sił zbrojnych w wypadku niemieckiej agresji na Polskę.
4: To uspokajało częściowo polską opinię publiczną i te nastroje zmienią się dopiero na ponure oczekiwanie najgorszego w ostatnich dosłownie godzinach sierpnia 1939 roku, a wpłynie na to oczywiście układ zawarty przez Hitlera ze Stalinem.
5: Nigdy nie chodził w glorii sławy, nie otrzymał w darze od narodu majątku jak Sienkiewicz czy Konopnicka. Mieszkał w skromnych, czynszowych kamienicach dawnej Warszawy. Na życie zarabiał ciężką pracą dziennikarską jako kronikarz warszawskich gazet.
1: W 1912 roku zmarł Bolesław Prus, pisarz, prozaik, nowelista i publicysta okresu pozytywizmu, współtwórca polskiego realizmu.
0: No i pan Bolesław, ale, albo Aleksander, bo przecież wiemy, że Bolesław Prus to pseudonim. On się przecież nie spodziewał. No, któż wtedy się mógł spodziewać, że taki wynalazek będzie jak kino, że ta jego lalka będzie tyle lat ekranizowana, ta najnowsza, najgłośniejsza nawet nowa ekranizacja w reżyserii Macieja Kowalskiego trafi do polskich kin 30 września. W tej obsadzie Marcin Dorociński jako Wokulski, Kamila Urzędowska jako Łęcka i Marek Kondrat jako Rzecki.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia za 20 minut, godzina 7. Detailing, foiling, pucing, czyli ile wydajemy na zabiegi upiększające nasze auta. Wiemy, że czasami są to kwoty idące w tysiące.
1: Panie Danielu, ja bym chciał powiedzieć tym wszystkim elegantom, że lakierem się nie jeździ.
0: To prawda, szanowny słuchaczu, ale też chyba nie ma nic złego w tym, że ktoś dba. Czasem przesadnie, ale no, chyba raz na miesiąc to wystarczy. Trzeba umyć, prawda? No, pytanie, czy ręczna, czy automatyczna?
2: Oddaję samochód do myjni ręcznej, bo tam robią to fachowo, odkurzają, malują opony, czy czyszczą opony na czarno, felgi w środku odkurzą, plastiki. A do myjni automatycznych nie jeżdżę z tego powodu, że po prostu te tam frędzelki, no jednak trochę rysują karoserię. I jeszcze jedna rzecz, ta cała przyjemność kosztuje mnie to 30 zł miesięcznie. Dziękuję, do usłyszenia.
0: Czyli raz na miesiąc rzeczywiście trzeba by umyć i 130 w przypadku pana Piotra. Panie Piotrze, tak się składa, że dziś jest Dzień Dobrych Uczynków. Pan umyje sąsiadowi auto w ramach dobrego uczynku.
3: Dlaczego warto robić dobre uczynki?
4: Żeby wracały do nas.
5: Bo dobro zawsze wraca.
3: A czy zdarzyło się pani zrobić jakiś dobry uczynek ostatnio?
4: Obudziłam pana w pociągu, jak był jego przystanek, żeby nie zaspał do pracy.
6: Tydzień temu przyjęłam do mieszkania osobę, która potrzebowała przenocować w Warszawie jedną noc, bo rano leciała na wyjazd zagraniczny.
5: No staram się, bo tego nawet nie spamiętuję, ale nie potrafię przejść obojętnie, jak ktoś potrzebuje pomocy.
3: No na przykład.
5: Nie wiem, ostatnio w Jankach starsi państwo ładowali sobie meble, no to podszedłem i pomogłem mi to załadować, na przykład. Zawsze się zatrzymam, jak jedę samochodem, czy coś pomóc, czy coś. Ostatnio głupi płyn do spryskiwaczy, bo pan sobie lał wodą z butelki, to podjechałem, mówię, masz płyn, nalej sobie płynu do spryskiwaczy, żebym miał trochę lepiej. No nie wiem, jakoś tak wierzę to, że, bo jak się czyni zło, no to karma cię dopadnie, prędzej czy później, tak? A jak dobro, no to zawsze wraca.
3: Wraca do pana?
5: Mam nadzieję, że wróci.
7: Generalnie, jeżeli jesteśmy dobrzy, no to chyba wraca z jakąś tam nawiązką. Zaczęłam w to wierzyć, kiedy była mnie dobra i to nie wracało, a teraz zaczęłam być dobra, oczywiście dla dobrych. Tak? No i powoli wraca.
3: Bo fajnie jest szerzyć dobre rzeczy. Czy zrobiła pani ostatnio jakiś dobry uczynek?
8: Staram się robić codziennie, o ile nadarzy się temu okazja. A nawet jeżeli okazji nie ma, to spróbuję ją stworzyć sama. Mówiąc komuś, że świetnie wygląda, zatrzymując się, udzielając wywiadu, bo rozumiem, że jest to dla pani istotne. Uśmiechając się, przepuszczając młodych rajdowców, takich jak ten, który przyjeżdża obok nas. Myślę, że to dobrze robi nie tylko nam, ale i tym wszystkim dookoła. Więc można tak pączkować dobro na zewnątrz.
3: Czy warto robić dobre uczynki?
9: Warto, bo dobro wraca.
3: A pan jak uważa?
10: No tak samo, jak żona. Muszę.
3: A czy zdarzyło się państwu ostatnio zrobić jakiś dobry uczynek? Pani się zdarzyło?
9: Ostatnio z mężem nazrywaliśmy bzu sąsiadowi, który nas o to poprosił, bo jest już starszy, nie dosięgał.
10: Krew oddaję honorowo na przykład.
11: Była starsza pani weszła, ja akurat na brzegu siedziałam i ustąpiłam miejsca starszej pani.
12: Pani nie mogła jak wózkiem wjechać na takie podwyższenie na chodniku. Bardzo ją ręce bolała, szła po zupa, więc ją wyciągnąłem w jedną, a potem w drugą stronę.
0: Dzień dobrych uczynków, szanowni państwo. Tak z ręką na sercu, ilu z nas zatrzymało się ostatnio na drodze, kiedy na poboczu stał samochód z podniesioną maską. Z drugiej strony takie czasy, że człowiek się po prostu boi, czuje strach, a czasem no, przy tej masce ktoś autentycznie potrzebuje pomocy. Tylko właśnie jak to odczytać? 6:44.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 14 minut godzina 7 i sygnały dnia o 20.30, zaś proszę pana, ja będę w Chorzowie, a pan gdzie będzie?
2: Zazdrosny gdzie indziej, prawdopodobnie.
1: Ale pan był w Chorzowie.
2: Byłem w Chorzowie raz na Metalice i raz w Warszawie. W Chorzowie jeszcze w takich dawnych czasach, że można było się ustawić bardzo, bardzo wcześnie przed wejściem i biec, żeby być przy samej scenie.
1: Nasz słuchacz się zastanawia się.
3: A propos Metaliki. Jestem ciekaw, czy zgodnie z nową świecką tradycją będzie akcent polski. A jeśli tak, to jaki zespół tym razem zaszczycą? Pozdrawiam.
1: Rzeczywiście te akcenty polskie są od niedawna, bo wiem, że w Warszawie
2: grali
1: Seno Warszawie, a w Krakowie Wehikuł Czasu.
2: Wehikuł Czasu Dżemu, tak jest.
1: No to co pan by proponował?
2: Ja myślę oczywiście cały czas o firmie, więc wydaje mi się, że Polka Dziadek powinna zostać zagrana przez Roberta Trujillo.
1: Na przykład.
2: Basistę, bo on zazwyczaj wtedy te polskie akcenty wykonuje.
1: I Kirk Hammett, czyli gitarzysta.
2: On powinien dołożyć na przykład hejnał Zwierzę Mariackie. Mógłby wejść na górę i zastąpić hejnalistę. My byśmy to transmitowali. Ja sobie to wszystko ułożyłem w głowie już.
1: To byłoby...
2: Jedynka jest gotowa w razie czego, drodzy panowie z Metaliki.
1: Tak, albo Polka Dziadek, albo hejnał Zwierzy Mariackiej. Na ten koncert trzeba się dostać pociągiem, tramwajem, autobusem.
2: Takie są opcje, albo pieszo. Ale teraz powiemy o tych... Powiem o informacji, która może zaciekawić tych, którzy autobusem udadzą się na koncert. Dziennik Gazeta Prawna pisze na swojej pierwszej stronie o pewnej kontrofensywie diesla, która może nastąpić. Elektryki nie do ewakuacji. Taki jest tytuł na układce. I czytamy tam, że przypomnienie o tym, że od początku roku miasta większe niż 100 tysięcy mieszkańców są co do zasady zobowiązane do kupowania wyłącznie autobusów zeroemisyjnych. Pamiętasz, było coś takiego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce teraz jednak wyłączyć z tego obowiązku zakupy pojazdów w ramach programu ochrony ludności. Czyli pojawi się furteczka, pojawi się gwiazdeczka, zgodnie z którą jeszcze troszkę dłużej autobusy nie zeroemisyjne będzie można kupować. Bardzo możliwe, że wiele gmin skorzysta z tej furtki i z tej gwiazdki, dlatego że, i to też czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej, swoje zastrzeżenia do projektu zmian w funduszu autobusowym mają gminy wiejskie. Uważają, że powinny mieć większy wpływ na to, w jaki sposób niwelowane będą

0: białe plany, plamy transportowe.
1: To plany czy plamy?
0: Plany, żeby nie było plam.
1: Plam.
0: No. Planujemy plamy.
1: No to dobrze.
0: W ogóle się nie pomyliłem, to było wszystko zamierzone.
1: Nie, absolutnie. Czy ja panu coś zarzucam? Absolutnie nie.
0: Nie, a czy ja się bronię? Przedwcześnie też nie.
1: No, absolutnie nie. Co, myślał pan, że pan dał plamę? Pan przecież nigdy nie daje plamy.
0: Pan nie dał plamy.
1: No tak. I co
0: plan dalej? Nie dał plamy.
1: Jasne.
0: Pendolino przyspieszy, o tym już wczoraj mówiliśmy.
1: Tak,
0: do 250 km na godzinę.
1: Moje szczęście, twoja strata.
0: To u mnie się zawsze mówiło, że jak się powie równocześnie to tak. samo, to no. jedna osoba stawia, załóżmy, orążadę.
1: Aha.
0: Tak się bawiliśmy.
1: Czyli
0: na
1: ty stawiasz.
0: No dobrze, mogę postawić orążadę. W każdym razie ja przy okazji sentymentalnie znalazłem sobie swoją relację z 2014 roku z Krakowa jeszcze, jak pierwsze pendolino z Krakowa wyjechało o godzinie 6:05. Zgadnij, z jakim opóźnieniem dojechało do Warszawy.
1: Godzina?
0: 10 minut akurat wtedy, ale pierwsze pendolino z Krakowa do Warszawy wtedy już było opóźnione.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Za 10 minut, godzina 7.
0: A 10 minut akurat, proszę
1: właśnie,
0: bardzo.
1: Idealnie.
0: A tak w ogóle to ja wtedy zapowiadałem też, że już niebawem pendolino pojedzie 250.
1: A gdybyś mógł z megafonów zapowiedzieć, kto będzie gościem o 7:15, to?
0: To musiał, to znaczy, tak jak to brzmi na dworcach.
1: Uwaga, uwaga.
0: Andrzej Śliwka będzie gościem, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Chociaż gdybym to zapowiedział na dworcu, to prawdopodobnie nie byłoby tego słychać.

0: Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
0: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
0: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
11: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
13: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Tragiczny wypadek i bardzo poważne utrudnienia na drodze krajowej nr 22 w województwie pomorskim w miejscowości Chrząstowo. To na odcinku Człuchów i Jastrowie na kilometrze 224. Doszło do wypadku auta osobowego i samochodu ciężarowego. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu, a trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy. Zakończyły się natomiast problemy w Wielkopolsce, w miejscowości Brodowo na drodze krajowej nr 11. To pomiędzy Środą Wielkopolską a Nowym Miastem nad Wartą. Tutaj wcześniej zderzyły się dwa

0: dwa pojazdy na kilometrze 320. Trasa jest tam już odblokowana. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków Bieżanów, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie na drodze krajowej nr 28, niedaleko Wadowic, Limanowej czy Gorlic, a także na Zakopiance na fragmencie remontowanym pod Krakowem w Gaju i w Libertowie. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Jak zwykle o tej porze pomiędzy węzłami Łabiszyńska, Marymącka, a Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim. Podobnie remontowany odcinek drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. Jak zawsze czekamy na ostrzeżenia od Państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.
1: Jest 7, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Wiceszef amerykańskiej dyplomacji miał pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do USA, ale nazwisk w tej sprawie pojawia się więcej. Dziś w kraju pierwsze prokuratorskie przesłuchania.
1: Polak wśród zatrzymanych przez Izrael uczestników flotyli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy.
2: Rozstał się z Barceloną, ale nie rozstaje się z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski chce zagrać w Mistrzostwach Europy za 2 lata.
1: Reuters ujawnia, kto pomógł Zbigniewowi Ziobrze wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
2: Według agencji były minister sprawiedliwości miał dostać wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji. Christopher Landau miał przy tym powołać się na względy bezpieczeństwa narodowego.
1: Pytany o sprawę rzecznik Departamentu Stanu odmówił komentarza, powołując się na poufność danych wizowych. Milczy także Biały Dom.
2: Zbigniew Ziobro opuścił Węgry na początku maja, krótko przed zaprzysiężeniem nowego węgierskiego premiera. Peter Madziar zapewniał bowiem, że wyda Ziobrę Polsce w pierwszym dniu urzędowania.
1: Okoliczności ucieczki byłego ministra bada prokuratura i dziś rozpoczyna przesłuchania w tej sprawie. Zeznania ma złożyć Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Telewizji Republika, który zdaniem śledczych pomagał Ziobrze.
2: Lista świadków do przesłuchania może być dłuższa, bo według doniesień Newsweeka za ucieczką stoją też inne, znane osoby.
3: Chodzi m.in. o Jacka Kurskiego i Adama Bielana, którzy mieli pomagać, wykorzystując swoje kontakty w administracji Donalda Trumpa. Prawdopodobnie Zbigniew Ziobro z Budapesztu udał się do Serbii rządowym samochodem, przez co nie został wykryty w strefie Schengen, a z Belgradu w dalszą podróż ruszył samolotem. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że to scenariusz na trzymający w napięciu film akcji.
4: Ta ucieczka Zbigniewa Ziobro naprawdę wygląda trochę jak nieudolna komedia z Louis de Finesem, ale jednak w której będą jakieś aspekty życia publicznego i ucieczki.
3: Andrzej Szajna z Lewicy uważa, że to tragikomedia.
5: Ucieka były prokurator generalny do Stanów Zjednoczonych, stwarzając problem dla wymiaru sprawiedliwości polskiego i amerykańskiego. Będziemy musieli teraz w jakiś sposób pana Zbigniewa Ziobro ze stanu wydobyć.
3: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: A sprawa Zbigniewa Ziobry wróci w rozmowie z gościem jedynki o 7.15. Będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
2: W aktualnościach inna ważna kwestia na linii Waszyngton-Warszawa.
1: Polska czeka na decyzję w sprawie dalszej obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Przypomnijmy, kilka dni temu wstrzymano wyjazd 4000 wojskowych, którzy mieli zmienić żołnierzy już stacjonujących w Polsce.
2: Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że plan redukcji amerykańskich wojsk w Europie nie dotknie Polski.
6: Ale to oznacza, że może zostać ta brygada, która była wyznaczona, zastąpiona inną, która tutaj przyjedzie na przykład z Niemiec. W żadnym etapie nie zostaliśmy poinformowani o zmniejszeniu obecności wojsk amerykańskich czy zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich.
1: A o tym, jak silne są polsko-amerykańskie więzy, ma świadczyć inwestycja powstająca w Dęblinie.
2: Amerykanie zbudują tam autoryzowane centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To jedyne takie centrum w Europie.
1: Kolejne uderzenie ukraińskich dronów w okolicach rosyjskiej stolicy.
2: Bezzałogowce zaatakowały obwód jarosławski położony na północny wschód od Moskwy. Kilka z nich zostało zestrzelonych.

0: I rosyjskie drony atakowały 3 statki handlowe na Morzu Czarnym. Jeden z nich to jednostka chińska.
1: Atak jest o tyle znaczący, że dziś do Pekinu przyleci rosyjski przywódca Władimir Putin. A w opinii analityków tylko dzięki współpracy gospodarczej z Pekinem Rosja może nadal finansować wojnę z Ukrainą.
2: To są aktualności jedynki.
0: Obywatel Polski wśród zatrzymanych przez Izrael uczestników flotylii humanitarnej zmierzającej do strefy Gazy.
1: Wojska Tel Awiwu przejęły kolejne łodzie aktywistów, tym razem w pobliżu Cypru.
0: Współpracujemy w tej sprawie z innymi krajami Unii Europejskiej, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
1: Izrael tłumaczy, że blokada morska strefy Gazy jest legalna i ma odciąć Hamas od wsparcia.
0: Ale oburzenie budzi fakt, że izraelskie wojsko przechwytuje łodzie na wodach międzynarodowych.
1: Pożegnał się z Barceloną, ale nie żegna się z kadrą Polski. Robert Lewandowski chce jeszcze grać z orzełkiem na piersi.
0: Na razie nie ma więc mowy o piłkarskiej emeryturze, tym bardziej, że pokusą są oferty z Arabii Saudyjskiej i USA, a także kolejne klubowe wyzwania.
4: Dziennikarz Wirtualnej Polski Jarosław Koliński powiedział, że wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski karierę klubową i reprezentacyjną zakończy za 2 lata po Mistrzostwach Europy.
5: To jest jego cel. Myślę, że bez tego celu to przedłużanie sobie kariery, szukanie kolejnego klubu nie miałoby aż takiego wielkiego sensu, jak jest teraz.
4: Zdaniem dziennikarza najbardziej prawdopodobny scenariusz to Arabia Saudyjska.
5: Na pewno pójdzie do jednego z czołowych klubów, które stać na zdobycie Mistrzostwa Arabii i to będzie kolejny cel, bo proszę zauważyć, że Robert w każdym klubie, w którym grał, w każdym zdobywał mistrzostwo.
4: Robert Lewandowski grał w Barcelonie 4 lata. W tym czasie zdobył z klubem 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Tylko sezon trwał pobytarki w piłkarskiej ekstraklasie. Gdynianie spadli w poniedziałek po porażce w 33. kolejce u siebie 2-3 ze zdegradowaną wcześniej Termaliką Nieciecza. Drużyna fatalnie radziła sobie na wyjazdach, gdzie odniosła tylko jedno zwycięstwo. Arsenal coraz bliżej piłkarskiego mistrzostwa Anglii. W meczu 37. kolejki Premier League Londyńczycy pokonali u siebie spadkowicza Burnley 1-0. Zwycięstwo umocniło Arsenal na pozycji lidera tabeli. Manchester City traci 5 punktów, ale ma do rozegrania jeden mecz więcej. Maja Chwalińska wciąż w grze o awans do turnieju głównego wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka w pierwszej rundzie kwalifikacji pokonała francuskiej Alice Ram 6-0, 6-3. Odpadła natomiast Linda Klimowiczowa, urodzona w Czechach, a reprezentująca nasz kraj zawodniczka, uległa Serbce Lori Radivojewicz 3-6, 4-6. Za Stal Zielona Góra objął prowadzenie 2-1 w ćwierćfinałowej rywalizacji z Kingiem Szczecin w Ekstraklasie Koszykarskiej. Zielonogórzanie wygrali u siebie 84-70 i do awansu do półfinału brakuje im jednego zwycięstwa. Tomasz Gielo, kapitan Kinga, przyznał, że kluczowa dla losów rywalizacji była trzecia kwarta.
7: Trochę wydaje mi się, że zabrakło na mądrości, szczególnie w tej trzeciej kwarcie, organizacji zarówno naszej tranzycji w defensywie, jak i no, wiele przy organizacji w ataku, parę głupich strat niepotrzebnych napędzało ich atak, więc ta przewaga rosła. Życie, koniec końców, nieważne jaką ilością punktów przegraliśmy ten mecz, serię jest 2-1.
6: Czwarte starcie jutro w Zielonej Górze. W innej serii ćwierćfinałowej Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 86-75. W rywalizacji do 3 zwycięstw Gdynianie przegrywają 1-2.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
11: Pogoda.
1: Przed nami dzień na ogół z zachmurzeniem umiarkowanym, co oznacza sporo przejaśnień i rozpogodzeń, ale chmur nadal sporo, dlatego czekają nas przelotne opady deszczu, a po południu możliwe burze. Pojawią się na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 12 stopni na Wybrzeżu i Podhalu do 18 w centrum i 21 na Podlasiu i Polesiu.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
12: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
11: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy kolejną, drugą godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia i ile to już? 14 minut po godzinie 7. To zespół Maneskin, szanowni państwo, włoski zespół Maneskin, który wygrał konkurs piosenki Eurowizji w 2021 roku. To była 65. edycja. Ten zespół w Rotterdamie zdobył łącznie 524 punkty i proszę sobie porównać ich piosenkę, chociaż to nie ta startowała wtedy w Eurowizji. Proszę porównać z tą bułgarską, która wygrała w tym roku. No, porównać się nie da i nadążyć się nie da. Warto stawiać na stary, dobry trash metal. Dziś o 20.30 mój wydawca się uśmiecha. O 20.30 Metallica w Chorzowie.
1: Panie redaktorze, no to co, miłych wrażeń. Na pewno gardło będzie zdarte jutro. Jakiś urlop się szykuje, czy co? Pan prosto po koncercie wraca do pracy? Pozdrawiam, miłego dzionka.
2: Sygnały dnia.
0: Nie, no jak. Jutro o 6 przywita państwa Karolina Rożej. Dzisiaj wtorek, 19 dzień maja, 139 dzień roku. Do końca roku 226 dni. Słońce wzeszło o 4.35. Zajdzie równo o 20.30. Zatem dzień potrwa 15 godzin i 55 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 52 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 13. Imieniny obchodzą Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, Potencjana, Pudencjana, Pękosław, Pękosława, Teofil i Urban. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niech, że się państwu darzy. 16 po 7, Karol Sulówka i nasz pierwszy gość.
2: Rozmowa dnia.
3: Dzień dobry. W studiu radiowej Jedynki jest Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Kto w partii Prawo i Sprawiedliwość był odpowiedzialny za to, żeby zabiegać o wizę dla Zbigniewa Ziobry?
4: Myślę, że nie było takiej osoby. Pan minister Ziobro zgodnie z prawem, bo też wielokrotnie to było już powtarzane na przestrzeni ostatnich dni, udał się do Stanów Zjednoczonych i tam obecnie jest komentatorem jednej z niezależnych telewizji publicznych.
3: Ale no nie stało się to tak po prostu. Ja wiem, że często mówicie, że to po prostu był obywatel, który otrzymał wizę i pojechał do Stanów, no ale agencja Reutera informuje o tym, że wiceszef dyplomacji USA Christopher Landau polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze. Z nim z kolei, z Christopherem Landauem, miał rozmawiać ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. No to była nadzwyczajna ścieżka, o którą pewnie ktoś musiał poprosić.
4: Panie redaktorze, jakbyśmy tak sięgnęli w pamięci i przypomnieli sobie, że blisko pół roku temu, niecały rok temu, amerykańscy kongresmeni przygotowali szereg raportów o sytuacji w Polsce, bardzo krytycznych, niestety, pokazujących, że Polska zmierza w stronę takiego pełzającego autorytaryzmu, mówiącego o zamachu na media publiczne, o przejęciu nielegalnie prokuratury, o działaniach bezprawnych tej władzy. Wydaje mi się, że ta decyzja Departamentu Stanu pokazuje, że w Polsce zbyt dobrze się nie dzieje.
3: A to nie pokazuje po prostu, jakie informacje wy przekazujecie przy okazji takich spotkań jak SIPAC, przy okazji waszych dwustronnych rozmów z senatorami republikańskimi? No bo wiemy, że to do tych spotkań dochodzi. Czy to nie jest rzeczywistość po prostu, jaką wy nakreślacie waszym partnerom, waszym rozmówcom?
4: Pan redaktor troszeczkę żartuje, ponieważ...
3: Ale nie, no to kontakty są, to jest chyba jasne.
4: Pan redaktor myśli, że politycy z zachodu

0: wschodu Stanów Zjednoczonych, Europy, czerpią informacje z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. Oni po prostu uważnie obserwują to, co się dzieje w Polsce. A w Polsce nie dzieje się dobrze, jeżeli chodzi o kwestie związane z wolnościami.
1: Myślę, że senatorzy republikańscy nie śledzą pewnie na bieżąco polskich mediów.
0: Ale Departament Stanu już opinię, tak. Departament Stanu już tak. Pan kształcują... podał przykład pana zastępcy sekretarza Rubio, pana Christiana Landaua.
1: Christophera Landaua,
0: który jest doświadczonym ambasadorem, był ambasadorem, jak dobrze pamiętam, za pierwszego Donalda Trumpa, ważnej dla Stanów Zjednoczonych placówce w Meksyku. Ale jest to przede wszystkim osoba, która doskonale zna realia polityki międzynarodowej, więc myślę, że został doskonale poinformowany o tym, co się dzieje w Polsce. A powtórzę to jeszcze raz.
1: Został
0: w Polsce
1: poinformowany
0: nie dzieje się
1: przez,
0: bardzo dobrze.
1: Jeżeli wierzyć agencji Reutera, to został poinformowany przez ambasadora Toma Rose'a. A czy... ten poinformowany został, jak zakładam, przez was.
0: Ale panie redaktorze, pan ambasador Tom Rose, tak jak każdy poprzedni ambasador w Polsce, ma swój aparat. Ambasada Stanów Zjednoczonych jest bardzo rozbudowana. Również te wydziały polityczne. One uważnie obserwują to, co się dzieje w Polsce. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie zapędy ma ta władza. I także doskonale zdają sobie sprawę z tego, że tak jak większość Polaków sobie z tego zdaje sprawę, Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy, uczciwy proces w Polsce. Pan minister Żurek, wcześniej pan minister Bodnar, można by powiedzieć, prowadzili wobec niego działania bezprawne, prowadzili wobec niego działania i w ogóle cała ta sprawa, która dotyczy pana ministra Ziobro, jest jedną hucpą polityczną. Panie ja akurat miałem możliwość zapoznania się z materiałami tego postępowania. Miałem również możliwość zapoznania się z zarzutami, które chcieli przedstawić panu ministrowi Ziobro. No to są zarzuty kompromitujące, ale prokuraturę, czy będąc precyzyjny, pseudoprokuraturę.
1: Panie pośle, ale ta sama prokuratura prowadzi postępowania wobec innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zarzuty usłyszał chociażby były premier Mateusz Morawiecki. Jest duże grono polityków PiS, które nie wyjechało z kraju i normalnie pełnią swoje funkcje publiczne. Nie jest tak, że teraz są za kratami, że uniemożliwia się im, nie wiem, przyjazd do Sejmu. I to też mówią... na korytarzach politycy PiSu, że to, można było nie wyjechać.
0: To także był jeden z tych elementów, który znajdował się w dokumentach, w raportach amerykańskich kongresmenów, ale także to, co robiły think tanki, takie jak Hudson Institute, które wprost wskazywały o po prostu prześladowaniu polityków opozycji, o ludziach o innych poglądach. Już nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo teraz się słyszy o jakichś zarzutach, które mają być wnioski o uchylenie immunitetu dla pana marszałka Bosaka, dla pana marszałka Hołowni. No to są działania aparatu państwa. Donald Tusk podejmuje takie działania, które mają zastraszyć swoich oponentów politycznych.
1: Tylko, że tak jak
0: to nie są działania demokratycznego państwa. Znaczy pan redaktor politycy... musi sobie zdawać z tego sprawę. I nie dziwmy się,
1: tacy jak
0: że
1: byli
0: Stany
1: premier
0: Zjednoczone...
1: pełnią dalej swoją funkcję. To przy tym prześladowaniu dalej mogą pełnić funkcję posła przy tym prześladowaniu w cudzysłowie.
0: Ale panie redaktorze, na całe szczęście to nie Donald Tusk decyduje, kto jest posłem. Ja wiem, że jest grupa ludzi, która by chciała, żeby Donald Tusk imiennie wskazywał polityków, którzy mają być posłami, a którzy nie. Jego działania są bezprawne, jego działania są nielegalne, jego działania już dawno nie mają nic wspólnego z demokracją.
1: Ale koalicja odpowie to panu, nie zmienia, że nie Donald Tusk... Bardzo proszę.
0: Pozwoli mi pan redaktor skończyć te zdanie, bo jak przerywamy, jak może inaczej, jak pan redaktor mi przerywa, to nasi słuchacze, myślę, że nie są zadowoleni, bo zawsze mi powtarzano,
1: ja
0: że...
1: Ja myślę, że lubią, że jest dynamiczna rozmowa. Ja zawsze tak zakładałem, że się...
0: Nie, dynamiczna rozmowa, jestem zwolennikiem dynamicznej rozmowy, ale jeżeli ma pan gościa, to dobrze mu dać odpowiedzieć.
1: Ja już w ogóle powiedziałem, bardzo proszę.
0: Bardzo dziękuję. Ale znowu pan redaktor mi przerwał. I kolejny raz mi przerwał. Panie redaktorze, więc odpowiadając na tę sytuację, na pana pytanie, mamy do czynienia z sytuacją, w której obecna ekipa rządząca łamie jakiekolwiek, wszelkie standardy, które powinny funkcjonować w demokratycznym państwie. I nie dziwmy się, że w Stanach Zjednoczonych, w państwie wolności są podejmowane takie decyzje.
1: Tylko odnosząc się do poprzedniego zdania, koalicja odpowiedziałaby tutaj, że Donald Tusk też nie wskazuje sędziom, jak mają zdecydować w sprawie aresztu tymczasowego.
0: Pan raczy żartować.
1: Ja przedstawiam
0: pan
1: odpowiedź koalicji.
0: Nie, no przepraszam, panie redaktorze, więc, bądźmy poważni.
1: Ale to, tylko, to ja teraz dokończę swoje
0: Waldemar
1: zdanie.
0: Waldemar Żurek zlikwidował losowanie sędziów i palcem wskazuje sędziów. Panie.

0: panie redaktorze,
1: ja skończę tylko swoje zdanie, więc koalicja twierdzi, że Zbigniew Ziobro mógłby liczyć na sprawiedliwy proces, koniec cytatu.
0: Ale panie redaktorze, pan sam uśmiecha się to mówiąc. Nie wiem, kto to mówi, jaki Ancymon.
1: Ja mam po prostu sympatyczny wyraz twarzy.
0: Pewnie
1: ja
0: Michał Szczerba albo Dariusz Joński. Nie wiem, który Ancymon to komentował, ale to tak mniej więcej taki poziom zrozumienia otaczającej rzeczywistości. Waldemar Żurek, panie redaktorze, zlikwidował losowanie sędziów. Te losowanie sędziów zapewniało niezależność w podejmowaniu
1: decyzji.
0: Wspomniany
1: Michał Szczerba odpowie, że losowania nie zlikwidował oraz, i tu już też znowu będę cytował, Michał Szczerba podkreśla, to Zbigniew Ziobro stworzył system sprawiedliwości, który obecnie obowiązuje w Polsce.
0: Panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że Zbigniew Ziobro stworzył system wymiaru sprawiedliwości, już używając tej nomenklatury, w którym działa legalny prokurator krajowy, a nie nielegalny uzurpator przebieraniec, pan Bilewicz, a teraz pan Korneluk. Przypomnę uchwałę Sądu Najwyższego Izby Karnej, która jasno wskazywała, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. I proszę zwrócić uwagę, że tylko jedna uchwała, jeden wyrok, jedno orzeczenie Izby Karnej jest nierespektowane przez tę władzę. Właśnie te dotyczące sprawy Barskiego, Bilewicza i Korneluka. Mamy do czynienia z patologią władzy. Donald Tusk doprowadza do tego, że chce, ażeby wymiar sprawiedliwości był jemu całkowicie podporządkowany. Można powiedzieć, już praktycznie mu się to udaje. Są ostatnie tam reduty, które walczą z nim.
1: Podsumowując ten wątek, bo przechodzimy do bezpieczeństwa. Czy Prawo i Sprawiedliwość zabiegało, czy nie zabiegało o wizę dla Zbigniewa Ziobry? U ambasadora Tamaroza już jednym zdaniem, bo
0: panie redaktorze, ja nie mam tej wiedzy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś wnioskował o wydanie w tym zakresie wizy, to zapewne pan minister Ziobro, a myślę, że ją otrzymał ze względu na tragiczną sytuację demokracji w Polsce.
1: Andrzej Śliwka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem sygnałów Dnia Radiowej Jedynki, ale tu nie kończymy naszej rozmowy, tylko przechodzimy na portal YouTube Polskiego Radia.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: I kolejny gość, szanowni państwo, w Radiowej Jedynce o godzinie 8.15 spoglądam na swojego wydawcę, który jest wszechwiedzący. Kto będzie? Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej.

0: Już. Słyszysz?
1: No coś delikatnie stuka.
0: W prawym kole.
1: Tak.
0: W prawym kole.
1: Ewidentnie z tyłu.
0: Trzeba z tym jechać.
1: No koniecznie.
0: Od razu, czeka, prawda? No właśnie, szanowni państwo, łapiemy się na tym. Przed chwilą się złapaliśmy z redaktorem Balaszem, że jak coś tam stuka w prawym kole, to od razu lecimy
1: nie
0: do
1: warsztatu. Nie do zniesienia sytuacja. Tak. Trzeba reagować.
0: No tak, ale jak coś tam strzyka z tyłu w plecach albo kolano...
1: Rozchodzę.
0: No pewnie, że tak. No a jeśli chodzi o zabiegi upiększające nasze auta, to wielu, zdaniem niektórych, po prostu przesadza. Widział pan te folie matowe takie? No ładnie to wygląda. No,
1: pięknie oklejone samochody, tak.
0: No, ale to kosztuje.
1: No, na pewno.
0: Ale kto bogatemu zabroni? 7:30. Skrót aktualności, Piotr Balasz.
1: To wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau miał pomóc w wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA, polecając wydanie politykowi wizy, ujawnia agencja Reutera.
2: Ta decyzja Departamentu Stanu pokazuje, że w Polsce zbyt dobrze się nie dzieje.
1: Komentował gość radiowej jedynki poseł PiSu Andrzej Śliwka. Sprawa relokacji amerykańskich wojsk w Europie będzie dziś omawiana na sesji Europarlamentu w Strasburgu. To reakcja na informację o redukcji wojsk Stanów Zjednoczonych.
3: Ta reorganizacja nie może się odbywać kosztem największego sojusznika Stanów Zjednoczonych w Europie.
1: Polska będzie serwisować silniki do amerykańskich czołgów Abrams. Umowa w sprawie centrum serwisowego została podpisana w Dęblinie.
4: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
1: 4 dni po wizycie Donalda Trumpa w Pekinie do Chin leci dziś Władimir Putin. To będzie świętowanie 25-lecia rosyjsko-chińskiego porozumienia o przyjaźni i współpracy. Podpisanych ma być blisko 40 umów, ale dla Moskwy najważniejsze dotyczą sprzedaży Chinom ropy i gazu. Dziś zacznie się czyszczenie statku Hondius, na którym doszło do zakażenia hantawirusem. Jednostka od wczoraj jest w porcie w Rotterdamie, a załoga zaczęła 6-tygodniową kwarantannę. Dezynfekcja jednostki potrwa do piątku. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
0: No i słuchaj, mamy pierwszą diagnozę. Wydawca, bo wydawca siedzi z tyłu, wydawca zawsze siedzi z tyłu, twierdzi, że to łącznik stabilizatora.
1: No możliwe. A może coś na wahaczu już jest niezbyt dobrze.
0: No to trzeba już szybciutko, szybciutko. Już. Szybciutko. Piotr Balasz, dzięki wielkie i do usłyszenia. Jeszcze w tej godzinie wpadnie do nas Kuba Marcinowicz z Polskiego Radia Kierowców. Zapytamy, ile my potrafimy, szanowni państwo, wydać na samochód. Nie konkretnie o to, co pod silnikiem, ale o to, co widać rzeczywiście, a widać sporo. Jak człowiek umyje, to wtedy zaczyna padać. Spoglądamy w takim razie na mapy pogodowe, co nas tam dzisiaj czeka, szanowni państwo. Niektórzy są, wiem, że wydawca mnie zabije, wiem, że niektórzy są zainteresowani prognozą dla Chorzowa. 19 stopni i słonecznie. Wieczorem trochę mniej. No dobrze, a dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, chwilami duże, przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie i na północnym wschodzie. Tutaj wystąpią burze i tu może spaść nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Jeśli chodzi o temperaturę, to na wybrzeżu i Podhalu od 12 do 14, w centrum jakieś 18, ale będą takie miejsca jak Podlasie, Polesie, tam stopni 23. No i wiatr nad morzem chwilami silniejszy, no i oczywiście tradycyjnie podczas burz silniejsze porywy do 55 km na godzinę.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów.

0: lub szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Idealny temat, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie. Dziś, szanowni państwo, po godzinie 8:30 poranny trening szarych komórek dla wszystkich fanów Mety. Sprawdzimy, co wiecie, a czego nie wiecie o swoim ulubionym zespole. No to tak, no to zagrajmy. Żeby była jasność, to nie jest Metallica. Metallica, szanowni państwo, na scenie od 45 lat. To jest legenda thrash metalu, ale są tacy, którzy grają od ponad 6 dekad. Prawie 65 lat na scenie nieprzerwanie stąsi. The Rolling Stones w radiowej jedynce nie dość, że grają koncerty, to jeszcze nagrywają. To jest ich najnowszy numer.

0: pierwsze ekonomia.
1: No i za chwilę Justyna Golonko przekona państwa, że zresztą chyba nie ma co przekonywać państwa.
2: Znowu o tym przekonywaniu. Ja tak informuję po prostu.
1: No ale kupujemy rzeczywiście?
2: Bardzo kupujemy. Mamy, nawet bym powiedziała, boom na takie rzeczy. A chodzi o rzeczy z drugiej ręki. Ten rynek rośnie w rekordowym tempie. I mamy najnowsze badania, z którymi tutaj przyszłam i wynika z nich, że w ostatnich 12 miesiącach rzeczy używane kupiło już 45% Polaków, co pokazuje, jak mocno zmieniło się podejście konsumentów do tych używanych produktów, no bo to jest po prostu w trendach, tak można byłoby to powiedzieć, bo i oszczędzamy, jesteśmy eko, a do tego, jeżeli sprzedajemy, to na tym zarabiamy. No i okazuje się, że aż 40% kupujących sięga po używane produkty bardzo często, nawet kilka razy w miesiącu. Jednocześnie z tych danych wynika, że konsumenci, czyli my wszyscy, wydajemy na takie zakupy też coraz większe kwoty. Dynamicznie rozwija się również sprzedaż używanych rzeczy. Dla wielu osób stało się to takim sposobem na dodatkowy dochód. I o tym mówi Kamil Szabłowski z OLX.
3: 47% respondentów w ciągu ostatniego roku zarobiło na sprzedaży używanych przedmiotów do 500 zł. Co czwarty zarobił od 500 do 1000 zł. Prawie połowa badanych z tej grupy traktuje zyski ze sprzedaży używanych rzeczy jako okazjonalny dochód, ale dla 11% jest to regularna część dodatkowych środków. Dla 22% jest to dochód, który mogą przeznaczyć na zakup nowych rzeczy, a dla 25% jest to sposób na odzyskanie części wydanych pieniędzy.
2: A eksperci dodają, że wzrost tego trendu zakupowego z drugiej ręki bardzo realnie przekłada się na ochronę środowiska, bo na tym tak naprawdę zyskujemy wszyscy. Tak mówi Magdalena Zając, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste i przedstawia nam konkretne wyliczenia.
4: Szacuje się, że produkcja ubrań odpowiada za globalne zużycie 20% wody i za 10% emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jak produkujemy takiego zwykłego t-shirta, to potrzebujemy prawie 3000 litrów słodkiej wody do wyprodukowania. To wystarcza przeciętnej osobie do picia i przeżycia przez 2,5 roku. Przeciętny mieszkaniec Unii Europejskiej kupuje co roku 19 kg tekstyliów, przy czym 12 kg jednocześnie wyrzuca.
2: A to właśnie ubrania, ciuszki kupujemy najczęściej z drugiej ręki. Mamy specjalne platformy, ale też odwiedzamy second handy. Często kupujemy też używany sprzęt elektroniczny czy meble i wyposażenie wnętrz. O tym mówi Kamil Szabłowski.
3: Na kolejnych miejscach znalazły się narzędzia i ogród, rowery oraz przedmioty z kategorii budowa, remont, maszyny, ogrzewanie. Warto przy tej okazji jeszcze raz powtórzyć i wyjaśnić wątpliwości związane z dyrektywą DAC 7. Dla tych, którzy sprzedają po prostu niepotrzebne rzeczy, ta dyrektywa nic nie zmienia. Obowiązek raportowania do Urzędu Skarbowego dotyczy tylko i wyłącznie tych, którzy w ciągu roku kalendarzowego dokonali 30 lub więcej transakcji, albo jeśli łączny przychód ze sprzedaży przekroczy 2000 euro.
2: No i zdaniem ekspertów te zakupy z drugiej ręki nadal będą rosły w szybkim tempie i już za 2 lata co trzeci kupowany w Polsce element garderoby będzie pochodzić z drugiej ręki. Ja jestem za.
1: Ja też.
5: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
1: Tak sobie słuchałem. Pan Kamil ewidentnie ma jakieś doświadczenie tak dziennikarskie.
2: Taki ładny głos.
1: Tak, ale tak w taki bardzo charakterystyczny sposób. Zastanawiam się, że jak my już wyjdziemy, po prostu opuścimy kiedyś radio, czy też w ten sposób będziemy mówić tak na przykład. Kochanie, dzisiaj na obiad będzie pomidorowa.
2: Ty tak nawet nie mówisz ze mną, tylko także myślę, że nie będzie.
1: A już za chwilę w naszym... A już za chwilę przyjdą do nas goście. Przyjdą goście w studiu. Pojawi...
2: Tak, znaczy, jak
1: w studiu.
2: Truman Show, pamiętasz?
1: W naszym salonie pojawi się Kuba Marcinowicz, tutaj, spod ósemki.
2: Wow, a jak
1: Kuba
2: pięknie.
1: Kuba się pojawi rzeczywiście.
2: No pojawi się.
1: Zapraszamy.

0: O, o, o, o. Słyszysz? Słyszysz?
1: Co? Coś, ale to w lewym kole jest.
0: To jest to w lewym, nie w prawym?
1: Nie, no.
0: A widzisz, no. A wydawało nam się tak, że...
1: Może tak niesie po bagażniku.
0: Tutaj Piotrek Balasz mówi, że coś tam wahacze. Tutaj wydawca, że łącznik stabilizatora.
1: No to kołpak jest.
0: Kołpak? Zwykły kołpak? A wiesz, co się robi z kołpakami? Na trytytki, żeby...
1: No, raczej, żeby nie ukradli.
0: Sposób.
1: No, najlepszy.
0: Sprawdzony. Kuba Marcinowicz, Polskie Radio Kierowców. O tym stukaniu w kole to też nieprzypadkowo wspomnieliśmy, bo my faceci tak bardzo często mamy. Że jak tylko coś tam stuknie, jakby coś tam, to od razu lecimy do warsztatu. Panie Mietku, pan sprawdzi. Natomiast jeśli chodzi o nasz silnik, prawda, coś tam poboli, coś
1: to
0: tam
1: nie,
0: zaczyna tylko nie, to jeszcze spokojnie. Tak. Jeszcze nie pójdę, bo mi coś znajdą.
1: Ale samochód
0: ale w warsztacie,
1: jest
0: o właśnie.
1: Tak, no i też chyba jest trochę tak, że dbamy też tak bardzo o samochody, że bardziej dbamy o samochody niż o samych siebie.
0: Żebyśmy o swoje zdrowie tak dbali, jak o swoje samochody.
1: Właśnie, już nawet nie o zdrowiu mówię, tylko w ogóle o pielęgnacji samochodu. No, mężczyźni jakby mają hopla na tym punkcie. Natomiast rynek rozwija się bardzo dynamicznie, bardzo prężnie. Autodetailing, czyli
0: tak.
1: To jest magia. Magia, która sprawia, że mamy samochód już powiedzmy kilkuletni, kilkunastoletni. Natomiast zadanie jest dla nas takie, żeby doprowadzić go do stanu takiego, w jakim był, gdy wyjeżdżał z fabryki.
0: Czyli stan bardzo dobry.
1: Tak to jest po prostu genialny, stan celujący. I dzisiaj rynek oferuje szereg środków, szereg narzędzi, szereg różnego rodzaju przedmiotów i także takich manuali, żeby zrobić to samemu.
0: Ale właśnie chciałem zapytać, czy my jesteśmy w stanie zrobić to samemu, czy lepiej oddać to profesjonalistom?
1: Do pewnego momentu tak. Mhm. Natomiast zdarzyć się może tak, że się po prostu już pomylimy w tych różnych chemiach.
0: Bo tam się liczy też kolejność, prawda?
1: Zdecydowanie. W ogóle detailing zaczyna się od mycia. To jest jakby podstawa, czyli na początku musimy umyć ten samochód i to porządnie umyć, żeby faktycznie można było przejść do detailingu, czyli już do takiego bardzo precyzyjnego. I uwielbiam tę procedurę, kiedy małym pędzelkiem gdzieś tam w napisie, w nazwie marki albo w tych wlotach powietrza na przednim grillu pucujemy i to robimy. I to jest takie pieczołowicie, starannie wykonane. No coś niesamowitego. I to daje ogromną satysfakcję, bo faktycznie później ten samochód wygląda tak, jakby wyjechał prosto z fabryki. Zresztą bardzo przyjemną opcją jest, jeśli ktoś ma na przykład jasną tapicerkę skórzaną. To jest najfajniejsze, bo co nas kręci w sprzątaniu? W sprzątaniu kręci nas to, że widać efekty.
0: No.
1: Czyli krótko działamy i nagle widzimy, że coś jednak się zmieniło. I mamy skórzaną tapicerkę jasną. Bierzemy taśmę klejącą, taką zwykłą malarską, prawda? Taka. Naklejamy.
0: Żeby zobaczyć różnicę.
1: Na fotel, tak. Robimy tak zwaną pięćdziesiątkę, czyli naklejamy na fotel, czyścimy tam, gdzie tej taśmy nie ma, wchodząc delikatnie na tę taśmę, a później odklejamy tę taśmę. Zachwyt po prostu gwarantowany, murowany. I uwierzcie państwo, że można doprowadzić tę skórzaną tapicerkę do prawie idealnego stanu.
0: Słuchaj, kiedy to oddajemy w ręce profesjonalistów?
1: No właśnie, wtedy, kiedy już sobie nie radzimy, albo gdy nie chce nam się bawić z tą chemią i nie chcemy wydawać, bo no, musimy ją kupić. Ta chemia nie jest tania, więc kilka stów niestety zniknie z naszego portfela, a zważmy na to, że mamy oddzielnie do czyszczenia skóry, oddzielnie środki do czyszczenia materiału, do czyszczenia plastiku.
0: No, felgi też to przecież zupełnie inna.
1: Jest tego bardzo, bardzo dużo, więc żeby to zrobić profesjonalnie i kompleksowo, trzeba byłoby kupić to wszystko, czyli trzeba wydać mnóstwo pieniędzy. Później trzeba mieć dużo czasu, dużo cierpliwości i dużo staranności. Później te narzędzia do czyszczenia, szczoteczki na przykład do czyszczenia skóry, to jest coś naprawdę niesamowite.

0: niesamowitego. To jest jedna wielka ściana wypełniona, wydawałoby się, identycznymi gąbkami, identycznymi szczotkami. Nic bardziej mylnego, bo tą szczotką możemy czyścić skórę, ale nie możemy już czyścić plastików, no, i prawda, tak dalej, i tak dalej. Żeby nie robić sobie rys, żeby się nie okazało właśnie, że czyścimy jakąś powierzchnię i nagle ta powierzchnia pod kątem, po w słońcu, ma więcej rys niż miała. Więc myślę, że jeśli się nie chcemy w to bawić, nie mamy za dużo czasu, to zdecydowanie lepiej oddać to profesjonalistom. No i tutaj trzeba sobie przewartościować, czy wydanie, powiedzmy, no właśnie, 500 zł, 700 zł. Od tego zaczyna się detailing, tak na dobrą sprawę.
1: To chyba jakaś najtańsza opcja.
0: Tak, tak, od tego się zaczyna. Natomiast możemy osiągnąć kwoty kosmiczne, bo jeśli poprosimy o czyszczenie całego wnętrza i na przykład chcemy ten samochód sprzedać i chcemy go zrobić na bóstwo, albo właśnie chcemy, kupiliśmy używane auto i chcemy tak, żeby wyglądało prosto z fabryki.
1: Albo chcemy, no, tak, ale słuchaj, wróćmy jeszcze na moment. Czym o folii mówiliśmy? Naklejanie folii?
0: O PPF-ie?
1: Tak.
0: O, to już idziemy w tysiące, rozumiem. No tak, możemy chronić lakier. Jeśli już dokonaliśmy tej procedury, czyli wyczyściliśmy nasz samochód i on wygląda jak prosto z salonu, to warto go zabezpieczyć. Dzisiaj mamy na rynku takie magiczne folie, które pod wpływem temperatury, promieniowania słonecznego i nagle tej temperatury, która pojawia się na masce, one znikają, rysy z tej folii. Więc to jest magia. Czyli mamy porysowaną folię, a później to się wszystko zasklepia i tych rys nie ma. No i chronimy lakier, no zdecydowanie. Więc jeśli ktoś jest pedantyczny i jeśli ortodoksyjnie podchodzi do dbania o swój samochód, no to dzisiaj rynek oferuje coś po prostu niesamowitego. A dzisiaj z okazji właśnie dnia mycia samochodu, no to nic innego, jak tylko się złapać za gąbkę. Chociaż niestety w związku z tym jutro będzie pewnie padało.
1: Złapać się za gąbkę albo złapać się za głowę, kiedy przejdzie do płacenia. A propos padania, ukuliśmy dzisiaj takie stwierdzenie pucing.
2: Panie redaktorze Danielu, oprócz tego pucingu, detailingu, to ja bym dołączył jeszcze mewing. Wie pan, co to jest mewing? To jest to, co mnie spotkało. Wyjechałem z myjni ręcznej, pięknie lśniące, umyte auto i nagle patrzę na prawym rogu szyby nad wycieraczką. Taka potężna, przylatująca mewa. To ten deszczyk, co pan mówi, to jest pikuś przy tym. Pan wczuje się, jak ja się wtedy ucieszyłem z tego. Dziękuję, do usłyszenia.
0: No ale to też niesamowita mewa, że takiego cela ma. To też naprawdę to.
3: Rozumiem, że mewa zrobiła pooping.
1: Mewing.
3: Mewing. Mewing. No. Na samochód.
0: Clapping.
1: Mewing. Mewing. No i to jest problem, bo wtedy też jest jakaś chemia potrzebna. Jednak.
0: Oj tak, jak najszybciej usuwamy odchody ptaków, bo one niestety wżerają się w lakier naszego samochodu i potrafią czasami zostawić taką zmatowiałą plamę, więc jak najszybciej usuwajmy. No i też minęły te czasy, kiedy pucowaliśmy wnętrza naszych samochodów na błysk, czyli raczej dzisiaj stosujemy matowe środki, które odświeżają i czyszczą, a nie pucują.
1: Mewy to potrafią inny czasem, czy jest na głowę zrobić.
3: Detailingu dla rodziców przewożących dzieci, bo ja tak słyszałem o tych gąbeczkach i czyszczeniu fotela i zaraz wyobraziłem sobie tak, to moją córkę, która wchodzi w butach z lizakiem, z chrupkiem kukurydzianym i to wszystko później mewing.
1: Na zupełnie temat, na zupełnie inną rozmowę. Inne tematy podejmie Karol Surówka z naszym gościem.
3: Zupełnie inne, zupełnie. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, będzie naszym gościem. O wojskach amerykańskich, o ich obecności w naszym kraju będziemy intensywnie rozmawiali.
4: Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia. Wracamy po ósmej.
1: Polskie Radio. Jedynie.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
8: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
9: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
6: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Droga krajowa nr 22 na Pomorzu w miejscowości Chrząstowo jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 224. To pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem. Doszło tam do tragicznego wypadku samochodu osobowego i ciężarówki. Życia dwóch osób nie udało się w tym zdarzeniu uratować. Trasa jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A zakorkowana jest także A2 w Lubuskiem na wysokości Świecka w stronę Berlina. Sporo cierpliwości przyda się w województwie mazowieckim, zwłaszcza na ekspresowej 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska a Marymącka. Podobnie na drodze krajowej nr 79 na odcinku Góra Kalwaria Piaseczno Stolica oraz na krajowej 92 pomiędzy Sochaczewem, Błoniem a Ożarowym Mazowieckim. I oczywiście od wczesnych godzin porannych zakorkowana jest droga krajowa 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem. Zdecydowanie wolniej jedzie się na południu naszego kraju, chociażby na autostradzie A4 pomiędzy węzłami Kraków-Łagiewniki a Kraków-Bielanów.

0: Dany. Także na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na Krajowej Jedynce na odcinku Pszczyna – Bielsko-Biała. Jeszcze Wielkopolska i autostrada A2. Tutaj spore poranne spowolnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Poznań – Komorniki, a Poznań – Luboń. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy.
1: Jest 8:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
2: Zapraszamy na aktualności jedynki.
1: Izabela Kuczyńska
2: i Piotr Balasz. Pomocna dłoń dla Zbigniewa Ziobry wyciągnięta z amerykańskiego Departamentu Stanu. To dzięki niej polityk miał dostać wizę i wylecieć do USA.
3: Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy, uczciwy proces w Polsce.
1: Od Krakowa zaczyna swoją wizytę w Polsce nowy premier Węgier Peter Modziar. Będzie też w Warszawie i w Gdańsku.
2: Legenda heavy metalu zagra na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Dziś koncert Metaliki.
1: To amerykańska ambasada w Budapeszcie wydała Zbigniewowi Ziobrze wizę, dzięki której mógł wyjechać do USA.
2: Według Reutersa osobiście interweniował w tej sprawie wiceszef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Christopher Landau. Miał powołać się przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego.
1: Kto o wizę wystąpił i czy stoją za tym politycy Prawa i Sprawiedliwości?
2: Pytaliśmy o to w jedynce posła PiSu Andrzeja Śliwkę.
3: Decyzja Departamentu Stanu pokazuje, że w Polsce zbyt dobrze się nie dzieje. Doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie zapędy ma ta władza. Tak jak większość Polaków sobie z tego zdaje sprawę, Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy, uczciwy proces w Polsce. Pan minister Żurek, wcześniej pan minister Bodnar prowadzili wobec niego działania bezprawne.
1: Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce przedstawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, kilka miesięcy temu wyjechał na Węgry. Tam uzyskał azyl. Nowe węgierskie władze nie zamierzały go już dłużej chronić.
2: Na początku maja okazało się, że jest w Waszyngtonie. Okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry z Węgier do Stanów Zjednoczonych bada teraz prokuratura.
1: A dziś się przesłucha w tej sprawie pierwszych świadków.
2: Będziemy o tym rozmawiać z naszym kolejnym porannym gościem. O 8:15 będzie nim senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
1: Najpierw odwiedzi Kraków, potem Warszawę i Gdańsk.
2: Peter Modziar wyrusza w swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli premiera Węgier.
1: A to ma być nowy początek relacji polsko-węgierskich, słychać nad Wisłą i nad Dunajem.
2: Plan wizyty szefa węgierskiego rządu zna Paweł Pawlica.
4: Peter Modziar po południu pojawi się na Wawelu, gdzie zwiedzi katedrę, a także złoży wieńce przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. W planie jest także prywatna rozmowa z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wieczorem wsiądzie do pociągu do Warszawy, gdzie od jutra ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi politykami z Polski, między innymi premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Jeszcze tego samego dnia premier Węgier wraz z delegacją w Gdańsku odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i będzie rozmawiał z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pierwsza zagraniczna wizyta premiera Modziora ma być też pierwszym krokiem w odbudowie relacji z Polską, ale też politycznym sygnałem o nowym otwarciu Budapesztu na Unię Europejską. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że tuż przed wizytą Petera Modziara w Polsce odwołany został ambasador Węgier w Warszawie.
2: Decyzję podjęła szefowa węgierskiej dyplomacji, uzasadniając ją koniecznością nowego podejścia do relacji obu stolic.
1: Łódzki prawnik od trumien na kółkach nie jest już adwokatem. Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi skreśliła go ze swojej listy.
2: A wniosek w tej sprawie miał złożyć sam Paweł K.
1: To w związku z wyrokiem 1,5 roku więzienia, jaki usłyszał za spowodowanie 5 lat temu na Mazurach tragicznego wypadku, w którym zginęły 2 kobiety. Potem nazwał ich samochód trumną na kółkach.
2: Jak przypomina Katarzyna Piasecka z Polskiego Radia Olsztyn, mężczyzna nie stawił się jednak w zakładzie karnym.
5: Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, wydano za nim list gończy, a kilka dni później Paweł K. został zatrzymany przez policjantów w pobliżu Chrubieszowa i przewieziony do tamtejszego zakładu karnego. Sąd zdecydował, że bezprawnie utrudniał wykonanie kary. Postanowienie w tej sprawie nie jest jednak prawomocne i przysługuje na nie zażalenie. Jeżeli się uprawomocni, skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po ponad roku.
1: Pojutrze komisja penitencjarna zakładu karnego w Hrubieszowie

0: ma zdecydować, w którym więzieniu Paweł K. będzie odbywał karę.
1: To są aktualności jedynki.
2: A w nich akcja ratunkowa niedaleko Mrągowa na Mazurach. Jak informują strażacy, na jeziorze Juksty przewróciła się łódka, którą płynęło trzech wędkarzy.
0: Dwóm z nich udało się dotrzeć na brzeg. Trzeciego szukają teraz ratownicy.
2: Stadionem Śląskim zatrzęsie dziś heavy metalowe brzmienie.
0: W Chorzowie zagra wieczorem Metallica. Legendarny zespół przyciągnie tłumy fanów.
2: Miasto i policja ostrzegają, że w związku z koncertem szykują się poważne utrudnienia, mówi podkomisarz Magdalena Jurkowska z chorzowskiej komendy.
3: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
0: Aby ułatwić fanom dotarcie na stadion i powrót po koncercie, niektóre linie tramwajowe będą kursowały nawet co 3 minuty. Będą też jeździć dłużej.
2: I co ważne, uczestnicy koncertu mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Arka Gdynia kolejnym spadkowiczem z Ekstraklasy. Piłkarze z Trójmiasta przegrali wczoraj z innym zdegradowanym zespołem Termaliką Nieciecza 2-3. Ostatnia, 34. kolejka już w sobotę, a wtedy na naszej antenie... Studio S13, czyli relacje ze wszystkich 9 boisk. Będziemy w Niecieczy, Warszawie, Zabrzu, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu, Częstochowie, Białymstoku, Łodzi, no i mamy nadzieję w każdym polskim domu, bo emocji na pewno nie zabraknie, a w naszym studiu nad wszystkim będzie czuwał Andrzej Janisz. Zapraszamy w sobotę po 17. Maja Chwalińska pokonała wczoraj francuskę Alice Ramy 6-0, 6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego French Open. Aby znaleźć się w głównej części turnieju, musi wygrać jeszcze 2 spotkania. Nie będzie tam już natomiast Lindy Klimowiczowej, urodzona w Czechach, a reprezentująca Polskę tenisistka przegrała w kwalifikacjach z Serbką Lolą Radiwojewicz 3-6, 4-6. Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego poinformował, że Ani Sera poprowadzi reprezentację Polski w short tracku. To kanadyjska trenerka, która budowała system szkolenia w kilku mocnych w tej dyscyplinie krajach. Prezes Związku Konrad Niedźwiecki wiąże z zatrudnieniem nowej specjalistki spore nadzieje. Celem jest pierwszy w historii medal olimpijski w short tracku.
5: Ani Sara jest bardzo doświadczona, współpracowała z wieloma reprezentacjami i także myślę, że to jest mocne doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystam.
4: Broniąca tytułu mistrza świata w hokeju na lodzie reprezentacja Stanów Zjednoczonych przegrała drugi mecz w fazie grupowej turnieju w Szwajcarii. Po porażce z gospodarzami wygranej z Brytyjczykami Amerykanie wczoraj ulegli Finom 2-6. W innym starciu w tej grupie Szwajcaria wygrała z Niemcami 6-1, a w grupie B Kanada pokonała Danię 5-1. Czechy wygrały ze Szwecją 4-3.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda.
2: Na termometrach teraz od 4 stopni w Jeleniej Górze, Kłodzku, Opolu i Szczecinie do 11 w Warszawie i Zamościu. A w ciągu dnia od 12 nad Morzem i Podhalu i 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Będą przejaśnienia i rozpogodzenia, ale chmur wciąż sporo. Możliwy przelotny deszcz. A na Podlasiu, Mazurach i północy Mazowsza oraz na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Lubuskiem możliwe popołudniowe burze.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99 zł.

0: Lidl. To się opłaca.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
7: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
8: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
11: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowit.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.
18: Polskie Radio, program pierwszy. Rozpoczynamy trzecią godzinę sygnałów dnia. Daniel Wydrych. Kłaniam się.

0: Polskie Radio. Program pierwszy, 15 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: Wtorek, 19 dzień maja, 139 dzień roku, do końca roku 226 dni. Słońce wzeszło o 4:35, zajdzie o 20:30. Dzień potrwa 15 godzin i 55 minut. Będzie krótszy od najdłuższego o 52 minuty, a dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i minut 13. Imieniny obchodzą Bernarda, Celestyn, Cyriaka, Dunstan, Iwo, Iwona, Jan, Kryspin, Mikołaj, Nikola, Piotr, Potencjana, Pudencjanna, Pękosław, Pękosława, Teofil i Urban. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. 16 po 8. Karol Surówka i nasz kolejny gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry ponownie, a w studiu radiowej Jedynki jest Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej i były marszałek Sejmu. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Czy musimy pogodzić się z tym, że amerykańskim wojskom w Polsce będziemy musieli powiedzieć goodbye?
3: No my im nie mówimy goodbye,
2: to oni nam mówią,
3: przynajmniej na razie.
2: A mówią nam?
3: Przynajmniej na razie. No nie, pogodzić się z tym nie można oczywiście i trzeba podejmować interwencje w tej sprawie. Wszystko to zaskoczyło, no, że nas, to jasne, ale to zdaje się zaskoczyło także elitę polityczną amerykańską, senatorów, kongresmenów generalnie, i republikańskich, i demokratów. No jest to wynik, ja się tu nie silę na pełne rozpoznanie tej sprawy, bo to zdaje się trudno takiego rozpoznania w tej chwili dokonać, no ale z tych informacji, które docierają, mówię o tych w miarę pewnych, no to wynika, że tak, że z jednej strony była to impulsywna taka reakcja Donalda Trumpa, no, z których on jest znany, typu polecenie do sekretarza wojny Hexeta zmniejszyć obecność amerykańską w Europie, co było podobno wynikiem przede wszystkim zachowania kanclerza Merca.
2: Chociaż nasz poprzedni gość Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości bardziej zwraca uwagę na zachowanie premiera Donalda Tuska. Tutaj widzi odpowiedzialność, jego krytyczne wypowiedzi wobec Donalda Trumpa miały zepsuć wolę polityczną, która została uzgodniona między prezydentami Nawrockim a Trumpem.
3: Zaraz do tego dojdę. Na razie chodzi mi o styl i sposób działania amerykański. I decyzja podjęta, ponieważ rozkaz był zmniejszyć, no to w związku z tym trzeba było działać szybko. Dowództwo amerykańskie, to stacjonujące w Stanach, no jeśli ma działać szybko, to nie może wycofać tych oddziałów, które są w Europie na stałe, ponieważ oni są z rodzinami, są tu osadzeni, to się nie da szybko wycofać po prostu. To trwa do roku nawet takie wycofywanie. Natomiast co można zrobić? No można wstrzymać wysyłkę oddziałów rotacyjnych po prostu. A oddziały rotacyjne to były głównie oddziały polskie. Tam notabene był jeszcze jakiś batalion, który miał do Niemiec jechać, 500-osobowy, też został wstrzymany.
2: To jest decyzja do odkręcenia? Czy klamka zapadła?
3: Nie, moim zdaniem to jest do, jeżeli nie całkowitego, to częściowego odkręcenia i te działania, które rząd w tej chwili podejmuje na różnych frontach, są oczywiście i konieczne i

0: mają pewne szanse, żeby trochę ten trend odwrócić. Natomiast co do tego...
1: Polityczna odpowiedzialność.
0: Kto winien, odpowiedzialność i tak dalej. Panie redaktorze,
1: w rządzie i w premierze Donaldzie Tusku opozycja, ich zdaniem Karol Nawrocki ma dobry kontakt, fundament tutaj jest, tylko że no, psuje rząd.
0: Dobrze. Ja mogę powiedzieć z drugiej strony, że prezydent Karol Nawrocki oświadczył w swoim czasie, że jeśli chodzi o politykę zagraniczną, jeśli chodzi o kontakty ze Stanami, z prezydentem Trumpem, to jest jego działka. Rząd niech się do tego nie wtrąca. Rząd ma się, proszę bardzo, może się zajmować Europą. Więc dzisiaj w sposób naturalny możemy oczekiwać, że prezydent się zaangażuje. Ale powiadam, mógłbym tak powiedzieć. Natomiast nie chcę tego wątku ciągnąć, ponieważ muszę powiedzieć, że to już jest dosyć obrzydliwe. To znaczy, nie ma sprawy, w której Prawo i Sprawiedliwość nie będzie obciążać Tuska, rządu i tak dalej. I nie chciałbym, żeby szło to w drugą stronę. W sprawie bezpieczeństwa Polski mieliśmy mówić jednym głosem. I ja chcę mówić jednym głosem w dalszym ciągu. Dlatego nie szukajmy tu odpowiedzialnych w tej sprawie, bo to jest polowanie na czarownicę. Tylko jednym głosem domagajmy się tego, żeby fakt, że Polska jest najlepszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie, żeby to zostało uwzględnione. Tak na marginesie, jak zajrzymy na konto na platformie X pana ambasadora Rosa, to tam jest przypięty na samym początku taki na stałe, taki tweet, w którym on mówi o tym, że więzi Polski i Stanów Zjednoczonych są nienaruszalne, Polska jest najlepszym sojusznikiem i tak dalej.
1: Najwierniejszym sojusznikiem, napisał Tom Rose.
0: Najwierniejszym, więc jeżeli tak, no to trzymajmy się tego.
1: Od tego czasu, gdy ten wpis umieścił, jak informuje agencja Reutera, ambasador Tom Rose zainterweniował w pewnej sprawie. Miał zwrócić się do wiceszefa dyplomacji USA Christophera Landaua, który z kolei polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy Zbigniewowi Ziobrze. Podobno ambasador w tej sprawie się do Christophera Landaua zwrócił. Czy to pokazuje, jak złe są relacje rządu z administracją Donalda Trumpa? To wygląda jak bardzo mocne zaangażowanie się w polską politykę.
0: No tego nie wiemy. To są wszystko spekulacje, czy to on się zwrócił, czy nie on się zwrócił. Jaka była rola w tym...
1: Agencja Reutera powołuje się na źródła w Departamencie Stanu. Możemy przypuszczać, że rzeczywiście tak wyglądała ta ścieżka.
0: Jeżeli się rzeczywiście zwrócił, no to zaprzeczył wszystkim swoim słowom poprzednim. Tyle mogę powiedzieć. To jest decyzja, którą trudno zrozumieć i zaakceptować.
1: Według wspomnianego, już przywołanego już wcześniej naszego poprzedniego gościa Andrzeja Śliwki, jest to efekt tego, w jaki sposób Departament Stanu postrzega sytuację w Polsce.
0: No można tak spekulować oczywiście bez końca. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że zamieszanie, jakie no niestety, ale administracja amerykańska wywołuje od pewnego czasu, to znaczy zwłaszcza od czasu wywołania konfliktu z Iranem, ono rozpływa się, tak powiem, na wszystkie strony i zaczyna dotykać już takich dziedzin, które w ogóle nie powinny być brane tutaj pod uwagę, jak na przykład wydawanie wiz osobom, którym prokuratura sojuszniczego kraju chce postawić poważne zarzuty.
1: Czy ambasador w tej sprawie powinien zostać zaproszony do złożenia wyjaśnień w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Czy to będzie postrzegane przez rząd jako nieprzyjazne działanie wobec Polski?
0: Są różne sposoby kontaktowania się z ambasadą i z ambasadorem. Są oficjalne, gdzie oficjalnie informuje się o wezwaniu ambasadora i są takie, gdzie robi się to dyskretnie. Ja jestem za tym, żeby jeszcze z naszej strony nie napinać tych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

0: jeszcze bardziej, nie wiem, wzywać go na dywanik i tak dalej. Można to zrobić dyskretnie.
1: Czyli po cichu ktoś powinien przekazać ambasadorowi, że nie życzy sobie rząd takich interwencji?
0: Jestem zdania, jeszcze raz powtórzę, jestem zdania, że pan Ziobro, który jest marną postacią, bez charakteru, bez honoru i na którym ciążą poważne zarzuty, nie może być powodem napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
1: Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje się do tego, żeby zwrócić się do Amerykanów o wydanie Zbigniewa Ziobro. To jest... ekstradycję. A może powinni odpuścić już... Niech ta sprawa umrze w mediach. Dobrze.
0: Odpuścić pewnie nie mogą, natomiast no, jest to droga prawna, która będzie się tam toczyć. I jestem zwolennikiem tego, żeby no, nie czynić z pana Ziobry jakiejś centralnej postaci, o której będziemy codziennie informować i codziennie ekscytować się tym, gdzie on właśnie przebywa i czy zjadł śniadanie już i o której...
1: Serial o Zbigniewie Ziobrze... Pana marszałka znużył, tak to dobrze to postrzegam?
0: Tak, zmęczył mnie, zwłaszcza, że no, sytuacja jest taka, że bo tu się pojawiły głosy na przykład, no zwłaszcza Ziobro to robi, ale również i PiS, jakaż to porażka rządu. Jakaż to kompromitacja, proszę bardzo, nie zdołali sprowadzić go do kraju. Co za absurd, jak go mieli sprowadzić? W bagażniku? Porwać go i przywieźć. No przecież to jakieś żarty.
1: Chociaż
0: facet uciekł przed odpowiedzialnością, kompromituje siebie, kompromituje PiS, gdzie był ministrem sprawiedliwości i to jest fakt.
1: Chociaż koalicja też swoje przemyślenia na ten temat ma, wasi koalicjanci, ale o nich powiemy już w drugiej części naszej rozmowy. Marek Borowski, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu, jest naszym gościem, a więcej na portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia sześć po ósmej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Polecamy kolejne rozmowy. Na naszej antenie w Ekspresie Jedynki gościem będzie Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska.

0: to takie męskie.
1: Polskie Radio. Program pierwszy. To takie męskie. Męskie granie orkiestra. 8:30. Skrót aktualności. Piotr Balasz.
2: W Brukseli ważne rozmowy kierownictwa polskiej armii z dowództwami wojsk NATO i USA. Równolegle spotkania przedstawicieli rządu zaplanowano dziś w Waszyngtonie.
3: Będziemy rozmawiać m.in. o obecności żołnierzy amerykańskich na terenie Polski.
2: A chodzi o decyzję Pentagonu dotyczącą redukcji wojsk USA w Europie. Sprawa powinna być załatwiona dyskretnie. Taką gość radiowej jedynki Marek Borowski zaleca reakcję Polski na informację o tym, że amerykański resort dyplomacji przy współpracy z ambasadorem USA w Polsce pomógł Zbigniewowi Ziobrze uzyskać wizę i wyjechać do USA.
4: Także z jednej strony była to impulsywna taka reakcja Donalda Trumpa, no, z których on jest znany.
2: Na początek Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Peter Madziar przyjeżdża z wizytą do Polski. To jego pierwsza zagraniczna podróż jako nowego premiera Węgier. Były premier Jerzy Buzek i były prezydent Lech Wałęsa odbiorą dziś w Strasburgu Europejski Order Zasługi. To nowa nagroda przyznawana szczególnie zasłużonym dla Unii i europejskiej integracji. Uhonorowano w sumie 20 osób. Metallica w Chorzowie. Na Stadionie Śląskim koncert, który przyciągnie tłumy fanów heavy metalu. Będą utrudnienia, ale tramwaje mają jeździć dłużej i częściej.
5: Będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością, nawet co 3 minuty.
2: A przejazd dla uczestników koncertu bezpłatny.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogoda.
3: A wie pan, że tam 98% miejsc noclegowych w Chorzowie już zostało wykupionych, tam w zasadzie nie ma miejsca, zostały takie za 4000 za noc.
4: No, pytanie, czy ktokolwiek będzie tam spał po takim wspaniałym koncercie i przed nim.
3: Tak, koniec gdzieś tak około 23:00. Proszę pana, dziś jest Światowy Dzień Dobrych Uczynków.
4: Mhm.
3: Pani Marzeno?
5: Dlaczego robić warto dobre uczynki? Dlatego, że dobro wraca, dobro cieszy, a najważniejsze jest to, że nie krzywdzi drugiego człowieka. I tego trzeba się trzymać. Marzena Storonia.
3: I proszę pana, to jak za przeproszeniem w twarz strzelił, bo ja otrzymałem 2 bilety na 50. urodziny, ja zrobię dobry uczynek.
4: To znaczy?
3: Wykorzystam te bilety i...
4: Żeby nie zmarnował się czyjś dobry uczynek.
3: Tak, właśnie. Także do zobaczenia w czwartek.
4: A zazdroszczę, bardzo zazdroszczę.
3: Słyszy pan, wydawcę? No dobrze, szanowni państwo, sprawdźmy, co tam za oknem, co tam za rzepą. Piotrek ostrzegał przed burzami razem z synoptykami. Mamy nadzieję, że tam, gdzie będzie głośno od różnych dźwięków przesterowanej gitary, aż tak pochmurno, aż tak deszczowo nie będzie. No, wiele wskazuje na to, że nie będzie, bo ma padać w okolicach Opola, niekoniecznie Chorzowa. No, ale sprawdźmy, co na termometrach. 12 nad morzem, 18 w centrum, 21 na Podkarpaciu. Na termometrach od 4 stopni w Jeleniej, w Kłodzku, Opolu i Szczecinie, do 11 w Warszawie i w Zamościu. Do jutra.
4: Do jutra.
3: Wróć.
4: Do jutra. Do jutra. Jutro. Już kolega widzę w Chorzowie jedną nogą, a może i nawet drugą.
3: Jutro przywita się z państwem Karolina Rożej.
0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy.

0: mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Reklama. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Jak zdobyć konkretny fach i dobrze płatną pracę? Mechanik, fryzjer, kucharz czy elektryk? Dlaczego coraz więcej młodych osób wybiera szkoły branżowe i czy to rzeczywiście dobry start w zawodowe życie? W audycji także o sztucznej inteligencji, która ma pomagać w porozumiewaniu się ze zwierzętami. A na koniec sprawdzimy, jak muzyka wpływa na nasze samopoczucie.
4: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: Sygnał dnia w radiowej jedynce za 25 minut, godzina 9. Szanowni Państwo, są tacy artyści, którzy łączą pokolenia, których twórczość wykracza poza ramy czasowe, stając się uniwersalnym językiem. Jeśli chodzi o nasze polskie podwórko, niewątpliwie takim zespołem jest Kult. Jeśli chodzi o zagraniczne ikony, to niewątpliwie wspominana wielokrotnie Metallica. Zespół jest sztandarowym przykładem muzycznej sztafety pokoleń. Ojcowie wychowani na thrash metalu lat 80. chętnie zabierają dziś i synowi, i córki na trasy koncertowe. Dzieci dorastają, słuchając ich w domowym aucie, a później same wciąkają w to potężne, stadionowe brzmienie. Panie Pawle.
6: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie redaktora, czy nasze ratolosze chodziły z nami dorosłymi na koncerty, odpowiedź brzmi tak. Nie tylko koncerty tutaj wywołały to, że słuchają te ratolosze dobrej muzyki do swoich rodziców.
5: No i właśnie teraz poranny trening szarych komórek dla wszystkich fanów zespołu z Ameryki, który dziś o 20.30 w Chorzowie zagra. Usłyszą Państwo, wiem, że fani Metaliki mi tego nie wybaczą, ale usłyszą Państwo fragmenty najsłynniejszych ballad Metaliki. Jeden fragment nie będzie pasował. Pytanie, który?

22 139 22 02. Tam jeden fragment nie pasował, szanowni państwo. Jeden fragment. Który? I cóż to za fragment? Jeśli państwo znają artystę, a może nawet i tytuł, to proszę dać znać. 22 139 22 02. A już za chwilę kolejny fragment naszej radiopowieści.

0: we wtorek i finał w piątek. Mój Boże, wielki finał. Słuchaj, jakie nagrody się szykują na finał. Jeszcze teraz nie mogę powiedzieć, ale...
1: Ale powiesz.
0: Nie uprzedzajmy faktów, jak mawiał pewien redaktor. Przypomnijmy, co było w poprzednich odcinkach. Wiemy, że Prośniewski, Zieliński tajemniczo zniknęli w windzie, że Czarnecki tropi Wydrycha.
1: Pojawił się problem.
0: Tak, leżą tam bilety do Chorwacji na biurku. Golonko ratuje gołębia. Gołąb miał przyczepioną wiadomość do nóżki od Mietka z chorwackiej Puli. Pan Mietek twierdzi, że ma rewelacje na temat historii polskiego radia. I tam jest to takie bardzo ważne zdanie. Musicie zdążyć przed pierwszą Polką Dziadek, czyli przed latem z radiem. No i w trzecim odcinku, ostatnim odcinku, Wydrych rozszyfrowuje wiadomość gołębią i wspólnie z Justyną uciekają podziemnym korytarzem. Wydrych zabiera ze sobą USB z tajemniczym nagraniem. Zatem czas na czwarty odcinek radiopowieści Pociąg do Jedynki autorstwa pana Rafała.
2: Lektury Jedynki.
0: Podziemny korytarz pachniał stęchłym betonem i wilgocią, kiedy Wydrych i Golonko gnali w stronę wyjścia.
1: Czemu tak pędzimy?
0: Wydyszała Golonko, ledwo dotrzymując mu kroku. Szybciej, szybciej, nie ma czasu. Po wyjściu szukamy taksówki 651 albo 753.
1: Dlaczego akurat te numery?
0: To godziny, które zapisał Mietek z Chorwacji na kartce. Przyczepił ją do nóżki gołębia, którego uratowałaś. Pamiętasz, Mietek ułożył liczby w sekwencję. To muszą być numery boczne aut.
1: Daniel, zaczynam się bać. O co tu do diabła chodzi?
0: Wydrych złapał ją w pół i przyciągnął do siebie. Justynie przez głowę przemknęła myśl, że to jest moment na jakieś wyznanie, ale Wydrych wypalił. Nie czas na marudzenie. Słyszysz? Słyszysz? Kroki. Kroki za nami. Jedna albo, nie wiem, dwie osoby. Szybciej. W głowie Wydrycha zawirowały wspomnienia. Nagłe, niewyjaśnione zniknięcie Zielińskiego i Prośniewskiego. Wszystko zaczynało się łączyć. Wypadli oboje z budynku Polskiego Radia jak z procy. Przed nimi rozciągał się betonowy plac i długa na kilkaset osób kolejka. W budynku trwała właśnie noc muzeów, stąd wokół kłębiły się nieprzebrane tłumy.
1: Jest, tam, 651, szybko.
0: Taksówka o takim numerze bocznym stała z zapalonym silnikiem. Wydrych, zanim złapał za klamkę, potężnym szarpnięciem pociągnął Golonko za lewy rękaw palta, jednocześnie wciskając jej w prawą dłoń pamięć USB. Schowaj to, syknął. Wskoczyli na tylną kanapę i zamarli. Na przednim fotelu, odwrócony w ich stronę, siedział redaktor Czarnecki w czarnej, skórzanej kurtce. Jego wzrok był lodowaty. Chaos w głowie Golonko narastał. Już chciała zamknąć drzwi, gdy z kolejki ludzi czekających na zwiedzanie radia wyłoniła się starsza kobieta. Błyskawicznym, wyćwiczonym wręcz ruchem cisnęła na kolana Justyny koszyk z truskawkami. Ratujcie Mietka! Szepnęła i natychmiast rozpłynęła się w tłumie. Samochód ruszył z piskiem opon, ale nie przejechali nawet 100 metrów. Nagle z bocznej uliczki wyjechał inny pojazd. Taksówka o numerze 723 zajechała im drogę z ogłuszającym zgrzytem blach. Z wozu wyskoczyło dwóch na łyso ogolonych mężczyzn o krępej budowie ciała. Dopadli do taksówki redaktorów. Drzwi od strony Wydrycha zostały wyrwane z zawiasów. Oddawaj pendrive'a, gnoju! Ryknął jeden z nich. Wydrych walczył, ale nie miał szans. Wywlekli go na asfalt i brutalnie wrzucili do bagażnika. Czarneckiego kompletnie sparaliżował strach. Siedział nieruchomo, gapiąc się przed siebie.
1: Porwali go! Porwali mojego Daniela!
0: Wrzasnęła histerycznie Golonko. Wóz porywaczy ruszył gwałtownie. Golonko, zalewając się łzami, zdążyła spojrzeć przez szybę auta. W świetle latarni dostrzegła dwie znajome twarze. Na tylnej kanapie siedzieli Zieliński i Prośniewski. Patrzyli wprost na nią.
1: Co oni tam robią?
0: Wyszeptała drżącymi dłońmi, zakrywając twarz.
1: Jaka jest ich rola w tej potwornej układance?
0: Łzy płynęły po jej policzku, kapiąc prosto na łubiankę truskawek. Świeżych, polskich, spod folii. 38 zł za kilogram.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Szanowni Państwo, na kolejny, piąty odcinek naszej radiopowieści czekamy do jutra, do godziny 20:21. Mam nadzieję, że uda się to wszystko jakoś zebrać ze sobą.
1: A ta 21 to celowo czy przypadek?
0: Nie, żaden przypadek nie.
1: Nie ma przypadków.
0: Nasze jury musi mieć czas na ocenę tych tekstów.
1: Myślałem, że chodzi o to, że pewne teksty przed 21.
0: A, widzi pan, akcja się rozwija i jest rzeczywiście...
1: Ale zazdroszczę wam.
0: Dynamicznie. Dlaczego?
1: Dlaczego ja nie występuję w tym odcinku?
0: Słyszeli państwo, dlaczego Roman nie występuje w tym odcinku? Może w następnym w takim razie. Czekamy. daniel.wydrych@polskieradio.pl. Ten adres jest kluczowy. Proszę wysyłać i czekamy w takim razie. Kolejny odcinek w najbliższy czwartek, a wielki finał w przyszły piątek. Spoglądam na kalendarz 29 maja. Będą atrakcyjne nagrody w wielkim finale, żeby była jasność. A teraz to był trening. Przed tym, co się będzie działo o 20:30, trzeba było wyłapać, co jest nie tak w tym fragmentach.

0: niepasujących flagą w tym miksie ballad Metallica, to oczywiście Włożone Skorpion, ballada Killa Minions, to moja ulubiona ballada.
1: Iwona, z tej strony nie pasuje trzeci utwór.
2: No nie pasował trzeci numer, był to Skorpion.
3: Niepasującym fragmentem jest fragment zespołu Scorpions.
0: No Skorpionsi nie pasują do Metallica.

0: Skorpionsi nie pasują do Metaliki. Słuchaj, Skorpionsi 10 lat temu ogłosili koniec i od 2016 trwa pożegnalna trasa.
1: A to nie oni jedyni mają taki sposób. Ale ja się specjalizuję w czymś innym.
0: Słucham pana.
1: AC/DC.
0: AC/DC, no tak, to też jest...
1: Znaczy, że jestem elektrykiem, no to nie może być inaczej. Pan ma psa albo kota w domu?
0: Proszę pana, kota.
1: Kota?
0: No.
1: Pan go rozumie?
0: Znaczy, ja staram się go zrozumieć.
1: Bo teraz są takie aplikacje, ściągasz sobie na komóreczkę i jak twój kot robi tam... To ty wtedy przykładasz tam mikrofonikiem do niego i on tak... Nagrywasz tam... I za chwilę ci się wyświetla na ekranie, co on chciał ci powiedzieć.
0: A
1: i
0: to
1: drugą, ale uważaj, teraz jest w drugą stronę.
0: Ja też mogę mu odpowiedzieć.
1: Tak, ty mówisz i wiesz, nagrywasz to na aplikację, a ona potem tam...
0: Powiem.
1: I od razu wiadomo, kod już od razu wie, o co ci chodziło.
0: Czego to ludzie nie wymyślą? I o tym dzisiaj?
1: I będzie pani profesor bardzo poważna, która to przeanalizowała, tak oczywiście, bo to można przeanalizować i powie, co jest ściemą, a co jest prawdą.
0: Truskaweczka?
1: 38 za kilogram.
0: Z potwori. Polska.
1: Trochę droższe są.
0: Drogie.
1: Po tyle to jest Tunezji.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
3: Cały rok, od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
10: masz. Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Jakub Domoracki i zapraszam. 3 godziny temu na drodze krajowej nr 22 na Pomorzu pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem doszło do tragicznego wypadku na kilometrze 224. Dwie osoby zginęły w tym zdarzeniu i w miejscowości Chrząstowo. Trasa jest nadal zablokowana w obu kierunkach, a policja kieruje na objazdy. Do tragicznego wypadku doszło także na trasie ekspresowej S12 niedaleko węzła Puławy Zachód, dokładnie na wysokości miejscowości Janów, to w województwie lubelskim. Na 3 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny i do tego zdarzenia doszło mniej więcej godzinę temu. Tutaj jedna osoba zginęła właśnie w tym wypadku. Na drodze krajowej nr 1 pomiędzy Tychami a obwodnicą Bielska Białej w miejscowości Piasek doszło do awarii ciężarówki. Na kilometrze 580 zablokowany jest jeden pas w kierunku Bielska. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. Poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają w województwie mazowieckim. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także ekspresowa 2, południowa obwodnica. Podobnie droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznem a Warszawą, a także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska i Łomianek. I jeszcze województwo dolnośląskie, tutaj dość sporo cierpliwości. Nadal przyda się na A4 w pobliżu granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna. Spory ruch obserwujemy także przed Wrocławiem i od strony Środy Śląskiej i od strony Oławy. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od państwa.

0: Jest 9:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Co dalej z obecnością amerykańskich wojsk w Europie? W kwaterze NATO w Brukseli kluczowe rozmowy z udziałem polskich dowódców.
0: Policja rozbiła grupę oszustów, którzy wyłudzili ponad 1 000 000 złotych. Obiec

0: kupując dochodowe inwestycje.
1: Lotnisko Chopina w Warszawie na podium najbardziej punktualnych portów lotniczych w Europie.
0: W kwaterze głównej NATO w Brukseli dziś seria rozmów kluczowych dla naszego bezpieczeństwa.
1: Padną pytania o dalszą obecność wojsk amerykańskich w Europie.
0: Sprawa bezpośrednio dotyczy Polski, gdzie stacjonują amerykańscy żołnierze. Dlatego w naradzie będzie uczestniczył szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła.
1: Stronę amerykańską będzie reprezentował generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
2: Podczas narady poruszona zapewne zostanie kwestia relokacji i obecności wojsk amerykańskich w Europie, ale też jej uczestnicy będą próbować odpowiedzieć na kluczowe pytanie dotyczące współpracy sojuszniczej, uważa były szef BBN Jacek Siewiera.
3: To znaczy, jaką liczbę sił sojusznicy europejscy są gotowi afiliować do jakichkolwiek europejskich zdolności.
2: A wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnia, że narada będzie okazją do między innymi rozmowy generała Kukuły z dowódcą sił NATO w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem,
4: który jest odpowiedzialny właśnie za ten proces rozmieszczania sił amerykańskich w Europie. No i będzie dotyczyła ta rozmowa przebiegu tego procesu.
2: Również o tych sprawach minister Kosiniak-Kamysz będzie jutro rozmawiał w Warszawie z generałem Kane'em. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Polskie władze powinny zareagować na doniesienia o tym, że to Amerykanie pomogli Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do Stanów Zjednoczonych.
1: Tak uważa gość radiowej Jedynki, senator Marek Borowski. Zdaniem polityka sprawa powinna być jednak załatwiona dyskretnie.
5: Nie napinać tych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi jeszcze bardziej i nie wiem, wzywać go na dywanik i tak dalej. Można to zrobić dyskretnie. Pan Ziobro, który jest marną postacią, bez charakteru, bez honoru, nie może być powodem napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
0: Jak podaje Reuters, były minister sprawiedliwości uzyskał wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji.
1: Agencja informuje, powołując się na trzy źródła, że w sprawę zaangażowany był także ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Tom Rose.
0: A Zbigniew Ziobro od kilku miesięcy ukrywa się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Prokuratura zamierza przedstawić mu 26 zarzutów dotyczących nielegalnego wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości.
1: Obiecywali dochodowe i bezpieczne inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa, ale wpłacający nie zobaczyli żadnych zysków ani nawet własnych pieniędzy.
0: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyli w szajkę zajmującą się praniem pieniędzy.
1: Naciągacze zakładali mnóstwo rachunków bankowych, na których lokowali otrzymane od pokrzywdzonych pieniądze. Zamieniali je też na kryptowaluta. Wszystko po to, by utrudnić wytropienie ich działalności.
0: Ale policja ich namierzyła. Zatrzymane zostały trzy osoby, które usłyszały już 14 zarzutów. Straty poszkodowanych przekraczają milion złotych.
6: To są aktualności Jedynki.
1: Władimir Putin wybiera się do Chin. Zostanie przyjęty w Pekinie zaledwie 4 dni po zakończeniu wizyty Donalda Trumpa.
0: Rosja i Chiny świętują 25-lecie porozumienia o przyjaźni i współpracy, ale w ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna od Pekinu.
7: Od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę idących w ślad za tym sankcji Rosja coraz intensywniej wiąże się gospodarczo z Chinami. Po odcięciu Rosji od międzynarodowego systemu płatności z pomocą przyszły chińskie władze. Starają się jednak pomagać Rosji w sposób, który nie narazi je na zachodnie sankcje. W opinii wielu analityków to dzięki współpracy gospodarczej z Chinami Rosja może nadal finansować wojnę z Ukrainą. Putin i Xi Jinping rozmawiać mają o planowanej budowie drugiej nitki gazociągu Siła Syberii. Po ukończeniu projekt zakłada możliwość przesyłania z Rosji do Chin około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Warszawskie lotnisko Chopina w europejskiej czołówce punktualności.
0: W rankingu Air Advisor stołeczny port zajął drugie miejsce za portem w Sztokholmie.
1: Liczy się nie tylko punktualność rejsów, ale też bezpieczeństwo, mówi rzecznik stołecznego portu Piotr Rudzki.
8: Oba porty w tym zestawieniu jako jedyne uzyskały status najbezpieczniejszego. Ten doskonały wynik jest efektem współpracy wielu podmiotów. Lotniska, kontrolerów ruchu lotniczego, linii lotniczych i agentów obsługi naziemnej.
0: Od początku roku lotnisko Chopina obsłużyło ponad 7 milionów pasażerów. To o kilka procent więcej niż w poprzednich latach.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek

0: kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Będą przejaśnienia i będą rozpogodzenia, ale chmur wciąż sporo. Możliwy przelotny deszcz, a na Podlasiu, na Mazurach, na północy Mazowsza, a także na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Lubuskiem możliwe popołudniowe burze. Na termometrach już na ogół od 9 do 14 stopni, chłodniej tylko w Kotlinie Kłodzkiej około 5, a w ciągu dnia od 12 nad morzem i na Podhalu do 18 w centrum i do 23 na Polesiu.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat.
4: Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 30% energii elektrycznej. Wieczorem między 20 a 21 zalecane będzie oszczędzanie energii. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, ale w większości regionów jest ono teraz małe.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu program pierwszy Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 9.
6: Sponsorem audycji jest Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
5: I już możemy zaczynać 4 pory roku w radiowej jedynce. Dzień dobry Państwu. Za chwilę szczegóły, o czym dziś w naszym programie. Uwaga, wielbiciele czworonogów, psiarze, ale kociarze też. Będzie coś dla Was i nie tylko. I uwaga ci, którzy mają dzieci w takim wieku, że trzeba wybierać szkołę. To się wszystko bardzo zmienia. Jak i dlaczego i co się opłaca wybrać, a przed czym się raczej przestrzegać. Zaraz szczegóły.

0: ja tutaj o różnych tematach, a pani Danuta na dzień dobry na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Panie redaktorze, spojrzałam za okno, zobaczyłam na pogodę, wreszcie przestała padać. Idealna pogoda do mycia okien. Domyślam się, że radio ustawione na program pierwszy, włączone i rozkręcone, byleby nie na cały regulator i ostrożnie z tymi oknami. Jak tak zerkam na to zdjęcie, to chyba parter nie jest, pani Danuto, prawda? No to czekam na szczegóły, dopiszcie państwo. O czym dziś w naszej audycji? Zaczniemy sobie od szkół, bo sporo się zmienia. Był taki moment, że wszyscy uważali, że nie, porządne dziecko to musi pójść do ogólniaka. Jak już ewentualnie do ogólniaka się nie nadaje, no to może do technikum. Ale jakaś zawodówka? Nie, to nie wypada.
1: Wybór edukacji branżowej jest to coś, co może im otworzyć naprawdę wielkie drzwi do przyszłości.
0: A tak dokładnie mówią eksperci, jak się okazuje, przekonują się powoli do tego, bo coraz więcej osób idzie do tych zawodówek i wcale się tego nie wstydzi. I to się opłaca. Gdzie warto, a gdzie nie warto, o tym dzisiaj w audycji, jak to się wszystko zmienia. Porozmawiamy sobie, uwaga teraz, kociarze i psiarze, o takich elektronicznych urządzeniach, które podobno tłumaczą psi albo koci język na ludzkie i w drugą stronę nasze ludzkie na psie albo na kocie. Czyli przykładacie wasz smartfonik mikrofonem do kota, który robi taki i wam się wyświetla na ekranie, co kot chciał do was powiedzieć. A potem wy mówicie to, co chcecie, żeby na przykład kot czy pies zrozumiał i potem ten nasz smartfonik robimy na play i on tam... I podobno ten nasz czworonóg doskonale już wie, o co nam chodzi. Czy to w ogóle działa? Czy to jest jedno wielkie nabieranie? Czy może jednak cokolwiek w tym jest? No i jeszcze jeden temat, który przy Eurowizji też znowu wrócił do naszych rozmów. Kto z was śpiewał? To panie podobno zwłaszcza lubują się w takich rzeczach. Która z was, drogie panie, o tak powiem, tak się do was zwrócę, śpiewała w łazience, zamykała się tam sama, brała na przykład dezodorant do ręki i próbowała tak przed lustrem poczuć się jak prawdziwa piosenkarka.

0: Bo można śpiewać w deszczu, jak w tej słynnej piosence, ale można też pod prysznicem z tym dezodorantem udającym mikrofon. Tym zjawiskiem zajęli się psychologowie. Można też tak jak u nas na pewnym słynnym festiwalu swego czasu pewien słynny aktor śpiewać. Każdy może. Troszkę lepiej albo troszkę gorzej. To jak z prowadzeniem audycji w radiu. Roman Czajorek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: A pani Karolina, tak bardzo praktycznie. A ta wolnoobrotowa z wczoraj wyciskarka to będzie dzisiaj? Pani Karolina, oczywiście, że będzie. Ale najpierw zagadka, proszę posłuchać i pokombinować. Kto lub co jest schowane w środku?
2: Pokażę wam, jak wygląda praca kierowcy ciężarówki. Jestem już na parkingu, czekam na mojego eksperta.
3: Żaden

0: pokażę Wam zestaw ćwiczeń poprawiających stabilizację miednicy.
1: No, nie jest łatwo naśladować drugiego człowieka i głosowo, i ruchowo. Cały czas się uczę tego, żeby naśladować te ruchy i cały czas się uczę, żeby panować nad swoim ciałem.
2: Ale okazuje się, że nie tylko w Niemczech spotkamy nietypowe ludziki na sygnalizacjach.
3: Ja widziałem najróżniejsze ludziki.
4: Że w Niemczech można spotkać nietypowe ludziki, to wiem, ale że na sygnalizacjach, to mnie troszkę zaintrygowało. Nigdy się nie przyglądałem tak dokładnie. I 72-151, o kogo chodzi albo o co chodzi? To jest pytanie do Państwa. Będą oczywiście kolejne podpowiedzi. Wolnoobrotowa wyciskarka, wolno się obraca, dzięki czemu zachowuje tam w tych owockach na przykład wszystkie te ważne wartości. To jest nasza nagroda. Tak samo jak wczoraj, również i dziś. I w

0: tym tygodniu.
1: Sponsorem nagród jest marka Tefal, producent urządzeń małego AGD. Sprawdź na tefal.pl.
0: No, a teraz uczniowie zawodówek, ręka do góry za dwie piosenki. Coś dla was.

0: Przejrzałem sobie Państwa wpisy w sprawie zawodówek. Niektórzy bardzo ostro i bardzo politycznie. Nie wiem, czy to jest miejsce na politykę, szczerze mówiąc, moi drodzy, bo zwalacie na jedną albo na drugą stronę. A prawda jest po prostu taka, że rzeczywiście te zawodówki były niepopularne. I rzeczywiście w pewnym momencie zwyczajnie ludzie tam nie szli. Dzieciaki tam nie chciały iść, rodzice nie chcieli oddawać tych dzieci, bo uważali, że o, ogólniak to jest coś, no ewentualnie technikum. Ale zawodówka nie wypada. No i rzeczywiście to zawodowe szkolnictwo troszkę tak spychane na margines. Czy zostało celowo rozwalone? To bym był bardzo ostrożny. Natomiast rzeczywiście zostało odsunięte i wreszcie ktoś zauważył, że może być inaczej. Może inaczej, że nie każdy musi być magistrem, bo dobry mechanik samochodowy, fryzjer, kucharz albo kucharka to prawdziwy skarb. No to mamy przykład i od tego zaczniemy. Z Białegostoku.
1: Szkolnictwo zawodowe powoli wraca do łask. Zmienia się rynek pracy, a pracodawcy szukają pracowników, którzy mają konkretne umiejętności. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą szkoły branżowe, mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Izabela Popławska.
2: Szukamy talentów. Może być nie do końca dobry z polskiego, ale może być wspaniałym lekarzem. Współpracujemy z 80 pracodawcami. Większe umiejętności praktyczne uczniowie posiadają. Od razu naszych uczniów przyjmuje do pracy dobrze płatnych.
1: Chociaż młodzi ludzie kończący podstawówkę nie zawsze mają gotowy plan na swoją karierę zawodową, to coraz więcej z nich stawia na praktyczne umiejętności, które oferuje szkoła branżowa.
3: Jak jesteś młody, to nie wiesz za bardzo, co chcesz robić. Nie wiesz, czy dobrze trafisz, nie wiesz, czy to wyjdzie, ale wybierając tą szkołę, ja się czuję naprawdę spełniona.
1: Pomocna może się też okazać rozmowa z doradcą zawodowym.
4: Przede wszystkim uczniowie potrzebują wsparcia.
1: Marzena Adamiak, nauczyciel praktycznej nauki zawodu.
4: Taka grupa, która kończy szkołę podstawową, czyli uczniowie klas 7 i 8, jeszcze bardziej potrzebują tego wsparcia, ponieważ są zagubieni. Trudno jest im podjąć taką ważną decyzję, no i chcemy przede wszystkim do nich dotrzeć, żeby uświadomić im, że wybór edukacji branżowej jest to coś, co może im otworzyć naprawdę wielkie drzwi do przyszłości.
1: Oferty kierunków w szkołach branżowych są coraz częściej dopasowane do potrzeb rynku, a w całym procesie edukacji ogromną rolę pełnią pracodawcy. Rafał Szymczak, właściciel jednej z białostockich firm budowlanych.
5: Nie wszyscy chcą pracować, jeśli chodzi o branżę budowlaną. Bardziej młodzież garnie się do takich łatwiejszych prac. Tutaj jest dosyć spora luka. Dla nas to jest taka furtka, która pozwala przy współpracy ze szkołą kształcić te osoby. Tak naprawdę mamy przygotowanych, bardzo dobrych, młodych fachowców.
6: Ta szkoła daje nam od razu taką stabilną przewagę na rynku pracy. Zdobyłem na tyle doświadczenia, że postanowiłem założyć własną działalność. No i wykorzystałem tą daną mi szansę.
0: I jak napisała pani Anna, chociażby na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia, zawodówka drogi do niczego nie zamyka. Niektórym wręcz odwrotnie tę drogę otwiera. Katarzyna Kozłowska, Polskie Radio Białystok, przygotowała tę informację dla Państwa. Za parę minut ciąg dalszy.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na

0: ciele i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: No, niektórzy w tej lidze to już wiedzą, kto spada, kto powędrował do góry. Ale że Boniek czyta i wie wszystko, super. Bardzo mi się spodobało. Polecam gorąco. W sprawie pogody, temperatury. Zaczynamy od tego. Najchłodniej teraz w Kłodzku, 6 stopni powyżej zera. Najcieplej w Białymstoku, 15 stopni powyżej zera. W ciągu dnia temperatura ta maksymalna od 12, 13, 14 na Wybrzeżu i na Podhalu do mniej więcej 18, może nawet 19 w centrum i 23 stopni na Podlasiu i na Polesiu. Tam będzie zdecydowanie najcieplej. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu po południu, na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie kraju mogą pojawić się miejscami burze. Teraz województwo świętokrzyskie. Miejscowość nazywa się Niekłań. Sławomir Nyga, nadleśniczy z nadleśnictwa Stąporków. Dzień dobry.
8: W Niekłaniu jest bardzo pochmurno i bezwiecznie. Temperatura wynosi około 10-11 stopni Celsjusza. A tutaj mamy wyjątkowy rezerwat przyrody. Skałki Piekło pod Niekłaniem, który został utworzony dla zachowania osobliwych form skał powstałych przez erozję wieczną. Powstały od około 150 do 250 milionów lat temu w strefie brzegowej ciepłego morza i w przybrzeżnych płciznach. Skałki mają formę ambon oraz grzybów i 3 niewielkie jaskinie, a ich wysokość dochodzi do 8 metrów. W szczelinach skalnych rośnie bardzo rzadko występująca w Polsce paproć zanokcica północna.
7: Skałki, piekło nad... nie, pod Niekłaniem. To najstarszy rezerwat przyrody na terenie Nadleśnictwa Stąporków. Niekłań, świętokrzyskie. Pan Sławomir Nyga, nadleśniczy. Dziękuję, panie nadleśniczy. To jeszcze Warszawa, tradycyjny pomiar. Termometr 12,7 stopnia. Powolutku rośnie ta temperatura, czyli prawie 13. Na barometrze 1003,9 hektopaskala, czyli prawie 1004. I rośnie to ciśnienie, ale powoli.
9: Cztery pory roku.
7: Pani Alicja napisała bardzo mądrze na facebookowym profilu Jedynki. Pani Anna też się do tego dopisała. O tym, że dla ambitnych osób szkoła zawodowa niczego nie zamyka. Pani Anna dopisuje, ktoś bardzo mi bliski, moja pierwsza miłość, najpierw skończył zawodówkę, potem pracując wieczorowe technikum, a następnie studia. Można, można. A ja byłem z niego bardzo dumna. Troszkę jak w takim ulubionym serialu wielu naszych słuchaczy. Daleko od szosy. Ktoś pamięta? Fajne było. No, kiedyś to było. Już takich serialów to teraz nie robią.

0: 71-151, nasz komunikator SMS-owy, możecie Państwo cały czas pisać i oczywiście te profile społecznościowe. Najłatwiej to chyba na facebookowym profilu Radiowej Jedynki. Jakie jest Wasze zdanie o zawodówkach? Bo rzeczywiście przez długie lata, ja to pamiętam nawet ze swojej młodości i swoich takich pierwszych lat, kiedy skończyłem studia, te zawodówki miały straszny PR, jak to byśmy teraz powiedzieli. Straszny. Że tam to idą najgorsi. Jak ktoś sobie nie radzi w żadnym innym miejscu, to nie, no w ogóle, no, porządny uczeń to musi pójść do ogólniaka. No ewentualnie technikum jeszcze, no może, a to wiadomo, rok dłużej. Ale zawodówka nie. Boże, jaki wstyd przed sąsiadami. A z drugiej strony było potem tak, że przychodził taki fachowiec do domu, taka złota rączka, albo jechaliśmy do jakiegoś warsztatu samochodowego i tam był mechanik. No i tak patrzyliśmy z zazdrością, że ja tutaj po studiach, dwa fakultety skończone, jestem nauczycielem, zarabiam grosze, a ten mechanik to tutaj nieźle wykręca. Po zwykłej zawodówce. I tak, no jak to wszystko pogodzić? Coś się w nas zaczyna zmieniać teraz na szczęście. Pytanie co i jak i czy myśmy zmądrzeli, czy może świat po prostu to wymusił na nas. Cezary Przybył, Polski Instytut Ekonomiczny. Dzień dobry, witam serdecznie w naszym studiu. Co się zmienia?
1: Dzień dobry, witam Państwa. Zmienia się to, że po prostu więcej młodych ludzi idzie do szkół branżowych pierwszego stopnia. Tutaj przedstawię może na początek pewien kontekst, bo w 2017 roku została przeprowadzona reforma, która właśnie wprowadziła szkoły branżowe pierwszego stopnia. No i w 2020 mieliśmy pierwszy rocznik właśnie absolwentów, którzy ukończyli właśnie takie szkoły branżowe, czyli te dawne zawodówki. No i takich absolwentów było 10% spośród wszystkich absolwentów szkół ponadpodstawowych. A po 5 latach już tych absolwentów zrobiło się 15%, czyli ich udział wzrósł. I żeby to pokazać na twardych liczbach, to powiem, że w tym pierwszym roczniku było 40 tysięcy absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia, a po 5 latach już mamy 70 tysięcy absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia. Różnica jest znacząca i gdzieś tam te procesy, które pan w swojej wypowiedzi, w swojej tezie zaznaczył, zachodzą.
0: Ja nie wiem, czy ta teza jest prawdziwa. To jest moje takie mniemanie, bo tak mi się wydaje, że tak jest. Ale może jest zupełnie inaczej. Może można powiedzieć okrutnie, więcej osób idzie do tych szkół branżowych, bo by sobie nie poradzili w innych na przykład. Bo wyniki mają za słabe po podstawówce. Może tak.
1: To jest właśnie kwestia decyzji już młodych ludzi, tak? Z jednej strony to są na pewno predyspozycje, które oni posiadają, ale tutaj też jest duża rola doradztwa zawodowego. To doradztwo zawodowe było, to też ja ze swojej historii pamiętam, było traktowane trochę po macoszemu.
0: Tak.
1: A od pewnego czasu ono się profesjonalizuje. I rzeczywiście pojawili się w szkołach doradcy zawodowi, którzy gdzieś umieją podpowiedzieć to z jednej strony, a z drugiej ocenić kompetencje tych młodych ludzi. No i gdzieś tam im powiedzieć, no słuchaj, nie nadajesz się do technikum, nie nadajesz się do liceum, może spróbuj w szkole branżowej pierwszego stopnia.

0: Rozmawialiśmy kilkanaście minut temu o tym, czy da się przetłumaczyć język zwierząt na język ludzki automatycznie i z powrotem język ludzki na język zwierząt. Pies i kot to jeszcze łatwe do zrozumienia. A dźwięk, jaki wydają na przykład sokowe, takie charakterystyczne piski, czy to jest w ogóle jakoś zróżnicowane? Czy one są zawsze takie same? Czy one czasami latają w milczeniu, a tylko te piski wydają z siebie wtedy, kiedy coś dzieje się złego? Ornitolodzy na pewno wiedzą dużo na ten temat. Cztery młode sokoły, wędrowne, z lubelskiej elektrociepłowni w Lublinie, w Rodków. Tam na górze mają takie gniazdo. Zostały zaobrączkowane i zważono. Wanda i Czajnik to są rodzice. No i są pisklęta. Cztery sztuki. Trzy samce i jeden samiec.
1: Jak twierdzą sami eksperci, ptaki mają się bardzo dobrze, mają po kilka tygodni.
2: Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie na rzecz Dzikich Zwierząt Soku. Te młode są bardzo zdrowe, odkarmione, nie mają żadnych pasożytów, także można powiedzieć w doskonałym stanie zdrowotnym są. Samice tu ważyły w granicach 900-950 gram, samce jakieś 600-700 kg.
1: Sokoły dostały po dwie obrączki, dzięki którym można je zidentyfikować, a także śledzić ich dalsze losy.
3: Andrzej Pałgan, pomagam w Stowarzyszeniu Sokół od 10 lat prawie. Jestem również obrączkarzem. Każdy sokół oprócz obrączki ornitologicznej ma obrączkę obserwacyjną. W tym przypadku jest niebieska, bo to są sokoły dzikie. No i one mają numer. I to w ten sposób można poznać za pomocą jakiejś lornetki, lunety czasami. Można odczytać, skąd jest ptak. No i właśnie stąd wiemy, że Czajnik jest z Nowego Dworu Mazowieckiego. Jest to ptak, którego ja obrączkowałem akurat, więc bardzo mi miło, że mogę jego dzieci obrączkować również.
1: Czajnik to oczywiście jeden z sokołów wędrownych zamieszkujących komin elektrociepłowni w Rodków w Lublinie. Natomiast Wanda to jego partnerka, którą zaobrączkowano w Niemczech ponad 1000 kilometrów od Lublina. I wokół

0: U Sokołów już od dawna stworzyła się ogromna rzesza fanów.
1: Nazywam się Katarzyna, prowadzę stronę Sokole Oko na Facebooku. Mamy w tej chwili ponad już 51 tysięcy obserwujących. W momencie, kiedy powstały te podglądy, dla mnie to była niepowtarzalna okazja, żeby bliska oglądać, tym bardziej, że jeżdżę tam również z aparatem pod komin, już jak młode wylecą szczególnie, żeby robić zdjęcia. Natomiast dla mnie to jest niepowtarzalna okazja, żeby po prostu poznać te ptaki lepiej. Jest dużo podglądów, no w sumie na całym świecie z gniazd, ale to jedno mam praktycznie pod domem, więc to takie jakby trochę moje, po sąsiedzku.
0: A kiedy państwo wyjmują te sokoły z gniazda, co na to samiec, samica? No bo to też musi być spory stres dla ptaków.
2: No, reakcje są bardzo różne. Zdarza się czasami, że jak ptaki są starsze, że nawet tego nie zauważą. Gdzieś są na polowaniu. No, a czasami jest ta reakcja taka bardzo mocna, czyli latają, krzyczą. U nas jeszcze się nie zdarzyło, żeby kogoś tam podrapał. Tutaj jest taka typowa. Samica wyleciała z budki, latała do koło komina i krzyczała.
3: Na całym świecie sokoły gniazdują głównie w górach, na półkach skalnych. Takim ewenementem na skalę światową są sokoły, które gniazdują w lesie, na gniazdach innych ptaków. Natomiast w połowie ubiegłego wieku człowiek zaczął sztuczne góry stawiać w miastach, czyli wieżowce, drapacze chmur, kominy. No i takie miejsca sokołom bardzo odpowiadają. Przy czym trzeba im troszkę pomóc, jakieś platformy im zamontować.
0: Budka lęgowa na kominie elektrociepłowni Wrotków została zainstalowana w 2016 roku, a życie sokołów na kominie elektrociepłowni możemy śledzić na stronie peregrinus.pl.
4: 150 metrów, taka jest wysokość tego komina i tego miejsca, gdzie jest to gniazdo. Pisklęta, Wandy i Czajnika, czyli trzy samice, jeden samiec. Wanda i Czajnik to oczywiście rodzice. No i dodajmy, że od lat 90. ornitolodzy prowadzą reintrodukcję, to się tak ładnie nazywa, sokołów wędrownych. W tej chwili mamy, dzięki temu, co oni robią, 100 par lęgowych sokołów wędrownych w całej Polsce. 100. Mało. Naprawdę mało. Relację przygotował Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin. Dziękujemy.

Natalia Kukulska o dobrostanie. Państwo się rozpisaliście o tych szkołach zawodowych. Wiele osób pisze, że trzeba było tylu lat, żeby ktoś zrozumiał, że te zawodówki, szkoły branżowe, jak to się teraz fachowo nazywa, są potrzebne. Dokładnie tak. Dobrze, żeśmy zrozumieli. Dobrze, że to dociera i dobrze, że ta odwaga jest. No i państwa SMS-y, chociażby te pod 71-151. Wybór szkoły zawodowej, pisze na przykład pan Marek, to naprawdę świetna decyzja. Przykład mojego siostrzeńca. Chłopak uczy się na fryzjera, ma niesamowitą moc, zapał. Teraz we własnym pokoju urządził sobie taki prawdziwy salon. Inwestuje w profesjonalny sprzęt i ciągle się rozwija. Szkoła, która daje konkretny fach w ręku i ogromną samodzielność od samego początku. I zawsze, panie Marku, dodajmy, cały czas to dodaję dzisiaj od samego rana, jak ktoś chce i ma ambicje, to może pójść dalej. Ona niczego nie zamyka. Otwiera po prostu coś innego. Cztery pory roku w radiowej jedynce po godzinie 11:00 o śpiewaniu w sekrecie i nie tylko.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w studiu.

0: Express13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka.
2: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Dwa samochody osobowe zderzyły się na A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Krakowska Wina a Kraków Południe. Na kilometrze 417 zablokowany jest jeden pas w kierunku Rzeszowa i obserwujemy tam dość spory korek. Dwa auta osobowe zderzyły się także na trasie ekspresowej S52 w pobliżu węzła Bielsko-Biała-Francuska. Na kilometrze 31 trasa jest zwężona w kierunku granicy państwa w Cieszynie. Zakończyły się kilkugodzinne utrudnienia na drodze krajowej nr 22 na Pomorzu w miejscowości Chrząstowo, a zatem pomiędzy Człuchowem a Jastrowiem. Tutaj przypomnę, nad ranem przed godziną 6 rano doszło do tragicznego wypadku auta ciężarowego i samochodu osobowego. Trasa była całkowicie, potem częściowo zablokowana. W tej chwili jezdnia w obu kierunkach jest już odblokowana. Natomiast cały czas utrudnienia utrzymują się po tragicznym wypadku w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12. Chodzi o okolice węzła Puławy Zachód. Na trzecim kilometrze na wysokości miejscowości Janów ruch kierowany jest przez policję. Na drodze krajowej nr 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Starachowice ciężarówka wypadła z jezdni niedaleko miejscowości Parszów na kilometrze 9, bo tutaj doszło do tego zdarzenia. Mamy całkowitą blokadę w kierunku Starachowic. Jeszcze obwodnica Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Owczarnia a Gdańsk-Osowa. Doszło tam do awarii ciężarówki i do wystrzału opony właśnie w tym pojeździe. Trasa jest zablokowana w kierunku Gdyni.
9: Minęła 11, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Za godzinę zbiera się rząd. Będzie ocena pracy ministrów pod lupą ostatni kwartał. Jeszcze dziś sąd rozpatrzy wnioski o aresztowanie 4 mężczyzn w związku ze śmiercią 13-latka z gminy Barciany. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. W ostatnich atakach na obwód charkowski zginęły 2 osoby. To będzie kwartalny przegląd pracy rządu. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek oceni, jak przebiega realizacja priorytetów Rady Ministrów. Lista zadań do wykonania to 58 pozycji. Powstała jesienią zeszłego roku. Rząd zbiera się za godzinę, a my łączymy się z Sylwią Białek, która jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry, Sylwio.
10: Dzień dobry.
9: Powiedz, na jaką ocenę mogą liczyć ministrowie?
10: To będzie bardzo szczegółowy raport, no i tych ocen będzie wiele. Rzeczywiście priorytetów jest blisko 60, zostały podzielone na 4 kategorie. To bezpieczeństwo, konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, sprawne oraz cyfrowe państwo. Kategoria sprawne państwo jest obszerna, obejmuje między innymi przywracanie praworządności. No i o dobrą ocenę tutaj będzie trudno. Rada Europy wezwała...

0: Wezwała bowiem do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Instytucja z siedzibą w Strasburgu wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce, w którym wyraziła zaniepokojenie z powodu, jak to ujęła, utrzymującego się upolitycznienia najwyższych stanowisk sądowniczych. Wskazano m.in. na problemy z Krajową Radą Sądownictwa i Trybunałem Konstytucyjnym. Dziś rano o tę kwestię pytałam wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę. Najlepiej jego zdaniem i tak wygląda sytuacja w KRS-ie.
1: Jeżeli chodzi o KRS, no to w tej chwili ten plan jest zrealizowany. Sejm wybrał, Krajowa Rada Sądownictwa powoli się w nowym składzie kształtuje.
0: Rada Europy wyraziła też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Wezwała instytucje państwowe do zwiększenia wysiłków, aby Polska nadal spełniała europejskie standardy państwa prawa. I o tym raporcie z pewnością mowa na posiedzeniu rządu będzie.
2: Sylwia Białek, dziękuję za relację. Sąd rejonowy w Kętrzynie zajmie się dzisiaj wnioskami o aresztowanie czterech mężczyzn w związku ze śmiercią 13-letniego Mikołaja. Chłopiec zginął w sobotę nad jeziorem Arklickim w województwie warmińsko-mazurskim. Wczoraj mieszkańcy gminy Barciany uczcili pamięć 13-letniego Mikołaja na mszy w intencji chłopca.
3: Był to nasz znajomy, który grał często w piłkę z chłopakami. No, był to normalny, uśmiechnięty chłopak, który nikomu nie wadził, Mikołaj. I ciężko o tym się myśli. Nie ma już go dzisiaj z nami.
2: W związku ze śmiercią chłopca jednemu z zatrzymanych prokuratura przedstawiła zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Pozostali mają odpowiedzieć za pomocnictwo w tym przestępstwie. Ukraina teraz. Dwie osoby zginęły, a 12 zostało rannych w obwodzie charkowskim. To wynik rosyjskich ostrzałów w ciągu minionej doby. Rosja wykorzystała do dzisiejszych nocnych ataków 209 dronów. Większość z nich zestrzeliła obrona przeciwlotnicza. Rosjanie uderzyli też w obiekty infrastruktury gazowej na północy Ukrainy. To już kolejny dzień ataków na obiekty koncernu Naftohaz.
4: Naftohaz nie sprecyzował, co dokładnie zniszczyli Rosjanie, ale jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu, rano wróg atakował kilka obiektów infrastruktury gazowej w obwodzie czernichowskim. W wyniku trafień dronów doszło do zniszczenia krytycznie ważnego sprzętu. Nie ma osób poszkodowanych. Jak napisano, Rosjanie już trzeci dzień z rzędu uderzają w infrastrukturę Naftohazu. Wczoraj do dwóch ataków za pomocą rakiet balistycznych doszło w obwodzie dniepropietrowskim. Ukraińcy nie pozostają dłużni. W nocy ukraińskie drony uderzyły w jedną z największych rosyjskich rafinerii ropy w obwodzie jarosławskim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Izraelskie siły zbrojne przechwyciły 41 jednostek flotylli płynącej do strefy Gazy z pomocą humanitarną. 10 statków kontynuuje rejs w kierunku palestyńskiej enklawy. Według informacji organizatorów flotylli, dziś rano najbliższa jednostka Sirius znajdowała się 145 mil morskich od wybrzeża. Wcześniej izraelskie MSZ deklarowało, że nie dopuści do naruszenia morskiej blokady Gazy, a statki biorące udział we flotylli zostaną zatrzymane.
5: To są aktualności jedynki.
2: Pełną parą idą przygotowania do Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Aukcja koni pełnej krwi arabskiej odbędzie się 9 sierpnia. Najtrudniejszy jest ich wybór. Wytypowaliśmy 5 koni, mówi prezes stadniny Weronika Sosnowska.
6: Oczywiście lista koni aukcyjnych jest wybrana i właściwie kończąc jedną aukcję, od razu w głowie rodzi się pytanie, co przeznaczymy na sprzedaż za rok. Więc kierujemy się głównie tym, żeby ta oferta była i atrakcyjna z jednej strony dla potencjalnych klientów, a z drugiej strony no, pracujemy nad odbudowaniem rodzin żeńskich w Janowie Podlaskim, więc nie chcemy, żeby cała struktura hodowlana była w jakiś sposób zachwiana.
2: Listę koni aukcyjnych mamy poznać jeszcze w tym miesiącu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
10: Pogoda.
2: Na termometrach dziś maksymalnie od 12-14 stopni nad morzem, przez 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Po południu i wieczorem możliwe burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: to są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że nikt nas nie słyszy, że tylko jesteśmy sami we własnym gronie. To ja chciałem państwa szczerze zapytać, zwłaszcza panie, czy zdarzyło się wam, że zamykałyście się w łazience na przykład w młodości, brałyście jakiś dezodorant czy coś takiego, no w kształcie jak mikrofon do ręki i przed lustrem śpiewałyście jak piosenkarka na scenie. Podobno panie robią tak, a podobno panowie to częściej śpiewają pod prysznicem. Może dlatego, że ten dźwięk spadającej wody zagłusza i wtedy jakoś tłumimy w sobie takie ryzyko, że ach, ktoś może usłyszeć, a ja tutaj fałszuję, niedobrze mi idzie. Śpiewać każdy może, to już wiemy. Albo lepiej, albo gorzej. To o tym śpiewaniu, pod prysznicem, do dezodorantu i w ogóle o tym, jak to wpływa na nasze życie w tej godzinie czterech pór roku. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Cztery pory roku.
0: A w sprawie podpowiedzi, tak, panie Sebastianie, spokojnie będę podpowiadał, no to chyba to już jest prawie, że jasne, choć widzę, że nie dla wszystkich. Dzisiaj w naszym rebusie ukryty jest ktoś, a nie coś. Czyli ta często powtarzana na początku błędna odpowiedź, że to jest autostrada, panie redaktorze, to nie jest dobre rozwiązanie. Trzecia podpowiedź w zabawie dzisiejszej wtorkowej jest taka. Bum, bum, bum, bum.
2: To była osoba, która na mnie zrobiła niesamowite wrażenie w moim dzieciństwie właściwie.
3: Na tle tych gwiazd czy gwiazdeczek dzisiejszej popkultury to naprawdę postać wybitna. I znowu to jest dla mnie ten fenomen.
4: W samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 70 tysięcy sobowtórów. Pan jest jednym z... W Polsce?
5: Jedną z 30.
6: Tak. Mniej więcej 30 osób wykonuje.

0: No ja w cudzysłowie ten zawód, no i ja wśród nich.
1: Mamy wszystkie pamiątki króla, kostiumy z występów, z filmów, samoloty naszego króla.
2: /72/151. Więcej podpowiedzi nie będzie. Myślę, że wystarczy. Czekam na Państwa rozwiązania. A teraz w czterech porach roku facet na futrzaku. Pamiętacie?

0: Podobno to jest tak, że kobiety najczęściej biorą do ręki rzeczywiście ten jakiś dezodorant, zamykają się w łazience i tam przed lustrem, no śpiewają, jakby były na wielkiej estradzie. A panowie to częściej śpiewają pod prysznicem, jak woda odkręcona. Ciekawe dlatego, czy to akustyka jest inaczej, czy może dlatego, że ta woda zagłusza, żeby nie było słychać, żeby ktoś z rodziny nie usłyszał, jak tam fałszujemy pod tym prysznicem. A może powód jest jakiś zupełnie inny. I w ogóle, co to śpiewanie zmienia w naszym życiu? Na to można naukowo też spojrzeć. To przenosimy się teraz do Bydgoszczy. Dr Anna Antonina Nogaj, skrzypaczka, psycholog muzyki. Wydział Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy właśnie. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Pani się zdarzało gdzieś tam w dawnych czasach śpiewać z dezodorantem jako tam bardzo, bardzo młoda uczennica jakiejś podstawówki na przykład, że staje pani przed lustrem, jak nikt nie widzi, to śpiewam i wyobrażam sobie, że jestem na wielkiej scenie.
1: No, ja akurat jestem po szkole muzycznej, w związku z tym to nie musiałam sobie wyobrażać, tylko miałam to na co dzień, bardziej związane z grą na skrzypcach, a więc to był taki standard, że trzeba było się po prostu muzycznie rozwijać i realizować, ale od grania przeszłam w psychologię i dzięki temu teraz rzeczywiście właśnie, tak jak pan powiedział,

0: To znajdujemy z perspektywy psychologii, neurokognitywistyki, naukowe uzasadnienia różnych takich naszych zachowań, właśnie też tych związanych z ekspresją artystyczną.
1: A w tym, co mówiłem, że bo kobiety częściej dezodorant przed lustrem, a mężczyźni pod prysznicem, bo się na przykład wstydzą, że fałszują, to prawda czy fałsz? To tylko taki mit i taka tylko teoria.
0: No tutaj na to danych nie mam żadnych naukowych, żeby to potwierdzić. Może wyrównam to, mówiąc o tym, że generalnie również za kółkiem kierowcy lubią sobie śpiewać, bo to jest też taka zamknięta przestrzeń, bez względu na to, czy to kobieta, czy mężczyzna, to właśnie w takich zamkniętych przestrzeniach gdzieś tam uwalniamy ten swój głos, głównie po to, żeby troszeczkę poczuć przyjemność. Po pierwsze, ekspresja wokalna zmniejsza stres, zmniejsza napięcie, a więc może być formą redukcji przeżywanych napięć, ale też jest formą dobrego humoru. Zazwyczaj, kiedy śpiewamy tak spontanicznie, to raczej śpiewamy w momentach radosnych, dla nas przyjemnych, swobodnych, a nie kiedy jesteśmy też no właśnie zestresowani, bo ten dźwięk ma nas jeszcze bardziej rozluźniać i wywoływać przede wszystkim endorfiny.
1: Tak sobie pomyślałem, bo mówiła pani o badaniach, że nie ma badań, ten prysznic, lustro. Włosi zrobili takie badania, ale oni badali co innego. Oni badali, jaką piosenkę najczęściej śpiewa się za kierownicą, czyli dokładnie ten przykład, który pani podała. Tylko, że to było parę lat temu robione i im wyszło, że Sempre, Sempre jest taki przebój włoski sprzed lat,
0: tak, podobno.
1: A to dlatego, że nóżka przy tym chodzi i że jest zupełnie inna atmosfera i że włoscy kierowcy, jak mieli do wyboru, to wskazywali, że właśnie to, oczywiście autorzy tego utworu się bardzo chwalili, bo to był też Sanremo, wszystko, to się otarło w różnych rzeczy. Ale coś w tym jest. No ale to można powiedzieć odwrotnie. Jeżeli jadę samochodem i puszczę sobie na przykład jakiś Rammstein, czy jakąś taką muzykę w tym stylu, to wręcz wzbudzę w sobie agresję, a wcale się nie uspokoję. Prawda czy fałsz? Dzisiaj koncert Metaliki, więc tak, no właśnie, coś na rzeczy
0: muzyka
1: jest.
0: Muzyka też zależy, ale to też zależy od preferencji, bo jeśli ktoś naprawdę kocha tego rodzaju muzykę, to dla niego to nie będzie pobudzanie do jakiejś agresji, napięcia, tylko to jest też forma rozładowania i takiego autentycznego przeżywania tych utworów, które są zgodne z naszymi preferencjami. Były też swego czasu badania dotyczące efektu Mozarta, że rzekomo jak się Mozarta słucha, to wzrasta inteligencja, poprawia się, poprawiają się wszystkie parametry, metry życiowe człowieka, intelekt.
1: I pewnie Austriacy robili te badania zupełnie przypadkowo, tak?
0: Zupełnie przypadkowo, ale w Stanach też była próba powtórzenia takich badań. Tak więc nie ma też takiego dowodu na to, że nagle ten Mozart jest jednak taki wyjątkowy, chociaż próbowano dorobić, że jego struktura harmoniczna utworów, przez to, że jest taka uporządkowana, no to powoduje, że słuchanie Mozarta właśnie ma poprawić nasze poznawcze parametry. Natomiast okazało się, że również to wcale nie jest panaceum konkretny kompozytor czy gatunek muzyczny, tylko to, czym nam się dobrze robi po muzyce, czy przy słuchaniu muzyki, to przede wszystkim to, jakie mamy preferencje. I jeśli ktoś nie polubi Mozarta, to na siłę inteligencji sobie tym nie podniesie. Natomiast jeśli ktoś rzeczywiście Mozarta kocha i angażuje się poznawczo w słuchanie też tego rodzaju utworów muzycznych, sprawia mu to przyjemność i jest na tym skupiony, no to badania wykazały, że może poprawić sobie krótkoterminowe procesy myślenia przestrzennego, na przykład mogą się poprawić. A więc jeśli miałabym zalecić słuchanie muzyki, to forma takiego 20-minutowego treningu po to, żeby słuchać muzyki w skupieniu, a potem na przykład podejść do jakichś egzaminów. Natomiast też nie proponujemy takich eksperymentów przed samą maturą dla maturzystów, ponieważ byłby to dla nich zbyt duży szok. Do takich treningów trzeba się przyzwyczaić. Trzeba się tak naprawdę przystosować, przyzwyczaić, stosować to odpowiednio wcześniej, aby organizm po prostu wiedział, czego się może spodziewać po tego rodzaju treningu.
1: Jak pani
0: muzycznym
1: mówiła, że przy Mozarcie tam harmoniczne i tak dalej, że się pojawiały, tak? Że tam jakaś kombinacja działała, także...
0: Mozart jest na tyle takim poukładanym kompozytorem, jeśli chodzi o strukturę utworów. Tak,
1: brawo.
0: Jeśli chodzi o strukturę utworu, o brzmienie, chociaż może osobowościowo to tam tak się nie spaja w całość, no, ale jednak w porównaniu do innych kompozytorów, no to jest przejrzysta, powiedzmy, struktura harmoniczna i formalna tych utworów. No i dlatego założono, że Mozart będzie właśnie takim lekarstwem, jeśli chodzi o wykorzystanie muzyki w procesie właśnie poprawiania funkcjonowania człowieka.
1: Moment, pani doktor, to teraz sobie pomyślałem, wchodzimy na szerokie pole show biznesu, bo można byłoby zrobić, a może ktoś zrobił takie badania, że jest na przykład muzyka, która bardziej skłania do zakupów, bo jak się teraz wchodzi do wszystkich supermarketów, sklepów i tak dalej, zwłaszcza w wielkich galeriach handlowych, tych takich, co to mają ambicje i chcą być takie bardzo naj, to tam się wszędzie sączy jakaś muzyka. Raz, że jest tam oczywiście kłótnia o prawa autorskie, czy płacą, czy nie płacą, to zupełnie oddzielny temat, ale ta muzyka jest podobno specjalnie dobierana, więc można by sobie wyobrazić jakieś badania,

0: czy czymś na przykład się chętniej kupuje, albo inaczej. Człowiek chętniej spędza czas. Im więcej tam czasu siedzi, tym więcej no, jest szansa, że coś kupi. Zresztą niektórzy stomatolodzy też puszczają muzykę, żeby uspokoić pacjenta. No.
1: Jak najbardziej. Tutaj muzyka ma przeogromne siły oddziaływania. Przede wszystkim też na preferencje człowieka, bo z jednej strony, kiedy muzyka wchodziła do galerii handlowych, to rzeczywiście była taka dynamiczna, żeby ją klienci, że tak powiem, zauważyli. Natomiast teraz proszę zauważyć, że w mało którym sklepie jest dynamicznie muzyka. To jest muzyka delikatna, łagodna, taka, gdzie melodia się ciągnie, że tak powiem, temat przechodzi w temat. Głównie po to, żebyśmy właśnie zatracili się w poczuciu odczuwaniu czasu, żebyśmy tak się długo snuli w tych sklepowych korytarzach i żeby nie mieć poczucia presji, bo przy szybkiej muzyce my podejmujemy szybkie działania. Wolna muzyka skłania do tego, żebyśmy byli bardziej refleksyjni, a przecież handlowcom na tym zależy, żebyśmy jak najdłużej ten czas w galeriach handlowych spędzali, w związku z tym nie wyganiają nas energiczną muzyką. Ale ciekawe badania też robiono swego czasu w różnych krajach europejskich, gdzie próbowano zweryfikować, w jakim stopniu różne utwory charakterystyczne dla określonych krajów mogą wpływać na preferencje związane z dokonywaniem zakupów produktów charakterystycznych dla tych krajów. No więc proszę sobie wyobrazić, że jeśli na stoisku z alkoholami rozróżniewa muzyka francuska, to wzrasta sprzedaż win francuskich i serów. A jeśli na stoisku z alkoholami rozróżniewa muzyka włoska, no to z kolei winogrona schodzą, suszone pomidory i wina włoskie. A więc były takie badania właśnie robione w takich centrach spożywczych, gdzie nie było żadnych reklam, żadnych innych informacji o ewentualnych promocjach danych produktów, tylko właśnie leciała muzyka w tle i jako bodziec taki podprogowy prowokowała jakąś część konsumentów do tego, że wzrastała w określonym dniu sprzedaż tych produktów, które pochodziły z krajów, jakich muzyka dotyczyła.
0: Teraz pytanie, czy jak w salonie samochodowym puszczamy francuską muzykę, to francuskie samochody się lepiej sprzedają? To Niemcy mieliby przechlapane, bo niemiecka muzyka po niemiecku zwykle nie jest taką specjalnie wciągającą, a z kolei jakby poszli w jakąś powagę, czyli jakby te starsze kompozycje, no to jakiegoś Bacha czy coś takiego. Nie, to by w ogóle to... Mogliby odstraszyć
1: klientów.
0: Mogłoby
1: to być też ryzykowne.
0: Ale koreański sprzedawca z K-popem to by było coś. Chińskie samochody, nie wiem, jakby sobie poradziły teraz. No.
1: Są oczywiście badania, które wykazują różnego rodzaju wpływy związane z kulturą i takimi szerokością geograficzną na nasze preferencje, natomiast tutaj już wchodzimy w bardzo daleki przemysł, prawda? Raczej w jednym salonie samochodowym trzech marek z różnych krajów nikt nam nie sprzedaje, w związku z tym tutaj takich eksperymentów jeszcze nie znamy.
0: To byłoby pytanie na przykład, czy przy Volvo puszczać szwedzką muzykę, czy chińską, bo to właściciel na jednym końcu świata, a produkcja i konstrukcja na innym końcu świata. Ale ja chciałem, bo zaczęliśmy od tego prysznica, tam mężczyzna pod prysznicem, kobieta z tym dezodorantem przysłowiowym przed lustrem i tak dalej. A chciałem zapytać o coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że odpowiedzi się domyślam, ale chciałem się upewnić, bo pani jest zawodowcem. Bo niektórzy sobie tylko nucą, ale tak po cichu, bo się wstydzą. A mnie się wydaje, że żeby było skuteczne, to trzeba jak aktorzy trenujący przed wejściem na scenę. Na głos. Czyli jak już śpiewam, to nie boję się tego, że śpiewam. Trudno, może zafałszuję, ale na głos, a nie tam szeptem cichutko, tylko że coś tam. Mam rację, czy nie mam?
1: Oczywiście, zawsze jak robimy coś z większym zaangażowaniem, ma to dla nas większe znaczenie, ponieważ bardziej aktywizuje nasze ciało. Porządne śpiewanie, głośne śpiewanie automatycznie uruchamia w nas oddychanie lepsze.
0: Tak.
1: W związku z tym organizm lepiej pracuje, organizm jest bardziej zmobilizowany. Kobieta, która jest w ciąży, a śpiewa, no to koi tak naprawdę emocje, które gdzieś tam może przeżywać jako trudne, ale żeby nie stresować swojego dziecka, to poprzez śpiew koi również emocje, których doświadczać może jej jeszcze nienarodzone dziecko. W ogóle słuchanie muzyki w sposób aktywny aktywizuje nasz mózg w różnych obszarach. To nie są tylko zaktywizowane płaty skroniowe, gdzie jest to takie podstawowe przetwarzanie bodźców dźwiękowych i rozpoznawanie, czy to jest śpiew skowronka, czy brzmienie tuby, czy traktor, ale słuchanie muzyki pobudza zarówno płaty czołowe, gdzie my tak naprawdę tą muzykę sobie analizujemy, bo nadajemy jej określoną treść. Pobudza płaty ciemieniowe, gdzie przeżywamy tą muzykę i integrują się różne wrażenia wyniesione właśnie z wrażeń wzrokowych, słuchowych i kinestetycznych. Muzyka często pobudza móżdżek, bo podejmujemy różne aktywności, a więc ta koordynacja zmysłów i poszczególnych części ciała jest zwiększona. No oczywiście płaty skroniowe są bardzo wysoce stymulowane, bo to właśnie przez nie następuje taka najbardziej podstawowa interpretacja interpretacja dźwięków, które do

0: nas docierają. I również płaty potyliczne, które są przede wszystkim odpowiedzialne za wszelkie doświadczenia wzrokowe. My sobie muzykę możemy wyobrażać sobie różne skojarzenia z nią związane. W związku z tym cały mózg jest naprawdę pobudzony w momencie, kiedy nawet muzykę słuchamy. Już nie wspomnę, jakbyśmy ją grali czy śpiewali, ale samo słuchanie ma taką wartość.
1: A jeszcze jak udowodnili Włosi, sempre, sempre, nóżka też może być pobudzona. Doktor Antonina Nogaj, skrzypaczka, psycholog muzyki, co dla nas było dzisiaj najważniejsze, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pięknie dziękuję, nisko się kłaniam, będę nucił. Ale nie zdradzę państwu, co. Do usłyszenia.
0: Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia. Do widzenia.
2: Jedynka. To jest radio.

0: cztery pory roku.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
4: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
3: Reklama. Autopromocja.
8: Tylko szczerze. W tym programie najważniejsi są Państwo, czyli nasi słuchacze. To na Wasze komentarze do ciekawych, kontrowersyjnych tematów i aktualnych wydarzeń czekamy. Czasem pytamy lekko i z humorem. Czasem całkiem na poważnie. Zasada jest jedna. Ma być tylko szczerze. Czekam na Państwa od poniedziałku do piątku w programie Pierwszym Polskiego Radia o godzinie 13. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
9: Co my tam widzimy na tej mapie teraz? Najchłodniej w Łebie, ale to najchłodniej oznacza plus 11, to nie jest tak źle. Czyli Łeba plus 11 teraz o 11.30, a najcieplej w Białymstoku 19 stopni powyżej zera. No a jak tam dzisiaj będzie z tą pogodą? Popatrzmy, co więcej mówią synoptycy. Ostrzeżenia niestety pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw w południowo-zachodniej, centralnej i północno-wschodniej części Polski. Oczywiście w czasie burz deszcz, tak do 30 mm tego opadu na metr kwadratowy. No i w porywach wiatr do 65 km na godzinę. Czyli burza taka nie mega dramatyczna, ale no dość poważna. Lokalnie może padać też grad. Ostrzeżenia obowiązują dziś w ciągu dnia i utrzymają się do godziny 23. Temperatura maksymalna do 14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, 18-19 w centrum, 23 na Podlasiu i na Polesiu, tam najcieplej. Teraz dr Tomasz Stolarczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze. Posłuchajmy, co tam z pogodą.
10: W Jaworze świetna pogoda, słonecznie, bezwietrznie, nieco chłodno być może, bo te poranki ostatnio bywają właśnie takie chłodnawe. Ten maj jest bardzo zimny, ale w Muzeum Regionalnym i w Jaworze bardzo wiele się dzieje. Ubiegły weekend obchodziliśmy 370-lecie Kościoła Pokoju. W naszym muzeum jest stała ekspozycja poświęcona temu wyjątkowemu obiektowi wpisanemu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jawor to też świetne miejsce związane z krainą wygasłych wulkanów, a Muzeum Regionalne w Jaworze to miejsce, gdzie można obejrzeć wystawy geologiczne, archeologiczne poświęcone temu wyjątkowemu miejscu. Więc serdecznie zapraszamy do Jawora, do tego, aby odwiedzić Kościół Pokoju, ratusz, Zamek Piastowski i oczywiście nasze Muzeum Regionalne.
9: Polecam, widziałem, zgadza się pan dyrektor, mówił prawdę. Teraz będzie Warszawa i też prawda o pogodzie ze stacji MGW w stolicy. Termometr plus 15, barometr 1004,6 hektopaskala, ciśnienie wolno, ale konsekwentnie rośnie.
3: Cztery pory roku.

0: teraz historia pewnego niedokończonego napisu. Lektury jedynki. Siódmy wybrany fragment powieści Artura Conan Doyle'a Studium w Szkarłacie. Inspektor Lestrade odkrył na miejscu zbrodni napis Rachel i jest przekonany, że to niedokończone imię kobiece Rachel, ale Holmes prowadzi własne badania. Czyta Janusz Zadura.
1: Gregson i Lestrade obserwowali manewry swego nieprofesjonalnego kolegi ze znacznym zaciekawieniem, zabarwionym pewną dozą pogardy.
2: I cóż pan o tym myśli? Spytali obaj.
3: Gdybym usiłował pomóc panom, obrabowałbym was z uznania należnego za wykrycie sprawcy, zauważył mój przyjaciel. Radzicie sobie tak świetnie, że błędem byłoby, gdyby ktoś próbował się wtrącić. Jeżeli zechcecie poinformować mnie, w jakim kierunku prowadzicie śledztwo, kontynuował, z radością udzielę wam wszelkiej możliwej pomocy. Tymczasem chciałbym porozmawiać ze Stójkowym, który znalazł ciało. Czy podacie mi jego nazwisko i adres?
1: Lestrade spojrzał do swojego notesu.
3: John Rens, powiedział. Ma teraz wolne. Znajdzie go pan pod adresem 46 Audley Court, Kennington Park Gate.
1: Holmes zanotował adres.
3: Chodź, doktorku,

0: powiedział. Pójdziemy z nim porozmawiać.
1: Powiem wam jedną rzecz, która może pomóc w tej sprawie. Ciągnął, odwracając się do obu detektywów.

0: Dałem wam jedynie kilka wskazówek, które mogą być pomocne. Lestrade i Gregson spojrzeli po sobie z uśmiechem pełnym niedowierzania.
1: Jeżeli ten mężczyzna został zamordowany, to jak tego dokonano?
0: Spytał pierwszy z nich. Trucizna, powiedział Sherlock Holmes krótko i wyszedł.
1: A, jeszcze coś, Lestrade, dodał odwracając się od drzwi. Rache to niemieckie słowo, które oznacza zemstę.
0: Więc niechże pan nie marnuje czasu szukając panny Racheli. I po oddaniu tego celnego strzału wyszedł, pozostawiając obu rywali z ustami szeroko otwartymi ze zdziwienia.
2: Trucizna. No może i tak. Janusz Zadura przeczytał siódmy wybrany fragment powieści Artura Conan Doyle'a Studium w Szkarłacie w przekładzie Ewy Łozińskiej-Małkiewicz. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie WAB, a kolejny fragment jutro.
3: Jedynka. Polskie Radio.

wolnoobrotowa wyciskarka do soków, ta super hiper, wędruje do pani Anny z Katowic. Pani Anna napisała w konkursie: to jest Elvis Presley, redaktorze. Król kiczu i świetnego wyczucia rytmu. Jego poruszające się biodra budziły protesty, ale dziewczyny szalały.

Zapraszam Państwa na jutro. Jutro 4 pory roku poprowadzi Sława Bieńczycka, a będziemy mówić m.in. o złamanym sercu nastolatka, ale spotkamy się również z Witoldem Szabłowskim, autorem książki Jak nakarmić dyktatora, na podstawie której powstał film. Światowa premiera odbędzie się w czerwcu w Nowym Jorku na festiwalu organizowanym przez samego Roberta De Niro. Więc chyba warto. 4 pory roku, jutro 9, ale proszę zostać z programem Pierwszym Polskiego Radia przez cały czas. Roman Czajarek, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
0: Autopromocja.
2: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
3: Rozmowy, analizy i opinie.
2: I dużo muzyki.
3: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
2: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
3: Od godziny 16.
2: Zapraszamy Karolina Rożej
3: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowid. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: A co tam w Carrefourze?
14: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do

0: 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
1: Reklama.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
5: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Sporo utrudnień na naszych trasach. Zacznijmy od najświeższego. To jest S8 w Warszawie, między węzłami Warszawa Zachód i Konotopa. Tu po zdarzeniu samochodu ciężarowego i osobowego jest zwężenie w kierunku Poznania. Na szczęście tutaj bez poszkodowanych. Bez zmian na S12 w Lubelskiem, w pobliżu węzła Puławy Zachód, na 3 km na wysokości Janowa. Doszło do zdarzenia 2 samochodów dostawczych i jednej ciężarówki. Życia kierowcy jednego z pojazdów nie udało się uratować. Trasa jest nadal częściowo zablokowana i ruchem kieruje w tym miejscu policja. Mamy też utrudnienia na ekspresowej 6 w Gdańsku, między węzłami Owczarnia i Osowa. Tu po awarii ciężarówki i wystrzału opony w tym pojeździe jezdnia w kierunku Gdyni jest nadal całkowicie zablokowana na 325 km. Trzeba objeżdżać ulicami Gdańska. Teraz jeszcze droga krajowa nr 52 w Małopolsce, odcinek Kalwaria Zebrzydowska Głogoczów w pobliżu Krzywaczki. Tu po zdarzeniu 2 samochodów osobowych, wskutek którego jedna osoba została ranna. Kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 96 kilometrze. Utrudnienia pojawiły się też na jedynce w Śląskiem między Bielsko-Białą a Tychami w pobliżu Goczałkowic-Zdroju. Tutaj po awarii samochodu ciężarowego zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów na 587 kilometrze. I jeszcze droga krajowa nr 42, trasa Skarżysko-Kamienna-Starachowice. W Parszowie jest zwężenie na 9 kilometrze.
6: Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej. Posłuchajmy.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultra krótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Andrzej Kocjan, zapraszam na aktualności jedynki. Szef Komitetu Wojskowego NATO mówi: jesteśmy w środku burzy, trzeba zachować jedność. W Brukseli trwa narada szefów sztabów generalnych państw sojuszu. To okazja do rozmowy na temat amerykańskich wojsk w Europie. Nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania dotyczące skali ich redukcji. Admirał Giuseppe Cavo Dragone wyjaśnił przed spotkaniem, że będzie ono dotyczyć zwiększenia zdolności obronnych NATO i adaptacji do zagrożeń. Zarówno w wojnie, odstraszaniu, jak i obronie zdolność do szybszego zrozumienia, podejmowania decyzji, działania ma coraz większy wpływ na wyniki. Marynarz naprawia żagiel, gdy morze jest spokojne, ale w naszym przypadku nie ma spokojnego morza. Jesteśmy już w samym środku burzy. Naszym zadaniem nie jest więc po prostu działać szybciej, ale podejmować lepsze decyzje, zachowując jedność i utrzymując strategiczny kierunek. W naradzie w kwaterze głównej w Brukseli bierze udział szef polskiego sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Jest także generał Dan Kane, przewodniczący Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA. Polska ma problem, by ustalić ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły przyjęcia Zbigniewa Ziobry w USA. Mówił o tym w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ziobro wyjechał z Węgier 9 maja, do Stanów Zjednoczonych przyleciał rejsowym samolotem z Mediolanu. Waldemar Żurek powiedział, że strona amerykańska nie udzieliła dotychczas żadnych odpowiedzi w tej sprawie.
1: Prokuratura zwraca się do ambasady amerykańskiej. Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje, czy Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, na jakich zasadach wjechał, jaki ma tam status. Do tej pory nie uzyskaliśmy ani jednej potwierdzonej informacji.
0: Według ustaleń agencji Reutera, były minister sprawiedliwości uzyskał wizę na polecenie wiceszefa amerykańskiej dyplomacji. Rada Europy wzywa do odpolitycznienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wciąż nie udało się tego zrobić po zmianach wprowadzonych przez Zbigniewa Ziobrę. Rada wydała oświadczenie po wizycie obserwatorów w Polsce. Wskazuje m.in. na problemy z Krajową Radą Sądownictwa i Trybunałem Konstytucyjnym.

0: przedstawiciele Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy skrytykowali upolitycznienie obu tych instytucji. Sytuacja ta, jak napisano, podważa niezależność sądów, zasadę trójpodziału władzy oraz zdolność tych instytucji do wykonywania ich funkcji konstytucyjnych. Wyrażono również obawy przed manipulacjami prawem, konstytucją i procedurami w celu, jak to ujęto, zwiększenia własnej władzy lub blokowania funkcjonowania innych organów władzy. Parlamentarzyści Rady Europy zwrócili uwagę, że Polska wciąż nie rozwiązała kryzysu praworządności i kryzysu konstytucyjnego. Wyrazili też zaniepokojenie poziomem polaryzacji w kraju. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Udało się wreszcie przesłuchać 17-letniego Dominika poszkodowanego w wypadku na peronie w Bierwieckiej Woli koło Radomia. W połowie lutego chłopak wpadł pod ruszający pociąg. Po tym jak pomógł pasażerce wynieść wózek i chciał z powrotem wejść do wagonu. Licealista długo walczył o życie, ze szpitala wyszedł dopiero pod koniec kwietnia. Świadek złożył szczegółowe zeznania dotyczące przebiegu wypadku, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
3: Pamiętał przebieg zdarzenia. Zeznania w znacznej części korespondują z dotychczasowymi ustaleniami śledztwa.
2: W wypadku Dominik stracił obie nogi i dłoń. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Będą przejaśnienia i rozpogodzenia, ale chmur wciąż sporo, możliwy przelotny deszcz. Po południu i wieczorem możliwe także burze w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, na północnym wschodzie, a także na Mazowszu, Kujawach i Lubelszczyźnie. Na termometrach dziś maksymalnie od 12-14 stopni nad morzem, przez 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
1: Klimat.
2: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 55% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. A w północnej Polsce prognozuje się średnie stężenie pyłków brzozy. W całym kraju prognozuje się niskie stężenie pyłków traw.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: 9 po 12.
1: W samo południe.
4: Na początek pytanie, czy ktoś wie, jaki plan mają Amerykanie wobec wojsk stacjonujących w Polsce?
5: Ten cel strategiczny, jakim jest zmniejszenie obecności amerykańskiej w Europie i kurs na taką większą autonomię Europy, no on będzie realizowany.
4: A skoro będziemy w USA, kto pomógł tam wyjechać Zbigniewowi Ziobrze?
6: Zwracamy się także drogą dyplomatyczną, żeby nam podali informacje.
4: Przeniesiemy się też do Katowic, gdzie dziś wieczorem fani rocka odpowiedzą na bardzo ważne pytanie. Bo zagra legenda Metallica. Karol Surówka, to jest W samo południe. Nasila się chaos informacyjny wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Amerykańskie media opisują decyzję Białego Domu o wstrzymaniu wyjazdu 4000 żołnierzy do naszego kraju. Ministrowie prezydenta Polski zapewniają jednak, Donald Trump nie złamie swojej obietnicy o tym, że wojsk z Polski nie wycofa. Równocześnie jednak padają oskarżenia o to, kto za wstrzymanie wyjazdu żołnierzy odpowiada. A Parlament Europejski zwołuje pilną debatę na temat wycofania się żołnierzy z Polski i Europy. W gąszczu tych informacji próbuje odnaleźć się Grzegorz Krakowski. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: To zacznijmy w ogóle od wyjaśnienia, bo słuchacze często słyszą ostatnio takie hasła jak rotacja, relokacja. Jak w ogóle organizowana jest obecność US Army w Polsce i w Europie?
7: No przede wszystkim, jeśli chodzi o amerykańskie wojska, to możemy wyróżnić dwa typy stacjonowania tych oddziałów. Pierwszy to obecność stała. Od lat jest to, można powiedzieć, taki święty graal dla polskich władz. Obecność stała oznacza, że na danym terenie powstają amerykańskie bazy, a w tych bazach stacjonują w założeniu na stałe amerykańscy żołnierze. A jak na stałe, to znaczy, że wraz z nimi pojawiają się też ich rodziny, no bo w założeniu ci żołnierze nie będą już nigdzie dalej się przemieszczać. I tak jest w Niemczech, gdzie mamy m.in. gigantyczną bazę lotniczą Ramstein. To największa baza lotnicza USA w Europie, jest to kwatera główna dowództwa amerykańskich sił powietrznych w Europie.

0: a także kluczowy węzeł logistyczno-transportowy. Mówimy tu o 34 tysiącach żołnierzy, ich rodzin i pracowników cywilnych. Ogromna baza. Oprócz tego w Stuttgarcie zlokalizowane jest dowództwo sił USA w Europie, EUCOM, a w Wiesbaden kwatera główna połączonego dowództwa amerykańskich sił w Europie i Afryce. To tylko wybrane przykłady, ale pokazują skalę tej obecności stałej w Niemczech. Dla porównania, jeśli chodzi o stałą obecność w Polsce, mamy od niedawna, od 2022 roku, zlokalizowane w Poznaniu w Camp Kościuszko wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii USA. To kilkuset żołnierzy.
1: Kilkuset tylko na stałe?
0: Kilkuset na stałe.
1: No, ale ogólnie jest ich więcej.
0: Tak. I oprócz tego jeszcze do tej stałej obecności należy zaliczyć obsługę bazy antyrakietowej w Redzikowie, która też niedawno zaczęła w końcu działać po wielu latach budowy. No i teraz trzeba wspomnieć o tym drugim typie obecności wojsk amerykańskich. Obecność rotacyjna.
1: Czyli znakomita większość. Większość żołnierzy amerykańskich
0: żołnierzy, którzy są w Polsce. Cyklicznie następuje wymiana oddziałów. Wylatują do Polski jak na każdą inną misję wojskową. Potem następuje zmiana, rotacja. Wracają do kraju, a na ich miejsce przylatują kolejne oddziały. To jest normalna praktyka. Podobnie było na przykład z polskimi oddziałami w Afganistanie. Kolejne zmiany polskich żołnierzy w Afganistanie, tak kolejne zmiany amerykańskich żołnierzy w Polsce. Do naszego kraju Amerykanie przylatują w ramach operacji Atlantic Resolve. Od 2014 roku, czyli od rosyjskiej inwazji na Krymie. Żołnierze przylatują na 9 miesięcy. Jest to brygadowa grupa pancerna, co jest odpowiednikiem polskiej brygady pancernej. Czołgi, transportery opancerzone i tego typu sprzęt ciężki. Od 2022 roku, czyli pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, liczebność została podwojona, czyli mamy dwie rotacyjne brygadowe grupy pancerne, łącznie około 8 tysięcy żołnierzy. Po 9 miesiącach zmiana, rotacja i przechodząc do sedna obecnych problemów, okazało się teraz, że przylot jednej z takich brygadowych grup pancernych został wstrzymany, czyli nie będzie rotacji.
1: Czyli czekaliśmy na to, te rotacje w ostatnich latach następowały, nawet tego nie zauważaliśmy, że kolejne grupy przyjeżdżały, ale teraz słyszymy, że jedna z tych rotacji, licząca 4000 żołnierzy, czyli połowa obecności tej w Polsce, została wstrzymana. Co to w praktyce oznacza?
0: No. Teoretycznie po upływie 9 miesięcy tej grupy, która jest w tej chwili w Polsce, no stacjonujący żołnierze wrócą do Ameryki, a na ich miejsce nie pojawią się kolejni. Zatem no, liczba oddziałów w ramach operacji Atlantic Resolve spadnie do poziomu sprzed 2022 roku, czyli wybuchu wojny na Ukrainie. Oczywiście nie wiemy też, co z rotacją drugiej brygadowej grupy pancernej. Liczymy, że tu nie będzie żadnych niespodzianek i we właściwym czasie nastąpi rotacja.
1: Czy na pewno wiemy, że do tej rotacji rzeczywiście doszło, bo nie mamy oficjalnego stanowiska USA, a nasi politycy w tej sprawie mają sprzeczne stanowiska.
0: Ciekawe ustalenia na temat całej sytuacji poczynił portal Politico. Według dziennikarzy krótką, jednozdaniową wiadomość dotyczącą anulowania planów rotacji w poniedziałek lub we wtorek miał otrzymać szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Problem w tym, że została ona wysłana za pośrednictwem tajnego kanału komunikacji z sojusznikami i wyłączny dostęp według Politico do niej miał tylko szef Sztabu Generalnego. I dopiero w środę generał miał zdaniem Politico przekazać ją polskim władzom, premierowi i szefowi MON. W wiadomości podobno nie było ani słowa uzasadnienia, było tylko jedno czyste zdanie. No i teraz trwają silne działania polityczne. Wiceministrowie obrony są w Stanach Zjednoczonych. Temat poruszany jest w Brukseli, na naradzie szefów sztabów generalnych państw NATO. Sprawą wojsk amerykańskich zajmuje się też Parlament Europejski. A nasi politycy wyrażają nadzieję, że może jednak liczba oddziałów w naszym kraju się nie zmniejszy. Może trafią tu na przykład żołnierze z Niemiec. I tak mówił w Sygnałach Dnia senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski.
2: Moim zdaniem to jest do, jeżeli nie całkowitego, to częściowego odkręcenia i te działania, które rząd w tej chwili podejmuje na różnych frontach są oczywiście i konieczne i mają pewne szanse, żeby trochę ten trend odwrócić.
0: No i problem polega na tym, że strona amerykańska pozostawia bardzo dużo miejsca na domysły, bo praktycznie nie udziela żadnych informacji w tej sprawie.
1: W takim razie będziemy musieli spekulować. Grzegorz Krakowski, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. No to spekulujmy.
3: Rozmowa dnia.
1: Z nami połączony jest profesor Tomasz Bąk, generał i były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, ekspert w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Czy to w ogóle jest na miejscu, żeby sojusznik zastanawiał się, spekulował, co też Stany Zjednoczone zrobią i jaka będzie decyzja?

0: decyzja?
1: No, z punktu widzenia takiej etyki współdziałania w aspekcie współpracy międzynarodowej, zwłaszcza w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, pewnie nie. Ale musimy pamiętać, że Amerykanie oprócz tego, że są członkami, inicjatorami i głównymi dowodzącymi w Pakcie Północnoatlantyckim, mają swoje zasady i na pierwszym miejscu stawiają swoje interesy narodowe. Oczywiście dla nas idealną sytuacją jest, jeśli siły, o których tutaj wspominano, pozostałyby i byłyby nadal rotowane, przynajmniej do czasu pełnego zawieszenia broni na Ukrainie, jeśli w ogóle do takiego w najbliższym czasie dojdzie, bądź do zakończenia tej wojny. Natomiast musimy pamiętać, że w międzyczasie Ameryka wplątała się, czy może to złe słowo, ale zaangażowała się kolejny konflikt na Bliskim Wschodzie, co powoduje, że ich zasób sił też się w pewnym sensie kurczy. I nie żeby ich usprawiedliwiać, ich decyzje, bo ich decyzje są ich decyzjami i my niestety jako małe i podległe państwo musimy się do nich w jakikolwiek sposób zastosować.
0: Ale byłoby pewnie miło, gdyby te decyzje rzeczywiście przekazali. Tak jak słyszeliśmy w relacji, wiemy wszystko tylko z przecieków medialnych, a jednak jesteśmy państwem, które wydaje miliardy na amerykański sprzęt.
1: Tak, to prawda. Natomiast ja nie wiem, czy my też odpowiednio nadzorujemy tą sytuację, bo mi się wydaje, że trochę tak czasami przyjmujemy tą dobrą wolę naszych sojuszników, czy Amerykanów, czy innych. No po prostu dobra, są, fajnie jest, ale może trzeba to bardziej doskonale monitorować, cały czas zabiegać, przypominać o tym, dobra, jesteście, ale to nie jest koniec. My chcemy jeszcze dodatkowych żołnierzy, bo przecież Polska ponosi wraz z kilkoma innymi krajami, tutaj głównie nadbałtyckimi, główną odpowiedzialność zarówno za granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, ale przede wszystkim również granicę zewnętrzną NATO w Europie.
0: A nie ma pan generał wrażenia, że polscy politycy, jedna i druga strona, nie robią niczego innego w relacji z Amerykanami, tylko ciągle przypominają, jak ważne jest to, żeby Amerykanie u nas byli?
1: To znaczy, wie pan, po kilku rozczarowaniach, których doznałem na temat polityki prowadzonej przez polskie władze, nie mówię o obecnych tylko władzach, ale w ogóle uważam, że być może to, co dociera do nas, to jest tylko informacja dla nas, pospólstwa, czyli szarego społeczeństwa. Natomiast w rzeczywistości te działania nie są dosyć wystarczające. One wymagają zobowiązań i jakiejś stałej, permanentnej obecności. Natomiast drugą stroną tego jest, jak gdyby usprawiedliwiając nasze władze, że rzeczywiście Amerykanie często nie uzgadniają swoich decyzji, uważają się za supermocarstwo, zresztą takim są, i uważają, że nam malutkim no nie czas decydować, ani nie pora o tym, co mają robić Amerykanie.
0: Panie generale, a czy klamka zapadła? No bo faktycznie sygnały były różne. Mogliśmy słuchać od czasów Obamy, już mogliśmy słuchać sygnałów o tym, że Europa musi wziąć swoje bezpieczeństwo we własne ręce. Ale teraz w jakiej my jesteśmy sytuacji? Czy to wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk jeszcze jest do odkręcenia? Czy po prostu jest już klamka zapadła?
1: Ja myślę, panie redaktorze, szanowni państwo, że oczywiście jest do odkręcenia, ale ja bym też nie traktował tego w takich kategoriach, że konkretnie czepiamy się tej brygady rotacyjnej, bo być może zabrano brygadę rotacyjną, bo była potrzeba Amerykanom uzupełnienia sił na przykład na Bliskim Wschodzie albo w Afryce. Czasowo. Być może jest też taka koncepcja, o której dużo się mówi, że Trump chciał dać trochę dobrej woli dla prezydenta Rosji Putina, aby on wreszcie siadł do stołu negocjacyjnego i doprowadził to jako jeden z takich warunków, powiedzmy, dobra, to my robimy ukłon, wycofujemy na chwilę brygadę rotacyjną z Polski, ale wy robicie krok w kierunku zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Być może to jest koncepcja.
0: A to nie przerażająca koncepcja, taki kolejny już ukłon wobec Rosji, ukłon, który równocześnie odbywa się plecami do nas?
1: Tak, być może tych ukłonów jest za dużo, ale czasami w szaleństwie jest metoda, bo szanowni państwo, musimy mieć świadomość, że mimo różnych zabiegów dyplomatycznych, które przecież na początku wojny prowadziła Turcja, potem kraje Zatoki Perskiej, wreszcie Amerykanie, na razie spełzły na niczym i nie dały

0: żadnego pożądanego efektu. Tak jak ludzie ginęli, tak ludzie giną. Ja bym nawet powiedział, że ten konflikt się w tej chwili dosyć poważnie zaostrza, bo on się przenosi absolutnie na sferę cywilną. Zarówno jedna, jak i druga strona atakuje cele cywilne, giną cywile. No i coś z tym trzeba wreszcie zrobić. No tak dłużej trwać nie może, ale jak widzimy, niestety świat jest tak bezwzględny, że często politycy myślą i grają swoimi kartami, a niestety cierpi na tym społeczeństwo. I to nie tylko w tej wojnie, ale w wielu innych konfliktach.
1: To jeszcze krótko zapytam o te rzeczy, które mówią politycy, bo pan generał na pewno doskonale wie o tym sporze w polskiej polityce. Czy stawiać na sojuszników europejskich, czy nadal USA są głównym gwarantem polskiego bezpieczeństwa?
0: Ja powiem tak, trzeba inwestować i w jednych, i w drugich, bo po pierwsze, Ameryka jest gwarantem pokoju światowego. Nie na darmo mówiło się, że USA to żandarm świata, czy policjant świata, który pilnuje porządku i jakiegoś ładu na świecie. My mamy potężne wspólne programy z Amerykanami, głównie dotyczące wyposażenia polskiej armii, ale nie tylko. Ale nie możemy zapominać o Europie, bo proszę państwa, kiedy będziemy mieć do czynienia z konfliktem wewnątrz Europie, to nie zawsze musimy liczyć na to, że Amerykanie zechcą nam pomóc. Mieliśmy konflikt bałkański, z którym był ogromny problem, bo trzeba było wreszcie zainterweniować na poziomie NATO, bo okazało się, że interwencja na poziomie ONZ absolutnie nie dała nic. Na oczach ONZ rozstrzeliwano i zabijano ludzi na Bałkanach. Więc tu trzeba grać zarówno w jedną i drugą stronę, oczywiście dbając o to, aby no, nie doszło tutaj do jakiegoś nieporozumienia, że jesteśmy z Europą, a nie jesteśmy z Amerykanami, albo odwrotnie. Myślę, że obydwa tak zwane małżeństwa tutaj militarno-gospodarcze są nam bardzo potrzebne.
1: Profesor Tomasz Bąk, generał, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie, ekspert w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Panie generale, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: My na chwilę zostaniemy w Stanach Zjednoczonych i zastanowimy się, kto pomógł tam wyjechać Zbigniewowi Ziobrze. Nowe światło na wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA rzuca dziś bowiem agencja Reutera. W depeszy czytamy o tym, że decyzję miał podjąć wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau na wniosek amerykańskiego ambasadora Toma Rose'a. A kto o taką decyzję zabiegał? Do tego na razie nikt się nie przyznaje. Łączymy się z Sejmem. Na miejscu jest Michał Makowski. Dzień dobry.
2: Witaj, Karol.
1: Jak te wszystkie najnowsze doniesienia agencji Reutera komentują posłowie?
2: Pamiętajmy, że operujemy na razie na nieoficjalnych informacjach, więc należy podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności. Koalicja rządząca twierdzi, że polska prawica w pewien sposób nadużywa polsko-amerykańskiej przyjaźni i dobrych relacji z ruchem MAGA do załatwiania swoich prywatnych interesów. Słyszeliśmy w ostatnich dniach, że to Adam Bielan razem z Jackiem Kurskim aktywnie zabiegali o amerykańską protekcję dla Zbigniewa Ziobry, a sam były minister sprawiedliwości może mieszkać w rezydencji byłego prezesa TVP gdzieś pod Waszyngtonem. Tak sprawę komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakaz od Jarosława Kaczyńskiego, żeby bronić Ziobry do ostatniej kropli politycznej krwi i widać, że są w stanie nawet wmontować jego sprawy w nasze relacje polsko-amerykańskie. Biorą odpowiedzialność za to, że to nie służy polskim interesom.
2: Właśnie, a Prawo i Sprawiedliwość powtarza, że Zbigniew Ziobro jest ofiarą politycznych prześladowań w kraju i nie może liczyć na uczciwy proces przed polskim sądem. Poseł Zbigniew Kuźmiuk przypomina także, że za Ziobrą nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, no i obce rządy nie są nim związane.
4: Stany Zjednoczone są wolnym i demokratycznym krajem i to, co robią wobec Zbigniewa Ziobry, potwierdza tylko to, że w Polsce nie mamy ani niezależnych sądów, ani niezawisłych sędziów.
5: Ale ktoś za tym lobby.
2: Procedura ekstradycyjna dotycząca Zbigniewa Ziobry może ruszyć dopiero we wrześniu. Właśnie wtedy polski sąd rozpatrzy zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Na wydalenie Ziobry z USA musi zgodzić się zarówno amerykański sąd federalny, jak i Departament Stanu. No a to przecież przedstawiciel tego departamentu ułatwił Ziobrze przylot nad Potomak. Ryszard Petru z partii Centrum liczy na pozytywne rozpatrzenie wniosku prokuratury.
5: Niemniej jednak ktoś moim zdaniem wprowadził naszych przyjaciół amerykańskich w błąd. Przyjmuję, że proces ekstradycyjny się rozpoczął.

0: rocznie przed amerykańskim sądem i w momencie, kiedy sąd wyda taką decyzję, żeby ekstradycja miała miejsce, nastąpi ta ekstradycja, on już nie ma gdzie uciekać.
1: Na koniec jeszcze Adrian Zandberg z partii Razem, który wskazuje, że światowe powiązania polskiej prawicy prowadzą do wykolejenia idei rozliczeń poprzedniej władzy, którą zapowiadał rząd Donalda Tuska.
2: Bez wątpienia prawicowa międzynarodówka, trumpistowska międzynarodówka bardzo blisko ze sobą współpracuje. Dlatego ja się strasznie dziwiłem przedstawicielom obecnego rządu, którzy obiecywali, jak to na pewno zaraz Ziobro stanie przed sądem. Nie warto obiecywać rzeczy, których nie jest się w stanie zrealizować.
3: Skoro to była decyzja polityczna ze strony administracji Donalda Trumpa, jeśli wierzyć agencji Reutera, to czy należy się spodziewać reakcji politycznej ze strony Polski w takim razie?
1: No właśnie, polskie władze dalej czekają na odpowiedź amerykańskiego rządu. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu do ambasady USA w Warszawie skierowano notę dyplomatyczną, w której padły konkretne pytania dotyczące okoliczności przyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze na tę notę dyplomatyczną Departament Stanu czy ambasada nie odpowiedziały. Z drugiej strony w ubiegłym czwartek minister Radosław Sikorski rozmawiał też z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Tomem Rose'em o temacie, jak to on określa, uciekinierów przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No ale właśnie bez oficjalnych pism ze strony amerykańskich władz trudno potwierdzić te nieoficjalne doniesienia dotyczące Zbigniewa Ziobry.
3: Michał Makowski z Sejmu, bardzo dziękuję. Przypomnę tylko, Zbigniew Ziobro wyjechał do USA, bo nowy węgierski premier Peter Modzior zapowiedział, że nie będzie już chronił ministra sprawiedliwości, byłego ministra sprawiedliwości. A tak się akurat składa, że Peter Modzior przyleci do Polski.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: Jego kampanię śledził cały świat i teraz jako kraj swojej pierwszej wizyty wybrał właśnie Polskę. Nowo wybrany premier Węgier Peter Modzior przyleci dziś do naszego kraju. Najpierw do Krakowa, potem do Warszawy i Gdańska. Łączymy się z naszym węgierskim korespondentem Piotrem Piętką. Dzień dobry.
5: Witam ciebie, witam państwa.
3: Węgrzy zapowiadają, że wizyta będzie symboliczna i bezprecedensowa. No to powiedz, co w niej tak szczególnego?
5: No rzeczywiście ta symbolika, przede wszystkim to chodzi o to, tak jak powiedziałeś, będzie to pierwsza podróż zagraniczna tego nowego premiera. I myślę, że jest nam bardzo przyjemnie, że to na tę pierwszą właśnie wizytę Peter Modzior wybrał właśnie Polskę. Na tę pierwszą wizytę po tych no, naprawdę bardzo mocno wygranych wyborach parlamentarnych. Modzior wielokrotnie podkreślał jakby i w kampanii, i później, że co prawda ta przyjaźń między Polską a Węgrami jest legendarna, ona jest tysiącletnia, to są takie slogany, ale ta przyjaźń musi jednak zostać odbudowana także na poziomie politycznym, a pamiętajmy, że od kilku lat było słabo w tych relacjach polityczno-międzyrządowych. Po drugie, będzie to rzeczywiście bardzo długa wizyta, bo Peter Modzior dopiero w czwartek wyleci z Gdańska do Wiednia, to będzie jego drugi cel podróży. Dziś po południu, tak jak powiedziałeś, Modzior ląduje w Krakowie, leci rejsowym samolotem najpierw do Wiednia, przesiadkę ma w Wiedniu, potem leci do Krakowa. Spotka się w tym to Krakowie między innymi z arcybiskupem krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem, ale to nie koniec, bo ten program jego wizyty jest niezwykle bogaty. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. I teraz to nie była pomyłka, on powiedział pojadę, bo po Warszawie, tak jak z Krakowa, premier i cała delegacja pociągiem pojedzie do Gdańska na specjalne zaproszenie premiera Tuska. Tam spotkanie z byłym prezydentem Polski Lechem Wałęsą i stamtąd już samolotem, ale znowu rejsowym do Wiednia. Tak jak powiedziałem, to będzie druga wizyta nowego węgierskiego premiera. Także bogaty, długi program pierwszej wizyty zagranicznej węgierskiego premiera właśnie w Polsce.
3: No to pasażerowie na linii Kraków-Warszawa mogą wysłuchiwać języka węgierskiego, a powiedz jeszcze, powiedzieliśmy o tych elementach symbolicznych, ale czego konkretnie mają dotyczyć rozmowy delegacji w Polsce? No bo o konkretach też
5: będzie
3: mowa.
5: No właśnie, bo symbole symbolami, ale no po kilku dniach premierowania, że się tak brzydko wyrażę, wydaje się, że Modior jest bardzo zafascynowany tym naszym polskim sukcesem. Dlatego do naszego kraju zabiera kilku ministrów, sześciu ministrów, oprócz oczywiście szefowej dyplomacji, to naturalne, to również minister transportu.

0: Tu on będzie obserwował na przykład te projekty kolejowe. Stąd ta podróż pociągiem, o której wcześniej wspomniałem. On mówi, że chcą zobaczyć, jak za te pieniądze, parafrazując słowa Fideszu, polityków Fideszu, jak za te pieniądze tej złej Brukseli zostały wyremontowane polskie tory. Bierze także ministra obrony, bierze ministra kultury czy rolnictwa. No i w tym kontekście padły naprawdę miłe słowa w kierunku Polski i Polaków. Niestety widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć. Oczywiście cały rząd, tak jak powiedzieliśmy, chce się uczyć od Polaków, ale chce też korzystać z doświadczeń Polski w odzyskiwaniu zawieszonych funduszy unijnych. Pamiętajmy, że Węgry mają kilkanaście miliardów funduszy unijnych zawieszonych. Być może w przyszłym tygodniu zostanie podpisane porozumienie polityczne między Brukselą a Budapesztem. Nie chce także Peter Modzior jakby zamykać się w swoim politycznym kręgu przyjaciół. Stąd jakby będzie spotkanie z prezydentem Narodzkim, którym wbrew pozorom tak dużo politycznie aż go nie dzieli. Tyle, że być może przynajmniej na początku te stosunki będą bardzo trudne i pewnie chłodne, bo przypomnijmy, na mniej więcej 3 tygodnie przed wyborami prezydent Polski odwiedził w Budapeszcie Viktora Orbana, co przez Petera Modziora i przez wielu obserwatorów na Węgrzech zostało odebrane jako właśnie poparcie dla Fideszu i dla Viktora Orbana.
1: No ciekawe, czy to wypomni Peter Modzior. Piotr Piętrzka, bardzo dziękuję za te wszystkie informacje. Coraz poważniejsza epidemia eboli w Afryce Środkowej. Już prawie 500 stwierdzonych zakażeń i co najmniej 116 zgonów. Pierwsze infekcje wykryto też w sąsiedniej Ugandzie oraz mieście Goma w Demokratycznej Republice Konga, czyli na gęsto zaludnionym terenie. Michał Strzałkowski śledzi informacje w tej sprawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: WHO ogłasza stan zagrożenia międzynarodowego, ale co to w praktyce oznacza?
2: Tak, to dokładnie się nazywa stan zagrożenia międzynarodowego dla zdrowia publicznego. I to jest istotne, że WHO mówi nie o takim zagrożeniu masowym dla ludzi, tylko o zagrożeniu dla systemu ochrony zdrowia. Dlatego, że tu chodzi o zwiększone ryzyko dla personelu oraz tak takie ryzyko zwiększonego obciążenia dla służb medycznych. No i to jest istotne, że tu nie mówimy o takim powszechnym zagrożeniu dla ludzi. A druga rzecz jest taka, że stan zagrożenia międzynarodowego nie oznacza zagrożenia globalnego, ale że problem tej epidemii wirusa Ebola wykracza poza Demokratyczną Republikę Konga. Tu była mowa o jednym przypadku w Ugandzie. Są także podejrzenia pierwszych przypadków w Sudanie Południowym, więc wciąż jest to mocno regionalna rzecz, ale już właśnie o charakterze międzynarodowym. I to wszystko wyjaśniał też na konferencji prasowej rzecznik prasowej Światowej Organizacji Zdrowia Farhan Haq.
3: Centrum epidemii znajduje się w prowincji Ituri w północno-wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga, gdzie stwierdzono większość z prawie 500 zakażeń, jakie odnotowaliśmy od kwietnia, oraz większość ze 116 zgonów, które jak sądzimy mają związek z tą epidemią. Cały czas prowadzimy testy u potencjalnie zakażonych osób. Mamy już także przypadek zakażenia potwierdzony w mieście Goma w prowincji Kiwu Północne. To podnosi obawy o potencjalne szerzenie się infekcji w gęsto zaludnionych obszarach miejskich.
2: I tu jeszcze taka drobna informacja, ponieważ już po tej konferencji prasowej, krótko przed tym jak się połączyliśmy, żeby o tym opowiadać, podano najnowsze statystyki. To już jest ponad 130 zgonów i ponad 500 przypadków zakażeń. Natomiast według WHO prawdopodobnie te liczby będą dużo większe, bo wciąż tak naprawdę trwa ocena tej sytuacji. Natomiast były dyrektor amerykańskich centrów kontroli i zapobiegania chorób, dr Tom Frieden, no mówi o tym, że epidemiolodzy, specjaliści od chorób zakaźnych są bez wątpienia tą sytuacją zaniepokojeni.
3: Co prawda to bardzo wczesny etap epidemii i trudno powiedzieć, jak to się rozwinie, ale ja się obawiam, że skutki mogą być bardzo poważne. Padają porównania z epidemią eboli w rejonie zachodniej Afryki sprzed niemal dekady, tylko że tam na tym etapie było potwierdzonych około 40 zakażeń, a teraz jest ich ponad 400. Mamy też już przypadki w dwóch krajach, choć głównie na terenach trudno dostępnych i odległych. Ważne jest jednak teraz, abyśmy od razu działali współpracując jako społeczność międzynarodowa. Collaboration is so
2: very important. Dlatego, że chory jest także lekarz, który pomagał amerykańskim misjonarzom w Demokratycznej Republice Konga, Amerykanin, który został ewakuowany już do Stanów Zjednoczonych, więc w jakimś sensie dotyka to także Stanów Zjednoczonych. Natomiast wciąż jest to tak naprawdę kłopot bardzo duży, ale jednak lokalny. Wirus Ebola to taki wirus, który do tej pory nie przenosił się na większe odległości, dlatego

0: że on wymaga bliskiego i długiego kontaktu z wydzielinami chorych osób, krwią czy odchodami. To nie jest wirus przenoszący się przez powietrze, drogą kropelkową, więc on nie jest tak groźny jak tego typu wirus, jak koronawirus czy hantawirus, o którym niedawno dużo mówiliśmy, ale jednocześnie na tym terenie może bardzo poważnie skomplikować sytuację. Ta epidemia sprzed niemal dekady, to chodzi dokładnie o 2018 rok, zachodnia Afryka, nie środkowa, i tam było prawie 2300 zgonów, więc jeszcze do tego poziomu sytuacji nie doszliśmy w Afryce Środkowej, ale to się rozwija w szybszym tempie, stąd obawa o to, że sytuacja będzie poważniejsza, ale znowu tylko podkreślę, regionalnie.
1: Bardzo krótko na koniec jeszcze zapytam, mówisz o roli WHO w walce z tym kryzysem, ale WHO jest mocno osłabione, Stany Zjednoczone przecież już nie wspierają finansowo tej organizacji.
0: A także bardzo wielu organizacji pozarządowych i organizacji zajmujących się zdrowiem w Afryce. Stąd właśnie prawdopodobnie to, że tak późno wykryto to konkretne ognisko wirusa Ebola. Dlatego tak na tak późnym etapie zaczęto działać, że właśnie z braku pieniędzy, z braku personelu, z braku różnych możliwości, po prostu pewien moment, kiedy dało się to zdusić w zarodku, przegapiono, bo po prostu brakowało na to pieniędzy. Teraz są rzucane wszystkie siły, no ale nawet w Stanach Zjednoczonych rozpoczyna się dyskusja i wielu ekspertów wskazuje na to, że to był błąd amerykański, że wycofanie tych pieniędzy no właśnie może powodować takie tego typu zagrożenia.
1: Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Mam wrażenie, że ostatnio co drugi temat łączy nam się w jakiś sposób z decyzją Donalda Trumpa.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ten pośrednio też. Senat będzie pracował nad kolejnym podejściem do uregulowania rynku kryptowalut. Przypomnę, poprzednie dwa projekty zawetował prezydent Karol Nawrocki. W programie zastanowimy się teraz jednak nad tym, jak wielu Polaków ten problem dotyczy. Jak wielu z nas ma kryptowaluty. Odpowiedzi szukał Błażej Prosniewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z naszej redakcji ekonomicznej. A odpowiedź brzmi?
3: A odpowiedź na to pytanie przynosi najnowsze badanie zlecone przez Narodowy Bank Polski. Te dane są dosyć ciekawe z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, weryfikują one liczby, które do tej pory pojawiały się w przestrzeni medialnej, a te mówiły o tym, że kryptowaluty może posiadać nawet blisko 20% Polaków. A po drugie, rysują one dość konkretny profil osoby, która w naszym kraju najczęściej inwestuje w te cyfrowe aktywa. No i teraz do meritum i odpowiem
1: bezpośrednio. Taka była wersja, którą przedstawiali politycy bardzo często. Słyszałem bardzo
3: pytanie. Tymczasem zgodnie z tymi badaniami NBP posiadanie kryptowalut deklaruje niespełna 6,5% dorosłych Polaków, czyli właściwie trzykrotnie mniej niż do tej pory się sądziło. No oznacza to, że kryptoaktywa nie stanowią na razie takiego masowego produktu finansowego, jak chociażby udział w funduszach inwestycyjnych. No ale z drugiej strony nie jest to już taka niszowa ciekawostka i jest to, jak się zdaje, na tyle duże zjawisko, że trudno je ignorować w debacie publicznej. No i jeszcze szybko o tym, kto posiada kryptowaluty. Relatywnie częściej sięgają po nie mężczyźni niż kobiety oraz osoby młodsze niż starsze, co wydaje się dosyć oczywiste.
1: Czyli kryptowaluta jest mężczyzną. Jeżeli ktoś nie stracił swoich oszczędności na kryptowalutach, to może planować czerwcowy długi weekend i może go planować już przy udziale PKP.
3: Dokładnie tak. Podczas tak zwanej czerwcówki w rozkładzie PKP Intercity znajdzie się ponad 530 połączeń i tak jak wspomniałeś, spółka rozpoczęła już sprzedaż biletów na ten czas. W tym roku, przypomnijmy, długi weekend czerwcowy formalnie rozpocznie się w czwartek, 4 czerwca, choć pewnie szczyt wyjazdowy przypadnie już na środowe popołudnie. Pasażerowie będą mieli do dyspozycji między innymi podwójne zestawienia pociągu Pendolino i jak mówi rzecznik PKP Intercity City Michał Wrzosek, wzmocnione zostaną przede wszystkim te najpopularniejsze połączenia nad morze i w górę.
4: W takim podwójnym zestawieniu pojadą między innymi pociągi relacji Warszawa-Gdynia i relacje Gdynia-Zakopane. Będą to dwa zestawione ze sobą pociągi Pendolino. Każdy pociąg Pendolino w podwójnym zestawieniu zabierze około 700 pasażerów. Na czerwiec PKP Intercity ma sprawnych i do dyspozycji 1600 wagonów. To jest najwięcej w historii firmy.
3: Co może sugerować, że możemy się spodziewać kolejnego rekordu, jeśli chodzi o liczbę przewiezionych pasażerów. Tu może warto dodać, że podczas niedawnej majówki z usług PKP Intercity skorzystało 1 170 000 osób.
1: Błażej Prośniewski, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Katowice ze stolicy węgla dziś staną się stolicą metalu. Legendarny zespół muzyczny Metallica

0: fanów Metalliki, który otwierany jest tylko na kilka dni przy okazji koncertu zespołu. Można tam zakupić limitowane przedmioty. No i przyznam szczerze, że stałem w tej kolejce, więc mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że kolejka była naprawdę długa.
1: Chce się panią stać w tej kolejce?
2: No nie chcę, ale musimy.
1: Musimy?
2: Musimy, oczywiście, że musimy. Merch musi zostać zakupiony przed koncertem.
3: To serce podpowiada.
2: No dokładnie,
3: prawda?
2: Dokładnie.
4: No rzadko jest taka okazja, że pop-up store od Metalliki się otwiera na parę dni, no więc trzeba było wraz z otwarciem przyjść, zanim się po prostu wyprzeda.
1: Na czym polega fenomen metalu? Co jest fajnego w tym? W tym, słuchacze nie widzą, ale ja pokazuję te charakterystyczne trzy palce w górze.
5: Ciężkie pytanie, bo nie umiem wytłumaczyć. To trzeba...
6: To jest nasz styl życia.
5: Czuć.
1: A pokutuje jeszcze ten stereotyp, bo kiedyś tak chyba było. Kiedyś się mówiło, że metalowcy to jacyś sataniści.
7: A tak, oczywiście. No, ja miałem takie włosy, jak jechaliśmy na koncert gdzieś na Metalmanie, w takiej grupce. Ten babcia siedziała z dzieckiem na kolanach. Bo, Boże, diabły, diabły. A kolega...
1: Dobre, dobre.
7: Zawsze to jest miłość, zawsze to jest świetna sprawa.
0: No tak jak było słychać, metalowcy to są niezwykle pozytywnie zakręcone osoby i mi też ten nastrój się udzielił. Natomiast z kwestii technicznych, które są bardzo istotne, w okolicy Stadionu Śląskiego wprowadzone zostały zmiany w ruchu drogowym. Organizatorzy polecają wybrać komunikację miejską. Tramwaje dzisiaj jeżdżą nawet co 3 minuty. Koncert na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozpocznie się o godzinie 18, ale otwarcie bram nastąpi już 2 godziny wcześniej.
8: A skoro stałeś w tej kolejce, to jestem w stanie zgadywać, jakie masz plany na wieczór dziś.
0: No, plany są takie, żeby ustawić się gdzieś w okolicy stadionu, bo niestety nie udało mi się załapać na te pierwsze pule biletów, także na stadion nie wejdę. Natomiast myślę, że Metallica, znając...
8: No jest na tyle głośna, zespół, że poza stadionem no myślę, że też usłyszysz.
0: No i o to właśnie chodzi, także ustawię się gdzieś tam w okolicy i mam nadzieję się dobrze bawić.
8: To jest wierny fan, który słucha nawet obok stadionu. Wawrzyniec Sobota z Katowic, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję bardzo.
8: W studiu Anna Stępniak, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Zostajemy, no właśnie, czy w kulturze, czy Metallica podchodzi jeszcze pod kulturę?
9: Ale oczywiście,
8: chyba
9: że tak. No, jak możesz w ogóle myśleć inaczej?
8: Bardzo przepraszam.
9: To jest zespół wiecznie żywy, tak bym powiedziała.
8: To w takim razie już pewne siebie mówię, że zostajemy przy tematach związanych z kulturą.
9: Oczywiście będę mówiła o muzeach, ale myślę, że Muzeum Metalliki to nie jest nic nadzwyczajnego. Polacy gremialnie chodzą do muzeów, na pewno do Muzeum Metalliki też pochodzą, dlatego że muzea to nie jest tylko takie stare i zakurzone, bo ponad 100 tysięcy... chyba tak, zwiedzających miało i Muzeum Zamek Królewski w Warszawie, i Muzeum na Wawelu, także inne muzea. Dlaczego tak się dzieje? No dlatego tak się dzieje, że te muzea się zmieniają. Nie jest taka właśnie zakurzona ekspozycja, tylko ciągle dodaje się coś nowego. Na zamkach ogląda się na przykład sztukę współczesną. Te stałe ekspozycje też się zmieniają. No i uwaga, my widzowie możemy nagrodzić te wystawy, te wydarzenia, które najbardziej nam się spodobały, tylko do 23 maja można głosować na muzealnego Oscara w konkursie na wydarzenie muzealne roku, który nazywa się, uwaga, Sybilla 2025. To jest najbardziej prestiżowy konkurs w Polsce. Prawie 20 takich wydarzeń, wystaw zostało nominowanych. Między innymi, przecież wszystkich nie wymienię, ale Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, projekt Hutniczo Mowo w Modnych Gowach. Tak, bo to jest po śląsku, na ratunek z hutnictwem. No ale co jeszcze możemy? Jest na przykład Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, taka wystawa o MS Piłsudskim, badanie strat wojennych. To brzmi poważnie, ale to jest taka historia o MS Piłsudskim, bliźniaczym statku do MS Batory, i tam były świetne wyposażenie. Mówi o tym, bo Włosi zbudowali statek, Polacy zmienili wnętrza. Mówi o tym Patryk Klein z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
10: I na potrzeby tej aranżacji powstała podkomisja artystyczna przy Komisji Nadzoru Budowy Polskich Statków Transatlantyckich, którą kierował profesor Wojciech Jastrzębowski. I tak naprawdę pan profesor Jastrzębowski zebrał wokół siebie 78 polskich artystów, między innymi Zofię Stryjeńską, Kubickiego, Grabowskiego, Breyera, Cybisa, Alfonsa Karnego, którzy... i projektowali wnętrze.

0: statków na nowo i wyposażali je w dzieła sztuki tak, aby zyskał on właśnie nasze cechy narodowe.
1: No, nasze cechy narodowe na pewno są obecne na wystawie Międzymurze. To jest na Wawelu. O tej niezwykłej wystawie mówi dyrektor Wawelu, profesor Andrzej Betlej.
2: Będzie można zobaczyć najstarsze fortyfikacje, ale również poznać opowieść o tym, jak powstawało wzgórze wawelskie, bo po raz pierwszy dzięki właśnie tej nowej trasie będziemy mieli możliwość, można powiedzieć, zaprezentowania skały wawelskiej jako centrum naszej narracji. Odkryjemy to, co było zakryte, natomiast również będziemy poznawali fragment historii funkcjonowania naszej instytucji, ponieważ częścią, elementem tejże wystawy jest również opowieść o archeologii wawelskiej.
1: No i oczywiście o smoku wawelskim także. Wchodzimy na stronę Sybilla 2025 i stawiamy kropkę w odpowiednim miejscu.
3: Anna Stępniak, bardzo dziękuję.
4: Polskie Radio. Jedynka.
3: Kilka lat temu szturmem wdarła się do programu Igrzysk. Teraz ma skraść serca polskich kibiców. Mowa o koszykówce 3x3, czyli wciąż nowej, niezwykle widowiskowej odmianie basketu. Fani tego sportu mogą się cieszyć. Przed nami bowiem koszykarskie święto w Warszawie. O szczegółach Filip Jastrzębski.
5: Po raz pierwszy w Polsce zostaną rozegrane Mistrzostwa Świata w trzyosobowej koszykówce. Lokalizacja wyjątkowa. Plac Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki zamienia się już w wielkie koszykarskie miasteczko.
6: To jest mnóstwo przygotowań, mnóstwo logistyki. To jest 13 tysięcy metrów kwadratowych placu Defilad, który zostanie zaadaptowany na wielką koszykarską strefę.
5: Mówi dyrektor turnieju Przemysław Żółtowski. Najważniejsza jest oczywiście arena, na której zasiądzie 2,5 tysiąca ludzi. I najwyższa ranga tego wydarzenia, o czym mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
7: Wspaniałe wydarzenie. Zapraszamy serdecznie na wielką imprezę, bo przecież cały koszykarski świat będzie patrzył na naszą piękną stolicę, ale też stolica Warszawa będzie stolicą koszykówki 3x3. I bardzo się cieszę, że Polska, że Warszawa pozyskuje takie kluczowe imprezy.
5: To impreza łącząca najwyższy poziom sportowy z niesamowitą energią miejskiego stylu życia.
8: Sport jest nie tylko olimpijski, ale przede wszystkim nieprawdopodobnie widowiskowy.
5: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
8: Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy również do strefy kibica. Będzie się tutaj przez ten tydzień naprawdę bardzo dużo działo.
5: Tysiące ludzi na placu Defilad mają się nie tylko dobrze bawić w ulicznym klimacie i rytmie muzyki, ale również dopingować polskie drużyny. Ekipa koszykarzy Piotra Renkiela ma już doświadczenie z Igrzysk Olimpijskich, a koszykarki trenerki Edyty Koryznej to czwarty zespół ubiegłorocznych Mistrzostw Świata. Na wspaniały doping liczy jedna z zawodniczek naszej kadry, Aleksandra Ziemborska.
9: Mam nadzieję, że będą pełne trybuny, że ludzie przyjdą i nie będą się mieścić już nawet na tych trybunach, będą oglądać się również na telebimach, które też słyszałam, że będą. Także jak ktoś się nie załapie, to może jeszcze obejrzeć sobie z zewnątrz. Mam nadzieję, że będzie hałas, bo w zeszłym roku to, co doświadczyliśmy w Mongolii, jak kibice ich ponieśli aż do finału, to było niesamowite i mam nadzieję, że w tym roku my będziemy te szczęściary, gdzie będziemy mieć dodatkowego zawodnika na boisku w postaci kibiców, którzy przekrzyczą tak nasze rywalki, że nie będą wiedziały, co się dzieje.
5: Niech serce Warszawy bije rytmem ulicznej koszykówki na najwyższym światowym poziomie na tle unikalnej warszawskiej architektury. Początek turnieju 1 czerwca.
3: A jak to się dzieje, że gdy jest mniej zawodników, to jest bardziej dynamiczna rozgrywka?
10: No naturalnie, że tak jest, bo jednak szybciej ta piłka chodzi, gdzieś tam też bliżej kosza.
3: To można może się... powinniśmy spróbować koszykówki 2x2 albo 1x1.
10: A wiesz,
3: nawet.
10: Że była, pamiętasz, że była 1x1 streetball kiedyś był taki w Stanach Zjednoczonych, bardzo popularny w latach 90. Tak, w latach 90. i to w Polsce też było bardzo popularne. No nie grałeś 1x1
3: ja nigdy? Ja wiedziałem, że to się tak nazywa, a myślałem, że wymyśliłem coś niesamowitego i że będę teraz milionerem. Skoro nie, no to wracamy do informacji sportowych. Rafał Bała.
10: Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
10: Milionerami i milionerkami na pewno mogą być tenisiści i tenisistki, które wygrają French Open w tym roku. Na prawie 3 miliony euro do wygrania, prawda, dla zwycięzcy. No ale na razie trwają kwalifikacje w Paryżu. French Open oczywiście. Maja Chwalińska awansowała do drugiej rundy. Odpadła Linda Klimowiczowa. Dziś w pierwszej rundzie zaprezentuje się Katarzyna Kawa. A przypomnę, że w turnieju głównym wystąpią Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Ineta, w rywalizacji panów Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. A propos Magdalena Linet dziś gra w Strasburgu, rozegra mecz drugiej rundy. Rywalką Polki będzie Leila Fernandez, czyli Kanadyjka, finalistka US Open z 2021 roku. Frank spodziewa się więc trudnego pojedynku.
11: Kolejny bardzo ciężki mecz. Leila gra świetnie ostatnie tygodnie, więc na pewno będę musiała

0: grać bardzo odważnie, zmieniać jej rytm, grać top spinem, wyjść z dużo większą pewnością gry niż do tej pory.
1: Życzymy powodzenia. Magdalena Frank przygotowuje się do French Open, a Klaudia Zwolińska, czyli najlepsza polska sportsmenka, trenuje przed startem Pucharu Świata w slalomie kajakowym. Polka w ubiegłym roku wygrała plebiscyt na najlepszą sportsmenkę. Teraz trenuje, ma za sobą treningi na olimpijskich torach w Paryżu, Oklahomie. W lipcu w tej ostatniej lokalizacji odbędą się Mistrzostwa Świata.
2: Tą formę szykuję dopiero na Mistrzostwa Świata, więc teraz to jest taki cięższy okres treningowy i taki ma być, więc nie ma tutaj żadnych takich spraw, które mnie martwią, a wręcz przeciwnie, dobrze się czuję, jestem zdrowa podczas całego okresu przygotowawczego, więc same takie pozytywy myślę, jak na dzień dzisiejszy, zobaczymy co będzie dalej. Ten rok jest troszeczkę inny, teraz zaczynają się kwalifikacje olimpijskie, trzeba podejść do tego bardzo mocno taktycznie, więc zobaczymy jak wyjdzie, mam nadzieję, że będę zdrowa do samych startu.
1: A pierwsze zawody Pucharu Świata w ostatni weekend maja w słoweńskim Tacę. No i na koniec mundial, no bo już 11 czerwca początek Meksyk kontra Republika Południowej Afryki. Wtedy ten mecz otwarcia. A na razie wiemy, no już właściwie prawie możemy być pewni, że reprezentacja Iranu do Stanów Zjednoczonych poleci, bo na razie jest na zgrupowaniu w Turcji i właściwie wszyscy dookoła reprezentacji Iranu mówią, że wystartuje, czyli będzie grała i w Meksyku, i w Stanach Zjednoczonych.
3: Czyli jednak możemy nadal trzymać kciuki za biało-czerwonych, że wystąpią na
1: za
3: mundialu.
1: Biało-czerwonych sędziów możemy trzymać. Tak, bo oni na pewno
3: albo
1: wystąpią.
3: Albo innych biało-czerwonych, sprawdzając flagi. Bo rozumiem, że nawet jeżeli by Iran nie doleciał, to nasze szanse raczej
1: są
3: matematycznie
1: równe zero.
3: Okej, okay. Matematycznie wynoszą zero.
1: Zero.
3: Rafał Bała, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Matematycznie bardzo duże, nawet pewne szanse są, że po 13 rozpocznie się program Tylko Szczerze, a wiem to dlatego, że prowadzący Krzysztof Grzybowski już jest w studiu. Także wszystko będzie dobrze.
4: Ciałem i duchem.
3: Ciałem
4: obecny.
3: I duchem. Jest skupiony.
4: Jest.
3: To znaczy, jak go zapytam o temat, to natychmiast odpowie. Nawet się nie zastanowi.
4: Tak, nawet nie będę musiał spoglądać na ściągawkę.
3: Ja poświadczam, nie patrzysz na kartkę, patrzysz nie. Mi prosto w oczy i...
4: No, może aż tak daleko to nie idźmy.
3: Patrzę
4: w twoją stronę.
3: Generalnie w moim kierunku, z grubsza i dobrze, no to przedstaw ten temat, bo słuchacze pomyślą, że grasz na czas i że nie wiesz tak naprawdę.
4: Pytanie jest bardzo proste. Dlaczego wierzymy szarlatanom? Czyli dlaczego wierzymy w różne cudowne kuracje, w witaminę C, która ma leczyć nowotwory, w bębenki, które odganiają od nas choroby, dymy, kadzidełka i wiele, wiele innych rzeczy. Wierzymy
3: tak, kto tak twierdzi?
4: Słucham?
3: Indianie? Czy nie, Polacy.
4: Tak, tak, jak najbardziej tak. I jest nas całkiem, całkiem sporo, bo myślę, że ludzi, którzy oddają się tego typu wierze, to już nie są setki czy tysiące. Myślę, że można ich liczyć w dziesiątkach albo setkach tysięcy.
3: Czekamy.
4: Skąd się
3: na
4: to bierze?
3: Telefony naszych słuchaczy po 13. Tak,
4: tak, tak
3: jest. Wcześniej jeszcze oczywiście aktualności, a to już była ostatnia informacja w programie W Samo Południe. Przed mikrofonem był Karol Surówka.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra

0: Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
1: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na ekspresowej Trójce w Lubuskiem między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Północ w pobliżu Nowogródka Pomorskiego na 59 kilometrze samochód ciężarowy uderzył w bariery w pasie rozdziału i mamy zablokowany lewy pas w obu kierunkach na 59 kilometrze. Bez zmian w Warszawie na ekspresowej 8 między węzłami Warszawa Zachód i Konotopa. Tutaj przypomnijmy, w pobliżu Konotopy po kolizji samochodu ciężarowego i osobowego zamknięty jest jeden pas w kierunku Poznania. I po tym zwężeniu jadą kierowcę i tutaj jest niestety korek. S6 w Gdańsku między węzłami Owczarnia i Osowa po awarii samochodu ciężarowego jezdnia w kierunku Gdyni jest nadal częściowo zablokowana na 325 kilometrze. Tutaj także jest spowolnienie. W Małopolsce problemy z przejazdem są na drodze krajowej numer 44 na trasie Zator-Spytkowice. W pobliżu Palczowic samochód osobowy wjechał w drzewo. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest całkowicie zablokowana na 75 kilometrze. Tutaj policja w miejscu tego zdarzenia kieruje ruchem. Droga krajowa numer 1 na trasie Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Goczałkowic-Zdroju po awarii ciężarówki. Cały czas zamknięty jest jeden pas w kierunku Tychów na 587 kilometrze. Niestety cały czas także utrzymują się utrudnienia w ruchu na ekspresowej 12 na Lubelszczyźnie w pobliżu węzła Puławy Zachód. Tutaj przypomnijmy, na wysokości Janowa zdarzyły się dwa samochody dostawcze i ciężarówka. Jedna osoba zginęła ruchem w tym miejscu kieruje policja, a trasa jest nadal częściowo zablokowana. I na koniec jeszcze droga krajowa numer 42 w Świętokrzyskiem na trasie Skarżysko-Kamienna-Starachowice w pobliżu Parszowa, po tym jak samochód ciężarowy wypadł z jezdni, jezdnia w kierunku Starachowic jest zamknięta.
4: Minęła 13, a tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Andrzej Kocjan. Premier Tusk zabiera głos w sprawie Zbigniewa Ziobry. Zapowiada, że Polska podejmie wszelkie działania, by sprowadzić go do kraju. Dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Estonii. Został zestrzelony przez wojsko. W aktualnościach także maksymalne ceny paliw na jutro. Znamy stawki. Donald Tusk ma nadzieję, że Zbigniew Ziobro trafi przed polski wymiar sprawiedliwości. Otwierając posiedzenie rządu, premier mówił o działaniach podjętych przez ministrów sprawiedliwości i spraw zagranicznych. Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych. Jakie są szanse na ekstradycję? To już pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy.
5: Dzień dobry. Premier Donald Tusk zdaje sobie sprawę, że będzie to bardzo skomplikowane. Przypomniał zresztą nieudane starania o ściągnięcie Edwarda Mazura do Polski. Wyraził jednak nadzieję, że nagłaśniając tę kwestię, przedstawiając Amerykanom informacje na temat zarzutów, które na Zbigniewie Ziobrze ciążą, sprawimy, że ekstradycja dojdzie do skutku.
6: Zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania tak, żeby przynajmniej nikt nie miał pretekstu i nie mógł powiedzieć, że nie wiedział, o co chodzi. Z kim mamy do czynienia i jak poważne zarzuty ciążą na byłym ministrze sprawiedliwości.
5: Premier nawiązał też do tematu relokacji wojsk amerykańskich w Europie. Mówił o ofensywie dyplomatycznej ze strony Polski. Dziś w kwaterze głównej NATO w Brukseli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotyka się z dowódcą sił amerykańskich i NATO generałem Aleksusem Grynkiewiczem, a równolegle w Stanach Zjednoczonych rozmowy z amerykańską administracją będą prowadzili wiceministrowie obrony Paweł Zalewski i Cezary Tomczyk i premier ma nadzieję, że te rozmowy będą owocne.
4: O tej ofensywie dyplomatycznej mówiła Sylwia Białek. Dziękuję za relację. Strażacy nadal szukają młodego mężczyzny w jeziorze Juksty, niedaleko Mrągowa w Warmińsko-Mazurskiem. W akcji wykorzystywane są sonary i dron podwodny. Kapitan Marcin Kordek ze Straży Pożarnej w Mrągowie mówi, że rowerami wodnymi płynęło 4 maturzystów.
7: Przyjechali na Mazury świętować zakończenie matur. Prawdopodobnie doszło do wywrócenia się tego rowerku wodnego przy przesiadaniu się z miejsca na miejsce tych młodych ludzi. W tym momencie ten rowerek wodny się wywrócił, osoby wpadły do wody, 3 osoby próbowały dotrzeć do brzegu o własnych siłach, a 4. osoba zaczepiła się o rowerek wodny.

0: Służby dostały zgłoszenie o wypadku dzisiaj przed 7 rano. W Estonii został zestrzelony dron, który wtargnął w przestrzeń powietrzną tego kraju. Jak przekazuje tamtejszy minister obrony, prawdopodobnie była to maszyna ukraińska. Od kilkudziesięciu godzin trwają wzajemne ataki Rosji i Ukrainy, między innymi z użyciem dronów. Wcześniej estońskie siły obronne ogłosiły alarm związany z zagrożeniem w przestrzeni powietrznej na południu kraju.
1: Minister obrony Estonii Hanno Pevkur powiedział portalowi ERR, że informacje o zbliżającym się obiekcie zostały przekazane stronie estońskiej przez służby z Łotwy. Wykryły go również estońskie radary. Dlatego uruchomione zostały odpowiednie procedury, a myśliwiec uczestniczący w misji Baltic Air Policing w krajach bałtyckich zastrzelił ten obiekt. Dokładne okoliczności zdarzenia są obecnie ustalane. Wiadomo jednak, że kontakt z bezzałogowcem nastąpił nad jeziorem Wertsjärv. Trwa również ustalanie miejsca upadku szczątków maszyny. Portal ERR podaje, że według wstępnych informacji mogą znajdować się one na lądzie, a nie w wodzie. Nic nie wiadomo o wyrządzonych szkodach czy osobach poszkodowanych. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek z Europejskim Orderem Zasługi. W przemówieniu podkreślał, że świat, w którym Europejczycy korzystali z dywidendy pokoju, taniego gazu i obrony Stanów Zjednoczonych, już nie istnieje. Podkreślał, że Unię trzeba przemyśleć na nowo i umocnić. Buzek dostał długie owacje na stojąco.
2: Ludzie muszą widzieć, że Unia daje bezpieczeństwo, pracę i dobrobyt. I ludzie muszą wierzyć w Europę. A ta zawsze była silna wtedy, gdy potrafiła wyobrazić sobie lepszą przyszłość i wspólnie, solidarnie ją budować. Dlatego marzmy odważnie i działajmy odpowiedzialnie.
0: Wyróżnienie po raz pierwszy przyznano za zasługi dla Unii oraz integracji europejskiej. Uroczystość odbyła się na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
3: To są aktualności jedynki.
0: Ceny paliw jutro wzrosną. Minister energii ogłosił nowe maksymalne stawki. I tak litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, benzyna 98 7 zł i 7 groszy, a diesel 7 zł. Cena benzyny wzrośnie o 10 groszy w porównaniu z dzisiejszymi cenami, a oleju napędowego o 15 groszy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Będą przejaśnienia i rozpogodzenia, ale chmur wciąż sporo. Możliwy przelotny deszcz po południu i wieczorem, także burze. W zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, na północnym wschodzie, a także na Mazowszu, Kujawach i Lubelszczyźnie. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie od 12 do 14 stopni nad morzem, przez 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie niezmiennie 1004 hektopaskale. I jeszcze komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8 rano. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Karsach 207 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. W Szczucinie 204 cm, przybyło 22. W Zawichoście 271 cm, przybyło 32. W Puławach 173 cm, przybyło 11. W Warszawie 151 cm, ubyło 3. W Kępie Polskiej 201 cm, przybyło 3. We Włocławku 124 cm, ubyło 1. W Toruniu 140 cm, ubyło 4. W Tczewie 279 cm, ubyło 10. Na Sanie w Przemyślu 92 cm, ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 69 cm, przybyło 1. Na Bugu we Włodawie 95 cm, ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej i średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 200 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 10. U ujścia Nysy Kłodzkiej 281 cm, przybyło 3. W Malczycach 182 cm, przybyło 16. W Połęcku 69 cm, w ciągu ostatniej doby bez zmian. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 149 cm, w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 190 cm, bez zmian. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Reklama. Autopromocja.
6: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: 12 minut po godzinie 13.
1: Tylko szczerze.
0: To jest Tylko Szczerze na antenie jedynki. Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. 22 645 22 66. Dziś temat dotyczący naszego

0: do zdrowia, choć oczywiście przy tym słowie zdrowie trzeba wziąć sporą poprawkę. Bo chcę Państwa zapytać o to, dlaczego tak łatwo dajemy się nabierać różnej maści szarlatanom medycznym, szarlatanom, którzy obiecują nam, że uzdrowią nas czasami bardzo dziwnymi metodami. Powody, a właściwie są dwa tematy, albo inaczej, dwa powody, dla których dziś o tym rozmawiamy. Pierwszy to są nowe przepisy, które mają się pojawić, które mają tego typu praktyki ukrócić, albo przynajmniej znacznie utrudnić. To jest projekt nieprzypadkowo nazywany Lex Szarlatan. Druga informacja to jest zapowiedź tego, co miało się wydarzyć na Stadionie Narodowym. Tam miało dojść do spotkania, a właściwie do konferencji dotyczącej m.in. autyzmu i ADHD. Gwiazdami tego spotkania miało być dwóch panów. Jeden z nich przyjmował swoich pacjentów jako duchowny, żeby było ciekawie, choć duchownym nigdy w życiu nie był. Drugi z kolei zasłynął tym, iż osobom chorym na raka, osobom z nowotworami, pacjentom z nowotworami, zalecał suplementy. No, czym są suplementy, doskonale wiemy, różnego rodzaju witaminki, odżywki. One miały tych ludzi z nowotworu wyleczyć. Imprezę po protestach, po naprawdę gigantycznym rabanie medialnym, tę imprezę odwołano. Co nie zmienia faktu, co nie zmienia pytania, dlaczego tacy ludzie są tak popularni i tak skutecznie funkcjonują, tak skutecznie do nas ze swoimi różnymi cudownymi rozwiązaniami docierają. 22 645 22 66. Czekam na Państwa telefony. Na początek te odpowiedzi, które zebraliśmy podczas ulicznej sądy.
1: Trzeba się kierować rozsądkiem na pewno, niewykluczone. No szarlatan no to jest określenie nacechowane pejoratywnie raczej, więc szarlatani tak, no ale jest dużo specjalistów też w internecie, których tam treści mogą dużo wnieść.
2: Trzeba oddzielać ziarno od plew jednym
1: tak,
2: słowem.
1: Tak, dokładnie, dokładnie.
3: Plaga tego jest, plaga, ale z tego co znam, to znajomych to korzystają z tego dziadostwa. Tym, żeby w internecie kupować leki od kogoś obcego, nie skontaktując się z lekarzem czy coś takiego.
2: Wspomniał pan o znajomych, rozmawiał pan z nimi na ten temat?
3: No jak najbardziej.
2: No i co mówią?
3: Jest zacofanym, no to co im się nie przetłumaczy. Kupić coś to no w aptece, wiadomo, już wtedy jest odpowiedzialność państwa na tym, ale z internetu brać coś, co jest... Nie, to nie w moim stylu.
4: Trzeba walczyć, oczywiście trzeba walczyć, bo to co, tylko szkodę ludziom robią. To mi się nie podoba i to jest taki hejt, podszywają się właśnie pod lekarzy, proponują jakieś lekarstwa, które w niczym nie pomagają i człowiek tu wierzy im, nie chodzi do lekarza i wykańcza.
5: Uważam, że w ogóle kupowanie jakichkolwiek leków, suplementów przez internet to jest po prostu świadectwo największej głupoty. Przecież my nie wiemy, co tam jest zapakowane tak naprawdę, prawda?
2: No są tacy, którzy sprzedają różne cudowne, tak zwane lekarstwa.
5: Eliksiry, tak, cudowne eliksiry, że to wszystko ma pomóc. Człowiek bierze leki od jakiegoś tam schorzenia, plus dokupuje sobie to, po czym niby ma się stać 18-latkiem.
2: No a jeszcze gorzej, jak odciągają od tradycyjnych metod, prawda?
5: Tak, tak, tak. No i mówią, że oczywiście chorego na raka wyleczą, kasę robią, a po prostu ludzie się dają na to nabrać.
0: Dlaczego dajemy się na to nabrać? I ja jestem jeszcze w stanie zrozumieć takie jak absolutnie ekstremalne sytuacje, gdzie zawodzi ta sprawdzona medycyna, gdzie stan pacjenta jest już na tyle zły, że rzeczywiście te metody operacyjne, nawet bardzo zaawansowane leki, mogą nie pomagać. Wiadomo, że nikt nie chce się poddawać. Najbliżsi też się nie chcą poddawać i szukają za wszelką cenę rozwiązań, a oszuści, szarlatani na takich emocjach żerują. Takie sytuacje w tych gigantycznych ludzkich emocjach jestem sobie w stanie wyobrazić i jestem w stanie jakoś te rozpacz tych ludzi jak najbardziej zrozumieć. Ale przecież naprawdę to nie tylko o ekstremalne sytuacje chodzi. Jak często nabieramy się na różnego rodzaju cudowne lekarstwa, cudowne przepisy, cudowne, no właśnie nie suplementy, tylko różnego rodzaju cudowne roztwory. Z czego to się bierze? No to w takim razie w oczekiwaniu na pierwsze telefony, na pierwszych słuchaczy i słuchaczki, teraz nasz gość, pani dr Ewa Kosowska-Korniak, prawniczka i psycholożka. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Pani doktor, dlaczego tak łatwo się nami manipuluje? I nie zawahałem się, mówiąc o tym, że łatwo.
6: Najbardziej przemawia do mnie to, że szamani zaspokajają takie nasze emocjonalne potrzeby. Potrafią świetnie w te emocjonalne luki

0: wejść i się tam rozgościć. Dają bardzo dużo uwagi, empatii, gotowych rozwiązań, nadziei, wiary. Mówią to, co chcemy usłyszeć, czyli takie przywracają nam poczucie sprawstwa, że ty jesteś w stanie to zrobić. To tylko zastosuj pewien rytuał, kup suplement, zacznij robić tak, zacznij bardzo mocno wierzyć i to się stanie.
1: Ja jeszcze jedną rzecz dorzucę, żeby no, nie chcę usprawiedliwiać takiej wiary, ale w jakiś sposób ją zrozumieć, bo rzeczywiście, gdy patrzymy na to, w jaki sposób dziś ci szarlatani działają, to może budzić podziw, bo ci ludzie są fenomenalnie przygotowani do tego, co robią. Fenomenalnie wykorzystują media społecznościowe. W sposób bardzo sprawny, taki bardzo pewny siebie potrafią nam tę swoją objawioną wiedzę przekazywać. Tak jak pani powiedziała, potrafią odpowiedzieć bez mrugnięcia okiem na każdą wątpliwość, na każde pytanie. No ale z drugiej strony mamy też takie sceny. Ja pamiętam pewien program telewizyjny, do którego przyszła pewna znana celebrytka, niezwiązana w ogóle z medycyną ani ze zdrowiem, która nagle wyciągnęła bębenek i zaczęła zachęcać wszystkich do kupowania takich magicznych figurek za kilkaset złotych. Figurek, które na pewnym portalu wysyłkowym, chyba już nie pamiętam, kosztowały kilka czy kilkanaście złotych. I ludzie to kupują. I wierzą, że taka figurka i jeszcze te bębenki i kadzidełka, że to wszystko im naprawdę pomoże.
0: Trochę tutaj może zadziałać tak zwany społeczny dowód słuszności, czyli kiedy wszyscy w moim otoczeniu wierzą, kiedy grupa, z którą jestem związana, pokazuje, że tak, mam tą figurkę i to mi pomaga. Kiedy ktoś, kto jest autorytetem, tak jak być może ta pani, ja nie wiem o kim mowa, no, ale...
1: Nie będę konkretnie wymieniał, być może niektórzy ten program telewizyjny pamiętają, bo no, było po tym bardzo, bardzo głośno.
0: Rozumiem. No ja to przeoczyłam. W każdym razie, jeżeli ktoś, kto jest autorytetem, mi coś pokazuje, no to ja chcę być taki jak ci wszyscy.
1: Ale
0: ja
1: przepraszam, ale jaki autorytet medyczny? No mówimy o celebrytce, która kompletnie innymi tematami się zajmowała, która była znana z tego, że jest znana i ktoś taki przychodzi i nagle mówi, że nas wyleczy.
0: No to jest zastanawiające. Natomiast ja mogę powiedzieć, co przemawia do ludzi w takim zachowaniu i sposobie bycia tak zwanych szamanów. Na pewno oni tworzą wokół siebie pewną taką aurę, pewne specyficzne stroje, rekwizyty. Mają bardzo dużo takiej pewności siebie. Mówią w taki sposób, który...
1: No są bardzo przekonujący, tak.
0: Tak, że oni wiedzą, o czym mówią, tak? I oni są tego pewni. I my chyba dlatego ulegamy. Chcemy być tacy jak oni, chcemy zaufać, chcemy wierzyć w to, co wydaje się, że jest możliwe i na wyciągnięcie ręki. Czasami ta wiara bywa nawet pomocna. Są takie przypadki, gdzie ktoś tak bardzo uwierzy, że to poprawia jego samopoczucie, wpływa na jakieś takie wewnętrzne procesy, nie wiem, zdrowienia, no, uspokajania się.
1: Wiara czyni cuda, to też
0: wiara
1: wiemy.
0: Wpływa to na podświadomość. I to jest też takie niebezpieczeństwo społeczne. Dlatego, że my wiemy o jednym przypadku, kiedy ktoś uwierzył, zaufał i wskutek szeregu okoliczności, których już nie analizujemy, ale też kontaktu z szamanem, i o tym wiemy, wyzdrowiał. I wtedy jest, no tak, ten jeden przypadek nam mówi, to działa. A nie wiemy o 30 przypadkach, gdzie była to po prostu próba manipulacji.
1: No dobrze, to powiedzmy, że ja do tego momentu jeszcze jestem w stanie przyjąć te argumenty. No ale jeżeli pojawia się ktoś, kto w sytuacji no właśnie skrajnej choroby nowotworu mówi nam, że witamina C nam pomoże, tylko trzeba ją brać w odpowiednich dawkach i w odpowiednich godzinach, no to, no, to tego już nie jestem sobie w stanie przyswoić.
0: No i to jest właśnie, dotykamy tego tematu, że ten współczesny szamanizm to jest bardzo potężny biznes, w którym nie ma etyki, tylko jest nacisk na zarabianie pieniędzy i niestety z krzywdą...
1: Każdym kosztem? Za wszelką cenę?
0: No często tak, dlatego że jeżeli ktoś wykorzystuje to, że pacjent, osoba jest w kryzysie, ma wyrok ciężkiej choroby, jest przestraszony, w silnym lęku, no to ta osoba jest taka bardzo podatna na tego rodzaju teorie i na tego rodzaju manipulacje. I nieuczciwi uzdrowiciele potrafią naprawdę zbijać na tym majątek. Zresztą te wszystkie medialne przykłady o tym świadczą. I potrafią nawet sprawić, że ktoś wydaje więcej niż ma, tak zaciąga długi, ale bo bardzo wierzy. I najgorsze sytuacje są wtedy, kiedy nie dość, że traci pieniądze, to jeszcze przerywa normalną procedurę medyczną.

0: tak, no, oficjalne leczenie. Mhm.
1: To pani doktor, to bardzo bym poprosił, aby pani z nami pozostała. Ja oczywiście spoglądam też na to, co dzieje się na naszym profilu facebookowym. Pani Ewelina, poszukamy nadziei, bo chcemy udawać mądrzejszych i w coś wtajemniczonych, taka agnostycka poniekąd wiara. I często z głupoty. No to jeszcze pan Adrian, bo na NFZ są zbyt długie kolejki, zwłaszcza do specjalistów. To wątek służby zdrowia i czy rzeczywiście to ma wpływ na nasze decyzje, to do tego będę chciał powrócić. I jeszcze pan Rafał, myślę, że to też wiele tłumaczy. Człowiek, by się ratować, zrobi wszystko, zwłaszcza jeśli zawodzi wszystko wokół. No to w takim razie czekam na telefony 22 645 22 66. Jako pierwsza pani Katarzyna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego wierzymy w takie rzeczy?
2: Ja myślę, że jeżeli to chodzi o palenie kadzidełek na przykład, prawda, to możemy się uśmiechnąć, ale najbardziej dramatyczne są właśnie te sytuacje, kiedy ktoś zamiast iść do lekarza albo po wizycie u lekarza nie decyduje się na leczenie, tylko szuka takich źródeł, decyduje się też na różne dziwne terapie, a potem wraca do lekarza i dowiaduje się, że już jest za późno. Że wcześniej można było jeszcze coś zdziałać i być może wygrać z chorobą, tak, na przykład z nowotworami, a później po prostu już za bardzo się to rozwinęło i lekarze nie są w stanie pomóc. To są dramaty, wydaje mi się, a niestety sama słyszałam o kilku takich sytuacjach w bliskim otoczeniu.
1: Myśli pani, że jest jakiś sposób, żeby dotrzeć do ludzi, przekonać ich? No bo jeżeli zawodzi rzeczywiście wszystko wokół, no to właściwie my bardzo często jesteśmy wtedy głusi na takie racjonalne argumenty i to też jest jakoś zrozumiałe, takie mam wrażenie.
2: Powiem szczerze, że nie wiem. Jestem w stanie zrozumieć, że osoby z diagnozą taką już ostateczną szukają wszystkich źródeł dostępnych pomocy w swoim mniemaniu. Natomiast nie osoby, które mają szansę na wyleczenie bardzo często. Tego nie jestem w stanie zrozumieć.
1: Pani Katarzyno, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. Skąd w nas ta wiara? Skąd w nas ta naiwność? Tak też zapytam. To pan Dominik. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić. Tak tu w kontekście wypowiedzi może mojej poprzedniczki chciałbym zdanie. Otóż no, jeżeli mamy kłopot z dostępem do prawdziwej, opartej o wiedzę naukową medycyny, bo kolejki wiadomo jakie są.
1: No, miesiące czekania to, oczywiście.
3: No właśnie, to być może właśnie ludzie w desperacji albo czasami może nawet no po prostu nie chce im się czekać i próbują coś robić na własną rękę, no nie zawsze ze zdrowym rozsądkiem i nie mając wiedzy. Natomiast w kwestii właśnie
1: przepraszam,
3: tych różnych...
1: panie Dominiku, to tu bym się nie zgodził, bo mam takie wrażenie, że te osoby będą w stanie panu udowodnić, że tę wiedzę posiadają. I nie mówię teraz o szarlatanach, ale o tych, którzy się po taką przysługę zwracają, bo oni przeczytali w internecie, bo ktoś im powiedział, oni to sprawdzili i rzeczywiście jest bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo artykułów, które to potwierdzają.
3: Okej, zgadza się. Być może w swoim mniemaniu te osoby wiedzę mają, no ale wiadomo, że być może mogą być w błędzie, tak? Ale to jest jedna kwestia. Właściwie chciałem nie o tym opowiedzieć. Chciałbym trochę jednak wrzucić ogródek również do pańskiego ogródka i do ogródka dziennikarzy.
1: A to ja chciałem to wrzucić, nie ukrywam, ale dobrze, pan mnie ubiegł.
3: Proszę pana, no jak pan wie, niestety bardzo wiele różnych i środków i suplementów jest reklamowanych non-stop.
1: Tak.
3: Praktycznie w rozmaitych mediach, także niestety i u państwa w mediach publicznych.
1: Ale to panie Dominik, no to ja muszę w takim razie jednak zaprotestować, bo wie pan,
3: ja wiem,
1: czym innym jest
3: legalne.
1: Tak, czym innym jest reklamowanie magnezu, który ma nas tam, nie wiem, wspierać,
3: ja nie mówię
1: pobudzać.
3: O magnezie, panie redaktorze. Nie mówię może o magnezie, to są suplementy, oczywiście, chociaż też ich jakość też nie musi być potwierdzona,
1: ale
3: ponieważ
1: jeżeli kupujemy w aptece,
3: warto poruszyć też aspekt prawny. Suplement diety nie podlega takim samym rygorom jak
1: oczywiście,
3: lek.
1: Oczywiście.
3: Także jeżeli mamy magnez, który jest klasyfikowany jako lek, to on ma sprawdzony skład. Natomiast suplementy nie mają tak bardzo rygorystycznie sprawdzanego składu, nie są badane, więc tak naprawdę nie wiemy, co kupujemy. Natomiast no, są też kwestie takich, wie pan, reklam, które się no, pojawiają niestety w stylu masz problem z tym i tym schorzeniem, no to cóż, najlepiej sięgnij po to i po tamto, prawda?
1: A, panie Dominiku,
3: chyba coś tam,
1: dobrze, ma pan
3: prawda?
1: Rację. Tak, tak.
3: No i to ludziom też robi wodę z mózgu, niestety, tak kolokwialnie mówiąc. I właśnie ktoś zamiast iść do lekarza, nakupi sobie takich rzeczy.

0: wyda kupę pieniędzy, a po wielu miesiącach się okaże to, co państwo mówili, że może jest już za późno na poważną terapię.
1: To panie Dominiku, ja panu muszę przerwać, bo wybił gong, natomiast jeżeli chodzi o ten wątek dziennikarzy i świata dziennikarskiego, to ja do tego ogródka mogę jeszcze jeden kamyczek dorzucić, ale to zrobię za chwilę, bo wcześniej pan Krystian. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam panie redaktorze. Mamy tutaj taką sprawę związaną też z szarlatanem i tak dalej. Jest jedna taka bardzo ważna rzecz. Tutaj jest poruszony wątek ludzi, którzy się nie mogą dostać do lekarza i tak dalej. Czekają jakiś tam okres czasu. Myśmy mieli ostatnio w rodzinie taką bardzo przykrą sytuację. Ominęliśmy szarlatana, choć myśmy też o tym myśleli już, ponieważ moja córka choruje na tachykardię nieokreśloną. Nikt jej nie chciał przyjąć. Czekaliśmy bardzo długi okres czasu, bo ktoś do nas dzwonił ze stolicy, z wiadomego szpitala w sprawie, że pomogą, że zrobią operację i tak dalej. Po czym w stolicy miasta wschodniego największego zamieniono w ogóle, z dwóch dziewczynek zrobiono jedną. Tamta mniejsza, młodsza została poddana, a moja córka czeka w dalszym ciągu i to tak też nie bardzo mi się to podoba. Natomiast a propos tych szarlatanów, ludzie są po prostu naiwni, jak to mówimy, wiara czyni cuda. Nie będę na ten temat się wypowiadał, ponieważ wierzę w to, co widzę, czuję, mogę dotknąć i mogę posmakować. Natomiast no, w bajki i w cuda już, no niestety, przestałem, bo znaczy, to może dobrze. Kończy bardzo nieciekawie.
1: To może
2: no,
1: dobrze, tak, że pan przestał, tak. To, nie, niestety.
2: Tylko tutaj też chodzi o sprawy takie, które bardzo ludzie wierzą, chodzą, modlą się i tak dalej. To nic nie dało, nic nie daje i powiem szczerze, nikogo nie chcę krzywdzić, ale to jest pizza wody w tym momencie. Więc szukajmy do oporu ratunku, jak się tylko da, u specjalistów. No i tyle. I powodzenia, i zdrowia wszystkim życzę.
1: Panie Krystianie, ja też życzę powodzenia, no i mam nadzieję, że te wszystkie sprawy uda się szczęśliwie domknąć, szczęśliwie doprowadzić do właśnie do dobrego finału. Bardzo panu dziękuję za ten telefon. 22 645 22 66. Myślę sobie, że rzeczywiście ten argument mówiący o tym, że no, mamy problemy ze służbą zdrowia, nie ma co tego ukrywać, nie ma co się oszukiwać, tylko pytanie, czy to jest rzeczywiście wystarczające wytłumaczenie no, czasami naprawdę absurdalnych zachowań z naszej strony. To pan Andrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja w sprawie właśnie tych szarlatanów. Z jednej strony chciałbym powiedzieć, że ci oszuści, bo są oszuści, również wśród lekarzy, którzy po prostu nie mają pojęcia, co robią, a chcieliby w jakiś sposób pomóc. Natomiast znam osoby, które stosują niekonwencjonalne terapie, może tak to nazwijmy, nie leczenie, tylko terapię, i odnoszą również sukcesy. Więc nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Natomiast za oszustwo powinna być kara, i to bardzo dotkliwa kara, żeby zniechęcić oszustów.
1: To ja się mogę akurat pod tym, co pan powiedział, absolutnie podpisać, bo rzeczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkich wrzucić do jednego worka. My mówimy o tych ludziach, którzy w sposób świadomy, cyniczny żerują na naszej naiwności albo żerują na naszej tragicznej sytuacji i po prostu wyciągają z nas kolejne pieniądze bez
3: tak,
1: żadnego oporu.
3: Powinno się karać i to powinno się karać bardzo dotkliwie i tu nasz wymiar sprawiedliwości, a szczególnie...
1: No coś ma się zmienić, zobaczymy na ile skutecznie. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten telefon 22 645 22 66. Dlaczego wierzymy w cudowne pigułki, dlaczego wierzymy w cudowne przepisy, w cudowne środki, w cudowne, no właśnie, para lekarstwa. No i to, co najważniejsze, dlaczego tak chętnie wierzymy również różnej maści szarlatanom?

0: Za 26 minut godzina 14. Dziś rozmawiamy o szarlatanach, o różnej maści oszustach, którzy żerują na naszej naiwności albo żerują na naszej rozpaczy, bo powody mogą być oczywiście różne. I oferują nam różnego rodzaju cudowne terapie, cudowne środki, cudowne witaminy, które nas mają uzdrowić absolutnie ze wszystkiego. Ja wspominałem o tej konferencji, która miała się odbyć na Stadionie Narodowym. To dodam jeszcze, że bilety na tę konferencję kosztowały od 500 do 1000 złotych. I to był tylko bilet wstępu, który gwarantował tylko to, że w tej konferencji można było wziąć udział, właściwie inaczej, można było przyjść, usiąść i posłuchać różnej maści uzdrawiaczy. A wśród tych uzdrawiaczy były na przykład osoby, które miały już różnego rodzaju prokuratorskie zarzuty i to zarzuty dotyczące na przykład doprowadzenia kogoś do śmierci właśnie za pomocą tych różnych dziwnych terapii. No bo jeżeli ktoś na przykład proponuje osobom z bardzo już zaawansowanym nowotworem cudowne wlewy z witaminy C, które mają ich uzdrowić, no to możemy się domyślać, czym taka pseudoterapia może się zakończyć. 22 645 22 66. Dlaczego chcemy wierzyć w tego typu cudowne rozwiązania? Dlaczego sięgamy po tego typu cudowne metody? To jest pytanie do Państwa. Jako pierwszy, no, bardzo cierpliwie czekający pan Marcin. Bardzo dzień dobry, panie Marcinie.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Panie redaktorze, tak jak przedmówca powiedział przed piosenką, nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, bo faktycznie są i w jednej, i w drugiej dziedzinie i tych uzdrawiaczy, i w dziedzinie, i w środowisku lekarzy, ludzie, którzy no, żerują na tym, że można zarobić jakieś tam pieniądze. Natomiast sam osobiście poznałem wiele osób, które używają naturalnych terapii w codziennej pracy, nie używają kompletnie leków, które są dostępne w aptece i są to lekarze, którzy ukończyli studia medyczne. To nie jest tak, że szarlatani. To są jakieś tam ludzie, którym się wydaje, że potrafią leczyć.
0: No dobrze,
1: tak?
0: Ale myśląc o normalnym życiu, o czym pan myśli? O leczeniu chorób, o leczeniu nowotworu, czy o wspomaganiu się na przykład codziennie, żeby być w lepszej formie, w lepszej kondycji? Bo to są jednak bardzo różne rzeczy.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Ogólnie trzeba myśleć, tak? Bo wszystko można człowiekowi dziś sprzedać. I tak jak ktoś tam powiedział na antenie, że...
0: I to bardzo profesjonalnie, dodajmy.
1: Tak, dokładnie. I są od tego specjaliści, żeby sprzedać wszystko i wmówić nam, że to nam w czymś pomoże. Natomiast jeżeli sami zaczniemy myśleć i analizować to, czy my chcemy to sprzedać, dlaczego to jest reklamowane na przykład w telewizji, skoro jest takie dobre, to powinno się sprzedawać samoistnie, tak? No to wtedy wyciągamy wnioski, że faktycznie można znaleźć rzeczy dobre i również w aptece, bo nie, jakby nie podważam tutaj tego służby zdrowia, tak? Ważności służby zdrowia, bo w aptece na przykład znalazłem ostatnio świetne tabletki na żołądek, które były wegańskie, wegetariańskie.
0: Ale w aptece.
1: Aptece, no,
0: to
1: no,
0: jest, no to właśnie, no to jest jakiś gwarant tego, że dostajemy coś, co właśnie, co nie jest jakimś dziwnym, wie pan, sproszkowaną witaminą C, czy też sproszkowaną aspiryną, tak, która ma nas uzdrowić.
1: Natomiast są jeszcze zioła na przykład, które też nie są dziwną sproszkowaną witaminą i produktem syntetycznym,

0: tylko naturalnym środkiem leczniczym od wieków stosowanym. Zioła były wcześniej niż farmaceutyki.
1: I ale ludzie, to panie Marcinie, ja nie podważam ziół. Przecież no na ziołach są oparte syropy, lekarstwa. Tak.
0: Tak, tylko podsumowując na przykład ustawę, która ma wejść w życie, on wrzuca do jednego worka ludzi, którzy używają naturalnych terapii i oszustów. I to uważam, że jest nie w porządku, bo wśród tych ludzi są lekarze, są doktorzy nauk medycznych, są profesorowie, którzy wyszli z leczenia systemowego, czyli syntetycznymi środkami z apteki i leczą naturalnymi terapiami i mają w tej dziedzinie osiągnięcia i nie mają zgonów. To są ludzie, którzy naprawdę, ja przeprowadzałem wywiad z takim profesorem i powiedział, to są ludzie, którzy po 2-3 miesiącach wychodzą z dolegliwości, na które cierpieli po kilkadziesiąt lat. Mhm. Tylko dlatego, że usunęli z siebie, bo to też nie polega na tym, żeby coś brać, tylko najpierw trzeba oczyścić swój organizm ze śmieciowego jedzenia, z używek, tak? No bo jeżeli ktoś pije, pali na co dzień, i tak dalej, źle się prowadzi, no to żadne suplementy i żadne terapie nie uzdrowią.
1: Raczej dobrze czuć się nie będzie, tak z założenia.
0: No właśnie, więc wtedy, kiedy chcemy faktycznie skorzystać z dobrodziejstw natury i można jak najbardziej różne dolegliwości wspomagać ich leczenie, czy chociażby lepsze funkcjonowanie organizmu, natomiast sam jestem tego przykładem, tak? Przez wiele lat cierpiałem na chorobę, której lekarze nie potrafili wyleczyć, w końcu moja lekarka wzruszyła ramionami i wziąłem sprawy w swoje ręce, zacząłem się interesować. Co mi szkodzi? Dlaczego? Dlaczego tak się czuję? Byłem jeszcze młodym człowiekiem, miałem 32 lata, a czułem się fatalnie. Więc znalazłem sposób na to, w jaki sposób oczyścić organizm, pozbyć się rzeczy, które mi szkodzą i w jaki sposób na co dzień go wspierać. I są to naturalne
1: Panie środki. Marcinie, to ja z tym w żaden sposób nie dyskutuję. Wybił gong, muszę panu podziękować. Natomiast, szanowni państwo, to nie chodzi o to, żeby teraz się spierać, czy na przykład zioła nam pomagają, czy nie, bo oczywiście zioła są pomocne, zioła nas wspierają. Są różnego rodzaju inne specyfiki, które sprawiają, że rzeczywiście możemy się czuć mniej zmęczeni, że być może oczyścimy swój organizm. Jeżeli jeszcze zestawimy to z tym, o czym mówił nasz słuchacz, czyli pozbędziemy się różnych złych nawyków, no to rzeczywiście nic, tylko tego typu rozwiązania, tego typu działania popierać. Ale my mówimy o sytuacjach, w których szarlatani obiecują cudowne terapie ludziom, którzy nie to, że się źle czują i że mają właśnie, mają trochę gorszy humor, gdy rano wstają do pracy. Mówimy o ludziach w zaawansowanym stadium nowotworu albo w innych groźnych chorobach, śmiertelnych chorobach. O takich sytuacjach rozmawiamy. No to pani Anna, dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Mój głos jest ostrzeżeniem i przestrogą. Nigdy nie wierzyłam w żadnych uzdrowicieli i w cudowne środki, które mogłyby uzdrowić. Mój przypadek jest bardzo adekwatny do dzisiejszego tematu. Mianowicie po operacji tak zwanego dysku centralnego profesor neurochirurg powiedział, jak to dobrze, że pani nie skorzystała z żadnego tak zwanego kręgarza, który mógł pani zerwać rdzeń kręgowy, bowiem ten dysk przyrósł do worka opanowego, okalający rdzeń. I dlatego jestem sama sobie wdzięczna, że wierzę nie tylko nauce. I taki jest mój głos. Ostrzeżenie. Nie wierzcie, proszę, żadnym szarlatanom i żadnym innym uzdrowicielom.
1: No, pani Anno, rzeczywiście bardzo konkretna wypowiedź. Bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No to w takim razie jeszcze pan Jacek. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja postanowiłem zadzwonić do pana z taką myślą, bo ja się tylko zastanawiam, słucham tutaj wszystkich głosów, które się wypowiadają. Ja się tylko zastanawiam, dlaczego to tak długo trwa wprowadzanie takiego restrykcyjnego prawa. Dlaczego pozwala się właśnie żerować, tak jak sam pan redaktor przed chwilą powiedział, na ludziach, którzy czepiają się ostatniej deski ratunku i
1: bardzo często tak
3: trafiają
1: jest,
3: w ręce, powiedzmy sobie to szczerze, oprawców, tak? I dlaczego to tyle trwa? Przecież my wszyscy pamiętamy, pan redaktor pewnie jest bardzo młody, ale pamiętamy tłumy na stadionach dziesięciolecia leczonych przez Harrisa i innych uzdrowicieli. Parę już lat minęło od leczenia Salcesonem. Dlaczego to trwa? Dlaczego Ministerstwo Zdrowia, które się szczyci, że ma tylu specjalistów, nie podejmuje od początku zmian gospodarczych, prób ograniczenia tego typu praktyki?

0: Tego nie można tłumaczyć wolnością gospodarczą. To nie jest żadna wolność, to jest anarchia.
1: Ja się mogę pod tymi wątpliwościami podpisać.
0: Nie możemy tego zakazać, bo

0: polskim śledztwie rozszyfrowywali na przykład niektórych takich oszustów, czy też właśnie takich to pseudolekarzy. I bardzo często po takich artykułach w komentarzach wylewał się hejt, ale nie na tych pseudolekarzy, których złapano na gorącym uczynku, którym udowodniono różnego rodzaju dziwne praktyki i czasami bardzo nieciekawe historie z przeszłości, ale ten hejt wylewał się na dziennikarzy, którym zarzucano to, że oni są w spisku z jakimiś koncernami farmaceutycznymi, że chcą zniszczyć prawdziwą medycynę, że chcą zniszczyć tych dobrych, fajnych ludzi, którzy próbują nam pomagać i którzy ratują nam życie.
1: No to bardzo smutne, ale rzeczywiście prawdziwe i pokazujące skalę zagrożenia tym szamanizmem, bo z jednej strony mamy ludzi, którym dało się pomóc i taką wiarę może niezbyt niebezpieczną, taką wpływającą na psychikę. Z drugiej strony mamy przerwanie terapii i stosowanie niedozwolonych leków i realne zagrożenie dla życia i zdrowia. I trudno jest w tym wszystkim znaleźć takie rozwiązanie, które będzie przemawiać do tych ludzi, gdzieś jakoś ich, no nie wiem, zapobiegać wchodzeniu w takie sytuacje. To jest bardzo trudne bez jakiegoś takiego społecznego wsparcia, jakiejś kampanii społecznej, pokazania, że zobacz, na tym polega mechanizm manipulacji. Włącz krytyczne myślenie.
0: Ale
1: zobacz,
0: to jedna, kolejna wątpliwość. Bo ja nie ukrywam, od wielu lat mam pewne poważne wątpliwości dotyczące różnego rodzaju kampanii społecznych, bo zastanawiam się, na ile te kampanie, one tak naprawdę trafiają i przekonują tych, którzy są już przekonani, a tych, którzy mają odrębne zdanie, żeby nie wiem, ile tych kampanii było, jak one były świetnie pomyślane, i tak nie przekonają, bo oni wiedzą swoje.
1: To prawda, ale moim zdaniem trzeba próbować, bo jeśli wprowadzimy ustawę, a ta ustawa, chyba wszyscy się zgadzamy, jest potrzebna, to ona będzie martwym przepisem, jeśli ludzie nie będą wiedzieli, co za nią stoi i dlaczego ta ustawa chroni życie i zdrowie ludzi, a nie przeciwnie.
0: A na ile będzie też traktowana jako zamach na wolność? No bo właściwie dlaczego ktoś ma mi zabraniać wiary w to, że coś mnie uzdrowi?
1: No to jest bardzo dobre pytanie i ja odpowiem tak, tam gdzie wchodzi w grę wiara w coś nadprzyrodzonego, ten tak zwany szamanizm, tam kończy się racjonalne, krytyczne myślenie, tam kończy się taka gotowość do sprawdzania oficjalnych wyników naukowych, oficjalnych źródeł, tam kończy się w ogóle zaufanie do tych oficjalnych źródeł. I teraz nie ma na to złotej recepty, ale ja jeden pomysł mam i ten pomysł chciałbym zaproponować.
0: To przepraszam, pani doktor, ten pomysł w takim razie już za chwilę, bo bardzo cierpliwie czeka pan Roman i chciałbym, żeby wypowiedział swoją opinię. To pani doktor, za chwilę wrócimy do tej dyskusji, a już teraz pan Roman. Bardzo witam serdecznie, panie Romanie.
2: Dzień dobry panu i państwu. Mieliśmy taką sytuację, córka nasza zachorowała na nowotwór Ewinga w wieku 13 lat, jako jeszcze całkiem małe dziecko, bardzo groźna sprawa. I znany lekarz, całkiem dobry, z tytułem doktora nauk medycznych, skierował nas do wróża. Stwierdził, że on, jak ludzie są bardzo chorzy, czy wręcz śmiertelnie chorzy, to kieruje takich ludzi do tego wróża, dlatego że on nie pomaga, ale ci ludzie potem spokojniej umierają po takiej wizycie. Dla mnie wypowiedź była mrożąca krew w żyłach, ale zostawiam bez komentarza. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt całej tej szarlatanerii, dlatego że przygarnęliśmy kiedyś psa Bernardyna z takiej pseudohodowli, z której policja odebrała 35 psów pod Częstochową. I te psy były hodowane na sadło.
0: O matko.
2: Medycyna ludowa też czyni cuda. I takie rzeczy niestety też się zdarzają, że te psy tam były w fatalnych warunkach, no a kończyły...
0: No to domyślam się jak.
2: Natomiast nasz piesek przez 2 lata na widok siekiery, którą czasem brałem w ogrodzie do ręki, wbijał się w budę i potrafił przez 24 godziny z tej budy nie wychodzić. I następną taką grupą to jest nie tylko to, że są sporządzane różne specyfiki ziołowe, bo zioła mogą pomóc, ale zioła też mogą zabić, w zależności od tego,
0: jakie
2: się
0: użyjemy,
2: posługuje. Natomiast drugą grupą są niestety zwierzęta. Ten mój pies

0: był tego przykładem, ale mamy przykłady nosorożców, gdzie zmarł lata temu już ostatni biały nosorożec o imieniu Sudan i gatunek nie do odtworzenia.
1: Magiczne właściwości różnego rodzaju tak zwanych lekarstw.
0: Medycyna chińska głównie, prawda, czy wschodnioazjatycka bazuje na różnych takich rzeczach. No i tak jak państwo stwierdzaliście i przedmówcy, bo potrafię zrozumieć człowieka, który jest śmiertelnie chory i szuka...
1: W rozpaczy możemy podejmować różne decyzje. Tak.
0: Natomiast człowieka, który chce się upiększyć, chce zwiększyć swoje libido, bo to też jest często taką przesłanką do różnych pseudokuracji, czy w jakiś sposób się zmienić, nie wiem, poprawić swoją wydolność, siłę i tak dalej, i tak dalej. No to tu akurat... byłbym za surowym karaniem nie tylko tych, którzy sporządzają te specyfiki i stosują terapię, ale zastanowić się również nad ludźmi, którzy na przykład chcą sobie kupić sproszkowany róg białego nosorożca.
1: To panie Romanie, to przepraszam, bo jeżeli chodzi o sproszkowany róg białego nosorożca, ja nie jestem specjalistą od przepisów prawnych i różnego rodzaju restrykcji międzynarodowych, ale to chyba i tak jest w tej chwili zakazane, więc nie wiem, czy ten róg nosorożca należy mieszać do tego, o czym rozmawialiśmy. No, tym bardziej, że pokazał pan drastyczne przykłady z naszego kraju i z tego, jakie rzeczy dzieją się być może tuż pod naszym nosem. Panie Romanie, bardzo, bardzo dziękuję i wracamy w takim razie do pani doktor Ewy Kosowskiej-Korniak. Pani doktor, przerwałem pani, kiedy zaczęła pani mówić o tym, że jest pewien sposób, pewne rozwiązanie. Tak.
2: Tak, to rozwiązanie to otoczenie osób w kryzysie, osób ciężko chorych, osób, które szukają takich cudownych rozwiązań, szczególną opieką i wsparciem, bo te osoby przede wszystkim potrzebują wysłuchania, bliskości, uważności na to, co przeżywają. Potrzebują wsparcia emocjonalnego i w tą przestrzeń wchodzą ci szamani, te wszystkie osoby obiecujące cudowne recepty. Dlatego bądźmy bardziej uważni, słuchający, empatyczni. I to jest także zachęta do lekarzy, aby w tym takim chłodnym, zbiurokratyzowanym systemie służby zdrowia, gdzie na pacjenta jest średnio 5 minut, znaleźć jednak
1: trochę
2: czasu na tą empatię, tak, bo w innym razie jesteśmy bardzo podatni na to, żeby cudotwórcy przejmowali kontrolę nad nami, a to jest też takie ryzyko, że odizolują nas od innych, tak, powiedzą, że ci nie rozumieją praw wszechświata i tylko ufasz mi. Odcinam cię od rodziny, lekarzy i oficjalnego leczenia. Więc zadbajmy o tych, którzy potrzebują takiej pomocy.
1: Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Pani doktor Ewa Kosowska-Korniak, prawniczka i psycholożka. Dziękuję również wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, którzy zabrali głos. Dziękuję szczególnie oczywiście za te głosy mówiące o własnych doświadczeniach i własnych przeżyciach. No, niektóre z nich robiły wrażenie. Słyszymy się ponownie jutro, w Tylko Szczerze po godzinie 13, a już za chwilę na antenie jedynki, też tradycyjnie, jak to po 14, folder ulubione. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oczywiście powitanie kieruję do Marciny, jak można usłyszeć.
3: Zapraszam Państwa. Zaczniemy od Warszawy. W dawnej ambasadzie Wielkiej Brytanii bardzo ciekawe wydarzenie. 50 galerii sztuki współczesnej z Polski i ze świata, wystawy, performance, o tym za chwilę. Potem po 15 opowiemy o tej cyfrowej wersji Millennium Dogs Against Gravity, czyli w końcu Państwo w całej Polsce mogą oglądać te filmy, szczegóły później. A pod koniec audycji przyjdzie Marta Zienkiewicz i opowie o tym, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że starzejemy się wolniej. Są na to badania.
1: I nie trzeba suplementów.
3: Nie trzeba, wystarczy wyjść czasami z domu. Zapraszamy.
1: To wszystko po godzinie 14.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na autostradowej czwórce między węzłami Kąty Wrocławskiej i Pietrzykowice w pobliżu Pietrzykowic zderzyły się dwa samochody ciężarowe i samochód osobowy. Jest zwężenie w kierunku Wrocławia na 141 kilometrze. Na ekspresowej siódemce na Mazowszu między węzłami Tarczyn Południe i Antoninów w pobliżu węzła Tarczyn Północ doszło do zdarzenia drogowego. Jedna osoba została ranna i całkowicie nieprzejezdna jest w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy na 21 kilometrze. Tutaj można jechać starym fragmentem siódemki. Na drodze krajowej numer 79 na trasie Góra Kalwaria-Kozienice w pobliżu Łuczynowa, to również Mazowsze, samochód osobowy uderzył w rowerzystę. Rowerzysta został ranny i na

78 km tej trasy obowiązuje ruch na przemian jednym pasem. Na S3 między węzłami Myślibórz i Gorzów Wielkopolski Północ w pobliżu Nowogródka Pomorskiego bez zmian, co oznacza, że zablokowane mamy lewe pasy w obu kierunkach. Potem jak samochód ciężarowy uderzył w barierę w pasie rozdziału na 59 km tej trasy. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. Wracamy do Warszawy. S8 między węzłami Warszawa Zachód i Konotopa. Tutaj po zdarzeniu samochodu ciężarowego i osobowego nadal mamy zwężenie w kierunku Poznania. Na S6 między węzłami Gdańsk-Owczarnia i Gdańsk-Osowa służby cały czas usuwają skutki awarii samochodu ciężarowego i tutaj mamy zamknięty jeden pas na jezdni w kierunku Gdyni na 325 km. Bez zmian na krajowej jedynce w Goczałkowicach-Zdroju, tutaj między Bielskim Białą a Tychami doszło do awarii samochodu ciężarowego i także zwężenie w kierunku Tychów po awarii na 587 km. 22 513 11 11 to numer do radia.

0: Minęła 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Dyplomatyczna ofensywa rządu. Rozmawiamy z USA w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Wszystko to dedykowane jest tej sprawie.
0: Na początek Kraków, nie Warszawa. Za chwilę nowy premier Węgier wyląduje w Polsce i zacznie oficjalną wizytę. Rok programu badań profilaktycznych Moje Zdrowie. Lekarze mówią o sukcesie.
2: Najczęściej zgłaszają się ludzie między 20 a 40 rokiem życia.
0: Wierzę, że spotkania i perswazje wobec amerykańskich sojuszników przyniosą efekt, mówi Donald Tusk, nawiązując do sprawy obecności wojsk USA w Polsce. Premier na posiedzeniu rządu przypomniał, że dziś szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, spotka się z dowódcą sił USA i NATO.
1: Wiceministrowie Obrony Narodowej dzisiaj i jutro odbywają spotkania, pan minister Tomczyk, pan minister Zalewski. Dzisiaj i jutro spotykają się z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu. Także spotkania z parlamentarzystami na Kapitolu, z think tankami amerykańskimi. Także wizyta w Białym Domu i konsultacje z doradcami do spraw bezpieczeństwa. Wszystko to dedykowane jest tej sprawie.
0: Agencja Reutera podała kilka dni temu, powołując się na anonimowe źródła, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Zdaniem przedstawicieli naszego rządu ta decyzja nie powinna wpłynąć na zmniejszenie liczebności amerykańskich sił w naszym kraju. Premier Węgier rozpoczyna swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Za kilka minut samolot z Péterem Modziorem na pokładzie wyląduje na krakowskim lotnisku. Nowy szef węgierskiego rządu zwiedzi katedrę na Wawelu i Stare Miasto. Na Zamku Królewskim na Wawelu jest nasz reporter Paweł Pawlica, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Opowiedz, jak będzie wyglądała wizyta Modziora w Krakowie.
3: Mimo że do Polski premier Węgier przyleci z liczną delegacją, to te nieco ponad 3 godziny pobytu w Krakowie mają charakter taki półprywatny. Péter Modior ma w planie rozmowę z metropolitą krakowskim, kardynałem Grzegorzem Rysiem, a w trakcie zwiedzania katedry złoży wieńce między innymi przy pomniku Jana Pawła II, krzyżu świętej Jadwigi oraz przy grobowcu Stefana Batorego. Po krótkim spotkaniu z mediami premier Węgier ze Wzgórza Wawelskiego przejdzie spacerem w stronę rynku głównego, między innymi obok Kolegium Novum i Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego. O 18:00 wsiądzie do pociągu do Warszawy. W stolicy jutro ma zaplanowane spotkania z najważniejszymi polskimi politykami, między innymi z premierem Donaldem Tuskiem oraz prezydentem Karolem Nawrockim.
0: Kraków, Paweł Pawlica, dziękuję za relację. Gdańska policja zatrzymała młodocianych sprawców napadu na taksówkarza. Atak był w nocy z czwartku na piątek w dzielnicy Kokoszki. Podejrzani byli bardzo brutalni, relacjonuje sierżant Edyta Krefta z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
4: Z ustaleń policjantów wynika, że pokrzywdzony był bity i kopany. Jeden z napastników miał zadawać ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku pobicia kierowca taksówki doznał licznych obrażeń ciała. Po zdarzeniu sprawcy sami zadzwonili na numer alarmowy, informując o całym zajściu. Jednak przed przyjazdem patrolu policji uciekli z miejsca zdarzenia.
0: Dwaj zatrzymani 16-latkowie za swój czyn odpowiedzą przed sądem rodzinnym i nieletnich. Grozi im pobyt w poprawczaku. Mija rok od wprowadzenia programu

0: Moje zdrowie. Rekordowy rok. Do największego w kraju programu profilaktyki zapisało się prawie 4 miliony dorosłych Polaków. 72% z nich już się przebadało i skonsultowało wyniki z lekarzem. Program obejmuje pacjentów od 20 roku życia. Krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej, profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, zwraca uwagę na zainteresowanie wśród młodych.
1: Najczęściej zgłaszają się ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Myślę, że to wynika z tego, że do tej pory nie było oferty takiego szerokiego badania profilaktycznego dla tej grupy. Też widzimy duże zainteresowanie osób takich właśnie po 60 roku życia i tak można powiedzieć, to jest tak 2/3 do 1/3.
0: Koszt pierwszego roku działania programu to 800 milionów złotych.
2: To są aktualności jedynki.
0: Kolejny sukces Bartka Ziemskiego w Himalajach. Polski skalpinista zjechał z Mount Everestu na nartach. Tydzień temu Ziemski zjechał na nartach z sąsiedniego ośmiotysięcznika Lhotse. Polak ma na swoim koncie zjazdy z 9 ośmiotysięczników. Ziemski jest drugim Polakiem, któremu udało się zjechać na nartach z najwyższej góry na świecie. Rok temu podobnego wyczynu dokonał Andrzej Bargiel. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dzień pod znakiem chmur popada na zachodzie i Podhalu. Możliwe burze na Warmii. Na termometrach od 11 stopni na Pomorzu, 15 w centrum, do 19 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby. Na barometrach w Warszawie 1005 hektopaskali.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
12: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
16: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
17: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Hrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
16: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
17: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Grill
16: i Aleksandra Tykarska.

0: Tak brzmiało połączenie dwóch piosenek I'm Alive Celine Dion i Heart of Glass Blondie, poznali państwo. 12 minut po godzinie 14. Mamy wtorek, 19 dzień maja i zaczynamy audycję.
1: Folder ulubione.
0: Przed mikrofonem Marcin Wojciechowski. Dzień dobry państwu. Jeszcze sam, ci, którzy czekają na Uleńkę, już w piątek Ula Kaczyńska będzie ze mną tutaj w studiu, ale dzisiaj jestem, a wraz ze mną goście. Za chwilę w pierwszej części audycji zabierzemy państwa do Warszawy. Art Warsaw Villa Rouge. Bardzo ciekawa i ładna nazwa pewnego wydarzenia, powiedziałbym nawet małego festiwalu. O tym za chwilę. Po godzinie 14.30 odwiedzi nas Magda Mikołajczuk i poleci nam coś ciekawego do czytania. Jeszcze państwu nie powiem co. A po 15 filmy dokumentalne. Dużo mówiliśmy o festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Nawet audycję stamtąd prowadziłem w piątek tydzień temu. I już wtedy zapowiadaliśmy, że to wydarzenie owszem w dużych miastach zakończy się, ale po 19 maja państwo w całej Polsce będą mieli dostęp do tych wszystkich dokumentalnych filmów. Ponad 100 filmów całego świata będą państwo mogli obejrzeć. Co i jak Mateusz Góra, rzecznik tego festiwalu, będzie z nami po godzinie 15. A przed 16 Marta Zienkiewicz z bardzo miłą informacją, że chodzenie na koncerty i wystawy sprawia, że starzejemy się wolniej. Proszę z nami zostać całe popołudnie z Jedynką, a przed nami teraz najnowsza odsłona płyty Olivia Dean.

0: Nie ma miejsca jak dom to najnowsza piosenka od Mroza. Pierwszy singiel z niewydanej jeszcze płyty ukazał się w ubiegłym roku przed wakacjami i tak kolejne single, single, single, może w końcu niedługo płyta. O mrozie też rozmawialiśmy z Joanną Witek-Lipką, organizatorką bardzo ciekawego wydarzenia, o którym za chwilę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo miło mi cię gościć, tym bardziej, że w najbliższy czwartek zaczyna się coś, nad czym podejrzewam od dawna pracujesz. Wydarzenie pod ładnie brzmiącą nazwą Art Warsaw Villa Róż.
1: Tak jest, zaczynamy już właśnie w czwartek.
0: I co to takiego, co to jest za wydarzenie?
1: Art Warsaw Villa Róż to targi sztuki współczesnej.
0: Czyli jednak targi.
1: Są to targi, ale zdecydowanie odstające od takiego klasycznego formatu targowego, który znamy z wielkich hal targowych w Bazylei czy w Paryżu. My myślimy o tym w sposób trochę inny i zwykle te targi organizujemy w miejscach, które nie kojarzą się właśnie z imprezami targowymi, ale też z ekspozycją sztuki. Po raz kolejny znaleźliśmy willę, która będzie gościć nasze wydarzenie i galerie przejmują to niesamowite miejsce na 4 dni. A w związku z tym, że no, takie budynki mają i swoje ograniczenia i wyzwania i na pewno galerie muszą adaptować się do zastałych warunków, to myślę, że trochę skręca ten nasz targowy klimat w stronę wystawy takiej kuratorowanej i to doświadczenie dla publiczności jest zdecydowanie bardziej w stronę właśnie wystawy.
0: A to miejsce jest aż tak bardzo istotne?
1: No, miejsce jest istotne o tyle, że samo w sobie ma dosyć dużo charakteru. Villa Róż to budynek...
0: Co to za budynek?
1: Tak, to jest dawna ambasada brytyjska, która przez wiele lat właśnie gościła placówkę dyplomatyczną. Potem przez kilka lat stała opuszczona, czekając na remont przez właścicieli budynku. A w międzyczasie udało nam się namówić właścicieli na to, żeby zaprosić właśnie 56 galerii z całego świata do tego, żeby zrobić ten wspólny format, taką właśnie wystawę z mocnym też naciskiem na budowanie relacji pomiędzy galeriami, tak jakby no, ten profesjonalny obiekt zdecydowanie wzmacniamy i właśnie w takich niesamowitych przestrzeniach.
0: Wydarzą się niesamowite rzeczy, a wszystko zaczyna się w czwartek, najbliższy czwartek już po południu od godziny 16:30. Performance Koty w mleku w reżyserii Dominiki Olszowy. Widzę, że to wydarzenie powtarza się w programie, bo jeszcze pojawi się ponownie w niedzielę.
1: Nie.
0: Performance... A, to co innego jest, przepraszam.
1: Mamy bardzo bogaty program. Rzeczywiście mamy tę wielką przyjemność zaprosić publiczność na performance Dominiki Olszowy, który będzie zapętlony. On będzie odgrywany zarówno w czwartek, w piątek i w sobotę i będzie można o konkretnych godzinach zobaczyć ten występ. Mogę powiedzieć, że widziałam próby i że naprawdę warto przyjść, ale to nie jedyne punkty naszego programu towarzyszącego. W programie publicznym mamy też performance Filipki Rutkowskiej, mamy premierę albumu to jest premiera albumu, na którą zaprasza Radek Kotarski i to spotkanie odbędzie się...
0: Premiera książki Wojtek Bąkowski, Michał Lasota w rozmowie z Radkiem Kotarskim. To dokładnie w czwartek o godzinie 17:00. To będzie premiera albumu poświęconego Wojciechowi Bąkowskiemu, wydanego przez...
1: Dokładnie tak. Dzięki za przypomnienie.
0: Nie ma problemu. To się w radiu czasami uciekają myśli. Można pomylić

0: Nazwisko najbliższej przyjaciółki, proszę się w ogóle nie przejmować.
1: Tak, rzeczywiście ten program jest dosyć bogaty, dlatego trudno mi z pamięci wszystko przypomnieć, ale mamy również wydarzenia i spotkania z artystkami i artystami. Między innymi do Warszawy przyjeżdża niesamowicie uznana artystka Charlotte Johannesson i będzie pokazywała swoją wielką pracę tekstylną razem z galerią Holly Busch Gardens.
0: To w piątek o 16:00.
1: To znaczy ta praca będzie dostępna przez cały czas w willi, natomiast rzeczywiście w Zachęcie mamy również przewidziane spotkanie z artystką, które realizujemy właśnie zamiejscowo w Zachęcie, ponieważ mamy nadzieję na to, że ta publiczność będzie miała ochotę spotkać artystkę i właśnie to spotkanie jedno będzie w Zachęcie.
0: Czyli już wiemy, że to spotkanie dla artystów, ale także dla publiczności. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. To o tym za chwilę porozmawiamy w Radiowej Jedynce. Wrócimy do tematu. Joanna Witek-Lipka, organizatorka Warsaw Villa Róż, jest z nami w Jedynce. Za chwilę kontynuujemy rozmowę.

0: Tu jedynka. Jest takie miejsce w Warszawie, bardzo ładna willa, dawna ambasada Wielkiej Brytanii, Aleja Róż 1 dokładnie. I już od czwartku mogą państwo do tego budynku, do tego miejsca zmierzać. Tam Art Warsaw Villa Róż. Joanna Witek-Lipka, organizatorka tego wydarzenia, jest z nami. Już wiemy, że to targi sztuki, wiemy, że też dla artystów, ale mnie najbardziej interesuje, co nasi słuchacze mogą tam... czy jest jakiś podział między wydarzeniami dla artystów, a dla naszych słuchaczy i co... jaka jest ich rola, co oni mogą tam zrobić, zobaczyć?
1: Generalnie program całego wydarzenia jest taki sam dla wszystkich odwiedzających, czyli mamy 56 galerii z mocną przewagą galerii zagranicznych, ponieważ Art Warsaw to przede wszystkim platforma wpisująca z jednej strony Polskę i Warszawę na arenę, jakby ten kalendarz świata sztuki międzynarodowej.

0: sportowy, ale z drugiej strony również no, jest to platforma, która sprzyja temu, żeby potem polscy artyści byli na przykład bardziej widoczni w międzynarodowych instytucjach i targach. Więc zasadniczo zapraszamy na wydarzenie, w ramach którego w jednym miejscu można te 56 galerii spotkać, w tym naprawdę bardzo mocnych graczy z naszego regionu Europy, ale też ze świata.
1: To będą jakieś strefy tych galerii, czy jakieś małe pawilony?
0: Cały budynek jest przejęty przez galerię. Każde jedno pomieszczenie będzie gościć jedną galerię. One są wymieszane, to znaczy nie ma piętr na przykład ze sztuką zagraniczną. Jest to poprzeplatane. Dokładnie. Jest to też takie wydarzenie, które często buduje niesamowite relacje pomiędzy polskimi galerzystami, galerzystami ze świata. Przyjeżdżają też kuratorzy, artyści i tak dalej. Więc mamy tą kwestię właśnie samej wystawy, sztuki, bardzo często naprawdę format, który był reprezentowany, pokazywany wcześniej w ważnych instytucjach. Właśnie wspomniana na przykład Charlotte Johannesson, to jest artystka, która i ta konkretnie praca wcześniej była pokazywana na wystawie w instytucji Reina Sofia, to jest takie muzeum ważne w Madrycie. Do tego mamy właśnie program towarzyszący, ale mogę też zdradzić, że każde tego typu wydarzenie ma tak zwany program profesjonalny, który jest adresowany do profesjonalistów z obszaru sztuki. Przyjeżdżają specjalnie na tą okazję i dziennikarze zajmujący się pisaniem o kulturze sztuce i sztuce ze świata, i kuratorzy, i kolekcjonerzy zagraniczni. Także dla takich osób też mamy specjalne wizyty, nie wiem, w instytucjach, oprowadzania i tak dalej, żeby mogli zobaczyć szerszy kontekst niż samo wydarzenie.
1: A jak wygląda współpraca między takimi galeriami? Państwo się jakoś wymieniają, że oni teraz przyjeżdżają do nas, a potem my jedziemy do nich, jak to jest?
0: Czy różne są formaty. Są również takie formaty, które bazują na współpracy między poszczególnymi. Jest taki bardzo znany format Kondo, gdzie galerie z jakiegoś państwa, z jakiegoś miasta na przykład zapraszają do siebie galerie z innych miast i tak współpracują. Mamy też taki format w Warszawie i to jest impreza Constellation. Natomiast nasz format jest ogólnie imprezą, tak jak wspominaliśmy, targową, czyli nabór odbywa się na zasadzie po prostu aplikacji. I my wybieramy tych uczestników na bazie zaproponowanych propozycji. Potem są całe te puzzle związane z dobraniem konkretnego pomieszczenia pod konkretną prezentację, często z uwagi na właśnie jakąś sytuację zastaną w budynku, bo jest to budynek już scharakteryzowany przez swoją własną architekturę i często negocjujemy z galeriami, co będą pokazywać, jak to dobrze wyeksponować i tak dalej. No i ta współpraca pomiędzy galeriami bardzo często dzieje się po prostu na zasadzie, wiesz, poznają się na miejscu, są sąsiadami, lubią się, ale akurat w naszym formacie nie ma takiego bezpośredniego przełożenia, że na pewno potem ktoś zostanie zaproszony gdzieś za granicę. W takich formułach targowych zwykle są to właśnie otwarte nabory i każde targi przeprowadzają ten nabór osobno, ale w praktyce bardzo często oznacza to zawiązywanie sojuszy i różnego rodzaju współpracy.
1: Sztuka łączy przecież, jak wiadomo.
0: Tak jest.
1: No dobrze, zapraszamy Państwa już od czwartku, 21 maja, także tych, którzy nie chodzą na co dzień po galeriach, być może to dla kogoś a propos spaceru w okolicach łazienek będzie, czy parku, będzie to...
0: Tak, myślę, że to jest właśnie zaleta tego formatu. Sam budynek jest dosyć ekscytujący. Tak. Dodatkowo mamy tę warstwę sztuki, ale naprawdę zachęcam również osoby, które dotychczas nie czuły się swobodnie ze sztuką współczesną. Jest to super okazja do tego, żeby wejść w ten świat. Na miejscu będą galerzyści, będzie sporo artystów i jest to super okazja do tego, żeby o tej sztuce posłuchać po prostu i dowiedzieć się więcej.
1: Zapraszamy od 21 maja do 24, czyli od czwartku do niedzieli. Art Warsaw Villa Róż. Joanna Witek-Lipka, organizatorka tego wydarzenia, gościła w Jedynce. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki.

kto obserwował karierę Norry Jones, wie, że zaczynała od grania na fortepianie w nowojorskich klubach. Jej pierwsza płyta wydana w 2001 roku, Come Away With Me, oj, zmieniła trasę jej kariery zupełnie, a ja cały czas czekam na polski koncert Norry Jones. Tymczasem niebawem Malta Festival 21 czerwca startuje i startuje nie byle jak, bo koncertem Za Miłość, koncertem, który otworzy to wydarzenie 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. To będzie piękne, autorskie, plenerowe widowisko muzyczne przygotowane specjalnie na tę okazję. Na scenie artyści reprezentujący odmienne wrażliwości będą m.in. Grzegorz Turnał, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Jakub Józef Orliński wystąpi, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Zalia, Krzysztof Zalewski oraz Anna Maria Jopek. Opiekę artystyczną nad projektem objęła Natalia Hukulska. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, a o wydarzeniach Festiwalu Malta i okolicznych będziemy Państwu dużo mówić w jedynce. A teraz posłuchajmy Anny Marii Jopek.

0: na ten temat o Smaldzie, kiedy w zeszłym roku w czasie konferencji w Monachium przekonywałam swoich kolegów ze Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, bo jestem szefową delegacji polskiej. Ja im wtedy mówiłam, żeby mieli świadomość tego, że jest możliwy atak Putina na jakieś państwo NATO. I wtedy prawie nikt nie chciał wierzyć w to, co mówię. Dzisiaj już w zasadzie nikt nie ma żadnych wątpliwości, że to jest absolutnie, to trzeba brać pod uwagę, że to się może wydarzyć. W związku z tym takie rozmowy pomiędzy przedstawicielami różnych państw na różnych szczeblach, one są naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że ta rozmowa Kosiniaka-Kamysza z Heksetem, która trwa w tej chwili, że ona będzie miała, że jakby po niej będzie komunikat, który te łódkę rozchwianą uspokoi. Nie potrzebujemy tego, takich turbulencji. Natomiast Donald Tusk ma rację, mówiąc, że jesteśmy bardzo wiernym i trwałym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i lepszego mieć nie będą.
1: No tak,
0: i to też jest racja, tak?
1: Ale jest jakiś cień na tych relacjach Polska-Stany Zjednoczone, na przykład przy okazji Zbigniewa Ziobry, który właśnie znalazł schronienie, mimo monitów strony polskiej, że jest to zaangażowanie w...
0: Panie redaktor, i znów, czy Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, na którym ciąży 26 zarzutów, powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Tak. Czy my pokładamy nadzieję w tym, że te dwa ministerstwa, które tu mają do odegrania główną rolę, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych poprzez swoje kanały dyplomatyczne zabiega o to, żeby Amerykanie nam tego Zbigniewa Ziobrę wydali? Tak, tylko ja bym bardzo chciała, żebyśmy nie stawiali na szali bezpieczeństwa Polski Ziobry, no z całym szacunkiem, no po prostu...
1: Nie będziemy stawiać na szali bezpieczeństwa.
0: Tak, ja po prostu chciałabym...
1: Ale możemy o tym rozmawiać. Już musimy kończyć.
0: Oczywiście, ja chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę przestańmy się interesować, czy Zbigniew Ziobro zjadł śniadanie. Po prostu niech się tym zajmie minister sprawiedliwości, niech się tym zajmie minister spraw zagranicznych. To nie jest sprawa, na której
1: to
0: się,
1: jest sprawa
0: na
1: do rozmowy dziennikarza z politykiem. Dziękuję bardzo.
0: Tak, oczywiście, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. Wzajemnie dziękuję bardzo. Miałam połączenie z Joanną Kluzik-Rostkowską, posłanką Koalicji Obywatelskiej.
2: Rozmawiała Agata Kondzińska, a to jest Ekspres Jedynki.

Olivia Dean w radiowej jedynce, a już przyszłą sobotę w Warszawie. No a dziś fani Metaliki ściągają do Chorzowa przez jednego konkretnego. Na jutro budzik muszę nastawić na trzecią. Dzięki, Daniel. Pozdrawiamy serdecznie, jeśli jesteś jeszcze w podróży na południe Polski. Za 9 minut godzina 17. To jest wtorkowa popołudniówka. Po godzinie 17 zgodnie z obietnicą będziemy rozmawiać o naszym zdrowiu, a przede wszystkim o roli lekarzy rodzinnych dla naszego zdrowia właśnie.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: 21 maja, w czwartek, zaczyna się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja, a zainaugurują go laureaci Nagrody Jedynki.
2: Porywająca do tańca polsko-ukraińska grupa Chrajbery oraz Justyna Jary i elegancka kapela z fasonem grająca miejskie szlagiery zagrają dla Państwa ze studia imienia Władysława Szpilmana.
1: Po wejściówki można pisać na adres rckl@polskieradio.pl.
2: Zapraszamy na transmisję i do studia Mariana Grill
1: i Aleksandra Tykarska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane.

0: W Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek.
2: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
3: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
6: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
5: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
6: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
5: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
6: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
5: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
6: To działam.
4: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
7: Ewa Mierzejewska, zapraszam na S19 między węzłami Kraśnik Północ i Kraśnik Południe. W pobliżu Słodkowa samochód osobowy uderzył w barierę. Z tego powodu jest zablokowany jeden pas w kierunku Lublina na 47 kilometrze. Teraz informacja od naszego słuchacza z A4 w województwie śląskim.
8: W kierunku Mysłowic od Katowic tam jest zdarzenie drogowe. Stąd ten wielki korek. Natomiast w drugą stronę od Brzęczkowic do Katowic powodują to Apacze. Później niestety na węźle Murskowska stoimy.
7: A na A4 mamy też dobre informacje, ale z województwa dolnośląskiego. Między węzłami Krzyżowa i LSS-a obszar Krzywa. W pobliżu Krzywej odblokowano przejazd w kierunku Wrocławia. Tutaj zepsuł się samochód ciężarowy na 53 kilometrze. Trasa jest przejezdna. Teraz S19, tym razem z województwa, też z województwa lubelskiego. Odcinek między węzłami Niedrzwica Duża i Wilkołaz. Tutaj w pobliżu Wilkołaza pierwszego na 33 kilometrze nadal jest zwężanie w kierunku Rzeszowa. Na 33 po najechaniu samochodu ciężarowego na pojazd służby drogowej zabezpieczający awarię innego pojazdu. Na szczęście tutaj mimo skomplikowania sytuacji bez poszkodowanych. Teraz jeszcze droga krajowa numer 22 na odcinku między węzłami Swarożyn i Malbork w pobliżu Gnojewa. Auto osobowe uderzyło w barierę i zablokowany jest jeden pas w kierunku Malborka na 349 kilometrze. Z Pomorza ruszamy do województwa śląskiego na drodze krajowej numer 44 między Oświęcimiem a Tychami w pobliżu Bierunia. Po kolizji samochodu dostawczego i osobowego kierowcy są zmuszeni do jazdy na przemian jednym pasem na 7 kilometrze tej trasy. I na koniec Świętokrzyskie i ruch naprzemienny na trasie Skarżysko-Kamienna-Starachowice. To jest fragment drogi krajowej numer 42 w pobliżu Parszowa.
9: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia.
10: Zapraszamy na aktualności jedynki.
9: Marzena Godon
10: i Olaf Warzyński. 5000 amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych, ale to nie wpłynie na zdolności obronne NATO. Dowódca sił sojuszu w Europie o decyzji Pentagonu.
9: Minister Sprawiedliwości będzie wyjaśniał z władzami Węgier, jaki status mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
11: W jaki sposób, który z nich gdzie wyjechał?
10: Jest areszt dla czterech mężczyzn w związku ze śmiercią 13-latka w gminie Barciany na Mazurach.

0: NATO zapewnia, że wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy nie osłabi bezpieczeństwa sojuszu.
1: A tymczasem trwa rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem.
0: Chodzi m.in. o wstrzymanie rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski.
1: A sprawę z Warszawy śledzi Jan Oleński, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co dziś przekazało NATO?
2: Dowództwo NATO po raz pierwszy oficjalnie potwierdziło skalę planowanych zmian w obecności wojsk USA w Europie. Głównodowodzący siłami sojuszu w Europie generał Aleksus Grynkiewicz poinformował po Naradzie Szefów Sztabów Państw NATO w Brukseli, że z kontynentu, z Europy wycofanych zostanie łącznie 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa z Europy wycofanych zostanie 5 tysięcy żołnierzy. Znaczna część tej liczby dotyczy brygady pancernej, która wraca bez zastępstwa. Amerykański dowódca jednocześnie uspokajał, że decyzja nie podważy planów obronnych NATO. Podkreślał też, że Polska i państwa bałtyckie znacząco zwiększyły własne zdolności wojskowe. Tymczasem w Warszawie trwa właśnie rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pitem Hegsethem. Według informacji Polskiego Radia dotyczy ona przyszłości amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i w Europie.
0: Jan Oleński, bardzo dziękujemy za tę informację. Więcej na ten temat wkrótce w Ekspresie Jedynki.
1: Rząd domaga się wyjaśnień, jaki status na Węgrzech mieli Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział rozmowy w tej sprawie.
3: Będę na pewno jutro rozmawiał o tym z prokuratorem generalnym Węgier. Staramy się także jak najszybciej ustalić datę spotkania z minister sprawiedliwości Węgier. Chcemy poznać, jaki status na Węgrzech miał Romanowski i Ziobro, w jaki sposób, który z nich gdzie wyjechał. Naszym zdaniem ten status, jeżeli on był, to został wyłudzony.
1: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych po tym, jak na początku maja opuścił Węgry.
0: I do tej sprawy właśnie odniósł się też szef węgierskiego rządu, który jest z wizytą w naszym kraju. Peter Modzior mówił dziś w Krakowie.
1: Jeśli chodzi o miejsce pobytu byłego ministra Ziobry i pana Romanowskiego, my również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Poprosiłem o udzielenie mi dostępnych na ten temat informacji. Wiadomo, że nie opuścił Węgier poprzez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej wyjechał do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej. Do ich wyjazdu doszło jeszcze przed moim zaprzysiężeniem na stanowisko premiera Węgier.
0: Premier Węgier jutro spotka się w Warszawie z przedstawicielami polskich władz i będzie rozmawiał m.in. na ten temat.
1: Bez obaw, to tylko ćwiczenia.
0: Wojsko uspokaja mieszkańców wschodniej części województwa lubelskiego.
1: W internecie pojawiły się wpisy osób m.in. z okolic Hrubieszowa zaniepokojonych obecnością dronów.
0: To zaplanowane ćwiczenie systemu obrony powietrznej, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
1: Te działania potrwają do jutra.
4: To są aktualności Jedynki.
0: Są zarzuty, jest areszt.
1: Za kraty trafiło czterech mężczyzn w związku ze śmiercią 13-latka w mazurskiej gminie Barciany.
0: Główny podejrzany odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.
1: Trzem pozostałym śledczy zarzucili pomocnictwo.
0: Ponadto cała czwórka jest podejrzana o nieudzielenie pomocy małoletniemu w bezpośrednim zagrożeniu życia.
5: Mężczyźni w wieku od 30 do 43 lat zostali zatrzymani w minioną sobotę wieczorem, po tym jak na podmokłym terenie nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany znaleziono 13-letniego chłopca, który miał stracić przytomność. Był w bardzo ciężkim stanie. Mimo resuscytacji życia nastolatka nie udało się uratować. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na obrzęk mózgu i płuc. Trwają jeszcze badania histopatologiczne, które mają wykazać przyczynę śmierci.
1: O czym informowała Kinga Kantor z Radia Olsztyn.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: Pogoda nie zmienia się. Duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami niemal w całym kraju. Najmniej chmur na południu i południowym wschodzie. Na zachodzie, a także na północy i na południowym zachodzie. Nie tylko deszcz, ale miejscami także lokalne burze. A na termometrach 12 stopni w Łebie, 16 w Warszawie i Łodzi, 21 we Wrocławiu. Na barometrach w stolicy 1005 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
9: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
13: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
9: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziesięć minut po godzinie 17 na zegarach. Popołudniówka gra dalej.
0: Ekspres Jedynki.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu ponownie w popołudniówce. Czy jeśli chodzi o kwestię obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, to przede wszystkim zawiodła komunikacja?
2: Używamy wszystkich możliwych kanałów, żeby zorientować się, jak naprawdę sytuacja wygląda, bo oficjalnie o niczym nie byliśmy poinformowani.
1: Trwają spotkania na różnych szczeblach, a co z nich wynika, o tym powiemy jeszcze do godziny 18. Zajrzymy też na ptasi SOR.
3: Wszyscy się skupili na ptakach drapieżnych, a tych łabędzi, tych kaczek, to jednak trochę w sezonach głównie zimowych poturbowanych wymaga interwencji.
1: No i pierwsza taka placówka w Polsce powstanie we Wdeckim Parku Krajobrazowym. A już za chwilę w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o lekarzach rodzinnych, bo dzisiaj mają swój dzień. A co jest ich siłą w systemie ochrony zdrowia, co wciąż kuleje, o tym już za chwilę po popołudniówce.

0: to wtorkowy Ekspres Jedynki, 14 minut po godzinie 17 na zegarach. W kalendarzu natomiast 19 maja i może Państwo nie wiedzą, natomiast już wiedzą, że dzisiaj właśnie przypada Dzień Lekarza Rodzinnego. No i z nami teraz jest, to nie wiem, czy mogę powiedzieć, najważniejsza lekarka rodzinna w Polsce, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, profesor Agnieszka Mastalerz-Migas. Dzień dobry Pani Profesor.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Na pewno nie najważniejsza, każdy lekarz jest ważny, najważniejsi są pacjenci.
0: To prawda, dodam jeszcze, że Pani Profesor jest także wykładowczynią i prezeską Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Pani Profesor, poczytałam sobie komentarze naszych słuchaczy i na przykład, taki przykładowo od Pana Adriana, ostatnio częściej widzę swojego lekarza specjalistę niż lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W sumie nie wiem, czy to dobrze, czy źle, więc mój lekarz POS raczej nie jest przeciążony pracą z mojego powodu. Myślę, że tutaj od razu warto powiedzieć, że to nie jest to samo, jeśli chodzi o lekarza rodzinnego i podstawowej opieki zdrowotnej.
1: To nie jest to samo, ponieważ lekarz rodzinny to jest specjalista medycyny rodzinnej, czyli lekarz, który skończył taką właśnie specjalizację. Natomiast w podstawowej opiece zdrowotnej pracują też interniści, pediatrzy, no i dosyć dużo lekarzy bardzo różnych specjalizacji. Jest też dużo lekarzy w ogóle bez specjalizacji. No, z uwagi na to, że mamy od lat braki kadrowe, a tych lekarzy potrzeba coraz więcej, bo i potrzeby zdrowotne rosną, no to niestety nie mamy takiej sytuacji czystej, żebyśmy mieli no, tylko wybranych specjalistów w POZ i rzeczywiście no, można trafić na różnych lekarzy.
0: Spotkałam się z takim zdaniem, że lekarz rodzinny to jest specjalista pierwszego wyboru i warto traktować go właśnie w ten sposób, a nie jedynie jako pośrednika w drodze do innych gabinetów.

0: Zdecydowanie tak. No, lekarz rodzinny to jest, można powiedzieć, specjalista od kompleksowej opieki nad całą rodziną, od opieki podstawowej, czyli w tych najczęstszych schorzeniach, najczęstszych problemach zdrowotnych, jakie nas dotykają, zarówno ostrych, jak i przewlekłych. No i oczywiście jest to też specjalista, który zajmuje się profilaktyką.
1: A ma pani takie poczucie, pani profesor, że lekarze rodzinni są doceniani?
0: Spektrum. Myślę, że szklanka może być w połowie pełna lub w połowie pusta. Na pewno w ostatnich latach medycyna rodzinna rozwija się intensywnie, dlatego że w podstawowej opiece zdrowotnej pojawia się więcej badań diagnostycznych, więcej możliwości takiej kompleksowej opieki nad pacjentami i jest też coraz większe zainteresowanie młodych lekarzy medycyną rodzinną, więc tutaj można rzeczywiście zaobserwować takie pozytywne zmiany w tej specjalizacji.
1: Czy można powiedzieć, że w takim razie troszeczkę te braki, o których pani profesor powiedziała, zostaną, mówiąc brzydko, załatane w najbliższych latach?
0: Żeby zasypać braki, to znaczy, żeby dojść do takiej sytuacji, że na przykład w podstawowej opiece zdrowotnej mamy wyłącznie lekarzy rodzinnych, to potrzeba wielu lat albo bardzo wielu lekarzy, którzy będą te specjalizacje realizować. No w tej chwili mamy około już ponad 12 tysięcy lekarzy rodzinnych i 3 tysiące rezydentów w trakcie szkolenia, więc no, mamy przynajmniej taką zastępowalność pokoleń, że można powiedzieć, że przybywa nam dużo młodych lekarzy i to jest bardzo pozytywne. Natomiast no, to jest nadal za mało, bo specjalizacje kończy w tej chwili co roku około 500, 400-500 lekarzy i tylu przybywa, no ale iluś oczywiście odchodzi na emeryturę, więc tutaj jest ten bilans lekko dodatni, ale żeby mówić o takim pełnym pokryciu przez lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej, to jeszcze trzeba lat.
1: A jakby pani profesor oceniła siłę i znaczenie lekarzy medycyny rodzinnej w całym systemie ochrony zdrowia? No bo to jest taka, no można powiedzieć, pierwsza linia frontu kontaktu z pacjentem i tak naprawdę od tego lekarza rodzinnego może wszystko zależeć, co dalej.
0: Lekarze rodzinni są no niejako dedykowani pracy w podstawowej opiece zdrowotnej, a podstawowa opieka zdrowotna, no jak sama nazwa wskazuje, jest to podstawa systemu, więc wydolna, dobrze zorganizowana podstawowa opieka zdrowotna to jest oczywiście no lepsze życie dla pacjentów, dlatego że szybko mogą się dostać w tych podstawowych problemach zdrowotnych, są zaopiekowani, kiedy jest potrzeba skierowania, czy to do opieki specjalistycznej, ambulatoryjnej, czy do szpitala, no to też lekarz rodzinny jest tym, który no, zarządza tym, można powiedzieć, ruchem pacjenta w systemie. Więc ta rola jest bardzo duża, bo też no, jest to potężny obszar systemu. Tak jak powiedziałam, lekarzy rodzinnych jest 12 tysięcy, ale w całej podstawowej opiece zdrowotnej tych lekarzy jest ponad 30 tysięcy, więc tutaj no, dobra organizacja na pewno przekłada się na to, że pacjent na przykład szybciej dostaje się na wizytę i jest po prostu prawidłowo zaopiekowany.
1: A czy ma pani profesor takie poczucie, że pacjenci wiedzą, z jakimi sprawami do lekarza rodzinnego mogą się zgłosić? Bo czy na przykład w kwestiach jakichś problemów natury psychicznej można się do swojego lekarza rodzinnego zgłosić?
0: Generalnie do lekarza rodzinnego można zgłosić się z każdym problemem zdrowotnym, który nas niepokoi. I rolą lekarza rodzinnego jest ocenić, czy jest to problem, który może być leczony przez niego, przez zespół, który pracuje w podstawowej opiece zdrowotnej, czy ten pacjent wymaga skierowania, czy też zlecenia badań dodatkowych, czy skierowania do opieki specjalistycznej, właśnie ambulatoryjnej czy szpitalnej. Więc no, lekarz tutaj ma bardzo ważną rolę no, kierującą pacjenta w zależności od tego, jaka to jest choroba, jakich badań ten pacjent potrzebuje. Zaburzenia psychiczne są tymi, które bardzo często są leczone w podstawowej opiece zdrowotnej. Bardzo dużo pacjentów cierpi chociażby z powodu depresji czy zaburzeń snu i my te problemy oczywiście leczymy, natomiast tam, gdzie problem jest poważniejszy, pacjent jest kierowany do opieki psychiatrycznej. Więc no, to jest ta pierwsza linia i tutaj czy pacjenci wiedzą? Różnie z tym bywa. Myślę, że ci pacjenci, którzy korzystają, to oczywiście wiedzą, że gdzie mają swój POZ i z czym mogą się zgłosić. Natomiast no, oczywiście przydałaby się pewnie taka

0: szersza edukacja, żeby pacjenci wiedzieli w ogóle, jakie badania mogą mieć zlecone, co to jest opieka koordynowana, jaką profilaktykę mogą zrealizować, czyli chociażby program Moje Zdrowie. Tutaj dużo nowych rzeczy się w ostatnim czasie dobrych zadziało w podstawowej opiece zdrowotnej i myślę, że tej informacji może wielu osobom brakuje, bo myślę, że wiele osób po prostu nie wie, że wiele badań, wiele świadczeń może uzyskać już u swojego lekarza rodzinnego. Nie musi za nie płacić, nie musi czekać w długiej kolejce. Są to szybko dostępne świadczenia, na przykład świadczenia opieki koordynowanej w tych najczęstszych chorobach przewlekłych.
1: No a przede wszystkim jest to tak naprawdę jedyny lekarz, który na pacjenta może spojrzeć holistycznie. Tu wracając do tego, co napisał wcześniej nasz słuchacz, że częściej korzysta z porad specjalistów, no to warto tę wiedzę połączyć i skonsultować się, przede wszystkim wybrać takiego swojego lekarza rodzinnego, który może być lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Pani profesor, czego życzyć lekarzom medycyny rodzinnej z okazji święta?
0: No, lekarzom zawsze warto życzyć zdrowia, dlatego że zdrowy lekarz to lekarz, który zdecydowanie tak, więc zdrowie zawsze. Myślę, że też warto życzyć satysfakcji z tej codziennej pracy, bo to nie jest łatwa praca. Natomiast no, ważne, żeby ona sprawiała radość i żeby każdy lekarz miał po prostu dużo satysfakcji i takiego zadowolenia właśnie z kontaktu z pacjentem, bo to jest taka praca, gdzie tego kontaktu jest bardzo dużo i wybierają ją ludzie, te specjalizacje ludzie, którzy mają dużo empatii, są wrażliwi i myślę, że wielu pacjentów, którzy korzystają, znają swoich lekarzy rodzinnych, to wiedzą, że to są naprawdę bardzo fajni, tacy bardzo nastawieni na opiekę taką propacjencką lekarza.
1: Pani profesor, to w takim razie krótko ode mnie dokładnie tego życzę. Profesor Agnieszka Mastalerz-Migas, lekarka, wykładowczyni, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i oczywiście konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dziękuję za rozmowę.

0: 26 minut po godzinie 17 to jeszcze szpital w Ekspresie Jedynki, ale ptasi szpital tym razem. W lutym w Warszawie, może państwo słyszeli, otwarto całodobowy ptasi punkt przyjęć rannych ptaków, nazywany przez niektórych ptakomatem. No a już niebawem we Wdeckim Parku Krajobrazowym powstanie ptasi SOR dla ptaków wodnobłotnych i to będzie pierwsza tak wyspecjalizowana tego typu placówka w Polsce. O szczegółach Marcin Doliński.
1: Kormoran, czapla, perko, skaczka, gęś czy łabędź. To tylko część z ptaków, która będzie mogła otrzymać pomoc w ośrodku rehabilitacji ptactwa wodno-błotnego. Placówka powstaje w Borach Tucholskich we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Są już pieniądze, projekt i działka. Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.
2: My to tak żartobliwie nazywamy ptasim pogotowiem, ptasim sorem. Ponieważ rzeka Wda i zalew, wydawałoby się, że to zaledwie 3% Wdeckiego Parku Krajobrazowego, ale jeżeli chodzi o bioróżnorodność, to jest nasze serce i to takie zarówno bijące, jak i potrzebujące opieki, bo bardzo dużo zwierząt związanych z wodą, głównie ptaków, często wymaga interwencji. Ten głos wsłuchały się władze województwa. Przygotowany przez nas wniosek został pozytywnie oceniony. Mamy teraz prawie półtora roku na to, żeby wybudować ten ośrodek i spróbować wypełnić lukę na rynku weterynaryjnym. No bo niestety wszyscy się skupili, niestety, na ptakach drapieżnych, a tych łabędzi, tych kaczek, to jednak trochę w sezonach głównie zimowych poturbowanych wymaga interwencji. I chcielibyśmy im pomóc.
1: Jaki pomysł? W jakim miejscu?
2: Niedaleko miejscowości Wierzchy, w kierunku osady Zgorzały Most. Od 1998 roku park jest zarządcą prawie 8 hektarów dawnych łąk, które obecnie częściowo zostaną zaadoptowane na ośrodek rehabilitacji ptactwa wodno-błotnego, a na drugiej części zostanie wykonana ścieżka dydaktyczno-edukacyjna, która będzie dodatkowo pokazywać środowisko, w którym te ptaki na co dzień przebywają, kiedy nie trzeba im pomagać.
0: Co ważne, szpital ma już zapewnione finansowanie, jest również działka, no bo gęsi, nie gęsi, niech swój szpital mają.

0: Fly or Burn w radiowej jedynce, minęła 17:30.
1: Skrót aktualności, Olaf Warzyński. Minister obrony już po rozmowie z szefem Pentagonu, Władysław Kosiniak-Kamysz, przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich.

0: w Polsce. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Premier Peter Modziar zażądał od węgierskich organów informacji w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry. Domagają się ich także polskie władze. Szef węgierskiego rządu jest w Krakowie, jutro będzie w Warszawie. Na jeziorze Juksty na Mazurach odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego. Strażakom pomógł sonar.
1: Odnaleziony został na głębokości 24 metrów, 100 metrów od brzegu.
0: Policja ustaliła, że w trakcie zamieniania się miejscami przez pasażerów rower wywrócił się. Czwórka młodych mężczyzn wpadła do wody, dwaj dopłynęli do brzegu, jednego wyłowili strażacy, czwarty utonął. Szczątki ludzkich kości znalezione na Górze Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym. Jedna z przewodniczek oprowadzających turystów odkryła czaszkę.
2: Mamy takie doświadczenie, że jednak coś tam się już wymywało wcześniej.
0: Teren został zabezpieczony i ma być przebadany archeologicznie. Bramki otwarte od 1,5 godziny na Chorzowskim Stadionie Śląskim. Wieczorem koncert zespołu Metallica. W okolicy mogą być korki, dlatego najlepiej na stadion pojechać tramwajem.
3: Linia tramwajowa numer 23 będzie kursować ze zwiększoną częstotliwością.
0: Początek koncertu o 20:30. A o 18:00 pełne aktualności zapraszam.

0: się. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się.
1: Wtorkowy Ekspres Jedynki za 24 minuty, godzina 18. No i teraz ten główny temat gorących dyskusji ostatnich kilkunastu godzin. Co prawda NATO uspokaja po decyzji Stanów Zjednoczonych o wycofaniu części wojsk z Europy. No ale jednak polski rząd cały czas prowadzi intensywne rozmowy z administracją Donalda Trumpa w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. Dzisiaj w Brukseli obradowali szefowie sztabów państw NATO, a przed chwilą zakończyła się rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. W studiu jest Jan Oleński, który śledzi ten temat. Witaj, Janku.
2: Dzień dobry.
1: Co wiemy po tych dzisiejszych rozmowach i naradzie w NATO?
2: Główną informacją jest to, że po raz pierwszy dowództwo NATO oficjalnie potwierdziło skalę zmian planowanych przez Stany Zjednoczone w Europie.
1: Czyli to już nie są tylko nieoficjalne medialne doniesienia.
2: Nie. I chodzi tutaj o tę decyzję Pentagonu po wstrzymaniu rotacji Brygady Pancernej do Polski i wcześniejszej zapowiedzi wycofania części wojsk USA z Niemiec. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Trumpa z Europy wyjedzie 5000 żołnierzy. Spora ich liczba pochodzi z powracającej brygady grupy bojowej. USA ogłosiły też, że planowane wcześniej rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu zostanie ograniczone i nie zostanie zrealizowane. Zmienią się również inne, dodatkowe, drobne elementy, ale planowanie ich rozmieszczenia jest nadal w toku. Łączna liczba żołnierzy, którzy wyjadą, to 5000. Mówił szef wojsk NATO, generał Aleksus Grynkiewicz, a w Brukseli podkreślono też, że mimo, że te 5000 żołnierzy wyjedzie, to sojusz uważa obecny układ sił na wschodniej flance NATO za wystarczający. NATO zwraca tutaj uwagę na szybki wzrost wydatków obronnych państw regionu, w tym Polski, i rozbudowę europejskich zdolności wojskowych po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sojusznicy z krajów bałtyckich, Polacy i wielu innych naprawdę wzmocnili swoją siłę bojową na lądzie. Możliwości w dziedzinie lądowej są więc znacznie większe niż wcześniej. A zatem w miarę jak sojusznicy budują swoje możliwości, Stany Zjednoczone mogą je wycofać i wykorzystać do realizacji innych globalnych priorytetów. To też mówił generał Grynkiewicz. Dowódca NATO ujawnił też, że dziś rozmawiał z przedstawicielami Polski i państw bałtyckich o dalszym rozmieszczaniu sił na wschodniej flance. Równolegle trwa seria politycznych i wojskowych konsultacji między Warszawą i Waszyngtonem. W USA są aktualnie wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, a dosłownie pół godziny temu zakończyła się rozmowa ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Wcześniej premier Donald Tusk zapewniał, że decyzje dotyczące amerykańskiej rotacji nie oznaczają zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski.
3: Nasi amerykańscy sojusznicy muszą zrozumieć, jak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, Europy, Stanów Zjednoczonych, globalnego porządku jest ścisła i bardzo dobrze skoordynowana współpraca, w tym obecność wojsk amerykańskich w Polsce.
2: A ten temat obecności wojsk USA w Europie, wojsk USA w Polsce ma wrócić jutro podczas rozmów i spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO, do którego dojdzie w Szwecji.
1: Ale wbrew wcześniejszym informacjom, do Warszawy nie przyleci jutro najważniejszy amerykański generał Dan Kane, który jest przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk Stanów Zjednoczonych. Jan Oleński zebrał te wszystkie dotychczasowe informacje dla państwa. Dzięki, Janku.
2: Dziękuję.
1: Zagrożenia nie ma, ale niepokój też jest wyraźnie wyczuwalny, o czym świadczy choćby intensywność spotkań. To Ekspres Jedynki za 20 minut, 18.

0: To Clock i Someday Soon w radiowej jedynce na 17 minut przed godziną 18 w popołudniówce. Teraz będzie ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy do jutra, czyli do 20 maja, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2025.
1: Ekspres gospodarczy.
0: No a kogo konkretnie dotyczy ten obowiązek i jak w praktyce się z niego wywiązać, o tym wszystkim opowie Błażej Prośniewski.
2: Konieczność rozliczenia składki zdrowotnej to efekt zmian wprowadzonych w 2022 roku wraz z niesławnym Polskim Ładem. I choć od tego czasu minęły już 4 lata, to ten mechanizm wciąż nastręcza trudności wielu przedsiębiorcom, a ma to związek między innymi z tym, że reguły wyliczania wysokości składki są różne w poszczególnych formach opodatkowania. A zatem na przykład przedsiębiorcy będący na skali podatkowej wyliczają ją w inny sposób niż ci, którzy są na ryczałcie, mówi Piotr Juszczyk, główny analityk podatkowy w firmie Infact.
3: Składka zdrowotna dla podatku liniowego, jak i skali podatkowej jest liczona od dochodu, przy czym dla skali podatkowej wynosi ona 9%, ale już dla podatku liniowego 4,9%. Przy czym pamiętać trzeba, że zawsze obowiązuje też minimalna składka zdrowotna i ta w 2025 roku była na poziomie 9% liczonego od 75% minimalnego wynagrodzenia. Czyli w tamtym roku było to nieco ponad 314 zł miesięcznie. Natomiast dla ryczałtu składka zdrowotna jest naliczana od właściwego przychodu, jaki osiągamy w trakcie roku. I ta składka zdrowotna jest ryczałtowana w trzech progach: do 60 tysięcy, pomiędzy 60 tysięcy a 300 tysięcy, no i powyżej 300 tysięcy zł.
2: Jak słyszymy zatem, można się w tym wszystkim trochę pogubić, a zatem postarajmy się to jakoś uporządkować. No i zacznijmy od tego, kto w ogóle ma obowiązek rozliczenia składki zdrowotnej. Jak mówi Piotr Olewiński z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
4: Rozliczyć składkę zdrowotną powinny osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub też ryczałtem ewidencjonalnym.

0: za 2025 rok, wykazać składki, jakie były płacone w trakcie roku. Tym samym będzie widział, czy ma niedopłatę, czy też nadpłatę. A w przypadku ryczałtu należy wykazać przychód za 2025 rok.
1: I choć może nie brzmi to jak coś bardzo skomplikowanego, no to jak przyznaje ekspert, w praktyce bywa z tym różnie i przedsiębiorcom zdarza się popełnić błędy.
0: Zdecydowanie w rozliczeniu rocznym bardzo często pojawiają się błędy. Przedsiębiorcy w trakcie roku składają swoje deklaracje miesięczne. Natomiast na bazie właśnie tych deklaracji miesięcznych pojawia się rozliczenie roczne. Ono niejednokrotnie nie odpowiada temu, jak w rzeczywistości nasza firma osiągała dochody. Nowością również w rozliczeniu za 2025 rok jest to, że co do zasady sprzedaż środków trwałych została wyłączona ze składki zdrowotnej. A to oznacza, że sprzedaż samochodu czy też sprzętu firmowego nie zawsze zwiększy naszą składkę. W części jednak przypadków nadal warto skorzystać z takiego rozliczenia, czyli wykazania przychodu ze sprzedaży środka trwałego, jeżeli wartość nieumorzona tego środka trwałego przewyższa wartość sprzedaży. Dzięki temu przedsiębiorca może otrzymać nawet zwrot z tytułu rozliczenia rocznego składki zdrowotnej.
1: No właśnie, przedsiębiorca może otrzymać zwrot, ale może też pojawić się niedopłata. Wtedy trzeba ją uregulować razem ze składką za kwiecień, czyli do 20 maja. Jeśli natomiast pojawi się nadpłata, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ją przelać na nasze konto. O czym ponownie Piotr Olewiński z Biura Prasowego ZUS.
2: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik składek nie ma na koncie zaległości, to ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu e-ZUS już dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Ten wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 roku. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku.
1: Jeśli natomiast ktoś takiego wniosku nie złoży, a właściwie nie zatwierdzi, to wtedy ZUS rozliczy taką nadpłatę na koncie płatnika do końca roku.
3: Jedynka. To jest radio.
4: No to bezbłędnego rozliczenia pozostaje życzyć wszystkim przedsiębiorcom. Przypomnijmy, czas do jutra. A propos jutra, wrócimy do różnych tematów gospodarczych w sygnałach dnia, na które już teraz serdecznie zapraszam. Państwo już wiem, że wiedzą dlaczego. Spotkamy się od godziny 5:00. Będziemy sprawdzać między innymi, jakim biznesem stało się wynajmowanie miejsc postojowych, garażowych. No ale będzie też o słodkich kłopotach, czyli będziemy sobie mówić o tym, że ta pogoda sprawiła spore kłopoty pszczołom i Polska Izba Miodu alarmuje, że tego miodu może no, nie tyle zabraknąć, ale może być go mało w tym sezonie po tej pogodzie z przymrozkami, suszą i silnym wiatrem także. O tym jutro w sygnałach dnia, natomiast już teraz polecam muzyczną jedynkę od 18:00. Dzisiaj zaprasza Paweł Sztompkę. Będą goście, będą ciekawe zapowiedzi, no i oczywiście dużo dobrej muzyki. Karolina Rożej, dobrego popołudnia, do usłyszenia.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu

0: Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
9: Reklama. Radio Kierowców.
10: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe. W pobliżu miejscowości Pucie na 81 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Goleniowa. Droga ekspresowa S7 w Trójmieście od węzła Gdańsk Port po węzeł Gdańsk Południe, korek dla jadących w stronę Gdyni lub autostrady A1. Droga ekspresowa S8 w Warszawie. Korek jest od Bemowa po Łabiszyńską, czyli po Annopol, dla jadących w stronę Białegostoku. Droga krajowa numer 22, odcinek węzeł Swarożyn, Malbork w pobliżu miejscowości Gnojewo na 349 kilometrze. Auto osobowe najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości uderzyło w bariery, blokując jeden pas jezdni w kierunku Malborka. Koniec kłopotów na drodze krajowej numer 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Starachowice w pobliżu Parszowa na 9 kilometrze. Ciężarówka wypadła z drogi, jezdnia w kierunku Starachowic została zablokowana. Teraz w kierunku Starachowic jedzie się przez 9 kilometr bez jakichkolwiek utrudnień. Natomiast droga krajowa numer 44 tu na odcinku Oświęcim-Tychy w pobliżu Bierunia na 7 kilometrze po zderzeniu auta dostawczego z osobowym wciąż obowiązuje ruch dla obu kierunków jednym pasem. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Krzyżowa, węzeł Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna obszar Krzywa w pobliżu 53 kilometra na jezdni w kierunku Wrocławia.
11: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Zapraszamy na aktualności jedynki.
11: Marzena Godon
12: i Olaf Warzyński. Nie ma decyzji o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Szef MONU po rozmowie z szefem Pentagonu.
11: Na początek Kraków, potem Warszawa. Premier Węgier Peter Modzior z wizytą w Polsce.
12: Całodniowa akcja i niestety spodziewany finał. W jeziorze Juksty na Mazurach odnaleziono ciało poszukiwanego mężczyzny.
11: Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w obronę i bezpieczeństwo Polski nie zmienia się, zapewnił szef Pentagonu.
12: Pete Hegseth rozmawiał z szefem MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał po rozmowie, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce.
11: A Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie.
12: Minister Kosiniak-Kamysz umówił się z amerykańskim sekretarzem wojny na dalszą współpracę.

0: pracę obronną.
1: Dziś także szef Sztabu Generalnego, generał Wiesław Kukuła, rozmawiał w Brukseli z dowódcą sił amerykańskich i NATO w Europie, generałem Aleksusem Grinkiewiczem.
0: Który z kolei zapewnił, że wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Europy nie wpłynie na zdolności obronne NATO.
1: Jak podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka, rozmowy Warszawy z Waszyngtonem o obecności amerykańskich wojsk w Polsce są intensywne.
2: Wszystkim nam zależy na tym, żeby obecność wojsk amerykańskich w Polsce, ale także w Europie, żeby była jak największa. Zawsze dobrze jest, jak wszystkie kanały komunikacyjne w tej sprawie są po prostu wykorzystywane i działają na rzecz polskiego bezpieczeństwa.
0: Jutro ciąg dalszy rozmów na ten temat. Do Polski przyjedzie generał Christopher Mahoney, zastępca Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
1: Spotka się z szefem MON-u i szefem Sztabu Generalnego.
0: Premier Węgier Péter Modziar z wizytą w Polsce.
1: Swoją pierwszą zagraniczną podróż rozpoczął od Krakowa.
0: Jak podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, liczy na odbudowę relacji polsko-węgierskich.
1: Na miejscu w Krakowie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co Péter Modziar mówił o współpracy między Budapesztem a Warszawą?
3: No przede wszystkim liczy nie tylko na dobre relacje dyplomatyczne, ale przede wszystkim na współpracę konkretnych ministerstw. Z premierem Węgier do Polski przyjechali między innymi ministrowie obrony, transportu, kultury i spraw zagranicznych. Kluczowe będą rozmowy ministrów obrony narodowej Polski i Węgier, które będą dotyczyły między innymi współpracy przy produkcji uzbrojenia.
4: Ja sądzę, że jeśli chodzi o współpracę w zakresie przemysłu zbrojeniowego, powtarzam, że to jest pierwsza wizyta mająca na celu nawiązanie kontaktu, ale na pewno panowie ministrowie obrony narodowej będą rozmawiać na ten temat.
3: Péter Modziar był również pytany o wyjazd z Węgier Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Stwierdził, że zarówno były minister sprawiedliwości, jak i jego zastępca opuścili Węgry jeszcze przed zaprzysiężeniem jego rządu, a do Stanów wyjechali przez kraj znajdujący się poza strefą Schengen. W sprawie ścigania podejrzanych polityków deklarował współpracę między węgierskim i polskim wymiarem sprawiedliwości. Przed chwilą premier Węgier z Wawelu przeszedł spacerem na rynek główny. Po drodze zaglądnął do węgierskiej restauracji. Rozmawiał także przez chwilę z prezydentem Krakowa Aleksandrem Michalskim.
1: Paweł Pawlica, bardzo dziękujemy za tę relację.
0: A jeszcze dziś wieczorem węgierski premier dotrze do Warszawy pociągiem.
1: Jutro ma zaplanowane spotkania m.in. z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na jeziorze Juxty na Mazurach odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego.
1: Akcja trwała od rana z udziałem strażaków i policjantów.
0: A w odnalezieniu ciała pomógł sonar.
6: Odnaleziony został na głębokości 24 metrów, 100 metrów od brzegu.
0: Mówił Marcin Kordek ze Straży Pożarnej w Mrągowie.
1: Policja ustaliła, że rower wodny wywrócił się, kiedy pasażerowie zamieniali się miejscami.
0: Czwórka młodych mężczyzn wpadła do wody. Dwaj dopłynęli do brzegu, jednego wyłowili strażacy, czwarty utonął.
1: Partia Razem chce poprawić sytuację najemców mieszkań.
0: Złożyła w Sejmie projekt ustawy, który pozwala na wypowiedzenie umowy najmu okazjonalnego bez podania przyczyny przez 30 dni od jej podpisania.
1: Chodzi o to, aby utrudnić życie oszustom oferującym mieszkania na wynajem o nieodpowiednim standardzie, mówi lider partii Razem Adrian Zandberg.
7: Ludzie podpisują umowę, wprowadzają się do mieszkania i nagle okazuje się, że mieszkanie jest z grzybem, z karaluchami, że nie da się w nim mieszkać, a nieuczciwy wynajmujący wymusza płacenie przez wiele, wiele miesięcy, chociaż ludzie realnie nie są w stanie w takim mieszkaniu normalnie funkcjonować.
0: Pod projektem podpisali się również posłowie niezrzeszeni, Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej i Demokracji Bezpośredniej.
1: Szalejący na Mazowszu wirus ptasiej grypy to nowa odmiana, wcześniej niespotykana.
0: Wyniki badań potwierdziły, że patogen pochodzi bezpośrednio od dzikich ptaków.
8: Wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób nadostry.
0: Mówiła mazowiecka wojewódzka lekarz weterynarii Izabela Floryszczyk.
1: Od początku roku tylko na Mazowszu potwierdzono 46 ognisk ptasiej grypy, w całym kraju 139.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: O sporcie Cezary Gurjew. Magdalena Frank walczy z Kanadyjką Leylą Fernandez w meczu drugiej rundy tenisowego turnieju w Strasburgu. Polka przegrała pierwszego seta 4-6, drugiego wygrała 6-3, ale Kanadyjka w decydującym wygrywa 4-1. Z kolei Katarzyna Kawa gra z Amerykanką Ainą Aki w pierwszej rundzie kwalifikacji tenisowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Polka wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim przegrywa 4-5. Na dziś przypadek

0: Pada Światowy Dzień Fair Play. O tym najlepsza polska tenisistka Iga Świątek.
1: Dla mnie fair play to coś więcej niż tylko przestrzeganie zasad na korcie. To sposób, w jaki podchodzimy do rywalizacji, do życia, do drugiego człowieka. Z szacunkiem, uczciwością i odpowiedzialnością za swoje zachowania. To wartość, która powinna być drogowskazem. W pewnym sensie kręgosłup moralny, na którym budujemy to, jakim jesteśmy człowiekiem. To coś, co definiuje nas jako sportowców, ale przede wszystkim jako ludzi w codziennym życiu, niezależnie czy to szkoła, praca, czy relacje z innymi. Fair play to nasz wybór. To sposób myślenia, który stawia wartości ponad zwycięstwo.
0: 1 czerwca w Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Turniej zostanie rozegrany na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Aleksandra Ziemborska zapowiada walkę o najwyższe cele.
2: Mam nadzieję, że dostarczymy wielu emocji, że będziemy walczyć do ostatniego meczu, do ostatniego dnia. Medali nie mogę jeszcze obiecać, ale mogę obiecać walkę o nie. Mam nadzieję, że bardzo dużo osób zainteresuje się dzięki temu koszykówką. Nawet przypadkowe osoby, które nigdy nie słyszały o tej dyscyplinie, przyjdą tutaj, zobaczą, jaki to jest świetny sport, jakie emocje dostarcza i że rozpromujemy tą dyscyplinę w naszym kraju. Z piłką nożną rywalizować nie będziemy, ale mam nadzieję, że może drugim w kolejce sportem narodowym stanie się właśnie koszykówka. Zapraszam serdecznie wszystkich, potrzebujemy waszego wsparcia. W zeszłym roku na mistrzostwach grałyśmy w Mongolii, gdzie kibice poniosły ten zespół aż do finału i mam nadzieję, że również to wydarzy się tutaj razem z wami, z waszą pomocą.
0: Ponownie o sporcie za 2 godziny.
3: Pogoda. W nocy na zachodzie i północy zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe jeszcze burze. Temperatura minimalna 3 stopnie w Kotlinach Karpackich, około 5 na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej i od 7 do 11 na przeważającym obszarze. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1005 hektopaskali.
4: Klimat.
3: Zła jakość powietrza w Piastowie, umiarkowana w Trzebnicy i Oławie. Poza tym stan powietrza w kraju jest dobry, a najlepiej oddycha się w Oleśnie w województwie opolskim i Połańcu w Świętokrzyskim. 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 20 do 21 warto ograniczyć zużycie energii.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
4: Reklama. Autopromocja.
13: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
4: Jedynka. To jest radio.

autopromocja. Muzyczna jedynka.

Zespół Train i Paweł Sztompkę witamy w pierwszym programie Polskiego Radia. Jest kwadrans po godzinie 18, czas na muzyczną jedynkę, w niej goście, nowości, ale również wspomnienia. W tym tygodniu do Polski przybywa na swoje kolejne koncerty Drupi. Drupi cały czas jest bardzo popularny w naszym kraju, zresztą nie tylko, występuje na całym świecie, ale w najbliższych dniach, 22 odwiedzi Rzeszów, to w ramach Festiwalu Łańcuckiego. Ale tym razem nie w Łańcucie rzecz się będzie odbywała, ale w Rzeszowie, w Filharmonii właśnie 22 maja. Ale to nie wszystko, dlatego że następnego dnia będzie we Wrocławiu, no a później będziemy musieli trochę poczekać, dlatego że 29 września wybiera się do Gdańska i 1 października w Warszawie. Niech ta zapowiedź kolejnych koncertów Drupiego w Polsce będzie przypomnieniem jego wielkiego, wielkiego przeboju sprzed lat. A więc Drupi i Wadowija.

Drupi, Vadovia, legenda włoskiej sceny rozrywkowej powraca do Polski już za kilka dni w Rzeszowie, w Filharmonii, później następnego dnia we Wrocławiu, a później tuż po wakacjach Gdańsk i Warszawa. Drupi cały czas bardzo modne, a ja przypomniałem piosenkę no, sprzed lat. Piosenkę, która była dla niego bardzo szczęśliwa, dlatego że to tym utworem rozpoczął swoją międzynarodową karierę. Vadovia, to był rok 73, kiedy ten utwór zaśpiewał na festiwalu w San Remo. I uwaga, osiągnął ostatnią pozycję w konkursie tym właśnie utworem. Nie do uwierzenia, ale taki był właśnie początek i tej piosenki, i Drupiego, i dopiero sukces międzynarodowy tego utworu pozwolił Drupiemu powrócić i do tego utworu, ale również zdobyć serca i Włochów, ale również i Polaków, którzy są zawsze pod ogromnym wrażeniem jego twórczości, jego piosenek, nie tylko tych sentymentalnych. A skądinąd teraz, kiedy zastanawiamy się, dlaczego jakaś tam piosenka na jakimś festiwalu dostała pierwszą nagrodę, a druga, a inna trzecią, to może nie jest to znowu aż takie bardzo, bardzo ważne, dlatego że jeśli ta Vadovia rzeczywiście w 73 roku dostała ostatnią nagrodę na festiwalu w San Remo, to znaczy, że czy będziemy pamiętali ten bułgarski utwór w roku 2080 i czy będziemy się nią, tymi piosenkami jeszcze zachwycali? No, myślę, że wątpię, więc

0: to nie jest aż tak istotne.
1: Płyta tygodnia.
0: No, to była historia o festiwalach, tych dawnych i tych współczesnych, ale my mamy nową płytę, płytę tygodnia, która zatytułowana jest inspirująco po prostu Love, Love, Love, trzy razy miłość, i mamy egzemplarze tego albumu dla Państwa, a jeśli mamy egzemplarze, to podajemy numer telefonu 71 151, proszę wysyłać smsy, i to jest płyta, którą wydał Steven Sanchez. Kilka lat temu zachwycaliśmy się jego debiutem, miał wtedy 18 lat i jego taka rock'n'rollowa płyta nawiązująca do lat 50. bardzo nam się podobała. Teraz jest troszeczkę starszy, ma jeszcze mocniejszych producentów, którzy między innymi stworzyli i nowe płyty Taylor Swift i Eda Sheerana. To znowu europejski, tym razem szwedzki ślad. A więc posłuchajmy chociaż jednej dziś tej nowej piosenki z nowej płyty Stevena Sancheza i codziennie do piątku chociaż jedno nagranie i codziennie chociaż jeden egzemplarz tej płyty dla Państwa. 71, 151, mówiłem Love, Love, Love, tak zatytułowana jest płyta i tak również zatytułowany jest utwór z tej płyty, który dziś chciałbym przedstawić.

0: No, jak Państwo usłyszeli, to naprawdę przyjemnie się tego słucha. Steven Sanchez, młoda siła amerykańska, ale tym razem z europejskim wsadem. I w ten sposób powstała płyta zatytułowana Love, Love, Love, trzy razy miłość. I to jest nasza płyta tygodnia w pierwszym programie Polskiego Radia, więc mamy egzemplarze dla Państwa tego nowego albumu Stevena Sancheza. Nie wszystkie piosenki są aż tak melodyjne jak ta, którą dziś przedstawiłem, ale wszystkie warte uwagi i dlatego prosimy nas słuchać codziennie i codziennie prezentujemy chociaż jeden utwór z tej właśnie nowej płyty. No i mamy dla Państwa egzemplarze 71-151. Przypomnę jego nazwisko, bo on jeszcze nie jest tak super znany, ale warto o nim pamiętać. Steven Sanchez, a płyta zatytułowana Love, Love, Love.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i dodajmy, że to jest muzyczna jedynka i 27 minut już po godzinie 18, a w naszym studiu nasz pierwszy gość, pan Michał Kaczmarczyk, którego witam bardzo serdecznie. Pamiętam pana sprzed lat, kiedy prowadził pan konkurs na temat wiedzy o Przemysławie Gintrowskim. I muszę powiedzieć, że zrobił pan na mnie ogromne wrażenie, nie tylko pan swoją wiedzą o Bardzie, ale również uczestnicy tej zabawy wiedzieli tyle i o Gintrowskim, i o Kaczmarskim, i o w ogóle tamtym okresie, że pomyślałem sobie, że duch narodowy nie ginie. I taki również jest Festiwal Pamiątki, który jest organizowany od wielu, wielu lat w Kołobrzegu. Pan jest związany z tym festiwalem. Czy możemy już w tym roku również zaprosić na Festiwal Przemysława Gintrowskiego?
2: Dobry wieczór. Nawiązując do pierwszej części wypowiedzi, jak najbardziej zgadzam się z tym, że ta stała społeczność Festiwalu Pamiątki, ta stała społeczność fanów Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego, Polski Bartów, to są ludzie zaangażowani o ogromnej wiedzy, którzy niejedną osobę zadziwili swoim intelektem, swoją bystrością umysłu i tą właśnie umiłowaniem ducha wolności. Tak, możemy ogłosić, że zapraszamy w dniach 3-4 lipca do Kołobrzegu, do Regionalnego Centrum Kultury imienia Zbigniewa Herberta, na 7. edycję ogólnopolskiego przeglądu twórczości Przemysława Gintrowskiego Pamiątki.
0: Przemysław Gintrowski jest cały czas ważny, nie tylko myślę dla tego dosyć wąskiego audytorium zafascynowanego polskimi bardami i polską muzyką, ale również myślę, że to nowe pokolenie odnajdzie w ich muzyce, w ich temperamencie, w ich takim podejściu do świata coś dla nich ważnego.
2: Zgadzam się absolutnie. W czasach, kiedy zlewają nas treści zewsząd, kiedy jest pewna niepewność co do losów świata, co do tego, jak się zachować, gdzie są kompasy moralne, to wydaje mi się, że twórczość bardów tych właśnie sprzed tych kilkudziesięciu lat, paradoksalnie, choć nie jest to rzecz nowa, nie jest to rzecz modna, nie jest to rzecz na listach przebojów, to wraca do łask i mam wrażenie, tak patrząc chociażby po tych spadających, coraz niższych PESEL-ach widowni w Kołobrzegu, że faktycznie młodzież ciągnie tego rodzaju twórczości i tym bardziej cieszy nas każda nowa, młoda twarz na widowni w Kołobrzegu, kiedy prezentujemy atrakcję przeglądu pamiątki.
0: No właśnie, nie tylko młoda twarz wśród publiczności, ale również i młode twarze na estradzie, dlatego że ten festiwal połączony jest przegląd z konkursem i to jest ważne, dlatego że to przechodzi w nowe pokolenia.
2: Zdecydowanie. Konkurs jest, można powiedzieć, perłą przeglądu pamiątki niezmiennie od lat. Jest to prezentacja zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych talentów, bardziej amatorskich, bardziej zawodowych, ale wszystkich złączonych w jednym wyzwaniu, w jednym celu, żeby zaprezentować wymagające, trudne, ale także wdzięczne w tej prezentacji piosenki Przemysława Gintrowskiego. I z tej strony przypominam tutaj tym, którzy czują taką potrzebę, taką wenę, żeby się zmierzyć z tą twórczością na scenie w Kołobrzegu, to nadmienię, że do 20 czerwca można mailowo do organizatorów przeglądu wysyłać swoje zgłoszenia.
0: Każdy może, kto czuje w sobie siłę zaśpiewania piosenek bardów?
2: Absolutnie. Każdy, z jednym wyjątkiem, że nie dopuszczamy podkładów z playbacku ani innych elektronicznych muzyk, gdzie trzeba wcisnąć play, to musi być wykonywane na żywo.
0: Na żywo. Świetnie. I każdy, nie ma jak gdyby ograniczeń wiekowych?
2: Od 99 roku życia. Najważniejsze jest to, żeby zaśpiewać dwie piosenki, które albo skomponował, albo wykonywał Przemysław Gintrowski. I pozostaje wszystkim tym, którzy

0: zamierzają, którzy jeszcze się wahają, czy warto, odpowiadamy, że warto. Potwierdzą to zarówno wykonawcy sprzed lat, którzy występują na tej scenie, jak i ci wynagradzani, bo naprawdę ta plejada artystów, która otrzymywa i wyróżnienia, i nagrody Główne Przeglądu, jest wyjątkowa. To są naprawdę artyści, których wspomina się przez lata.
1: Ogólnopolski przegląd twórczości Przemysława Gintrowskiego, pamiątki w Kołobrzegu, 3 i 4 lipca. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do tych swoich prób również wokalnych. Tu pozdrawiamy Jacka Pechmana, który wymyślił ten festiwal wiele lat temu, który tak dba o tę historię bardów jak mało który z producentów, przyjaciół, miłośników.
0: Zgadza się, pozdrawiamy Jacka, pozdrawiamy wszystkich ludzi, którzy są zjednoczeni w tej idei promowania twórczości bardów. Tutaj jeszcze raz jakby jest warte podkreślenia, że siłą tego przeglądu jest jego społeczność. To są ludzie, którzy wracają rok roku z różnych stron świata, Polski, do Kołobrzegu, nie tylko żeby napawać się pięknem polskiego morza na początku lipca, ale także, żeby doświadczyć dużych wrażeń muzycznych.
1: To cóż, Michał Kaczmarczyk, dziękujemy bardzo za garść informacji. Wszystkie oczywiście na waszych stronach i tam możecie się zorientować, jak w tym roku będzie wyglądała rekrutacja i co będzie w szczegółach.
0: Tak, strona pamiątki Przemysława Gintrowskiego.pl. Są to informacje o zgłoszeniu do konkursu, a także możliwościach wsparcia festiwalu w tym roku.
1: To ja mam takie jedno nagranie, ale nie samego Przemka, ale ich trio. Pozwól, że taka będzie finałowa część naszej rozmowy, a więc Gintrowski, Jacek Kaczmarski i Zbigniew Łapiński. To będzie koncertowe nagranie Murów. Każdy z nas to nagranie miał i w swojej pamięci, i w swoich zbiorach, na różnego rodzaju nośnikach. Ja wybieram jedno z najpiękniejszych ich wspólnych dokoniam. To słynne Mury.

0: O, tak to było. Jacek Kaczmarski, Przemysław Kintrowski i Zbigniew Łapiński i Mury. Dziś słucha się tego nagrania nieprawdopodobnie dobrze, mądrze, ale ten czas minął. I patrzę na Michała Zabłockiego, który dokładnie zna te teksty, dokładnie słuchał tego samego, czego myśmy wszyscy wtedy słuchali. I się zastanawiam, czy to jest jeszcze aktualne tylko dla nas, i czy tym można zainteresować rzeczywiście młode pokolenie?
1: Są tacy, którzy śpiewają te piosenki. Dzień dobry tobie, dzień dobry państwu. Ja nie znam całego tekstu na pamięć Murów, ale jest on w naszym DNA po prostu. Tak. Jak się tylko usłyszy, to coś tam, że tak powiem, w duszy gra. Natomiast w ogóle jest taki problem, w jaki sposób odświeżać, w jaki sposób pokazywać na nowo. Tak. W jaki sposób... No, Kaczmarski, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy tutaj przed wejściem moim na antenę z panem Michałem, moim poprzednikiem u ciebie w programie, że na co nie przekładano jeszcze Kaczmarskiego? No, na hip-hop.
0: Idzie daleko. A może nie ma takiej potrzeby? Może to trzeba zostawić takie, jakie jest, jako formę tylko legendy. Z Kamieliny, ale legendy.
1: No tak, tylko że chodzi o to, czy ktoś chciałby i mógłby go odkryć i na jaką modłę. Tak. Bo to każdy, to musi każdy rozważyć. Jeżeli komuś coś w duszy gra, jest młody i czuje, że z tego można by było zrobić coś nowego, no to czemu nie?
0: Michał Zabłocki jest młody, jest cały czas bardzo twórczy. Duchem. Jest przede wszystkim poetą, słynnym poetą warszawsko-krakowskim, który napisał dla wielu artystów teksty równie ważne jak te, które kiedyś śpiewali i Gintrowski, i Kaczmarski, i grał na fortepianie Zbigniew Łapiński. W pewnym momencie postanowił, tak jak Leonard Cohen po 30, również sam śpiewać swoje utwory. No i właśnie teraz jest na takim cohenowskim etapie, że sam śpiewa i opowiada.
1: No właśnie, w zasadzie chyba nie sam, bo już drugi album wydaje w tym momencie w duecie. Pierwszy nagraliśmy z Czesławem Mozilem, Chodźmy na ławeczkę, a drugi teraz...
0: I wygraliście Opole 2 lata temu.
1: I wygraliśmy Opole, a teraz nawet nie mogę się zorientować, do kogo tam zadzwonić, żeby jeszcze ewentualnie...
0: Na której ławeczce?
1: Na której ławeczce, ale może to tak jest z wiekiem, że się już nie wiadomo z kim gadać. No dobra, ale w każdym razie drugi album z Anią Szałapak i to jest... Ania Szałapak, Biały Anioł, Piwnicy pod Baranami.
0: Nie możesz mi powiedzieć, że to jest nowość, bo dokładnie znam daty i...
1: Tak, ale to jest zupełna nowość.
0: Tak?
1: To jest zupełna nowość. Te piosenki to jest zupełna nowość. Myśmy w 2015 roku przygotowywali nowy album Ani Szałapak, który nigdy się nie pojawił. I Ania wykonała go raz na scenie, cały ten materiał, i nagrała w studiu dema swojej wokali.

0: I po 9 latach wróciłem do tego materiału, przearanżowaliśmy go z Wedomyrem, zrobiłem, dopisałem trochę tekstu, zrobiłem z tego duety i w ten sposób powstało 18 piosenek o kotach, z których pierwsza miała premierę w zeszłym tygodniu, w zeszły piątek, Sokrates, a w tym tygodniu, w piątek, będzie miało premierę Miał. I tak przez kolejnych 18 tygodni...
1: Będziesz codziennie prezentował jednego kota, tak?
0: Tak, ale nie w radiu pierwszym, niestety, bo jeszcze nie zaprosiłeś mnie na to.
1: Koty są najważniejsze, ale rozumiem.
0: Ale w sieci tak.
1: Krakowa,
0: ale w sieci tak.
1: Słuchaj, i co, ale możemy, no to niech to nie będzie 18 tygodni, ale przynajmniej ze dwa koty dzisiaj, jakbyś nam ten rąbek
0: no,
1: tajemnicy...
0: Wyjątkowo.
1: I co to będzie? Opowiadaj.
0: No Sokrates będzie pierwszy.
1: Pierwszy Sokrates. I Ania Szałapak śpiewa, a ty napisałeś tekst? Czy ty również...
0: Ja napisałem tekst. Ja napisałem tekst. Muzykę napisał Aleksander Brzeziński, kompozytor muzyki teatralnej głównie. Zaaranżował to wszystko, jak powiedziałem wcześniej, Wedomyr. Ja też tam śpiewam.
1: Czyli już 9 lat temu śpiewałeś i nikomu o tym nie mówiłeś?
0: Nie, dopiero... zupełnie nie śpiewałem. To teraz...
1: Teraz dośpiewałeś?
0: Teraz, tak. Teraz powstał pomysł, żeby to było w duetach. No, z tego powodu, że no, ktoś musi promować ten album.
1: Ania już nie może,
0: prawda?
1: Został Michał. I ten kot, Sokrates.
0: I Sokrates. Zaczynamy.
1: Dobra. Sokrates, Zabłocki osobiście, ale i również, a może przede wszystkim wielka, wspaniała Anna Szałapak.

nie wiem. 18 nowych piosenek o kotach i to wszystko Michał Zabłocki, Anna Szałapak, nie w tle, ale na pierwszym planie, i to jest nagranie, są to nagrania sprzed lat, ale po raz pierwszy pojawiają się na antenach radiowych.

Michał Zabłocki i Anna Szałapak i historia o kotach. Ta zatytułowana po prostu Miau, jedna z 18 nowych piosenek Anny Szałapak. Tak, nowych i pojawiających się dopiero teraz po latach. Michał Zabłocki, autor całości. Paweł Sztomka, dziękuję już za wspólnie spędzony czas. Płytę otrzymuje pan Dariusz Zdarłowa. To jest nasza płyta tygodnia. Jutro powrócimy do płyty Love, Love, Love. Mam jeszcze zaproszenie na wielki koncert Marcina Maseckiego. Będzie ich kilka. 23 maja w Filharmonii Bałtyckiej, 27 maja w Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie. Nie. Jeśli byliby państwo zainteresowani, 22 645 22 66. Marcin Masecki i jego Boleros. A to już finał dzisiejszej muzycznej jedynki. No i w finale jeszcze Russian Red.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Pierwsze zakochanie, wielkie emocje i złamane serce. Jak wspierać nastolatki w pierwszych miłościach? Jak z nimi rozmawiać i pomóc przetrwać rozstanie? W audycji także rozmowa z Jessie Inchospé, autorką książki Glukozowa rewolucja.
2: Czekamy na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Cześć, siostrzyczko.
13: Gratulacje.
12: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
13: Ania.
12: Po mamie byłaby z siebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit. Reklama.
18: Ogłoszenie społeczne.
19: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
4: O, jeszcze to.
3: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
19: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
2: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
3: Dajcie wszyscy święto.
19: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
18: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu miejscowości Piasek na 580 km zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety w tym wypadku cierpiała jedna osoba, a jezdnia w kierunku Tychów została zablokowana. Koniec utrudnień na ekspresowej S3 na odcinku węzeł Kliniska, węzeł Goleniów Południe w pobliżu miejscowości Pucie na 81 km, gdzie auto osobowe uderzyło w barierę i blokowało jeden pas w kierunku Goleniowa. Blokowało, bo służbom trasy ekspresowej udało się ten samochód scholować i jedzie się już bez utrudnień. S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu miejscowości Strzękocino na 10.

0: kilometrze. Po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej na 460 km, gdzie po awarii ciężarówki na remontowanym odcinku S19 odbywał się ruch w obu kierunkach tylko jednym pasem. Teraz przywrócono sytuację do normalnej. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 22 na odcinku węzeł Swarożyn Malbork w pobliżu Gnojewa na 349 km. Tam auto osobowe uderzyło w bariery i zablokowany był jeden pas jezdni właśnie w kierunku Malborka. Teraz drogą krajową nr 22 jedzie się bez utrudnień.
1: Minęła 19. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Pentagon zapewnia, że nie zmieni się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce i tego właśnie dotyczyła rozmowa sekretarza wojny USA z szefem polskiego MON-u. Pociągiem z Krakowa do Warszawy premier Węgier Peter Modior w drodze do stolicy na jutrzejsze rozmowy z naszymi władzami. Będzie głośno na Stadionie Śląskim. Za półtorej godziny koncert Metallica, a w okolicy zmiany w organizacji ruchu. Stany Zjednoczone będą nadal zaangażowane w obronę i bezpieczeństwo Polski. Takie zapewnienie z ust szefa Pentagonu usłyszał dziś minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsethem przez telefon.
2: Rozmowa miała związek z planami przegrupowania amerykańskich jednostek w Europie. Wicepremier Kosiniak-Kamysz po spotkaniu napisał, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie. Szef MON dodał, że nadal będzie rozwijana współpraca nad wzmacnianiem bezpieczeństwa Polski i docelowym modelem obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Okazją do omówienia tej kwestii będzie jutrzejsze spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Po wizycie w Krakowie czas na Warszawę. Premier Węgier Peter Modior jedzie pociągiem do stolicy. Jutro spotka się z polskimi władzami. A po południu wybierze się do Gdańska. Premier Donald Tusk zaprosił w mediach społecznościowych na wspólny spacer z Peterem Modiorem o godzinie 16. Będzie okazja do gratulacji, napisał szef rządu. Węgierski premier planuje też spotkanie z Lechem Wałęsą. Władimir Putin jest już w Pekinie. Jutro spotka się z prezydentem Chin. Z zapowiedzi Kremla wynika, że rosyjskiemu dyktatorowi zależy na nowych kontraktach z Chinami, głównie w sektorze paliwowym. Czy pojawi się wątek wojny na Ukrainie? Są o tym przekonani komentatorzy z Chin i Rosji. Liczą też na to europejscy przywódcy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz ma nadzieję, że Xi Jinping wezwie przywódcę Rosji do zakończenia działań zbrojnych. Z wielką uwagą śledzimy wizytę prezydenta Putina w Pekinie. Wiążemy z nią oczywiście nadzieję, że prezydent Xi wpłynie na prezydenta Putina, aby ten zakończył wojnę na Ukrainie, której nie może wygrać i która wręcz przeciwnie, każdego dnia wiąże się z wysokimi stratami w ludziach dla Rosji. Choć Rosja i Chiny deklarują strategiczne partnerstwo, to w ostatnich latach Moskwa staje się coraz bardziej zależna gospodarczo od Pekinu. Cała polska delegacja globalnej flotylli Sumut, łącznie 3 osoby, zatrzymana przez izraelskie służby, poinformowali organizatorzy konwoju. Flotylla wyruszyła w zeszłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris w stronę Strefy Gazy. Jej celem było przełamanie izraelskiej blokady enklawy. Wiadomo, że członkowie polskiej delegacji są transportowani do jednego z portów w Izraelu. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że polska służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia pomocy. Do tej pory siły izraelskie przechwyciły 45 łodzi wchodzących w skład flotylli.
3: To są aktualności jedynki.
1: Ostrożnie ze słońcem i uwaga na zmiany na skórze. To zalecenia lekarzy w związku z zagrożeniem nowotworami skóry. Najgroźniejszy z nich to czerniak, mówi przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

0: ekologicznego, profesor Piotr Rutkowski, i podkreśla, że można go uniknąć, ale ważne jest tak zwane ABCDE Czerniaka.
1: Które po pierwsze są asymetryczne, B mają nierówne brzegi, C mają różny kolor i ten różny kolor jest bardzo istotnym elementem. D to duży rozmiar, duży to jest tak powyżej 5-6 mm, ale najważniejsze jest to E. E to jest ewolucja, czyli coś, co było na skórze, a się zmienia.
0: W Warszawie zainaugurowano po raz 15 Akademię Czerniaka, akcję uświadamiającą o zagrożeniu nowotworami skóry. W Polsce co roku wykrywa się je u kilkudziesięciu tysięcy osób. Za półtorej godziny głośniki ożyją, a fani metalu znajdą się w siódmym niebie. O 20.30 na Chorzowskim Stadionie Śląskim rozpocznie się koncert słynnego zespołu Metallica. Magdalena Jurkowska z policji w Chorzowie przypomina o zmianach w organizacji ruchu w okolicy.
2: Utrudnienia obejmą przede wszystkim rejon ulic Parkowej, Katowickiej, Chorzowskiej oraz Alei Wojska Polskiego, gdzie obowiązywać będą zmiany kierunków jazdy, ograniczenia w ruchu, zakazy postoju oraz czasowe zamknięcia wybranych odcinków dróg.
0: Służby zachęcają, by na koncert wybrać się i wrócić komunikacją miejską. Tym bardziej, że uczestnicy koncertu będą mogli z niej korzystać za darmo. Ale ponieważ część linii autobusowych będzie miało zmienione trasy przejazdu, najlepiej jechać tramwajem. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy na zachodzie i północy zanikające przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Temperatura minimalna 3 stopnie w Kotlinach Karpackich, około 5 na Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej i od 7 do 11 na przeważającym obszarze kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Jak nie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia.
10: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
11: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
12: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
13: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Reklama. Autopromocja.
15: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17.

0: Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam wzbudza w naszym sercu, zapewnia Leon XIV. Bez rozwoju duchowego grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Boga, ostrzega niemiecki kościół kardynał Mario Grech. Sanktuarium w Kaszi przygotowuje się na uroczystości świętej Rity. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Pan Bóg nigdy nie zawodzi pragnień, które sam rozbudził w naszym sercu, napisał Leon XIV w odpowiedzi na list 18-letniego Pietra z południa Włoch. Podzielił się on z papieżem swoimi obawami i niepokojem przed tym, co czeka go w życiu.
3: Papież zauważył, że niepokoje, o których pisze mu włoski maturzysta, świadczą, że nie zadowala się byle czym. Prosi, by pamiętał, że Jezus go kocha, niezależnie od wyborów, jakie dokona w swoim życiu. Papież zachęca Pietra do modlitwy, przystępowania do sakramentów i rozmowy z mądrymi ludźmi. Proszę dla ciebie o łaskę wewnętrznego spokoju. Powierzam cię Maryi, która jako młoda dziewczyna nauczyła się ufać, mimo że w sercu nosiła pytania większe od niej samej, dodał Ojciec Święty.
2: List papieża ukazał się w watykańskim miesięczniku Piazza San Pietro. Papież Leon uważnie śledzi życie Kościoła w Niemczech, zapewnił kardynał Mario Grech w rozmowie z Radiem Watykańskim. Sekretarz generalny synodu wziął udział w tegorocznym Katoliken, tak. Mówiąc o synodalności w Niemczech, wskazał na potrzebę rozwoju duchowego. W przeciwnym razie grozi nam, że będziemy realizować własne plany, a nie wolę Pana Boga, powiedział maltański kardynał.
4: Kardynał Grech przyznał, że niemieccy biskupi nie są wystraszeni, ale oni też potrzebują wsparcia. Zaznaczył, że problemem nie jest stawianie pytań. Ważne jest, aby wspólnie podążać drogą Kościoła katolickiego. Zapytany, jaką radę dałby w odniesieniu do synodalności, której tak głośno domagają się Niemcy, kardynał Grech zauważył, że synodalność jest kwestią sakralną, ponieważ ma ona pomóc w odkryciu woli Bożej. Dlatego trzeba dbać o rozwój duchowy.
2: Do papieża dotrze jutro z sanktuarium w Kaszi pochodnia świętej Rity, średniowiecznej mistyczki, która jest orędowniczką w sprawach beznadziejnych. W piątek przypada jej wspomnienie. Święta Rita nadal z wielką mocą przemawia do świata: zaufajcie Bogu, trwajcie w Nim i bądźcie Mu wierni, a przyszłość nie będzie wam straszna, mówi Radiu Watykańskiemu rektor jej sanktuarium w Kaszi, ojciec Giustino Casciano.
3: Augustianin podkreśla, że pochodnia świętej Rity to światło przebaczenia i pokoju, które co roku zapalane jest w Kaszi. Jest to bezpośrednie nawiązanie do doświadczeń świętej Rity, kiedy jej mąż został zamordowany, a jego krewni nakłaniali jej synów do zemsty. Rita osobiście udała się z ewangelicznym przebaczeniem do mordercy, a w swojej rodzinie zabiegała o pokój i pojednanie.
2: Rektor sanktuarium w Kaszi podkreśla, że kult świętej jest żywy na całym świecie. Rita wie, czym jest trudne życie i dlatego modli się za nas, dodaje włoski augustianin.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl. Jedynka. To jest radio.
5: Minęła 19:13.
1: Eureka. Audycja popularno-naukowa.
5: Czy zapach, powonienie będzie ciągle człowiekowi potrzebne? To jeden z tematów rozmowy z socjolożką Urszulą Bajuli. Poznamy też Barbarę i jej opiekuna Bartłomieja Moniaka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na razie więcej nie zdradzę. Na koniec

0: Żeby nieco uspokoić się po spotkaniu z Barbarą, wybierzemy się wspólnie z profesorem Andrzejem Jagodzińskim do Arboretum w Kórniku. Te wspaniałe drzewa mają już 200 lat. Dobry wieczór, witam Państwa. Anna Stępniak.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pani Urszula Bajuli, socjolożka zajmująca się też wpływem zapachu na nasze życie. Powonienie to jest jeden z najważniejszych zmysłów człowieka także, chociaż wydawać by się mogło, że już w ramach rozwoju, ewolucji coraz mniej będzie nam to powonienie potrzebne, ale kiedy tracimy węch, na przykład wtedy, kiedy mamy katar, no to już wiemy, że wcale tak nie jest. Przede wszystkim dobry wieczór pani.
2: Dobry wieczór państwu. Czy ten zapach ma być, czy też się stanie coraz mniej ważny w naszym życiu? Powiem o pewnym eksperymencie, właściwie takich badaniach, które były przeprowadzane w Ameryce 20-30 lat temu. I 30 osobom zadano pytanie, co by wolały, czy zrezygnować z jakichś narzędzi internetowo, technicznych, czy też pozbyć się nosa i zmysłu węchu. I okazało się, że 50% powiedziało, że to ja rezygnuję z nosa.
0: Aż tyle?
2: Jest szansa niestety, że teraz przy tym scrollowaniu to ten procent mógłby być jeszcze większy. I te badania świadczą właściwie o kilku rzeczach. Przede wszystkim świadczą o tym, jak bardzo nie zdajemy sobie sprawy z tego, czym jest zmysł powonienia i czym jest węch. I jak bardzo ten węch i ten zmysł jest na poziomie nieświadomego odbierania bodźców, a nie świadomego odbierania bodźców.
0: Do czego nam pani Urszulo służy węch?
2: Pierwsza informacja, myślę, że dosyć istotna, to to, że wbrew pozorom my mamy dwa organy do odczuwania powonienia. I to wcale nie jest tylko nos, ale to jest również gardło.
0: No to wiemy, że smakujemy także nosem, prawda?
2: Dokładnie tak. Jak najbardziej. Ten węch, który potem też gdzieś tam się pojawia w gardle, pozwala nam w ogóle rozpoznać, czy te smaki nam pasują, czy nie. I wcześniej nas poinformować, że ryba po prostu jest już przeterminowana, delikatnie rzecz ujmując, czyli po prostu śmierdzi. Więc rzeczywiście pierwszą taką funkcją, nie wiem czy najważniejszą, ale taka, która nam przychodzi do głowy, to jest taka funkcja ostrzegawcza, ale to jest też funkcja poznawcza. Z zmysłem węchu mamy taki niedosyt wiedzy, między innymi z tego powodu, że pod koniec XIX wieku tylko zapachy zostały przebadane od strony chemicznej. Potem na początku XX wieku ktoś już tam się zaczął nimi zajmować od strony biologicznej, ale od strony rozpoznawania wpływu zapachów na nasz układ nerwowy, na naszą psychikę, to tak naprawdę to jest historia od 1980 roku.
0: No to w nauce to jest krótki czas.
2: Więc można powiedzieć, że to jest ułamek sekundy, a jeszcze biorąc pod uwagę, że ten okres przejścia od laboratoriów do powszechnej świadomości, to jest mniej więcej 70 lat. To znaczy, że to, co się dzieje w laboratoriach, to my w ogóle nic nie wiemy. Tak naprawdę przy rozpoznawaniu zapachów jesteśmy póki co ciągle jeszcze zdani na intuicję albo na jakieś takie powszechne przekonania, które są
0: To proszę nas nauczyć teraz. Co my powinniśmy wiedzieć, żeby chronić nasz zmysł powonienia, bo mimo tych badań, że wolimy scrollować i nam się wydaje, że wszystko mamy w telefonie i telefon nam powie, czy coś śmierdzi za przeproszeniem, czy ładnie pachnie, to co my powinniśmy wiedzieć, jak chronić ten nasz zmysł powonienia i czemu on tak naprawdę służy? No bo że rozpoznajemy zapach to jedno, ale jak ten zapach na nas wpływa?
2: Po pierwsze, warto nos trenować. Nos i zmysł węchu to jest jeden z naszych zmysłów. Jak każdy inny podlega trenowaniu. Trenowanie zapachu przy udziale oczu to jest trochę jak słuchanie opery na koncercie rockowym. Nic nie usłyszymy, nic nie zrozumiemy. jeżeli chcemy trenować zapach, to warto jest temu po prostu poświęcić trochę więcej uważności.

0: i zamykać oczy wtedy, kiedy coś czujemy. A najlepiej jeszcze zamknąć te oczy, zanim weźmiemy tą rzecz, którą będziemy wąchać, bo jak my już bierzemy, to te oczy nam już mówią, co to jest. One nam już tworzą całe wyobrażenie. A bardzo ciekawe jest rozpoznawanie zapachu bez wcześniejszego dekodowania jego znaczenia. I niech ten organizm nam powie, czy ten zapach nam wywołuje przyjemne, czy też negatywne odczucia w organizmie. To jest rzeczywiście takie pierwotne pójście za tą intuicją i tak można to wytrenować. Do czego służy zapach? Jedna z filozofek, która się zajmuje zapachem, powiedziała, że gdyby jej odjąć zapach, to jest tak jakby zawęzić jej pole widzenia. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy nad pięknym oceanem i nie czujemy zapachu.
1: Albo na pięknej łące na przykład.
0: No właśnie.
1: Skoszonej.
0: No mamy ten zielony kolor, mamy niebieskie niebo, tylko potem jak wracamy do domu, kładziemy się spać, zamykamy oczy, to co nam się przypominają? Przypominają nam się też te zapachy.
1: No właśnie, bo zapachy wywołują wspomnienia, prawda? Albo miłe, albo niemiłe. I teraz mam do pani takie pytanie, tak jak kolory. Robiono też taki eksperyment, oczywiście w Stanach Zjednoczonych, że malowano więźniom pokoje na różowo i to wtedy powodowało obniżenie ich agresji. Czy podobnie możemy, nie mówię o więźniach, ale o nas, czy podobnie możemy działać z zapachami? Jedne pomagają nam na migrenę, inne wręcz przeciwnie. Wywołują na przykład u niektórych ludzi migrenę. Niektórzy nie znoszą zapachu lilii, bo jest zbyt intensywny, a inni uwielbiają.
0: Przy odbieraniu zapachów warto jest rozgraniczyć kilka wątków. Pierwszy wątek to jest wątek osobniczy. Ma bardzo duże powiązanie z naszą konstrukcją wewnętrzną organizmu. Ja tutaj mówię o biologicznej konstrukcji organizmu, a wcale niekoniecznie o psychologicznej. I tutaj nam się kłania cała ta dziedzina wiedzy, jaką jest aromaterapia, która jest rozwijana od 4000 lat. Nie przez przypadek, wtedy kiedy chcemy lekko się pobudzić, możemy sięgnąć po rozmaryn. Jak chcemy takiego skupienia, to możemy po olejek eteryczny z jakiegoś drzewa czy z kadzidłowca po to sięgnąć. Jeżeli potrzebujemy natomiast polepszenia nastroju, to właśnie na przykład olejek czy zapachy jaśminu. Ale to jest aromaterapia, czyli, że tam jest coś takiego, co jest trochę zbadane, co nie jest trochę zbadania, ale to jest bliżej biologii. I mamy ten drugi wątek, wątek psychologiczny, który powstaje na bazie naszych przeżyć, miłych albo niemiłych, ale na pewno intensywnych. I łączenie potem w tej pamięci zapachowej tego przeżycia miłego czy niemiłego z konkretnym zapachem, który w danym momencie odczuwaliśmy. I rzeczywiście potem sam zapach to jest taki trochę efekt Prusta, tak? Że sam zapach, u Prusta to ten zapach ze smakiem, przywołuje konkretne wspomnienia i z tymi wspomnieniami również bardzo intensywne emocje. Ale są zapachy, które tutaj bardziej nawiązują do tej aromaterapii, które mogą nas uspokajać i niekoniecznie są to zapachy przypraw, bardziej ziół. My czasami musimy dorosnąć do tego, żeby zacząć poznawać i zacząć się interesować daną sferą. Dorosnąć, mam na myśli zrozumieć, że to nie jest magia, tylko to są związki chemiczne i że warto się temu przyjrzeć po to, żeby też świadomie potem właśnie na przykład wybierać zapachy czy do domów, czy do przestrzeni. Coraz częściej można przeczytać zdanie, że te kraje, w których się wychowały na sztucznych zamiennikach, te kraje coraz mniej czują, znaczy ludzie w tych krajach coraz mniej czują, że ten zmysł węchu po prostu słabnie. On tak jakby się zatracał po to, żeby się nie psuć.
1: Pani Urszulo, teraz zapytam panią jako socjolożkę. Kiedy jedziemy na południe, kiedy jedziemy na północ Afryki, kiedy jedziemy do Azji, zapachy są zupełnie różne. Używa się innych przypraw, ludzie inaczej pachną. To jest związane też ze społeczeństwami. Inaczej pachnie luksus podobno, inaczej klasa średnia, która aspiruje i tak dalej, i tak dalej.
0: Zapachami można opowiadać historię krajów i historię narodów. Również zapachy i marketing zapachowy opowiada nam, kim jesteśmy. Wcale nam nie mówi, co nam się podoba, ale mówi, co nam się generalnie podoba w danym momencie, co uważamy.

0: Ma nam się podobać.
1: Co ma nam się podobać, co uważamy albo co mamy uważać za atrakcyjne. Akurat ja specjalizuję się w rozpoznawaniu historii przez zapach europejski. Mniej więcej od 2000 lat tą historię próbuję gdzieś tam rozpoznać, jak ona się zmieniała, jak ją można opowiadać przez historię zapachów potem perfum. Ale też trzeba pamiętać, że jeżeli mówię o historii zapachów 2000 lat, to znaczy, że to jest też krótko.
0: No bo przed tymi dwoma tysiącami też coś było.
1: Były też jakieś inne tysiące lat i rzeczywiście pierwsza książka, publikacja, która opisuje ponad 300 olejków eterycznych, została sporządzona w Chinach 4000 lat temu. Jest gdzie sięgać, na czym się też uczyć. A i tak Chiny nauczyły się tego z kolei z Indii.
0: Pani poznaje, studiuje historię zapachu, więc jak to się zmieniało przez te 2000 lat tutaj u nas w Europie?
1: To tak spróbuję pokrótce, żeby to trwało mniej niż 2000 lat.
0: 2000 lat, tak. No, może dotrwamy.
1: Starożytny Rzym to są kwiaty. I między innymi lilia, między innymi fiołek, między innymi róża. Róża bardzo ważnym składnikiem zapachowym wtedy była i docenianym. Jak przechodzimy do średniowiecza, to w średniowieczu zdecydowanie zioła, ponieważ po pierwsze kościół średniowieczny chciał się odciąć od wszystkiego, co się kojarzyło z starożytnym Rzymem. W związku z tym też wprowadził niektóre zakazy na używanie pewnych składników, jak na przykład kardamonu, ale mnisi sięgali do tego, co było na przykład w ogrodach wszędzie rozpowszechnione i znali z pism arabskich, że to są składniki, którymi można leczyć, którymi się można wspomagać, więc tak naprawdę to średniowiecze, to pachnie przede wszystkim ziołami i to tymi ziołami, które my najlepiej znamy, czyli tymianek, rozmaryn, lawenda, ulubiona roślina Hildegardy z Bingen, która uważała, że tą rośliną można wyleczyć w zasadzie wszystko. I w tym średniowieczu bardzo ważnym takim składnikiem była również woda różana, przywieziona w trakcie wypraw krzyżowych do Europy. Tą wodą różaną obmywano ręce przed posiłkami na zamkach. I ona stała się bardzo popularna, między innymi w Anglii. Zresztą, jeżeli kogoś to interesuje, to dosyć łatwo można odnaleźć przepisy na różnego rodzaju zapachowe ingrediencje. Właśnie z średniowiecznych zamków w Anglii. Potem mamy, że tak powiem, nową erę perfum. Ta nowa era perfum zaczyna się wraz z przejściem Katarzyny Medycyńskiej z Florencji do Francji. We Francji już coraz więcej się pojawia kwiatów różnego rodzaju w perfumach i perfumiarstwie. Ale też, i to może nas bardziej zdziwić, cytrusów. Cytrusy, które wcześniej, które my teraz traktujemy jako bardzo tanie, bardzo pospolite, nic nieznaczące. One dla zapachów Francji były wręcz kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że na przykład one oznaczały, a podbiliśmy Sycylię i Kalabrię.
0: Pomarańcze, cytryny.
1: No więc te cytrusy, które w tym momencie traktujemy tak, powiedziałabym, po macoszemu, cytrusy to był prestiż, to był prawdziwy prestiż. No i w zasadzie takie dwa fakty zaczynają historię perfum XX wieku i to jest zamiana kumaryny w sztuczny destylat, a drugie to jest fiołek jako pierwszy, który udało się wyastrachować zupełnie sztucznie. Jonony stały się tak popularne, że niektórzy może jeszcze z jakiejś literatury pamiętają, że młode dziewczyny właściwie na początku XX wieku musiały albo powinny były pachnieć fiołkami. To był jedyny zapach, na który je było stać. Mogę wreszcie inaczej pachnieć niż... tutaj wykorzystam to słowo naturalnie, ale w tym pejoratywnym znaczeniu.
0: Pani Urszula Bajuli była dzisiaj gościem magazynu popularno-naukowego Eureka. Mogłybyśmy jeszcze rozmawiać pewnie wiele, wiele minut, a nawet godzin, więc dzisiaj kończymy, ale umawiamy się już za jakiś czas, bo idzie lato i też będziemy chcieli panią o różne rzeczy zapytać. Bardzo pani dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję. Z największą przyjemnością. Do widzenia państwu.
0: Do widzenia pani Urszula, a po piosence spotkanie z tajemnicą.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Polska ma swojego właśnie, jak to powiedzieć, żeby było elegancko i prawdziwie. Bo mamy swojego robota humanoidalnego, ale o imieniu Barbara, takie imię zostało robotowi nadane, więc może powinniśmy powiedzieć, że jest to robotka na przykład. Panie Bartłomieju, Bartłomiej Moniak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który się Barbarą zajmuje. Pan mówi do niej po imieniu?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Tak, najczęściej Barbara, ewentualnie także Basia, no bo w końcu dla znajomych wyraża na to zgodę.
1: Co jest w środku w Barbarze, że ona jest taka niezwykła? Przepraszam, że tak mówię o kobiecie jednak.
2: W zasadzie jest to bardzo zaawansowana konstrukcja, patrząc z perspektywy robotycznej. Natomiast dla nas, jako naukowców czy badaczy,

0: przede wszystkim jest to też dostępna moc obliczeniowa, dzięki której tą Barbarą możemy po prostu sterować i przygotowywać dla niej odpowiednie oprogramowanie z użyciem sztucznej inteligencji, którą to właśnie tutaj na AGH rozwijamy.
1: Ja tutaj czytam, że to jest Unit 3, tak? Nie wiem, czy G1 Edu U2 powiedzieć, czy po angielsku. Proszę mi rozjaśnić.
0: Dokładnie, jak najbardziej. Unit 3 G1 U2 Edu to jest wersja model tak naprawdę samej maszyny jako robota. Natomiast my zajmujemy się aspektem oprogramowania, czyli właśnie wcześniej wspomnianych algorytmów sztucznej inteligencji, które to rozwijamy.
1: Sztuczna inteligencja, jeszcze dodajmy, że nie jest ona zbyt ciężka, owa Barbara waży 35 kg, a to jaki ma stopień swobody, czyli aż do 43 stopni od 23, to jest dużo czy mało, bo to chodzi o to, w jakim zakresie ona się porusza po prostu, tak?
0: Tak, to pozwala nam na odwzorowanie możliwie dużej ilości ruchów, które my jako ludzie też mamy z użyciem naszych mięśni, ścięgien i tak dalej. Natomiast ten wariant obejmuje także już dłonie, których na co dzień Barbara nie używa tak często, natomiast jest to raczej projekt, którym zajmujemy się w tym momencie w laboratorium, po to, żeby docelowo mogło chwytać, przenosić obiekty, no i docelowo też odciążać ludzi w pewnych na początku powtarzalnych zadaniach, a docelowo coraz to bardziej i bardziej skomplikowanych.
1: W jej sercu znajduje się moduł, no właśnie, 8-rdzeniowy procesor. To jak na robota humanoidalnego to jest dużo czy mało?
0: Z perspektywy zapotrzebowania, które mamy na moc obliczeniową, jest to mało. Natomiast daje nam już pewien start, dzięki któremu możemy zacząć pracować. Więc część funkcjonalności realizujemy bezpośrednio na Barbarze, dzięki czemu nie musimy wychylać się tutaj do rozwiązań chmurowych, online. Natomiast przynajmniej część tych operacji jesteśmy w stanie zrobić lokalnie na miejscu.
1: AI, czyli w sztucznej inteligencji, bardzo ważny jest język tego robota. Barbara mówi po polsku, tak?
0: Zgadza się, tak, dokładnie.
1: Jest specjalny model językowy zwany Bielikiem. Teraz proszę o tym Bieliku trochę powiedzieć.
0: W momencie, w którym mówimy o takim aspekcie konwersacyjnym czy komunikacyjnym, to właśnie te modele językowe znacząco nam to ułatwiają, a w zasadzie są niemalże niezbędne. Więc jako, że Barbara jest u nas zaledwie od kilku tygodni w tym momencie, postanowiliśmy zacząć od rozwiązań, które bardzo dobrze wspierają polski język, a jednocześnie są rozwiązaniami otwartościowymi, dzięki którym możemy po prostu korzystać z tego w dowolny sposób. Natomiast zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Wiemy, że te najlepsze modele, często niedostępne od ręki, pozwalają osiągnąć jeszcze lepszą jakość, także zobaczymy, w którym kierunku Barbara będzie ewoluować. Natomiast na ten moment zdecydowanie wybraliśmy właśnie model językowy, który powstawał tutaj w Polsce na bazie dużego modelu Mistral, natomiast został dotrenowany między innymi właśnie na Akademii Górniczo-Hutniczej olbrzymią ilością polskich danych, tak żeby jak najlepiej odzwierciedlać tutaj te nasze polskie realia.
1: Proszę mi powiedzieć teraz, bo pan z Barbarą obcuje na co dzień, jak wasz wspólny dzień wygląda?
0: To zależy, dzień dniowi nierówny. Dni dzielimy na dni, w których Barbara jest przede wszystkim używana w laboratorium i zespoły, które nad nią pracują w zasadzie od rana do wieczora, tylko zmieniają się w zależności od dostępności, by testować na niej kolejne rozwiązania. Z jednej strony są to właśnie te interfejsy komunikacyjne, o których wspomniałem, ale nie tylko. Pracujemy też nad jej motoryką, w jaki sposób będzie się zachowywać. Chcemy zwiększać ten jej poziom autonomii, by coraz więcej i więcej była w stanie zrobić sama, bez powiedzmy jakiejś opieki operatora, jednego z nas, który gdzieś tam nad nią czuwa. A kolejnym z takich aspektów jest także, powiedzmy, autonomiczne poruszanie się, nad tym pracujemy, czyli rozpoznawanie otoczenia, na tej podstawie wyznaczanie sobie trasy, omijanie przeszkód, tak by jak najbezpieczniej zrealizować powierzone jej zadanie.
1: Czyli rozumiem, że Barbara jest członkiem waszego zespołu, prawda? Uczy się każdego dnia czegoś nowego, no i w pewnym momencie już nie będzie potrzebowała żadnych impulsów z waszej strony, będzie rozpoznawała na przykład, czy pan dzisiaj ma dobry humor, czy zły, będzie wspólnie z państwem realizowała jakieś badania, szukała wyników i tak dalej, bo nie chcę mówić o tym, że będzie robiła kawę, bo nie temu Barbara ma służyć.
0: Wielu chciałoby, żeby właśnie tą kawę robiła, natomiast to prawda.

0: To myślę, że jest w stanie zrobić troszkę więcej niż ekspres do kawy. Oczywiście tutaj pracujemy nad każdym z tych aspektów. Z jednej strony właśnie komunikacji z człowiekiem na tej podstawie podejmowania autonomicznych decyzji, co zrobić dalej. Więc nie chodzi tutaj tylko, powiedzmy, o promocję, co robi bardziej po godzinach, że tak powiem, ale przede wszystkim rozwój tej niezwykle dynamicznej branży, którą jest w tym momencie robotyka humanoidalna.
1: Jest Barbarka, jest Barbara, jest Basia, robotka humanoidalna, ale to ma służyć temu, żeby roboty, i to wcale nie jest bardzo odległa przyszłość, wspomagały człowieka w bardzo różnych sprawach. No właśnie, w jakich? Bo o robocie w medycynie to wiemy, z tym, że jest to robot, który bardzo ściśle współpracuje z człowiekiem, prawda? Mówię tutaj o Da Vinci'm.
0: Tych zastosowań jest mnóstwo. Chociażby ostatnio firma Figure, jeśli się nie mylę, zaprezentowała wielogodzinny livestream, w którym pokazywali, jak roboty humanoidalne tak jakby przeprowadzały proces sortowania przesyłek na linii produkcyjnej, w którym same były w stanie podmieniać się. Jeden szedł do swojej stacji ładującej, a drugi w to miejsce zastępował go i kontynuował tą pracę na łącznie kilkadziesiąt tysięcy takich paczek. Natomiast tych zastosowań myślę, że będzie dużo więcej. Powiedzmy, w obszarze gościnności mógłby to być swego rodzaju recepcjonista, czy to w hotelu, czy w restauracji, który będzie w stanie wskazać informacje, pokazać, gdzie jest pokój, może zaprowadzić do stolika, przyjąć zamówienie. W obszarze medycyny myślę, że też w niedalekiej przyszłości bylibyśmy w stanie odciążyć, powiedzmy, troszkę naszą służbę zdrowia. W momencie, w którym, załóżmy, taki robot dostałby zestaw leków przygotowanych dla każdego z pacjentów, mógłby je najzwyczajniej roznosić po piętrze do każdego z nich, by chociaż troszkę zmniejszyć to obciążenie pielęgniarzy, pielęgniarek w polskich szpitalach. Myślę, że tych zastosowań będzie dużo więcej. I na początku zapewne trafią one przede wszystkim do przemysłowych fabryk, hal produkcyjnych, w których te zadania są bardzo powtarzalne. Natomiast krok po kroku będą też docierać do innych środowisk, które są znacznie bardziej zróżnicowane, i także tutaj troszkę właśnie pomagać ludziom.
1: Bo dla człowieka, to zresztą wiemy z różnych badań, takie powtarzalne czynności mechaniczne nie są dobre. Chcę pana zapytać o to, o taki kontakt z Barbarą. Czy pan ją uczłowiecza?
0: Nie wiem, czy możemy mówić tutaj do końca o uczłowieczaniu robota, aczkolwiek fakt faktem, że często ludzie w ten sposób sami uczłowieczają właśnie robota. Mhm. Patrząc na jej wygląd, w momencie, w którym ostatnio brała udział w korowodzie pokoleń podczas juwenaliów, dostała przebranie od cheerleaderek u nas z AGH, to te reakcje były jeszcze całkowicie odmienne od tych wcześniejszych. Bo ile bryła robota, jest już kojarzona chociażby z inną gwiazdą, Edwardem. Jako już jest to w zasadzie ten sam model w innej konfiguracji. To tutaj właśnie te dodatki często pozwalają ludziom w całkowicie inny sposób reagować na takiego robota i właśnie poniekąd samodzielnie go uczłowieczać w swoich głowach.
1: W takiej dobie, kiedy czujemy się niezwykle samotni, taka Barbara, Edward, czy jakiekolwiek imię nadamy robotowi, czy robotce, może być też pomocą właśnie w takich relacjach, chociaż brzmi to dosyć przerażająco.
0: Myślę, że zgadzam się z tym stwierdzeniem. Ja osobiście uważam, że powinna być to swego rodzaju ostateczność dla osób, którym naprawdę ciężko jest już, powiedzmy, wyjść z domu, czy w jakiś sposób poruszać się, i wtedy jak najbardziej jest to przynajmniej jakakolwiek forma, dzięki której nasz mózg może pozostać aktywny i cały czas uzyskiwać te bodźce zewnętrzne. Natomiast myślę, że nasze społeczeństwo przede wszystkim akurat w tym obszarze potrzebuje jednak kontaktu z drugim człowiekiem. W przeciwieństwie do tych sklepów i kas automatycznych, do tych niezależnych środków transportu, w których każdy się w jakiś sposób izoluje. Tak jakby to troszeczkę może mówi o drugim kierunku, jak bardzo robotyka byłaby ekscytująca. Nie zapominajmy jednak też tutaj o kontakcie z drugim człowiekiem.
1: I o tym mówi pan Bartłomiej Monia, który jest doktorantem AGH, ale rozumiem, że w tym zespole są też i studenci, i doktoranci, i profesorowie, prawda? Czyli w tym centrum, które zajmuje się robotyką, sztuczną inteligencją, pracujecie wszyscy razem.
0: Właśnie jako Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji pracujemy nad tym, by łączyć z jednej strony niesamowite doświadczenie, umiejętności profesorów w swoich dziedzinach, ale też cały czas tą świeżą, młodą krew naszych świetnych inżynierów, którzy

0: którzy jako studenci też mogą dołączyć do takich projektów i być ich częścią. I właśnie chociażby kilka takich zespołów, można powiedzieć, że studenckich, też pracuje w tym momencie nad Barbarą, rozwijają i część z tych projektów, o których wspomniałem wcześniej. I myślę, że jest to niesamowita możliwość też, którą właśnie tutaj nasza uczelnia oferuje.
1: Ach, Barbara, Barbara, za chwil parę wybierzemy się już bez Barbary do Arboretum w Kórniku.

Ach, jak pięknie. Krystyna Pronko, Halina Frąckowiak. Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, audycji popularno-naukowej Eureka. Udało nam się połączyć z panem profesorem Andrzejem Jagodzińskim, dyrektorem

0: 826, kiedy to Tytus Działeński objął majątek kurnicki i rozpoczął przebudowę otoczenia zamku w Kurniku. Nie chodziło wyłącznie o stworzenie pięknego parku, takiego otaczającego rezydencję, ale od samego początku była to przestrzeń o ambicjach poznawczych, kolekcyjnych, a także i edukacyjnych. Tytus hrabia Działyński, a później także jego syn Jan hrabia Działyński gromadzili drzewa i krzewy z różnych części świata, obserwowali tutaj w arboretum ich wzrost, odporność i przydatność w naszych warunkach klimatycznych. Tak Tytus, jak i Jan Działyńscy tworzyli kolekcję z wyraźnym zamiarem powołania w Kurniku wyższej szkoły leśnej czy też ogrodniczej.
1: Czyli to był ich cel, cel naukowy i cel szkoleniowy.
0: Tak jest. Było to więc założenie znacznie szersze niż tylko park, taki park, gdzie można wyjść na spacer. Arboretum miało uczyć, miało inspirować i dostarczać wiedzy praktycznej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że było to żywe laboratorium dendrologiczne, a w XIX wieku sprowadzanie drzew z Europy Zachodniej, Azji czy Ameryki Północnej oczywiście było trudniejsze niż dzisiaj, ale było formą uczestnictwa w międzynarodowej wymianie naukowej i ogrodniczej. I Kurnik od początku był częścią tej większej europejskiej historii ogrodów, arboretów i szkółek także. W Kurniku działają bowiem od wielu lat, też od ponad 200, szkółki kurnickie.
1: Ile jest gatunków drzew w arboretum kurnickim? Można policzyć?
0: Można policzyć, ale wciąż te wartości są zmieniającymi się w naszych danych, dlatego że czasami trzeba poczekać, aż pojawią się cechy, które umożliwią nam rzeczywiście rozpoznanie konkretnego gatunku. Ale możemy przyjąć, że w kolekcji w Arboretum Kurnickim mamy około 3000 taksonów, przy czym takson to nie tylko gatunek, ale także i jednostki, w tym wypadku, o którym myślę, jednostki niższego rzędu, a więc podgatunki, odmiany, około 3000 taksonów. A zatem arboretum w Kurniku bardzo się różni od zwykłego parku. To jest niezwykle istotne, żeby wiedzieć, że z zewnątrz arboretum co prawda może przypominać park. Są tu bowiem ścieżki, polany, stare drzewa czy też miejsca odpoczynku, ale istota arboretum od samego początku jest inna. To znaczy park jest przede wszystkim przestrzenią rekreacji, estetyki i kompozycji krajobrazowej, natomiast arboretum jest uporządkowaną kolekcją roślin drzewiastych, czyli drzew, krzewów, krzewinek, półkrzewów i pnączy. I te rośliny są dokumentowane, oznaczane, obserwowane i wykorzystywane w badaniach, ale także i oczywiście w edukacji społeczeństwa.
1: Panie profesorze, 200 lat, czyli przez 200 lat mogą państwo obserwować, mówię mogą państwo, bo także przodkowie, którzy zakładali to arboretum, mogą państwo obserwować, jak te rośliny się zmieniają, jak na nie oddziałuje też zmienny klimat na przykład.
0: To prawda. Bardzo często w różnych rozmowach na temat arboretum mówię o tym, że jest to takie żywe muzeum. Trzeba oczywiście uważać, żeby tego określenia nie rozumieć zbyt statycznie. Muzeum kojarzy się bowiem z przechowywaniem obiektów, ale tutaj w naszym arboretum obiekty są żywe. Drzewa rosną, starzeją się, chorują oczywiście, reagują na klimat, a czasem zamierają. Zakres badań prowadzonych w instytucie, ale także i z wykorzystaniem kolekcji w arboretum jest bardzo szeroki. Szczególnie ważne są dzisiaj badania właśnie związane ze zmianą klimatu. Drzewa, w związku z tym, że są organizmami długowiecznymi, reagują na zmiany środowiska inaczej niż rośliny jednoroczne. Potrzebujemy zatem długoterminowych obserwacji. I w Kurniku takie obserwacje są możliwe, bo kolekcja istnieje od 200 stuleci, a Instytut prowadzi badania i dokumentację od wielu dekad. To znaczy od 1933 roku formalnie, bo w tym roku powstaje w Kurniku, zgodnie z wolą Władysława Hrabiego-Zamoyskiego, ostatniego właściciela dóbr kurnickich i zakopiańskich, Zakład Badania Drzew i Lasów. Kurnik, w szczególności Arboretum Kurnickie, jest zatem żywą księgą przyrody, nauki, ale także i polskiej historii, a współczesne badania mogą korzystać z wieloletniego zapisu zmian zachodzących w kolekcji.
1: Dzięki internetowym łączom był z nami pan profesor Andrzej Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku. Znalazł pan dyrektor dla nas czas. Przypomnijmy, Kurnickie Arboretum skończyło 200 lat. A tak naprawdę trzeba to wszystko po prostu zobaczyć na własne oczy. To wspaniałe arboretum i ten wspaniały

0: Kurnicki Zamek. Dzisiaj w Eurece to już wszystko. Jutro spotka się z Państwem Katarzyna Jankowska. Dzisiaj po 20 usłyszymy się z Anną Wila, więc dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak. Przypomnę, że program realizuje Paweł Chodyna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
2: Jak pytamy o drogę, to osoby widzące tłumaczą, tak jak drugiej osobie widzącej, a to często gęsto dla niewidomego jest za mało lub nic to nie wnosi.
3: Piotr, beneficjent Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych, Labrador, pies przewodnik.
2: Poruszanie się w przestrzeni publicznej psem jest bardzo płynne, szybkie przede wszystkim, bezpieczne. Gdy usłyszę takie informacje, jak dla osoby widzącej, niech pan idzie prosto 100 metrów, czyli niech pan przejdzie skrzyżowanie i za skrzyżowaniem będzie przystanek, no to mi wystarczy, ja po prostu sobie idę, co jakiś czas psu powtórzę komendę, przystanek pokaż i to wszystko. I przystanek jest znaleziony, nie muszę chodzić, nie muszę próbować obejść to skrzyżowanie i tak właśnie wygląda chodzenie po mieście.
3: Misją fundacji jest rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niewidomych i niedowidzących. Dzięki wyszkolonym przez fundację i przekazywanym nieodpłatnie tym osobom, psom przewodnikom.
2: Z białą laską nie pojechałbym do innego miasta, nie pojechałbym gdzieś w totalnie obce rejony, a teraz tak jest, że po prostu jeździmy pociągiem. Oczywiście wcześniej przygotowujemy się i przygotowujemy tą trasę, uczymy się jej ile się tylko da, no ale nawet jeśli byśmy zabłądzili w takim mieście, to bez problemu bezpiecznie się przedostaniemy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie nawigacja czy inne osoby nam pomogą i nie ma z tym żadnego problemu.
4: Komu przede wszystkim pomagamy? Tak jak powiedziałam, są to osoby niewidome, które utraciły wzrok na skutek przeróżnych okoliczności, bądź na skutek wypadków, bądź też chorób, ale też wśród naszych beneficjentów są osoby, które urodziły się już jako osoby niewidome.
3: Irena Semler, prezes zarządu fundacji.
4: Nasze psy trafiają do osób, które są samodzielne, ale które chciałyby być jeszcze bardziej samodzielne, chcą być niezależne od innych, chcą pokonać lęk, jaki wiąże się z samodzielnym opuszczeniem domu, chcą samodzielnie podróżować, chcą po prostu być niezależne. Dla takich ludzi szkolimy psy i takim ludziom psy nasze wyszkolone przez fundację przekazujemy. Staramy się naszym klientom, naszym beneficjentom pomóc nie tylko w ten sposób, że otrzymują od nas psy nieodpłatnie, ale również w taki sposób, że pomagamy im w utrzymaniu tych psów.
3: Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych Labrador Pies Przewodnik jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie fundacja.labrador.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
5: Pierwsze zakochanie, wielkie emocje i złamane serce. Jak wspierać nastolatki w pierwszych miłościach? Jak z nimi rozmawiać i pomóc przetrwać rozstanie? W audycji także rozmowa z Jessie Inchospé, autorką książki Glukozowa rewolucja.
6: Czekamy na Państwa od 9:00. Jutro w czterech porach roku. Sława Bieńczycka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto. I trawisz to. Aflofarm.
13: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów

0: Wygraj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
5: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga Krajowa nr 1, odcinek Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Piaska. Na 579 kilometrze zdarzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna. Jezdnia w kierunku Tychów została najpierw zablokowana, potem wznowiono ruch. Teraz zablokowany jest już tylko jeden z pasów ruchu w kierunku Tychów. S2, odcinek węzeł Ursynów Wschód, węzeł Wilanów. W pobliżu 475 kilometra zderzyły się auto dostawcze i samochód osobowy. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód. W pobliżu Łączyna na drugim kilometrze zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga ekspresowa S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie. W pobliżu miejscowości Strzękocino na 10 kilometrze po wystrzale opony kierowca nie opanował auta i uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna. Zablokowany jest także jeden pas jezdni w kierunku Szczecinka. Krajowa 12, odcinek Radom Zwoleń w pobliżu Klfatki Królewskiej na 513 kilometrze. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką. W tym wypadku na 12 trzy osoby zostały ranne. Ruch na 513 kilometrze jest w obie strony tylko po jednym pasie. Droga krajowa nr 74, odcinek Piotrków Trybunalski Kielce w pobliżu Kostomotów Pierwszych na 77 kilometrze po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, choć tylko jednym pasem.
6: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. Premier Węgier w drodze do Warszawy. Peter Modziar jedzie do stolicy pociągiem z Krakowa. Padną pytania o ucieczkę Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratura przesłucha jutro redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Polska i Ukraina mogą rozpocząć współpracę w sektorze rolnictwa. Odbyły się już rozmowy w tej sprawie. Premier Węgier Peter Modziar przebywa w Polsce. To pierwsza wizyta zagraniczna nowego szefa węgierskiego rządu, który przyznał, że liczy na odbudowę relacji polsko-węgierskich. Peter Modziar rozpoczął wizytę w Polsce od Krakowa. Jeszcze dziś ma dotrzeć się do Warszawy pociągiem. Jutro spotka się z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Rozmowę z Peterem Modziarem w Gdańsku zapowiedział też Lech Wałęsa. Były prezydent został dziś w Strasburgu odznaczony Europejskim Orderem Zasługi i życzył węgierskiemu premierowi udanych rządów. Lech Wałęsa skrytykował też Viktora Orbana, z którym kiedyś współpracował.
7: Ja Orbanowi bardzo pomagałem swego czasu. Wtedy miał trudności, kiedy dopiero wchodził na tą drogę walki. No i muszę powiedzieć, że zawiodłem się, bo nigdy nie przypuszczałem, że z takiego człowieka wyrośnie taki człowiek.
6: Peter Modziar spotka się też jutro w Gdańsku z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu zaprosił go na wspólny spacer i stwierdził, że będzie to dobra okazja do złożenia gratulacji. Także jutro prokuratura krajowa przesłucha redaktora telewizji Republika, redaktora naczelnego oczywiście Tomasza Sakiewicza w sprawie śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Świadek będzie pytany o wiedzę na temat okoliczności ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, a także zatrudnienia byłego ministra sprawiedliwości w stacji telewizyjnej.

0: wizyjnej, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Będą to wszystkie osoby, które mogą mieć wiedzę o przedmiocie tego postępowania w tym zakresie, a więc ewentualnego utrudnienia postępowania karnego poprzez pomoc podejrzanemu w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Tego dotyczy ten wątek.
0: Śledczy ustalili, w jaki sposób Zbigniew Ziobro dotarł do Stanów Zjednoczonych. Nieoficjalnie wiadomo, że miał wylecieć z Mediolanu. Generał Christopher Mahony zamiast generała Dana Kane'a przyjedzie jutro do Polski, poinformował rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej. Wcześniejsze informacje wskazywały na wizytę w Warszawie przewodniczącego kolegium połączonych szefów sztabów wojsk USA generała Kane'a. Do Polski przybędzie jego zastępca.
2: Pierwszego żołnierza Stanów Zjednoczonych zastąpi drugi żołnierz Stanów Zjednoczonych, który między innymi jest odpowiedzialny za nadzorowanie wspólnych potrzeb wojskowych. Nic się nie zmieni, jeśli chodzi o plan spotkania.
0: Obejmujące spotkanie z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Mimo licznych w ostatnich dniach doniesień o anulowaniu planu rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do naszego kraju, polskie władze, w tym wspomniany szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, dementują informacje o zmniejszeniu amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
3: To są aktualności jedynki.
0: Polska i Ukraina chcą współpracować w rolnictwie. Przedstawiciele resortów rolnictwa obu krajów rozmawiali o poprawie relacji na linii Warszawa-Kijów i o walce z dezinformacją. W spotkaniu Małgorzaty Gromadzkiej z Denysem Baszłykiem wzięli też udział przedstawiciele polskich i ukraińskich organizacji branżowych. Wiceminister rolnictwa Małgorzata Gromadzka przyznała, że rozmowy były trudne, ale merytoryczne.
4: Chcemy na bazie networkingu, rozmów online również jeszcze dyskutować te kwestie, ale pracować nad konkretnymi rozwiązaniami.
0: Na spotkaniu omówiono też perspektywę dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na razie rolnictwo w tym państwie nie spełnia wymogów wspólnoty i nie jest dostosowane do unijnych przepisów. Wdrożenie unijnych norm w ukraińskim rolnictwie ma potrwać jeszcze co najmniej 3 lata. Władimir Putin jest już w Pekinie. Rozpoczęła się jego 25. wizyta w państwie środka. Z zapowiedzi Kremla wynika, że rosyjskiemu dyktatorowi najbardziej zależy na nowych kontraktach z Chinami, głównie w sektorze paliwowym. W oficjalnym komunikacie Moskwy i Pekinu nie wspomniano o wojnie na Ukrainie. Jednak komentatorzy z obu krajów są przekonani, że Władimir Putin i Xi Jinping będą rozmawiali na ten temat.
5: Rosjanie podają, że wizyta jest związana z 25. rocznicą podpisania strategicznego rosyjsko-chińskiego porozumienia o współpracy i przyjaźni. W trakcie wizyty ma zostać podpisanych 40 umów między przedsiębiorcami z obu krajów oraz między instytucjami państwowymi. Niezależny publicysta Stanisław Biełkowski w rozmowie z telewizją Deszcz podkreśla, że Putinowi najbardziej zależy na nowych kontraktach handlowych, żeby zdobyć pieniądze na prowadzenie wojny. Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. Inni niezależni eksperci dodają, że Rosja i Chiny są partnerami wspierającymi się na międzynarodowych forach, jednak w kwestiach ekonomicznych Moskwa uzależniła się od Pekinu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: O sporcie Cezary Gurjew. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Strasburgu. Z kolei Katarzyna Kawa wygrała z Amerykanką Ayaną Akli 6-2, 7-6 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlemowego tenisowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. 1 czerwca w Warszawie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Turniej zostanie rozegrany na placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Prezes Polskiego Związku Koszykówki Grzegorz Bachański.
7: 40 drużyn narodowych z całego świata przyjedzie tutaj do centrum Warszawy, aby rywalizować o tytuł najlepszej drużyny świata zarówno w turnieju żeńskim, jak i w turnieju męskim. Będzie to wielka arena, słychać odgłosy, jest w tej chwili budowana na ukończeniu. Jedno oficjalne boisko, liczba miejsc 2,5 tysiąca widzów, oczywiście też będą boiska treningowe. Natomiast cała kubatura 13 tysięcy metrów kwadratowych, bo to nie tylko arena sportu, ale również duże miejsce, duży plac dla różnego rodzaju atrakcji, spędzenia czasu dla mieszkańców Warszawy, ale wszystkich też również turystów i przyjezdnych z całego świata.
6: Moc wartości w sporcie. Pod taką nazwą w Warszawie zorganizowano konferencję z okazji Światowego Dnia Fair Play. O tym wicemistrzyni olimpijska w slalomie kajakowym Klaudia Zwolińska.
8: Mój slalom cieszy się opinią, że my jakby podążamy tym nurtem fair play. Ja z tego jestem strasznie dumna i jakby ktoś z zewnątrz zobaczył, jak wyglądają nasze relacje w dyscyplinie

0: Mimo tego, że rywalizujemy na przykład na igrzyskach o medale, to później, nie wiem, idziemy razem na kawę i ciastko i sobie rozmawiamy o tym, co było, czy o tym, co planujemy, czy trenujemy razem, więc naprawdę mamy takie fajne relacje, a to jest ważne, bo końcowo w sporcie kiedyś skończy i te wspomnienia, czy te relacje, które zbudujemy, no to zostaną na lata.
1: Więcej o sporcie w Kronice Sportowej, którą rozpoczniemy o 22:40.
2: Pogoda.
3: W nocy na zachodzie i północy możliwe opady deszczu i towarzyszące im burze. Termometry wskażą od 7 do 11 stopni w większości regionów, chłodniej na Kaszubach i w Zatoce Gdańskiej. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nadpołudniowo-zachodniej Europy rozbudowuje się na północny wschód. Płytki niż 1012 hektopaskali z nad Zatoki Fińskiej powoli przemieszcza się na północny zachód. Bałtyk południowy. Wiatr przeważnie południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie przelotny deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra, miejscami w zamgleniu lub mgle umiarkowana do bardzo słabej. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, lokalnie przelotny deszcz. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zmienny 1 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie lub mgła. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr przeważnie południowo-wschodni 2 do 3, początkowo okresami 4 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny z przewagą kierunków wschodnich 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień?
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Rozpoczynamy to wydanie audycji Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia od nagrania grupy Paris Combo. To francuski zespół muzyczny założony w Paryżu w 1995 roku, którego wizytówką przez ponad dwie dekady była Belle du Berry. Śpiewała piosenki, które znajdowały się na styku francuskiego szansonu, muzyki latynoskiej i jazzu manouche. 6 lat temu niestety wokalistka zmarła i po okresie żałoby Paris Combo powróciło na scenę. Ponieważ nikt nie jest w stanie zastąpić Belle na stałe, zespół zaprasza do współpracy różne francuskie wokalistki, ale pozostaje wierny swojemu stylowi, czyli eklektycznej mieszance swingu, kabaretu i tradycji paryskich kawiarni. Równie istotne są teksty, często surrealistyczne, pełne humoru, poetyckie, ale też zawierające błyskotliwy komentarz do spraw społecznych. Pozostaniemy jeszcze przez kilka minut we Francji. Przed nami Avalon Jazz Band, a przed mikrofonem Anna Will. Zapraszam Państwa na wieczór z muzyką vintage.

zaśpiewała Iza Kowalewska. Jak państwo doskonale słyszeli, bliska jest jej także nadsekwańska muzyka, jednak nie wyczerpuje ona repertuaru tej artystki. Co znajdzie się na jej najnowszym albumie, przekonamy się już wkrótce, bowiem Iza kończy pracę nad solową, autorską płytą, która ukaże się na winylu. Co ciekawe, karierę artystyczną łączy z pracą jako psycholog, psychotraumatolog oraz dyplomowana muzykoterapeutka, zatem naprawdę musi być bardzo zajęta, ale mam nadzieję, że już wkrótce odwiedzi studio muzycznej jedynki. Trwa audycja Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Dziś życzenia urodzinowe przyjmuje od nas Grace Jones. Urodziła się na Jamajce 78 lat temu. Jest aktorką i modelką o bardzo charakterystycznej urodzie, ale także śpiewa. Zaczęła spełniać się jako wokalistka w latach 70. Najpierw wykonywała muzykę disco, potem także z elementami rocka i kabaretu. Wylansowała kilka przebojów, między innymi ten, który za chwilę pojawi się na naszej antenie, a pojawi się w wersji oryginalnej, bowiem jako że jest interpretacją znanego argentyńskiego utworu, pasuje do naszej playlisty Jak ulał.

Polskiego Radia. Wracamy teraz do Warszawy. To miasto, które połączyło drogi członków zespołu Singing Birds. Miasto, które stało się początkiem ich wspólnej muzycznej historii. Dlatego ostatnio postanowili napisać muzyczny list do stolicy, która stała się ich domem. To pełna czułości podróż do świata dawnych melodii, nostalgii i ponadczasowego uroku Warszawy. Nie jest to ich autorska kompozycja, lecz wyjątkowa interpretacja znanej nam od dekad piosenki.

Przed chwilą spotkaliśmy się z Vanessą Paradis, która udowodniła, że potrafi śpiewać także po włosku. Mio cuore, czyli moje serce, to jest jedna z 12 piosenek, które znalazły

Taki pogląd na twórczość Marka Grychuty ma zespół Plato. Zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania audycji Tu jest muzyka w programie Pierwszym Polskiego Radia. Ale zakończymy je z pompą. Zaśpiewają Maryla Rodowicz i Ralf Kamiński. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Do usłyszenia. Anna Will.

Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się, ty nie idziesz sama. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, silnie jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych.

0: Żadnych znaków zapytania.
1: Nie, nie. Hecha Odzia, czyli nasza liderka w tym sezonie, przyleci na ten mecz. Hecha Odzia jest w zapleczu pierwszej reprezentacji Chin, a to już jest wielka marka. Przy dobrej dyspozycji pozostałych zawodniczek, no na pewno łatwo skóry Bedlinowi nie sprzedamy.
0: Pozostałych, czyli Han Ying i Yang Xiaoxin?
1: Tak, i będzie oczywiście Fuyu i będzie też Magda Sikorska. Naprawdę zależy nam na tym, żeby to było święto sportu w naszej dyscyplinie, żeby to było historyczne, fantastyczne wydarzenie.
2: Z trenerem Zbigniewem Nęckim rozmawiał Bartłomiej Wisz. W Szwajcarii trwają Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie. Dlaczego w gronie najlepszych nie grają biało-czerwoni? O tym Tadeusz Musioł.
3: Przed 2 laty posmakowaliśmy elity i choć później z nią się pożegnaliśmy, to niewiele zabrakłoby tam wrócić. Dlatego trudno dziwić się słowom jednego z najwybitniejszych polskich hokeistów, Henryka Gruta.
4: Pierwszy raz chyba w historii tej grupy był tak wyrównany turniej i tyle wyrównanych drużyn. Tam każdy mógł przegrać z każdym. Przecież nawiązali walkę tak naprawdę z wszystkimi. To nie było tak, że był jakiś mecz, gdzie my odstawaliśmy zdecydowanie. No, graliśmy u siebie, nie awansowaliśmy. Czego zabrakło? To jest bardzo długi proces analizy.
3: Teraz nie czas i nie miejsce, ale obecne zmagania w elicie udowadniają, że wbrew powszechnej opinii wcale nie musielibyśmy tam tak bardzo odstawać od niektórych ekip.
4: Tak naprawdę na świecie 12 drużyn prezentuje taki dość solidny poziom. Te 4, które są dookoptowane tam w elicie, i czy to jest Polska, czy to Wielka Brytania, czy to Włochy, czy to Węgry, to jest ta sama grupa.
3: A jednak w tym gronie nas nie ma, a biją się inni. Pierwszy, bardzo rozbudowany etap dla mocarzy to tylko przygrywka, ale niespodzianek praktycznie nie mamy. Największa do tej pory to Słowenia, która urwała punkty Czechom. Ponadto zaskakują Amerykanie, którzy bronią trofeum, a w 3 meczach doznali 2 porażek. Ale mają w składzie aż 18 zawodników, którzy po raz pierwszy grają w takiej imprezie, więc Stany Zjednoczone są usprawiedliwione. Negatywnie zaskakują Niemcy, którzy punktów jeszcze nie zdobyli, ale nie spadną, bo za rok są organizatorem Mistrzostw Elity. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą Finowie, Kanadyjczycy i Szwajcarzy, ale grają przecież ci ostatni na własnym terenie i chcą wreszcie przełamać kompleks srebra i zdobyć to, co najcenniejsze.
2: Jeszcze przenosimy się ze Szczecina, tam jest Artur Dyczewski, obok niego podobno tenisowy talent.
5: Nazywam się Ania Idaszewska i trenuję w parkiecie tenisowym Olimpia Poznań.
6: I grasz w turnieju tenisowym w Szczecinie, Szczecin Cup Kia Polmotor 2026. Jak wrażenia, jak ci idzie?
5: Na razie w pierwszej rundzie miałam baja, drugą rundę wygrałam, więc jestem w ćwierćfinale. Bardzo się cieszę, bardzo lubię ten turniej, fajna organizacja i też bardzo fajny klub. Bardzo lubię te korty.
6: Liczna obsada, bo jest kategoria do lat 14 i do lat 16.
5: Tak, ja gram właśnie u 16, no ale właśnie dobrze jest rozłożone na kilka dni, więc nie ma na przykład, że ktoś gra 8 mecz i gra po nocy, więc bardzo fajnie zorganizowana.
6: Jest ćwierćfinał, to podejrzewam, że w Szczecinie tak już po cichu zaczynasz myśleć może i o finale, o zwycięstwie.
5: No może tak, jakby grałam tydzień temu w Zabrzu i byłam w finale, to jestem pierwszy raz stawiona, więc też myślę, że jest szansa na finał.
6: Iga Świątek i jej sukcesy działają inspirująco, motywująco do pracy, do spełniania marzeń?
5: Tak, na pewno działają. Ja pamiętam, jak oglądałam jej pierwszy finał na Rolandzie Garrosie, jeszcze no, wtedy nikt jej nie znał i oglądałam jej finał w salonie i pamiętam, że bardzo jej kibicowałam. No i ta jej kariera już jest bardzo dobra i no bardzo lubię ją oglądać te wszystkie mecze i teraz się też nie mogę doczekać Rolanda Garrosa, jej no, w sumie chyba ulubiony turniej.
6: To fakt, więc możemy po cichu chyba liczyć na kolejne zwycięstwo Igi.
5: No, mam nadzieję, że tak. No myślę, że dobrze gra teraz w Rzymie, więc myślę, że jest szansa.
6: A jakie jest twoje tenisowe marzenie?
5: Też bym chciała wygrać Roland Garrosa, właśnie to jest chyba mój ulubiony wielki szlam. No i Wimbledon na tej trawie to jest też taki wyjątkowy turniej. No i chciałabym reprezentować Polskę na Olimpiadzie na pewno.
6: Ale wiesz, w tenisa gra cały świat. To jest mega trudna ścieżka do sukcesu.
5: Właśnie wiem, no tenis to jest ciężki sport, jednak tyle osób teraz gra w każdej kategorii, z każdą kategorią jest tych osób mniej, ale mam nadzieję, że uda mi się i wierzę w to.
2: Przypomnę, Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Strasburgu. Z kolei Katarzyna Kawa wygrała z Amerykanką Ainą Akli 6-2, 7-6 i awansowała do drugiej rundy kwalifikacji wielkoszlamowego tenisowego turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu.
7: Kronika sportowa.
2: Ponownie o sporcie, jutro po 6 w sygnałach dnia.
8: Jedynka.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
0: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Jędrzejów Południe, węzeł Jędrzejów Wschód, w pobliżu Łączyna na drugim kilometrze po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. Wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Ekspresowa S11, odcinek węzeł Koszalin Zachód, węzeł Zegrze Pomorskie w pobliżu Strzękocina na 10 kilometrze. Kierowca nie opanował auta, w którym wystrzeliła opona, uderzył w bariery. Jedna osoba jest ranna, zablokowany także jest jeden pas w kierunku Szczecinka. Koniec kłopotów na S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski, węzeł Jasionka w pobliżu Stobiernej na 460 km. Koniec kłopotów także na drodze krajowej nr 20 na odcinku Bytów Kościerzyna w pobliżu Pułczna na 236 km. Nie ma już także utrudnień na drodze krajowej nr 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna-Starachowice w pobliżu Parszowa na 9 kilometrze, gdzie z jezdni wypadła ciężarówka i trasa w kierunku Starachowic była drogą zablokowaną. Teraz jedzie się trasą nr 42 bez jakichkolwiek problemów. Droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Zawiercie w pobliżu Nagłowic na 185 kilometrze, zderzenie autodostawczego z osobowym. Ruch wahadłowy. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane tylko miejscami na północnym wschodzie. Na krańcach zachodnich i w Bieszczadach okresami duże i tam popada deszcz. Na północnym wschodzie oraz na zachodzie miejscami zanikające burze z porywami wiatru dochodzącymi do 65 km na godzinę. Po północy miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.

0: Minęła 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Polscy wiceministrowie obrony narodowej z pilną wizytą w Waszyngtonie. Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski chcą uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy mających przybyć do Polski.
1: Tomczyk i Zalewski mają zaplanowane spotkania w Pentagonie i Departamencie Stanu, a także rozmowy z kongresmenami zasiadającymi w komisjach do spraw sił zbrojnych. Jak powiedział Tomczyk, jadą z przesłaniem od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Jednym z rozważanych wariantów jest przerzucenie do Polski żołnierzy stacjonujących dotychczas w Niemczech. Przed odlotem do Waszyngtonu wiceminister Zalewski przyznał, że decyzja Pentagonu zaskoczyła polską stronę. Tłumaczył, że nikt w Polsce nie wiedział, że rotacja amerykańskiej brygady zostanie zawieszona. Z kolei Tomczyk zapewniał, że wstrzymanie rotacji ma charakter wyłącznie logistyczny i nie podważa trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego. O wynikach swoich rozmów wiceministrowie poinformują dziennikarzy jutro na konferencji prasowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Premier Węgier Péter Mojdziar przyjechał pociągiem z Krakowa do Warszawy. Na Dworcu Zachodnim przywitała go grupa Polaków i Węgrów.
2: Po prostu to była dobra okazja przywitać się z nowym premierem, pokazać, że popieramy go i nowy rząd, i ta zmiana.
3: Ja przyszłam, ponieważ przyjechał premier Węgier, a ja bardzo szanuję demokratycznie wybranego premiera Węgier.
4: Jestem małżeństwem polsko-węgierskim i w końcu możemy powiedzieć, że nie czujemy wstydu i mamy nadzieję, że w końcu po tych iluś tam latach wróci trochę normalności.
0: Jutro węgierski premier spotka się z szefem polskiego rządu i prezydentem. Po południu odwiedzi Gdańsk. Strażacy dogasili pożar w Narwiańskim Parku Narodowym. Między Izbiszczem w gminie Choroszcz a rzeką Narew spłynęło 14 hektarów traw i trzcin. Sytuacja jest opanowana, ale zagrożenie było ogromne, przyznaje dyrektor parku Grzegorz Piekarski.
5: Pożar był w miejscu, w którym pokłady torfu są dość głębokie, więc zagrożenie tego, że ogień pójdzie w głąb i zniszczy nasze torfy, było bardzo duże. Dodatkowo obszar, na którym wystąpił pożar, to zajmuje kilkaset hektarów suchej trzciny, więc zagrożenie to ogromne. Musimy pamiętać o tym, że w tym momencie trwa okres lęgowy ptaków. Ptaki wysiadują jajka, więc to zagrożenie dla przyrody Narwińskiego Parku było ogromne.
0: Strażacy informują, że nikt nie został poszkodowany, a akcja przebiegła bardzo sprawnie.
5: Dzięki tylko temu zaangażowaniu ten pożar nie objął dużo większego obszaru. Chciałbym przestrzec przed używaniem otwartego ognia na terenach zagrożonych pożarami. Mamy susze, trzciny stojące na terenie Parku Narodowego są naprawdę barażone na pożar. Każda najmniejsza iskra może spowodować to, że nie zdążymy zauważyć, a pożar wybuchnie.
0: Przyczyna wybuchu ognia wciąż nie jest znana. Do gaszenia pożaru wykorzystano m.in. samolot Dromader.
6: To są aktualności jedynki.
0: Wyglądało groźnie na szczęście i tym razem nikomu nic się nie stało. Na lotnisku w Michałkowie w Wielkopolsce awaryjnie lądowała awionetka. Na pokładzie były dwie osoby. Pilot zdecydował się na taki manewr z powodu usterki przedniego koła samolotu. Przed lądowaniem teren lotniska zabezpieczyły cztery zastępy straży pożarnej, karetki oraz policja. Rosja aktywnie planuje ofensywę z Białorusi, ostrzegł naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski. Mają świadczyć o tym zgromadzone przez Kijów dane wywiadowcze.
7: Oleksandr Syrski zaznaczył, że ukraiński wywiad posiada dane potwierdzające realność takiego zagrożenia. Według niego obecna tendencja wskazuje na dalsze wydłużanie przez Rosjan linii frontu, która już teraz przekracza 1200 km, a atak z północy tylko go wydłuży. Kilka dni temu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski alarmował, że Rosja planuje zaatakować z terytorium Białorusi na kierunku czernichowsko-kijowskim, czyli tym samym, którym zaatakowali na początku pełnoskalowej inwazji.
8: My będziemy i nadal zachęcać.
7: Będziemy nadal bronić Ukrainy, bronić naszych ludzi. Poleciłem naszym siłom obrony i bezpieczeństwa przygotować plan reakcji. Na posiedzeniu sztabu go rozpatrzymy i zatwierdzimy. Kierunek czernichowsko-kijowski będziemy wzmacniać. Partnerzy również wiedzą, co się dzieje i do czego Rosja nakłania Białoruś.
8: I do czego schylają Białoruś?
7: Syrski dodał również, że minionej doby po raz pierwszy ukraińskie kontrataki i działania ofensywne były na froncie liczniejsze niż operacje przeprowadzone przez rosyjskie wojska. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 7 do 11 stopni w większości regionów, na zachodzie i północy możliwe opady deszczu i burze. Środa pochmurna, po południu przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum i do 23 na południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
7: Polska Ekstraklasa. Najbardziej nieprzewidywalna piłkarska Liga Europy. Ostatnia kolejka wyznaczy hierarchię na najbliższy rok. 18 drużyn, 9 stadionów i 9 sprawozdawców Polskiego Radia. Relacje, opinie i komentarze w Studiu S13 na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Sobota, 23 dzień maja, kilka minut po 17. Andrzej Janisz gwarantuje emocje.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
8: 7 minut po 23.
1: Wieczór z reportażem.
8: No i oczywiście, proszę Państwa, z Janną Bogusławską, Wojciechem Błońskim i mówiącym te słowa Maciejem Jastrzębskim. Dobry wieczór w imieniu całej naszej trójki. Dzisiaj będzie i historycznie, i z takim trochę spojrzeniem psychologicznym o rzeczach ważnych, takich, które nas otaczają i wydawałyby się banalnymi. 81 lat minęło od zakończenia w Europie II wojny światowej. Wciąż na terenie dawnego hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau pracownicy tamtejszego muzeum znajdują przedmioty należące do więźniów. Także rodziny więźniów przekazują artefakty, które były dla ich rodziców lub dziadków wspomnieniem tragicznych przeżyć obozowych. Ci, którzy przeżyli obozy koncentracyjne, zabrali fragmenty obozowego życia ze sobą, najczęściej naszywki z numerem lub całe pasiaki. Pretekstem do dzisiejszej opowieści są nożyczki. Były więzień Aleksander Akacki skroił nimi, a później uszył bryczesy dla SS-mana. W ten sposób dostał pracę w szwalni. Po uwolnieniu zabrał nożyce do domu i przez lata ich używał. Kiedy skończył już szyć, podarował je swojemu uczniowi, Stefanowi Murawskiemu. Pan Stefan ma 87 lat. Nie prowadzi już zakładu krawieckiego, nie ma też spadkobiercy swojego rzemiosła. Jeden z synów, Bartłomiej, podpowiedział, żeby nożyczki przekazać do muzeum. Jego zdaniem nie powinny leżeć w prywatnej szufladzie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej, Pamiątki z Auschwitz.
9: To trzeba umiejętnie, żeby nie tak, tylko tak. I, no i to super. Światowej sławy nożyce. Tu jest...
10: Otworzyć, tam jest ten napis.
9: Tu jest napis, ale ja nie przeczytam. To pamiątka. Tyle lat przetrzymane nożyce. Ja do szlifierza zaniosłem. Naostrzone są świeżutkie takie. No. Można ciąć nimi.
11: Ja sobie spróbuję. Jejku, ale one ważą.
9: Jak szef, bo ja u niego uczyłem się zawodu, u tego pana Akackiego. Jak skończyłem już praktykę, to on powiedział, że Stefan, on mnie bardzo lubił, będziesz miał kiedyś swój zakład, a ja już będę stary, bo on wtedy miał 46 lat, jak ja przyjechałem do niego. To dla mnie to był stary człowiek, mi się wydawało, jak ja miałem 15. I mówię, jak będziesz miał swój kiedyś zakład, to te nożyce nikt nie dostanie, tylko dla ciebie będę je trzymał. On te nożyce przywiózł z Oświęcimia. Jak już się zarejestrowałem, już był starszy, jestem u niego, wyciąga te nożyczki z szuflady, te nożyce, kładzie mi na stół, mówi, masz te nożyce ode mnie, ale mówi, żeby nie całkiem za darmo, to daj 10 złotych. On tak był skąpy, że każda złotówka u niego się liczyła. No to dałem mu te 10 złotych, ta wartość dzisiaj pewnie 20, może 30 była. I tak te nożyce mam do dziś.
6: Uczeń Aleksandra Kackiego, pan Stefan Murawski, ma dziś 87 lat. Szyje nadal. Maszyna stoi w pracowni obok klatek z kanarkami. Żadne z dzieci nie poszło w jego ślady. Bartłomiej, jeden z synów, napisał do radia, żeby podzielić się tą historią.
9: Nożna. Ja nie chcę silnika, bo nogi muszą trochę pracować. Jest maszyna nie do zdarcia.
6: Jeszcze pan szyje?
9: No pewnie, spodnie gdzieś skończyłem. Panie przychodzą z sukienkami, naprawiam sukienki. Zasłony u szyi, jak panie przyjdą. Takie rzeczy.
12: To już tyle lat po wojnie. Świadkowie, uczestnicy tamtych wydarzeń odchodzą. Osoby, które je znały, przyjaźniły się, słyszały bezpośrednio te wspomnienia, przeżycia, również są już stare, tak jak mój tata. Z racji tego, że też nie ma dziedzica, który by przejął po tacie zawód, warsztat, narzędzia, taki pomysł się pojawił, żeby te nożyczki przekazać do muzeum. Nie jako nożyczki, tylko jako nośnik właśnie tej historii pana Akackiego, żeby to nie przepadło.
9: On wrócił w 45 albo 6 roku z obozu. Ale wiedziałem, bo jak do nas przychodził, to opowiadał z ojcem, rozmawiał, to mówił, że w obozie był. Józef Cyrankiewicz na tym samym bloku siedział.
6: Czy numer pokazywał?
9: Nie musiał pokazywać, bo ja, jak lato było, koszulę miał z krótkim rękawem. Tu w tym miejscu miał wybity.
6: Tak blisko tak. Dłoni?
9: Oj. 2289. Taki numer miał.
6: No i te nożyczki. Postanowił je z Oświęcimia wziąć?
9: Tak. Dlatego, że wiedział, że wraca, przeżył. Wojna się kończy. Ruscy ich tam wyzwolili. Myślał, że jak wróci, to będzie szył dalej, bo co mógł robić więcej.
6: Aleksander Akacki nie pozostawił po sobie zapisanych wspomnień. Są tylko te, które zapamiętał jego uczeń. Nie zachowało się zdjęcie zrobione przy przyjęciu Aleksandra Akackiego do obozu. Zatem nie zobaczę, jak wyglądał. Zostały tylko nożyczki. Do Muzeum Auschwitz-Birkenau trafia rocznie około kilkunastu takich obiektów, pamiątek po więźniach. Znacznie więcej pracownicy muzeum wciąż znajdują na terenie byłego obozu, mówi mi Elżbieta Cajzer, która kieruje działem zbiorów.
13: Nożyczek mamy bardzo dużo. Prowadzimy taki projekt teraz, gdzie dzielimy ten materiał, ponieważ on był przechowywany w takich koszach, właściwie wagonikach i wypełniony metalem zmieszanym, bo te magazyny metalowe przedmiotów zostały podpalone. I część z tych przedmiotów jest stopiona w całość, czyli nożyczki są połączone z łyżkami, z widelcami w postaci takich brył pod wpływem temperatury. W taki sposób te obiekty konserwujemy i takie też pokazujemy na wystawach. To jest taki element, który wystąpił tylko w Auschwitz właściwie, bo tylko tutaj ten magazyn metali został podpalony. To było celowe działanie przed ucieczką. Więc jeżeli gdziekolwiek się pojawiają jakieś taka bryła metali z powyginanymi łyżkami, to jesteśmy pewni, że miejscem, kontekstem było Auschwitz. Ja zaczynałam pracę w muzeum tutaj w pracowniach konserwacji. Zajmowałam się konserwacją misek obozowych, które zostały wysłane później na wypożyczenie do Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Te miski były typowe, rozdawane więźniom. To były wszystkie bordowe, których podawano zupę. I to funkcjonowało tylko w jakimś krótkim okresie obozu, bo potem tych misek oczywiście zabrakło. Wyglądały jak wojskowe w jednym charakterystycznym kształcie i niektóre miały przywieszki. Widać było, że ktoś z nich korzystał i sobie do spodni przypinał albo do pasiaka przywiązywał sznurkiem, żeby mieć przy sobie. Pamiętam jedną sytuację, która została mi w pamięci pewnie na zawsze. Jakoś wcześniej rano zaczynałam pracę. Taki duży stół do konserwacji i ja pamiętam, że te miski ustawiałam po 10 z przekładkami jedna na drugiej i w pewnym momencie te miski spadły, co było niemożliwe. Wydawało mi się, że to, ale tutaj krążą takie historie i dużo jest takich momentów, w których no, nie da się w jakiś sposób, znaczy ja to przyjmuję, że tak jest po prostu i mogło być jakieś mikrotrzęsienie z kopalni. Dla mnie to było po prostu znakiem, że ktoś przyszedł, chciał sobie swoją miskę wziąć z tej kubki i reszta się rozsypała.
6: Głosu pana Akackiego już nie usłyszę, ale chcę, żeby w tej opowieści wybrzmiało wspomnienie byłego więźnia. Sięgam po taśmę z reportażem, który nagrałyśmy z koleżanką 30 lat temu. Jego bohaterem jest Włodzimierz Turczak.
14: Oj, przepraszam. Oryginalny. I wisi w szafie już 49 lat. Przepraszam. To jest ubranie zimowe. O, był dwurzędowy. Ubiorę na siebie, dobrze? To jest oryginalna bluza. Zimowa, a letnia była. Teraz się nie wejdę w niej, a ona była dwurzędowa. O, proszę pani, to jest jakiś materiał pokrzywa i jeszcze coś. Jak to namoknie, to się stoi jak w dykcie. Tak jak w trumnie. Letni był też pasiak, tylko drelich cienki, ale też biały, niebieski, jasny. Jeszcze się pozapinam. To musiałam guziki tak przyszyć na kraj. Ale to jest oryginalne, ja w niej wróciłem. O, i jeszcze może z tą laską. Wróciłem o dwóch laskach na pół nieboszczek. No, można powiedzieć, 42 kilo miałem.
6: Pamiętam, jak byłam zdziwiona, wręcz zszokowana, kiedy zobaczyłam wiszący w szafie obok innych ubrań poobozowy pasiak. Dziś zastanawiam się raczej, co po śmierci pana Włodzimierza zrobiła z pasiakiem rodzina.
13: Dla ludzi, którzy byli w obozie, te pasiaki były ubraniem, było ich własnością i było jedyne, co mieli. Niektórzy palili swoje pasiaki po obozie. Po prostu ich nienawidzili i były takie relacje, że wszyscy po prostu grupowo spalili pasiaki. Niektórzy przechowywali jako pamiątkę, jako coś, z czym nie mogli się rozstać. Mogło być to szokujące, że ktoś trzyma. Dla niego to było normalne. Było pamiątką, potem dla rodziny było pamiątką, a jak nie, no to trafia do nas, no bo rodzina nie wiedząc, co robić, to przekazuje do instytucji, za co my oczywiście jesteśmy wdzięczni, no bo jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią opiekę tym obiektom. Perspektywa czasu i jego upływu nadała tym obiektom znaczenia muzealnego. Tak naprawdę 10 lat po wyzwoleniu to były zwykłe przedmioty. Przecież po wyzwoleniu te przedmioty użytkowe leżały na stertach na Brzezińce. To nie było niczego, jak ludzie wracali tutaj w okolice. Szukali garnków. Gdybym była matką i miała zapewnić dziecku obuwie, też bym poszła i wzięła ze sterty leżących, niezabezpieczonych w żaden sposób butów. I nikt wtedy się nie zastanawiał, że to były buty należące do ofiar.

0: No ważą. Ciężkie. Ja się tak zastanawiam. A już skończyłem 50 lat. I tak co jakiś czas przypominam sobie o tych nożyczkach. I zastanawiam się, czemu one są takie ciężkie. Że to zwykły metal jest. A ten ciężar, no dla mnie się łączy z jakimiś wspomnieniami. Przypominają mi się po prostu opowieści ojca. O swojej relacji z jego nauczycielem, z jego mistrzem. Pan Akacki był kimś, kto wprowadzał go w życie zawodowe, w dorosłe życie. Tutaj w Warszawie, w centrum. Ojciec opowiadał różne historie, anegdotki. Jak chodzili na tańce na plac defilat, ale też opowiadał, że... No właśnie to też ciekawe, że zawsze mówiliśmy pan Akacki o nim. Pan Akacki potrafił chować pod poduszką kromki chleba, stary ser i robił to jeszcze wiele lat po wojnie. Ja wtedy nie znałem żadnych książek, opowieści o osobach, które przeżyły obozy koncentracyjne niemieckie. Więc to było dla mnie jakieś dziwactwo. Ojciec opowiadał o wielogodzinnej pracy, że młodzi chłopcy siedzieli, szyli do późnego wieczora. Dla młodych chłopaków, którzy się uczyli wtedy u niego. A chcieli żyć, chcieli chodzić na potańcówki, no to musiało być bardzo trudne. Jak przychodzi styczeń, jak przychodzi rocznica wyzwolenia Auschwitz, no to ja wtedy myślę o tej historii. Ten człowiek, który przetrwał tak potworne warunki, on je przetrwał między innymi dzięki właśnie tym nożycom.
1: Może od początku zacznę. Był złapany róg Nowego Światu, ale jerozolimskich. Niemcy go złapali.
2: Na ulicy.
1: Szedł po żonę do pociągu, bo ona handlowała, może nie tego, może nie mówić, że handlowała mięsem, bo tak sobie dorabiali, bo tak jak mogli, tak żyli. Pojechała po jakąś tam ćwiartkę, gdzieś tam na wieś. I Niemcy go złapali, szedł po nią i róg Nowego Światu, ale jerozolimskich go złapali. Pierwszy transportem pojechał do Oświęcimia.
3: Był to dokładnie pierwszy transport więźniów z Warszawy. Nie wiemy, co myślał pan Akacki, przekraczając bramę obozu. Czy podobnie jak Włodzimierz Turczak?
4: Przeczytałem ten napis Arbeit macht frei, praca czyni wolnym. I zobaczyłem więźniów w pasiakach. Sobie pomyślałem, jestem młody, będę pracował, zdrów, dadzą jeść, pyżamy dają, ja liczyłem, że to są pyżamy. Orkiestra na biało ubrana, te lampasy mieli czerwone malowane, takie jak podchorążówka, z instrumentami, takie przywitanie było nasze. Przeliczyli, ile nas tam przywieźli Polaków i po niemiecku Laufschritt Marsch. Tu orkiestra gra coś pięknego. Tego marsza to noga sama do taktu szła. Obsługa więzienna, ta obozowa, kapowie, blukowie z pałami. No i Laufschritt schnell. I bili, kto upadł, to się nie podniósł. Ich bin Häftling numer 46364. Na pamięć musiałem umieć go na pamięć. 46364. Człowiek tylko był numerem.
3: Pan Akacki trafił do jednego z cięższych komand.
1: Pracował w tym transporcie, tych trupów zbierali na platformę, wozili do krematorium. Tam ich pewnie było z 5, z 10 może do tej platformy. I on podskoczył, tej burty się złapał i podjechać chciał. Z górki ta platforma zjeżdżała. I Niemiec jak zobaczył, że ci idą z boku, trzymają się, pchają tę platformę, a on symulant jedzie uczepiony, podjechać chciał, jak go podszedł, walnął w twarz, on spadł i rękę złamał. To go wzięli na izbę chorych, ale tam jakiś lekarz też Niemiec był, znaczy jakoś miał człowiek

0: bezpieczeństwo w sobie. Mówi, Olek, ty, mówi, uciekaj z powrotem do tego transportu, bo tutaj jutro, pojutrze mogą cię zastrzelić, zabrać do krematorium, bo niesprawny, po co im taki? I ta ręka bez gipsu, bez niczego, sama mu się zrosła. I on tę rękę miał, to lewo, tak wykrzywiono do końca życia.
1: Obiektów w muzeum przybywa, ale jest jeszcze całe mnóstwo tych, które od wojny przeleżały w magazynach, bo nie było ani sił, ani środków na ich opracowanie.
2: Praca nad tymi obiektami trwa już ponad 10 lat i jeszcze nie jest skończona. Od momentu, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy wspierać w ramach pomocy konserwatorów z Ukrainy i zostało otworzone takie stypendium. I właściwie dzięki pracy stypendystów dużą część tych obiektów metalowych udało nam się porozdzielać, opracować. One są wprowadzane teraz do bazy danych muzealiów. To tak naprawdę w jednym takim koszu, których było ponad 20, znajdowało się, tak średnio obliczyliśmy, około 7 tysięcy obiektów.
3: Rozumiem, że nie można było ich do tej pory opracować.
2: Czy nie było na to też ani środków, ani też siły przerobowej, bo w zbiorach do tej pory było zatrudnione mniej niż 15 osób.
4: Bo niby banalny przedmiot, no zwykłe po prostu, tylko że duże, solidne niemieckie nożyce, jak bardzo potrafią zmienić ludzkie życie.
0: A no to po tym Niemiec, nie wiem, komendant czy któryś tam zapytał, czy uszyje mu spodnie bryczesy. Bo tam szwalnia była, ale to tacy byli, może rok był nauki, miał takie przyuczony. Bryczesy to rzadko, który krawiec to uszyje. A on był zawodowy i był dobrym krawcem. W każdym razie się zgłosił i temu Niemcowi uszył te spodnie bryczesy. To mówi, jak koszulę miał mokro, bo bał się, że jak mu w razie nie uszyje takiej, to go zastrzeli. I od tamtej pory w warsztacie siedział i dzięki temu przeżył Oświęcim. Ja jeszcze mało to jeszcze dobro sobie jednego pana mecenasa. On zielonego pojęcia nie miał. Majster, szef przykroił, przygotował mu wszystkie dodatki, on tylko szył, kroić nie umiał, nie miał pojęcia, ale uszył.
2: Tutaj w tym pudełku mamy stos nożyczek, wszelakich, dużych, małych, krawieckie pewnie i kosmetyczne. To są maszynki z kolei do strzyżenia. Takie same były używane do strzyżenia więźniów w obozie.
1: Jest ponad 80 lat po wojnie. Pracownicy muzeum ciągle znajdują na terenie byłego obozu nowe obiekty. Wciąż zgłaszają się ludzie, którzy chcą coś przekazać. Ja byłam pewna, że wszystko już zostało odkryte.
2: Nigdy, wydaje mi się, że nigdy nie będzie odkryte wszystko, ponieważ rozwój technologii powoduje, że jeszcze będziemy odkrywać wiele rzeczy, o których nie mamy świadomości, że mogliśmy się dowiedzieć, więc jakby ta historia nigdy nie będzie zamknięta. Właściwie do tej pory to było gromadzenie, bo jeszcze były te informacje, są jeszcze obiekty, natomiast drugi etap to jest badanie tych przedmiotów. Tak jak powstają bazy danych, nazwisk walizk czy inne, grupowanie, łączenie z relacjami, z archiwum, to wszystko jeszcze przed nami.
3: Czyli nie można używać czasu przeszłego, że ta historia już została opowiedziana?
2: Nie, ta historia nie została opowiedziana. Jeżeli tylko istnieje ryzyko, że jeszcze jest jeden głos, który powinien być do tej dyskusji dodany, to ta historia nie jest zamknięta, to ona nadal będzie otwarta i będzie na ten głos czekała.
4: W czasach, w których zdarzają się sytuacje, w których ktoś zaprzecza, neguje w ogóle, że to niemożliwe, albo że nie ma dowodów, to ja ten dowód trzymam w ręku. Te nożyce tam były. Te nożyce przyjechały z człowiekiem, który okupację przeżył w obozach koncentracyjnych i nie miał powodu do fantazjowania. On to opowiadał,

0: na zasadzie historii, która się zdarzyła przedwczoraj. Dlatego te nożyczki po prostu nie mogą leżeć gdzieś w prywatnej szufladzie. One są zbyt ciężkie na to wszystko.
1: W zbiorach muzeum znajduje się m.in. 40 metrów sześciennych obuwia, około 3800 waliz, ponad 12 tysięcy garnków, 470 protez i ortez, 397 sztuk pasiaków, 246 tałesów, tysiące rzeczy codziennego użytku.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Wysłuchali Państwo reportażu Magdy Skawińskiej, a w reportażu wykorzystano fragmenty audycji z 1996 roku autorstwa Dobrosławy Wiśniewskiej i Magdy Skawińskiej pod tytułem Człowiek był tylko numerem. W studiu Polskiego Radia Katarzyna Szir, psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Karolina Szulej, pisarka. Ja sobie pozwoliłem w skrócie, bo tych tytułów
4: absolutnie
3: jest wiele, antropolożka, bo to będzie tak także dla nas istotne dzisiaj
4: tak
3: podczas
4: jest
3: rozmowy. Szanowne panie, w przedmiotach zaklęta jest historia. Dla jednych to są dobre wspomnienia, dla innych złe. Z różnych powodów nie chcemy się z takimi przedmiotami, a właściwie z tymi historiami rozstawać. Ja to odbieram trochę tak jak potrzebę niezrywania więzi z przeszłością, ale to pewnie w każdej takiej historii drzemie wiele różnych znaczeń. Pani profesor.
4: Myślę, że wiele i to pierwsze znaczenie, które mi się nasuwa po wysłuchaniu reportażu, to jest takie znaczenie związane z relacją, ponieważ nożyce były przekazane przez mistrza uczniowi i jakoś bardzo ważna historia z przeszłości w tej relacji, w tym przedmiocie została zamknięta.
3: Więc nie chodziło o same nożyce i wspomnienie dobre bądź złe tego, który jako pierwszy je dostał od losu i które uratowały mu życie, tylko chodziło też o chęć przekazania tej historii, tak jak w tej tradycji człowieka jest opowieść, jakaś legenda o ważnym wydarzeniu w życiu jednostki czy też społeczeństwa.
4: To jest ten wątek przekazu transgeneracyjnego czy międzypokoleniowego, którym troszkę się zajmowałam, zajmując się parentyfikacją, czyli taką sytuacją, kiedy dzieci zajmują się rodzicami, czyli zostaje takie odwrócone normalna kolej rzeczy, a dzieci zajmują się rodzicami, ponieważ tymi rodzicami niewystarczająco dobrze zajmowali się ich właśnie rodzice, czyli stąd jest ten kontekst transgeneracyjny. Mi się wydaje, że to jest jedno ze znaczeń dla przekazywania przedmiotów innym osobom.
3: Pani Karolina, jak pani by spojrzała na to?
5: Ja na to spoglądałam bardzo wiele lat, bo przez dekadę pisałam książkę, która nosi tytuł Rzeczy osobiste, ubrania i rzeczy w obozach koncentracyjnych i zagłady. I w tej książce jednocześnie starałam się odpowiedzieć na pytanie, czym były te przykładowo nożyce, czym były przedmioty w obozach, czym były dla ludzi, którzy najpierw jak do obozów są wcielani jako cugangi tak zwane, czyli nowi więźniowie, są pozbawiani wszystkiego i jest im przydzielane tylko to, co ma ich zabić albo odczłowieczyć i potem nabywają pewne przedmioty, które mogą im służyć jako narzędzia przetrwania, a potem wychodzą z tego obozu i usiłują powrócić do tak zwanej normalności, natomiast wchodzą znowu z niczym w tę normalność i często jedynym łącznikiem z normalnością, drogą do tego, żeby jakoś się uczłowieczyć, jest coś, co znowu wychodzi z obozu i staje się tym przedmiotem osobistym i własnym na powrót. Więc tutaj jest dużo takiego transformacyjnego aspektu przedmiotów, tego, że w ogóle wydaje nam się, że przedmioty to jest coś nam niezbywalnego, ale jednak obozy udowodniły, ten system udowodnił, że jest taki rodzaj przemocy, który może nas pozbawić takiej, można powiedzieć, najbardziej pierwotnej warstwy kultury, tego, co jest nam takie, można powiedzieć, właśnie niezbywalne, że więźniowie, którzy trafiali do obozu,

0: nie wyobrażali sobie, że ktoś im zabierze wszystko, łącznie z ich, nie wiem, na przykład obrączkami, tak, czy kolczykami. Że myśleli,
1: czyli przedmiot,
0: że...
1: który nabyli tak. w czasie tego traumatycznego wydarzenia w ich życiu, stawał się też odpowiednikiem tego wszystkiego, właściwie takim przedmiotem zastępującym to, co stracili.
0: W pewnym sensie jakimś takim rodzajem koła ratunkowego, bo my potrzebujemy przedmiotów. One opowiadają o tym, kim jesteśmy i jeśli właśnie nas się ich pozbawia, no to jak powiedział jeden z więźniów, których świadectwa czytałam, to jest jakby ktoś pozbawiał mnie cząstki, mojej własnej cząstki, że to jest dla nas nie do wyobrażenia, więc niewyobrażalna przemoc nas dotyka, potem staramy się odzyskać siebie samych, a potem wrócić do życia i w tym wszystkim biorą udział przedmioty i jeszcze na dodatek jest coś takiego, co w tym reportażu też jest bardzo ważne, jak pamięć, jak to, jak traktujemy te przedmioty, że na przykład przedmioty po obozie, postobozowe, które były znajdowane w magazynach, które już były wyzwalane, były traktowane jako przedmioty codziennego użytku, ponieważ w warunkach powojennych nie było nic. I dopiero my potem je uświęcamy, nazywamy ikonami, relikwiami, opowiadamy o nich jako świadkach historii, kiedy one były tak naprawdę, po pierwsze, mogły być osobistym amuletem, po drugie, mogły być po prostu jedyną rzeczą, która pozwoliła się poruszać po tej nowej rzeczywistości, jak na przykład tak zwane pasiaste piżamy. Maria Dąbrowska pisała o dużo takich dziwnych pasiastych piżam w tramwajach dzisiaj. Niektórzy nie chcieli mieć tych przedmiotów, które wypełniały ich życie obozowe, ale niektórzy wręcz chcieli być w nich upamiętnieni. Na przykład u fotografów wisiały często dyżurne pasiaki, żeby osoby, które przetrwały, mogły się w nich fotografować.
1: Panie profesor, a ja jeszcze odnajduję, nie wiem czy słusznie, czy nie, no to takie moje odczucie, pewne odniesienie do historii Polski tej powojennej, dlatego że Polska została zdemolowana przez Sowietów w sensie chociażby funkcjonowania rodzin wielopokoleniowych, które mieszkały razem, które przekazywały sobie różne wydarzenia z życia dziadków, pradziadków z pokolenia na pokolenie. I nagle się okazało, że mieszkamy w blokach, że nie mamy kontaktu z resztą rodziny, że część rodziny zaginęła na wojnie, zginęła, nie ma po nich śladu. W przeciwieństwie chociażby do narodów Europy Zachodniej, które mogły te tradycje mimo wojny kontynuować, bo tam jednak te rodziny wielopokoleniowe pozostały i te nożyce i ta chęć przekazania ich najpierw uczniowi, potem ten uczeń swoim dzieciom. To jest też chęć funkcjonowania w społeczeństwie, które przekazuje sobie wiedzę o tym, co wydarzyło się 10, 20, 30, 40, 100 lat temu, jak ten świat wyglądał i co ten świat przeżył.
2: Absolutnie. W tym, o czym mówiła pani, ja widziałam dwa takie następne elementy poza przekazem transgeneracyjnym i tym, o czym pan mówi. Takie dwa bardzo ważne elementy przedmiotów w kontekście ich takiej funkcji dla danej osoby. Pierwsza rzecz, jaka tu jest istotna, to jest pamięć, tak? Pamięć historii, czyli to, o czym pan mówi. Myślę też, że sprawcy bardzo lubią przepisywać historię, tak żeby im pasowało. I w związku z tym przedmioty najczęściej, zdaje się, że 25% po wojnie, były jakieś badania Instytutu Pileckiego, 25% ludzi zostało z pamiątkami, to były najczęściej dokumenty, zdjęcia, jakieś inne przedmioty, ale te przedmioty pozwalają zachować tą prawdę, która dla danej rodziny czy dla danego pokolenia jest ważna. Czyli nie przepisywanie historii, tylko pamięć wydarzeń. Ofiar, a nie sprawców. A druga rzecz, która mi przyszła do głowy, jak słuchałam tego, o czym pani mówi, to jest kwestia tożsamości, tak? Czyli budowania tożsamości na czyli takiego ja, które dotyczy trzech elementów, bo na tym się opiera tożsamość. Ja w przeszłości, ja w teraźniejszości i ten element niezwykle ważny w przepracowaniu traumy, ja w przyszłości. Czyli jeśli ja mam nożyce, jeśli ja mam nawet pasiak z obozu, z którego mogłem wyjść i przeżyć, to on pokazuje moją siłę, prawda? Ja myślę, że ktoś, kto nie przeżył, to jego rodzina by tego pasiaka no, jakoś nie kultywowała, prawda? Bo to jest troszkę inna narracja, inna historia. To w związku z tym ja mogę budować tożsamość przy pomocy tych przedmiotów. One są takim pomostem, dlatego że po wojnie, szczególnie pierwsze pokolenie, ono nie miało słów.

0: Drugie też marnie. Dopiero trzecie zaczęło mówić. W związku z tym przedmiot byłby takim pomostem w miejsce słowa.
1: Pani Karolino, takie przedmioty to także moja refleksja. Choć wydają się banalne, to przez historię, którą sobie niosą, zyskują zwielokrotnioną wartość historyczną, bo no cóż, nożyczki gdybyśmy zanieśli do muzeum, to no stare nożyczki. Natomiast obudowane historią bohatera reportażu Magdy Skawińskiej zasługują już na swoją własną gablotę.
2: Muzea, nie tylko Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak zwane muzea martyrologiczne, które są w Polsce, mają ekspozycje, z którymi możemy wszyscy obcować, mają też magazyny i mają w tych magazynach naprawdę przeróżne przedmioty, które nie do końca czasem nam pasują do naszego obrazu wojny. I dlatego tak lubimy te historie dotyczące pojedynczych przedmiotów, bo te przedmioty są dla nas często zaskakujące, opowiadają coś, co nam przełamuje pewną popularną narrację. Na przykład te pasiaki, o których ja też sama wspomniałam i pani profesor wspomniała, to jest tylko część prawdy o obozie. Są osoby, które do dzisiaj, ja rozmawiałam z takimi właśnie osobami ocalałymi, zachowały swoje stroje cywilne z jakimś oznaczeniem i tak samo muzea też mają w swoich zbiorach tego typu stroje, natomiast nie pokazują ich tak otwarcie na ekspozycji, ponieważ to w pewnym sensie zaburza jakiś rodzaj ikonicznej narracji tej pamięci właśnie.
1: Ale to też chyba się zmienia z pokolenia na pokolenie, dlatego że ja pamiętam,
2: możemy
1: kiedy byłem
2: być bardziej otwarci.
1: W jednym blogu, no. Przepraszam, że wchodzę w słowo, mieszkała ze mną pani, już wiekowa wtedy, po obozie koncentracyjnym i ona zawsze starała się, by numer wytatuowany na ręku był widoczny. I myśmy podchodzili do niej na zasadzie takiej, że to jest nasza ukochana babcia, chociaż byliśmy dzieciakami bawiącymi się na podwórku i mieliśmy pstro w głowie.
2: Ale też wydaje mi się, że takie rzeczy jak numer czy pasiak, właśnie nawet jak mówią o tym sami ocalali, to pani profesor pewnie powie o tym więcej, to też są takie klisze, za którymi się chowamy. Że jest nam łatwo właśnie powiedzieć kilka zdań o sobie, takie, które są utarte, bo też nas boli opowiadanie o sobie prawdziwie. Boli nas patrzenie na przedmiot i przenoszenie się w czasie znowu do tego tam i wtedy. A takie rzeczy materialne, ja widzę nawet po sobie, jak ja wiele godzin spędziłam często z osobami, które wydawało mi się, że coś powiedziały, a tak naprawdę to było tylko poskrobanie, bo one musiały dla mnie, Kalista z Krainy Czarów, po prostu przenieść się znowu w to cierpienie trudne, bo tam była ta pamięć zmysłów, ta była ta pamięć przedmiotów.
1: Ale to dlatego... także dla pani zapewne było niezwykle trudne z takimi ludźmi obcować na co dzień i przeżywać razem z nimi ich traumy.
2: Na pewno, ale nie chcę tutaj jakby na siebie zwracać uwagi. Chodzi mi tylko o to, że my wszyscy przeżywamy historię jednak w pewnej przestrzeni. Jesteśmy ludźmi w ciele, w ubraniach, wobec rzeczy. I czy to jest dzisiejsza wojna w Ukrainie, czy to jest dawna wojna, druga, czy to jest zagłada, to obiekty tak wielkie budzą w nas emocje, ponieważ mówią bardzo mocno o naszym jednym, jedynym życiu, naszej tożsamości, właśnie łączności, relacjach. I my czujemy bardzo mocno, nawet nie intelektualizujemy, ale czujemy, że to jest po prostu o życiu i śmierci.
1: To skoro nawiązała pani do wojny na Ukrainie, to ja najpierw chciałbym oddać głos pani profesor, bo pani profesor napisała kilka opowiadań, ale między innymi takie opowiadanie zatytułowane Lalka, o konkretnej lalce.
3: Mhm. Tak, ale nim do niej przejdę, to jeszcze powiem słowo o traumie, bo tutaj ona się pojawiła, a teraz to pojęcie traumy jest nadużywane i niektórzy na trudne doświadczenia mówią trauma, tak, mam traumę, bo fryzjer zamknięty, więc trzeba dosyć mocno uważać tutaj na to, żeby pozostać w tym obszarze takim odnoszącym się rzeczywiście do trudności przepracowania. Pani mówi o traumie i że dla niektórych to jest bolesne, na przykład no niech ten pasiak, bo nożyczki są neutralnym przedmiotem, natomiast pasiak na pewno neutralnym przedmiotem nie jest. I myślę sobie, że wszystko zależy od tego, na którym poziomie przepracowania traumy jest dana osoba. Bo Judith Herman, takie czołowa badaczka traumy, mówi o tym, że najpierw trzeba zapewnić bezpieczeństwo danej osobie, potem pomóc jej radzić sobie z emocjami, je wyregulować i trzeci strasznie ważny element – pomóc jej w pracy żałoby, to znaczy, żeby zostawić przeszłość w przeszłości, żeby ona nie wracała do teraźniejszości.

0: I dopiero czwarty etap to jest właśnie ta perspektywa przyszłościowa. Więc jeśli my jesteśmy w przeszłości, tak jak tutaj pani powiedziała, boimy się dotknąć, to myślę, że to zależy od tego, na jakim etapie radzenia sobie jesteśmy i którym pokoleniem jesteśmy. Prawda? Czy tym, które nie mówiło, czy tym, które może się mutowało, czy tym, które teraz trzecim, czwartym odzyskuje słowo i język.
1: O tę lalkę poprosimy.
0: Dobrze, okej. Okay. To zrobię skrót, paru informacji po to, żeby pokazać właśnie ten aspekt transgeneracyjny związany z przedmiotem. Lalka. Lalka leżała w domu Jeleńskich na strychu od zawsze. Tak ją pamiętały zarówno Agnieszka, jak i jej córka Marysia. To była dziwna lalka. Miała wgniecenie i dziurę w plastikowej głowie od odłamka jakiegoś pocisku. Gdy 92-letnia dziś Irmina, matka Agnieszki i babcia Marysi, była dzieckiem, trzymała tę lalkę przy sobie, kiedy w mieście, w którym mieszkała, był bombowy atak Niemców. Być może lalka, przyjmując ten atak na siebie, uratowała jej życie. Irmina zawsze była bardzo lękowa, nie potrafiła radzić sobie z napięciem, unikała konfrontacji z trudnymi wyzwaniami, miała liczne, ale bardzo powierzchowne więzi społeczne. Często negatywne uczucia wyrażała nie wprost, krytykując i kontrolując innych. Dużo stanów psychicznych ujawniała poprzez ciało, miała ciągłe bóle. Jej ojciec, dziadek Agnieszki, był od pierwszych dni wojny bardzo aktywny w konspiracji. Jego żona codziennie bała się o jego życie, gdy wychodził z domu. Także ona angażowała się w ruch oporu, między innymi uczestniczyła w akcji kilkunastu osób pomagających ukrywającej się rodzinie żydowskiej. Agnieszka, podobnie jak matka, nosiła w sobie dużo lęku. Nie eksplorowała świata, wolała spędzać czas pozostając w domu. Jej małżeństwo trwało krótko, ale dostała najcenniejszą rzecz, czyli Marysię. Nie zrobiła dużej kariery, wiodła życie unikając wyzwań. Marysia dziś po 40 znalazła lalkę na strychu w domu rodzinnym i postanowiła zająć się sprawą przeszłości rodziny. Przygotowała lalkę i wysłała do muzeum gromadzącego pamiątki, które bardzo chętnie ją przyjął. Zaczęła też czytać o tym szczegółowo, o tym, czego doświadczyli Polacy etniczni, polscy Żydzi w czasie II wojny. Im więcej czytała, tym było jej trudniej. Była socjolożką. Patrzyła więc na zjawiska społeczne z szerszej perspektywy. Uderzało ją to, jak niewiele jest publikacji o losach dzieci, też polskich dzieci, w czasie II wojny światowej i o ich doświadczeniach psychicznych. Była samotna, nie miała dzieci, miała trudności z ufaniem innym ludziom. Związki z mężczyznami były intensywne i krótkie. Dużo myślała o sprawiedliwości społecznej, o tym, że sprawcy najczęściej pozostają bezkarni, nie podejmują zadośćuczynienia, a nawet przedstawiają się jako ofiary. Znała niemiecki, więc mogła śledzić tą historię. I mówiąc o lalce, powiedziała tak, może kiedyś pokażą ten eksponat i ktoś będzie mógł choć przez chwilę współczuć cierpieniu babci i innych niewinnych dzieci II wojny światowej, podda refleksji los ich dzieci i wnuków. I kiedy to myślała, to odczuła pewien rodzaj ulgi z bardzo dobrze spełnionego obowiązku wobec najbliższych, ale też wobec prawdy historycznej.
1: Pani Karolino, a w swojej pracy nad książką jest pani w stanie odnaleźć właśnie taki przedmiot, który zawierał taki ładunek i emocji, i historii?
2: Bardzo wiele. Taki najważniejszy,
1: który dzisiaj możemy chociaż krótko słuchaczom przedstawić.
2: Na pewno chciałabym powiedzieć o takich przedmiotach, które nawet nie znajdują się w magazynach muzealnych ani na ekspozycji. I chodzi mi o przedmioty, które są w pewnym sensie wypluwane przez ziemię, która otacza Muzeum Stutthof. I dlatego są wypluwane, ponieważ ten obóz był dużo większy i właściwie sięgał od Stutowa po Stegny. I dzisiaj muzeum ma wielki dylemat. Co zrobić?

0: mieliśmy tutaj rzeczy, że ludzie, którzy przychodzili z niczym, dostawali swoje wyprawki. To jakoś dla mnie, oczywiście mówię metaforycznie, nie psychologicznie, nie traumatologicznie, w pewnym sensie jakoś tę ziemię nam trochę znowu uzdrowiło. Tak między tymi wojnami mówiąc.
1: To jeszcze inaczej.
2: A ja mogę coś?
1: Ostatnie minuty, tak. Ale to tylko ja dodam, że pani Karolina powiedziała o tych przedmiotach, które myśmy podarowali. Pewnie część z tych przedmiotów pozostanie w rodzinach ukraińskich na kilka pokoleń jako pamiątka po tym wielkim zrywie pomocowym Polaków i po tym nieszczęściu, jakie spotkało Ukraińców.
2: No miejmy taką nadzieję, chociaż rzeczywiście polskie społeczeństwo jest w dosyć marnej formie. Myśmy w takim zespole, w którym mam przyjemność uczestniczyć, Trauma Lab, robili badania z poziomu stresu traumatycznego u Polaków i co piąta osoba deklaruje dosyć poważne kłopoty, regulacje emocji i doświadczeń. Więc oczywiście to będzie wiele lat, więc ja mam na koniec taką myśl, że to, że o tym możemy dzisiaj rozmawiać, to jest już jakaś forma przepracowania i widzenia przyszłości. Zacytuję jedno zdanie Jaloma, Irwina Jaloma, który mówi tak. Kręgi na wodzie, wyobraźmy sobie kręgi na wodzie. Przeświadczenie, że człowiek może przetrwać nie w swojej osobistej, indywidualnej postaci, ale poprzez wartości i działania, które rozchodzą się coraz dalej, przekazywane przyszłym pokoleniom, taka świadomość może być pocieszająca dla kogoś, kto boi się, że jest śmiertelna.
1: Te ostatnie półtorej minuty, które nam pozostało, chciałbym, żebyśmy poświęcili, ja wiem, że to za mało czasu, na powiedzenie chociaż w pań odczuciu, jakie rzeczy są ważne i jak wybrać z tych rzeczy, które nas otaczają, te jedną czy dwie najważniejsze? Bo tu nie chodzi o przeżycia jakieś niezwykle istotne z punktu widzenia historycznego, ale także o nasze życie. No, otacza nas mnóstwo przedmiotów, których nie chcemy wyrzucić, ale kiedyś trzeba będzie z tych 100 wybrać ten jeden, który podarujemy dziecku, wnukowi. Pani profesor.
2: No ten, który wiąże się z miłością i z przywiązaniem.
1: Pani Karolino?
0: Ja robię takie warsztaty nawet czasem, bo się zajmuję przedmiotami, żeby sobie opowiedzieć biografię swojego życia przez przedmioty. To naprawdę ważne. I nie myśleć o nich jako o produktach, tylko właśnie jako o nośnikach relacji, pamięci. I żeby unikać tych, które robią nam krzywdę, a znajdować te i kochać te właśnie, które budują dobre relacje ze sobą, z innymi i z przyszłością.
1: To włóżmy jak najwięcej miłości w ten jeden przedmiot i podarujmy je temu, kogo najbardziej kochamy. Katarzyna Szir, psycholog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Pani Karolina Sulej, pisarka, antropolożka. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: A za uwagę dziękuję Państwu już autorzy tej dzisiejszej audycji, Joanna Bogusławska, Wojciech Błoński i mówiący te słowa Maciej Jastrzębski. Dobranoc.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Karl von Wedel przygotowuje się do pracy dla polskiego wywiadu. Posłuchajmy 22 fragmentu powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
5: Linewicz, szkoła Abwery. Ćwiczenia z trenerami, w szczególności na korcie tenisowym, ale także w zakresie sztuk walki i pływania, stanowiły dla von Wedelów naturalne zachowania. Potem już na studiach Karl miał okazję trenować boks i zapasy z całkiem niezłymi rezultatami. Dlatego w Linewicz po 2-3 dniach załapał odpowiedni poziom i korzystał z wszelkich form ćwiczeń. Biegnąc zastanawiał się, jak ułoży się jego przyszłość. Fakt, że jesienią ubiegłego roku zaakceptował propozycję współpracy z polskim wywiadem, stał się okolicznością determinującą jego drogę życiową. Wiele razy myślał o tym, czy gdyby otrzymał podobną propozycję od służby innego kraju, wyraziłby zgodę. Oczywiście chciał walczyć z faszyzmem, a śmierć ojca dodatkowo wpłynęła na jego nienawiść do nazistów i ich polityki. Ale Polska, z której historią i obyczajami miał związek od kilku lat, a którą poznał w trakcie studiów w Warszawie i Krakowie, zajęła specjalne miejsce w jego wyobraźni. A może nawet w sercu, odpowiadając wyobrażeniu ojczyzny, skoro III Rzesza skutecznie go do siebie zniechęciła.

0: Jakąż ironią dla niego było to, że założy mundur hitlerowskiej armii, żeby walczyć z tą chorą ideologią zamierzającą podporządkować sobie demokratyczne kraje w Europie, a może nawet w całym świecie. Ale właśnie to, że wstąpił do wywiadu wojskowego, aby wykradać jego tajemnice, najbardziej go podniecało i motywowało w tym, co robił od kilkunastu tygodni. Pamiętał, że szkolenie w ośrodku Abwehry miało potrwać około roku. Wiedza, którą zdobywał, była bardzo przydatna dla jego przyszłej działalności. Śmiał się w duchu, że im lepiej pozna metody wroga, tym łatwiej będzie mógł potem zwodzić przełożonych i kontrwywiad. A tak w ogóle, to już chciałby zabrać się do poważnej pracy. Na razie musiało mu wystarczyć rozpracowywanie innych uczestników szkolenia. Mimo, że w ośrodku posługiwali się fałszywymi imionami, von Wedelowi już udało się poznać prawdziwą tożsamość większości kolegów. Te dane zapamiętywał, bo mogły mu się przydać w późniejszej pracy w centrali. Przede wszystkim zaś chciał przekazać rezydentowi informacje, które centrala uzna za interesujące. Pamiętał, że tę pracę w wywiadzie określa się jako dostarczanie naprowadzeń.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 22 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
3: Pierwsze zakochanie, wielkie emocje i złamane serce. Jak wspierać nastolatki w pierwszych miłościach? Jak z nimi rozmawiać i pomóc przetrwać rozstanie? W audycji także rozmowa z Jessie Inchospé, autorką książki Glukozowa rewolucja.
4: Czekam na Państwa od 9:00, jutro w czterech porach roku, Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia.